0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: Thank you.

Thank you. Thank you very much. That was good with you.

Our love is here to stay. Not for all year, but ever and

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś poniedziałek, czyli nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, skaczemy sobie z literki na literkę po polskim alfabecie. A w tym alfabecie litery stoją w specjalnym porządku. I chodzi o to, żebyśmy tego porządku alfabetycznego przestrzegali, bo dzięki temu łatwiej nam będzie poruszać się na przykład w słowniku. A dziś w naszym alfabecie jesteśmy na literze D. Ho, ho, całkiem sporo wyrazów rozpoczyna się tą literą. A mam dzisiaj dla Was wyraz, który często jest mylony z pewnym innym wyrazem, już na inną literę. To jest dziwne, prawda, że ludzie mylą słowa, które się rozpoczynają na różne litery. Ale tak się zdarza. A dokładniej chodzi o to, że temu wyrazowi, o którym chcę Wam dzisiaj powiedzieć, przypisuje się często, i to jest błąd, inne znaczenie niż on ma. Robią tak niestety często dorośli. Więc Wy, gdy już się dowiecie dzisiaj, o co chodzi, możecie dorosłym zwrócić uwagę, że mówią niepoprawnie. O, będziecie wiedzieli więcej. A ten wyraz na literę D, o którym myślę i o którym Wam opowiadam, to słowo dywagacje. Brzmi dziwnie, brzmi obco, prawda? Ale nie bez powodu, bo to jest wyraz, który zapożyczyliśmy z języka francuskiego, czyli to jest takie słowo, które przeskoczyło sobie do naszego języka właśnie z języka francuskiego. I ten wyraz ma bardzo ściśle określone znaczenie. Dywagacje to jest odstępowanie od tematu, odbieganie od tematu. Czy to mówimy o czymś, czy piszemy o czymś, jeżeli nagle robimy dygresję, czyli odbiegamy od tego tematu, wplatamy zupełnie nowy wątek, czyli zaczynamy mówić po prostu nie na temat, to wtedy właśnie robimy dywagację. Albo wtedy, gdy mówimy bardzo, bardzo rozwlekle o czymś, zamiast trzymać się wątku, zamiast trzymać się tematu i prosto iść do celu, czyli powiedzieć to, o co nam chodzi, to czasami zaczynamy tak rozwlekle, rozwlekle opowiadać wszystko, co nam ślina na język przyniesie. Czyli nie zachowujemy pewnej pożądanej,

czyli koniecznej dyscypliny mówienia. I jeżeli nie zachowujemy jej, czyli mówimy wszystko, co nam ślina na język przyniesie i robi się z tego taka papka, taki bigos, groch z kapustą, to wtedy właśnie są to dywagacje. Czyli nic przyjemnego, nic pożądanego. Lepiej dywagacji nie uprawiać. Czyli lepiej nie dywagować, bo tak mówić nie na temat albo mówić rozwlekle i też nie na temat, to inaczej dywagować. A na czym polega błąd w użyciu tego wyrazu, samego tego słowa? Ano, błąd polega na tym, że wielu dorosłych uważa, że dywagacje to jest takie bardzo mądre mówienie o czymś mądre i takie pogłębione, czyli tak, jak powinno być. Nie, jest zupełnie inaczej. Dywagacje to jest coś, czego nie powinno być, co się nie powinno zdarzać, gdy o czymś mówimy lub piszemy. A gdy głęboko analizujemy jakąś sprawę, gdy głęboko się zastanawiamy nad czymś i opowiadamy o tych właśnie głębokich przemyśleniach, to nazwiemy to rozważaniami, ale nie dywagacjami. Więc zadanie dla Was dzisiaj jest takie. Spróbujcie posłuchać, jak mówią dorośli i zastanówcie się, spróbujcie to wyłapać, kiedy używają słowa dywagacje. Czy poprawnie go używają? Czy nazywają dywagacjami to, co nimi jest? Spróbujcie uważnie się temu przyjrzeć, a jeżeli wychwycicie, że jakiś dorosły popełnił błąd, to możecie mu zwrócić na to uwagę. Powiedzcie, że dywagacje to jest mówienie rozwlekłe i nie na temat, więc lepiej dywagacjami nie nazywać mówienia mądrego. Powodzenia i do usłyszenia.

0: Misiu, mam plan. Pogramy sobie na komputerze.
1: O, dobrze. Czekaj, gdzie to się wciska?
0: O, nie tu. Naciśnij Enter.
1: Ale co to jest? Enter?
0: Nie wiem, ale dorośli tak mówią.
1: No i nic. Nic nie widać, tylko piszczy.
0: To myszka od komputera. Myszki zawsze piszczą.
1: Chyba coś się stało z komputerem. Ale ja nic mu nie zrobiłem.

0: Nie wiem, Margolciu, ale to chyba coś bardzo ważnego.
1: Chyba tak.
0: Wszystkie gry nam wirus zniszczył, a komputer tylko piszczy.

Dzień dobry. Mówi pani Literka. Od jakiegoś czasu rozmawiamy o eponimach, czyli zwykłych wyrazach utworzonych od imion albo nazwisk, albo jeszcze innych nazw własnych. Takich eponimów mamy w języku polskim bardzo dużo i czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że powstały właśnie na przykład od czyjegoś nazwiska. Tak też jest, wiecie z jakim wyrazem? Z wyrazem chuligan. Wiadomo, kto to chuligan, prawda? Ten, kto psoci, a nawet więcej, łobuzuje, robi rzeczy nieprzyjemne dla innych, okrada, wszczyna awantury, popycha, przepycha, jest nieprzyjemny do tego stopnia, że nawet chuliganów mogą ścigać osobne władze, specjalne władze do tego powołane. A skąd się w ogóle to słowo wzięło? Ano wzięło się właśnie od czyjegoś nazwiska. Otóż mniej więcej 100 lat temu w Londynie żyła rodzina, która się nazywała Hooligan albo Hoolihan. Nie jesteśmy do końca pewni. Była to rodzina drobnych złodziejaszków. Wszyscy jak jeden mąż w tej rodzinie parali się złodziejstwem, czyli kradli, a to portfele, a to drobne rzeczy, a to zakupy, tacy właśnie drobni złodziejaszkowie. Byli jednak na tyle uciążliwi, że ścigały ich służby całego Londynu. Do tego stopnia wpłynęli na historię Londynu, ale także historię języka, że właśnie ich nazwisko utrwaliło się w różnych językach świata jako określenie takich drobnych przestępców. W Polsce mianem chuligana określa się najczęściej młodego człowieka, na ogół kilkunastolatka albo dwudziestoparolatka, który w sposób szczególnie agresywny i taki na pokaz łamie zasady życia społecznego. Czyli na przykład przeklina na ulicy, albo pluje pod nogi, albo potrąca innych, albo na przykład drobną rzecz ukradnie, zniszczy coś, co należy do kogoś innego, wda się w bójkę i tak dalej, i tak dalej. Młodzi ludzie, którzy tak się zachowują, to właśnie chuligani. Chuligani, których ścigają specjalne służby. O tym, że chuliganów, także w Polsce, chociaż przecież

słowo nie ma polskiego pochodzenia. Od zawsze było całkiem sporo, świadczy to, że mamy dużo wyrazów związanych właśnie z chuliganem. Na przykład jest takie słowo chuliganeria. Chuliganeria to jest przede wszystkim zachowanie chuliganów, czyli inaczej chuligaństwo. Po drugie, gromada chuliganów. Gdy na przykład mówimy, chuliganeria wszczęła bójkę, no to kto wszczął tę bójkę? Ludzie, gromada chuliganów. Mamy też czasownik chuliganić, czyli zachowywać się po chuligańsku, tak jak chuligan. Mamy nawet chuligankę, czyli nazwę dziewczyny, czy też kobiety, która chuligani. No i wreszcie mamy chuligaństwo, czyli coś, co się robi, a czego się robić nie powinno. Jakiś wybryk popełniony po to, żeby komuś zaszkodzić, komuś uprzykrzyć życie. Chuligaństwem niektórzy się popisują, chociaż właściwie jest ono powodem do wstydu. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą warto wiedzieć, a jest ona związana właśnie z wyrazem chuligan. Otóż po polsku piszemy ten wyraz przez CH, mimo że nazwisko tych drobnych złodziejaszków londyńskich sprzed 100 lat pisze się przez samo H. Jak to więc się stało, że samo H zmieniło się w CH? Otóż wyjaśnienie tej zagadki tkwi w historii wyrazów. Do języka polskiego wyraz chuligan przeszedł nie bezpośrednio z języka angielskiego, tylko za pośrednictwem języka rosyjskiego. Czyli było tak, język angielski, język rosyjski, język polski. A że w języku rosyjskim literę oznaczającą dźwięk ch po polsku zapisuje się jako ch, to właśnie to pośrednictwo wpłynęło na zmianę ortografii. I dlatego właśnie z dzisiejszego chuligana polskiego, czyli tego wyrazu zapisywanego z ch na początku, nie domyślilibyśmy się związku z londyńskimi złodziejaszkami, opryszkami, no po prostu chuliganami. Ciekawa jestem, co wy sądzicie o chuligaństwie, czyli o takich wybrykach nieprzyjemnych, chuligańskich. Czy jakoś można się przed nimi bronić? Czy można coś zrobić, żeby im zapobiegać? Co na ten temat myślicie? Porozmawiacie o tym z kimś? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy o różnych wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Nadszedł czas w naszym cyklu na literę O. Litera O jest okrągła. Litera O przypomina koło. Można ją toczyć, można ją turlać, tak jak się toczy albo turla koło, ale też O może się obracać, tak jak koło się obraca. I właśnie z obracaniem wiąże się wyraz, który dzisiaj dla Was wybrałam, czyli wyraz obrotny. Obrotny to jest bardzo ciekawe słowo, bo właściwie dotyczy tylko człowieka. Tylko ktoś może być obrotny. Obrotny to znaczy nie taki, że się kręci szybko wokół własnej osi, nie taki, że szybko wiruje w tańcu, chociaż można by tak pomyśleć, prawda? Skoro słowo obrotny pochodzi od obracania się, to można by mieć na myśli właśnie takie obroty w tańcu, obroty prawdziwe w życiu, ale chodzi o coś innego. Otóż ktoś obrotny to jest ktoś, kto się odznacza sprytem, zaradnością, ktoś przedsiębiorczy. Mówimy, że ho, ho, on jest obrotny, wszędzie się wkręci, czyli tak umie zakombinować, że znajdzie dostęp do takich sytuacji, do takich ludzi, na których mu zależy. Mówimy czasami obrotny sprzedawca, czyli ktoś, kto tak umie dobrze rozmawiać z klientami, że świetnie zarabia, że klienci u niego kupują. No, on jest obrotny, dobrze się w tym życiu obracał. Wie, gdzie i jak się znaleźć. Te obroty, takie wyobrażenie obrotów tutaj jest chyba kluczowe. Kiedyś mówiono o człowieku, że jest obrotny wtedy, gdy chodziło o człowieka ruszającego się szybko i zwinnie, czyli o kimś ruchliwym mówiono, że jest obrotny, ale dzisiaj tego znaczenia już nie mamy. Został tylko jego ślad. Na przykład mówimy, że ktoś jest obrotny w języku, czyli ktoś jest wygadany, elokwentny, przekonujący, czyli tak szybko obraca językiem w buzi, że mówi dużo i mówi przekonująco. Ma ten język bardzo sprawny. To jest ślad tego dawnego, dawnego znaczenia słowa obrotny, znaczenia którego dzisiaj już nie mamy. Zresztą został nam również frazeologizm, czyli zostało nam powiedzenie mieć obrotny język. Co to znaczy mieć obrotny język? Po prostu być gadatliwym, umieć szybko i celnie odpowiadać, komentować to, co się dzieje. Ktoś ma obrotny język. Takie to ciekawe historyjki związane z obracaniem się, chociaż wcale nie w tańcu i wcale nie na drodze, nie na ulicy, tylko obracaniem się w życiu, bo tak naprawdę chodzi o to, że człowiek obrotny, ale też taki, kto ma obrotny język, to jest ktoś, kto się dobrze umie obracać w życiu, czyli szybko i sprawnie umie znaleźć sobie swoje miejsce. Ciekawa jestem, czy znacie jakichś obrotnych ludzi i ciekawa jestem, co myślicie o tym, czy dobrze jest być obrotnym? To jest dobre czy niedobre, waszym zdaniem? Spróbujcie się nad tym zastanowić i może z kimś dorosłym o tym porozmawiacie. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w języku polskim. Ostatnio dość często rozmawiamy o powiedzonkach związanych ze zwierzętami, bo nazwy zwierząt są przeciekawe i naprawdę, choć wydawałoby się, że są to zwykłe słowa, to najczęściej idzie za nimi ogromna liczba barwnych i nie zawsze zrozumiałych powiedzeń, ale na pewno te powiedzenia zasługują na to, by się im przyjrzeć, bo czasami bardzo ciekawa historia się za nimi kryje. Czasami jakaś baśń, albo legenda, albo jakiś dawny zwyczaj zdecydowały o tym, że nasi przodkowie, czyli pra-pra-pradziadowie, wymyślili jakieś powiedzenie. Tak się często zdarza, chociaż nie zawsze. Pewne powiedzenia są zagadkowe i wydaje mi się, że te, które dzisiaj dla Was przygotowałam, właśnie do takich zagadkowych chyba raczej należą. A są to powiedzenia związane ze słowem żaba. Żaba wiadomo czym jest. Jest zwierzęciem, które rechoce albo kumka. I żaby spotykamy w stawikach, może w jeziorkach, na pewno w strumykach, w rzeczkach, na łąkach, w różnych miejscach świata, dzikiej przyrody. Zwykle są to miejsca wodniste, bo żaby, lubią pływać, lubią nawet ukryć się czasami pod wodą i wystawiać nagle głowę z tej wody, wysuwać też długaśny język i łapać muchy. Jak wyglądają żaby? Bardzo różnie, ale mają kilka cech wspólnych. Taką cechą wspólną wszystkich chyba żab są duże, okrągłe i wyłupiaste oczy. Chyba każda żaba, tak mi się wydaje, ale jeszcze to sprawdźcie, ma takie duże i wyłupiaste oczy. Są one do tego stopnia charakterystyczne, czyli się wyróżniają na tle oczu innych zwierząt, że nawet mają swoją nazwę. Mówimy żabie oczy nawet wtedy, gdy wcale nie chodzi o oczy żaby, tylko na przykład wtedy, gdy człowiek ma takie okrągłe, wypukłe, rzucające się w oczy oczy. Takie oczy właśnie nazywamy oczami żabimi. Ale są jeszcze

to inne powiedzenia związane z żabą. Na przykład mówi się czasami, trzeba zjeść tę żabę, albo trzeba połknąć tę żabę. O co chodzi? Uspokajam wszystkich, nie chodzi o prawdziwe jedzenie prawdziwych żab. O nie, nie, chodzi o coś zupełnie innego, bo jak doskonale wiecie, różne powiedzenia, których używamy w języku, mają znaczenie przenośne, czyli wcale niedosłownie je rozumiemy i tak też jest z tym. A zatem, kiedy mówimy, trzeba zjeść tę żabę? Mówimy tak wtedy, gdy wydarzyło się coś nieprzyjemnego, zrobiliśmy coś dziwnego, niemiłego dla kogoś. Coś, czego po prostu robić nie powinniśmy. Na przykład byliśmy źli na mamę, albo na tatę, albo na brata, czy siostrę, czy koleżankę, czy kolegę i w tej złości powiedzieliśmy przykre rzeczy tej osobie. Tak naprawdę wcale nie myślimy źle o mamie, czy o tacie, o rodzeństwie, czy o koleżankach i kolegach. Nie, tylko w złości tak nam się wyrwało. Ale to, że tak powiedzieliśmy, czyli to, że nie zapanowaliśmy nad sobą, ma konsekwencje, bo ten, komu powiedzieliśmy te przykre słowa, po prostu źle się poczuł. Poczuł się dotknięty, jest mu smutno. No i trzeba zjeść tę żabę, czyli trzeba jakoś przyjąć do wiadomości to, że sprawiliśmy komuś przykrość. No i trzeba się zastanowić nad tym, jak naprawić to, co zrobiliśmy złego. Najlepiej oczywiście przeprosić. Tylko to wymaga odwagi. Ale pamiętajcie, że na odwagę zawsze jest czas. W każdym razie ten moment, gdy czujemy, że zrobiliśmy coś nie tak, że powinniśmy postąpić inaczej i widzimy, że zrobiliśmy źle, bo komuś jest źle z tego powodu, to jest właśnie ten moment, gdy mówimy, no niestety, trzeba zjeść tę żabę. Czyli trzeba jakoś wytrzymać z tym, że źle postąpiliśmy i starać się to naprawić. Z żabą mamy jeszcze jedno powiedzenie. Dość zabawne, bo pobudzające wyobraźnię. Mówi się czasem tak. Konia kują, żaba nogę podstawia. Co to znaczy? Żeby zrozumieć to powiedzenie, które oczywiście ma znaczenie przenośne, musimy sobie wyobrazić albo przypomnieć, albo po prostu dowiedzieć się, że konie nie chodzą po ziemi tak po prostu na swoich kopytach, tylko gdy są hodowane przez człowieka, to człowiek podkuwa konie, czyli przytwierdza im na spód kopyt podkowy, czyli takie metalowe półobręcze, po to, żeby ochronić końskie kopyta, żeby się nie ścierały. I takie przytwierdzanie podków do końskich kopyt to jest podkuwanie. O, koń to jest okazałe zwierzę, dumne zwierzę, potężne zwierzę. Zwierzę zawsze bardzo ważne dla człowieka, dlatego że w czasach, gdy nie było samochodów, na koniach ludzie jeździli, to konie ciągnęły wozy i rozmaite inne pojazdy. Konie zawsze były bardzo ważne dla człowieka, który je udomowił. Dlatego człowiek tak o nie dbał i dlatego ludzie zawsze podkuwali właśnie kopyta końskie. No i teraz wyobraźmy sobie, że obok siebie stają ten okazały, wspaniały, ważny dla człowieka koń i żaba, która ani nie jest wielka, ani nie jest okazała, ani nie jest ważna. Dla człowieka żaba jest zwierzęciem nieistotnym, bywa miła, ale niewiele znaczy dla ludzkiego życia. Tak człowiek myśli o żabie, że jest niewiele warta. Ale żaba sama o sobie myśli, ho, ho, jestem żabą, ja to wiele znaczę. I dlatego właśnie to żaba podsuwa nogę do podkucia, bo wydaje jej się, że jest co najmniej tak samo ważna jak koń, a jest inaczej. Dlatego właśnie używamy tego powiedzenia, konia kują, żaba nogę podstawia, wtedy, gdy chcemy nazwać człowieka takiego, który stwarza jakieś pozory. Stwarza pozory, że jest ważny, że uczestniczy w jakimś ważnym wydarzeniu, a w rzeczywistości
niewiele znamy.

znaczy i nie robi nic ważnego. Więc taką żabą, która nogę podstawia, gdy konia kują, lepiej nie być. Ciekawa jestem, z czym jeszcze się wam kojarzy żaba. Może zrobicie katalog, czyli taki spis swoich własnych żabich skojarzeń. Weźcie pod uwagę również wyraz żabka, który pochodzi od żaby i na pewno jakiś niezwykły żabi obraz się wam wyłoni z tego zestawienia. Powodzenia i do usłyszenia!

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To koronowy

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień frazeologiczny. To znaczy dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w języku, na przykład takich, które się kojarzą z grą. Tak, tak. Dzisiaj na tapecie gra, a właściwie różne powiedzenia związane z grą. Co to jest gra, nikomu nie trzeba tłumaczyć, prawda? To jest pewna zabawa towarzyska, którą się prowadzi według jakichś zasad, według jakichś reguł. Są gry delikatne, łagodne i są też gry bardziej drapieżne, ostre. I są to gry raczej dla dorosłych. Skupmy się jednak na powiedzeniach, które wiążą się z samym słowem gra. Mamy na przykład takie powiedzenie gra w ciemno. Co to znaczy gra w ciemno? Czy chodzi o to, że gramy na przykład w bierki albo w warcaby po ciemku? O, nie, nie. To zupełnie nie to. Gdy mówimy gra w ciemno, mamy na myśli ryzykowne przedsięwzięcie, ryzykowną decyzję, czyli decydujemy się na coś, ale nie do końca wiemy, czy przyniesie to nam korzyść, czy wręcz przeciwnie, ryzykujemy, czyli decydujemy się na coś, mimo że nie wiemy wszystkiego o tej sytuacji. To jest właśnie ryzyko, ryzyko, które nazywamy także grą w ciemno. Mamy także powiedzenie gra w ciuciu babkę albo zabawa w kotka i myszkę. To znaczy to samo. No ale jak to moglibyście powiedzieć? Przecież to są zupełnie różne zabawy. Ciuciu babka i kotek i myszka. Aha. Oczywiście, w rzeczywistości, w świecie to są inne zabawy, ale w języku polskim, one występują w jednym powiedzeniu. W takim, które nazywa zwodzenie kogoś. Postępowanie nieszczere, stwarzające sytuację trudną do przewidzenia, czyli na przykład ktoś się może bawić z kimś w kotka i myszkę, albo ktoś może grać z kimś w ciuciu babkę, gdy chodzi o to, że obiecuje coś komuś, a potem tego czasem nie dotrzymuje, a właściwie nie wiadomo, czy dotrzyma, czy nie dotrzyma słowa. Ktoś kogoś zwodzi po to, żeby przyciągnąć jego uwagę, przyciągnąć i utrzymać. Ale raczej ten, kto zwodzi, czystych intencji nie ma. Chodzi mu o samo zwodzenie, a nie o to, żeby coś właściwego z kimś zrobić. A więc zwodzenie kogoś to gra w ciuciu babkę albo zabawa w kotka i myszkę. Ten, kogo się oszuka, albo może pokazać, że czuje się oszukany, albo może robić dobrą minę do złej gry. I to jest nasze

kolejne powiedzenie, robić dobrą minę do złej gry, czyli udawać zadowolenie, dobre samopoczucie, mimo że jest się w niezbyt korzystnej sytuacji. Jesteśmy czymś rozczarowani, ktoś nas zranił i chce nam się płakać, ale robimy dobrą minę do złej gry, czyli udajemy, że wszystko jest w porządku. Czasami udajemy po to, żeby uniknąć pytań wścibskich osób. A gdy jesteśmy sami, wtedy dajemy upust temu, co czujemy. Czy to dobrze? Trudno ocenić. Czasami taka strategia się przydaje, ale jeżeli w nadmiarze robimy dobrą minę do złej gry, to może nam to zaszkodzić. Ktoś może prowadzić grę podwójną, grę zakulisową albo grę pozorów. Czyli po prostu ktoś może postępować fałszywie, nieszczerze i może działać podstępnie. O, to jest bardzo nieprzyjemne zachowanie. Na pewno nie jest dobrze tak postępować i na pewno dobrze jest się trzymać z daleka od osób, które tak właśnie działają, które prowadzą grę podwójną, to znaczy oszukują innych. Przeciwieństwem tej podwójnej gry jest gra w otwarte karty, czyli postępowanie jawne, mówienie komuś o swoich prawdziwych zamiarach. To jest po prostu uczciwe. I grać w otwarte karty naprawdę warto. Do tego wszystkich zachęcamy. Na koniec mamy grę słów, czyli dowcipy i żarty, które są oparte na wieloznaczności albo podobieństwie brzmienia wyrazów. Na przykład nie na żarty to jest jeden wyraz czy trzy wyrazy, czy nie na żarty jest ktoś, czy nie na żarty można się czegoś przestraszyć. Jak myślicie? Właśnie na tym polega między innymi gra słów, że wykorzystujemy takie wyrazy, które podobnie brzmią albo nawet tak samo brzmią, a czasami to jest jeden wyraz, a czasami kilka słów. I bawimy się tym, czy ktoś dobrze odczyta nasze intencje. Ciekawa jestem, czy znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia związane z grą, a może na przykład choćby z grą słów. Może znacie takie dowcipy językowe i chcielibyście komuś takiego figla spłatać? Spróbujecie się z tym zmierzyć? Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś środa, czyli nasz dzień poprawnościowy, czyli dzień, w którym rozmawiamy o różnych ciekawostkach i różnych zagadkach polskiej gramatyki. Innymi słowy, mówimy o zasadach, którymi rządzi się nasz język. Niedawno ktoś zapytał o to, czy dwa wyrazy, bardzo podobne do siebie, dziecięcy i dziecinny, znaczą to samo i czy można ich używać wymiennie. Wydaje mi się, że i was ta sprawa może zainteresować, no bo przecież oba wyrazy, dziecięcy i dziecinny, odnoszą się przecież do dziecka, a dziecko to każdy z was. Ha. No więc jak to jest z tym dziecięcym i dziecinnym? Jest dzisiaj inaczej niż kiedyś. Kiedyś te wyrazy znaczyły dokładnie to samo, czyli można było ich używać wymiennie w każdej sytuacji, ale dzisiaj jest inaczej. Dziecięcy to taki, który dotyczy dziecka albo jest przeznaczony dla dziecka. Na przykład mówimy o dziecięcych butach, o dziecięcym ubraniu, o literaturze dziecięcej, czyli o książkach, które powstają z myślą o dzieciach. Mówimy też o szpitalu dziecięcym, czyli o szpitalu, w którym leczy się właśnie dzieci. Mówimy też o dziecięcym wieku, czyli po prostu o wieku dzieci. A zatem, jeżeli mamy na myśli coś, co jest zrobione z myślą o dzieciach, coś, co jest dla dzieci, to takie coś jest dziecięce. Dzisiaj tak mówimy i inaczej nie. A co

to znaczy dziecinny? W tym słowie kryje się już pewna ocena i to nawet przygana. Mówimy tak w stosunku do dorosłych, którzy zachowują się niepoważnie. Tak jak dzieci, chociaż powinni się zachowywać jak dorośli. No, to było naprawdę dziecinne zachowanie. Albo robisz takie dziecinne miny, grymasisz po dziecinnemu. Tak jedni dorośli strofują drugich dorosłych, którzy, ich zdaniem, nie zachowują należytej powagi. Czyli w słowie dziecinny kryje się dzisiaj pewna nagana, pewna ocena i to taka ocena niezbyt pochlebna. Bo ktoś, kto się zachowuje po dziecinnemu, czyli po prostu dziecinnie, czyli jest dziecinny, zachowywać się jak dziecko nie powinien. Chociaż oczywiście, jeżeli sobie pozwolimy na zabawę, jeżeli wyjdziemy my dorośli z tych naszych poważnych, dorosłych ról i jeżeli wejdziemy w świat zabawy z naszymi dziećmi, to wtedy możemy się zachowywać dziecinnie i wszystko jest w porządku. Ale gdy idziemy do poważnej pracy, już dziecinni nie bądźmy. I wtedy nawet dzieci powinny zwracać uwagę dorosłym, żeby dziecinnie się nie zachowywały. Ciekawa jestem, czy przyjdą wam do głowy przykłady, których można by użyć zupełnie poprawnie słów dziecięcy i dziecinny. Czyli co jeszcze może być dziecięce i co jeszcze może być dziecinne waszym zdaniem? Spróbujecie ułożyć poprawne zdania z tymi właśnie wyrazami? Na pewno się wam uda. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny i w naszej rundce alfabetycznej jesteśmy na literze U. To jest U jak nie ul, nie, ule kojarzą się z latem i z pszczołami. A teraz przecież mamy zimę, więc U jak urok. To słowo wam dzisiaj proponuję, chociaż bezpośredniego związku z zimą ono nie ma, ale może mieć związek z tymi dniami, w których teraz jesteśmy. Zresztą właściwie dowolny moment roku może być urokliwy i może się wiązać z urokiem, więc ten wyraz jest w pewnym sensie uniwersalny, czyli nadaje się na każdą okazję, wtedy, gdy chcemy powiedzieć, że coś jest piękne, albo czarowne, albo ma wielki wdzięk i powab, bo to jest podstawowe znaczenie słowa urok. Urok to jest to, co jest bardzo przyjemne, co wywiera znakomite wrażenie estetyczne. O kimś pięknym, powabnym, czarownym można powiedzieć, że ma urok, ale też muzyka może mieć urok. Pora roku, na przykład zima, czy jesień, czy lato, może mieć urok. Można się znaleźć pod czyimś urokiem, czyli być kimś zafascynowanym i właściwie robić wszystko, czego ta osoba chce. A dlaczego tak robimy? Dlatego, że wydaje nam się, że ta osoba ma jakieś niezwykłe właściwości. Ta osoba, pod której urokiem jesteśmy. Chociaż gdyby się dobrze zastanowić, to w takim zdaniu Jan jest pod urokiem Marii, albo jesteśmy pod urokiem tego aktora, jesteśmy pod urokiem tego muzyka, kryje się jeszcze coś innego oprócz wdzięku, czaru, piękna i powabu. Kryje się chyba krok w stronę drugiego znaczenia słowa urok. A to drugie znaczenie odnosi się do czarów, do magii. Otóż według wierzeń ludowych urok to jest siła magiczna, która może komuś zaszkodzić, która może źle wpływać na czyjeś losy. To są czary, ale czarne czary. Czyli jeżeli ktoś rzuca na kogoś urok albo uroki, to znaczy, że wywiera na kogoś magiczny, czarnoksięski wpływ. Trochę tak, jakby ktoś kogoś zaczarował. Zaczarowanie kogoś, czyli sprawienie, że ten ktoś robi wszystko to, co chcemy, żeby robił, przypomina właśnie rzucanie na kogoś uroku. I gdy jesteśmy pod urokiem jakiejś osoby, to trochę tak coś czuję, jakby ten ktoś nas zaczarował. Słowo urok występuje jeszcze w dwóch dość ważnych i na pewno ciekawych powiedzeniach. Po pierwsze mówimy na psa urok albo tfu tfu na psa urok. Co to znaczy? Nie ma to konkretnego znaczenia, ale ma bardzo ważną funkcję. Czyli mimo tego, że nie kryje się w tym powiedzeniu żadna konkretna treść, to jest ono dla nas bardzo, bardzo ważne. Dlatego, że po pierwsze uważamy, że to jest zaklęcie, które ma zapobiec jakiemuś nieszczęściu. Na przykład, gdy się boimy, że stanie się coś złego, mówimy na psa urok. I wiele osób wierzy, że gdy tak powiemy na psa urok albo tfu tfu na psa urok, to zapobiegniemy temu nieszczęściu, czyli nie wydarzy się ono. Czyli w tym powiedzeniu kryje się wiara w magiczną moc słów, w to, że słowami można zmieniać rzeczywistość. No, na psa urok, jeżeli mamy być szczerzy, to jest też rodzaj przekleństwa, ale lepiej właśnie w takiej funkcji tego powiedzenia nie używać. No i wreszcie trzeba powiedzieć na koniec o tym, że słowo urok występuje też

też w dość żartobliwym powiedzeniu: jak nie urok, to przemarsz wojska. Co to znaczy, jak nie urok, to przemarsz wojska? To powiedzenie też nie ma żadnego konkretnego znaczenia, ale pozwala nam dość obrazowo przenieść się do takiej sytuacji, gdy następuje po sobie seria niepowodzeń, seria trudności, seria niepomyślnych zdarzeń. No jak nie urok, to przemarsz wojska. Raz źle, a potem zamiast dobrze jest drugi raz źle. No, widzimy, czujemy, że powodzenie idzie za niepowodzeniem. Jak nie urok, to przemarsz wojska. I ten urok tutaj w tym powiedzeniu przywołany, to jest to zaklęcie, złe zaklęcie, które znamy z wierzeń ludowych. No i przemarsz wojska też z niczym dobrym się nie kojarzy, bo jeżeli wojsko przechodzi przez jakiś teren, to zostawia po sobie zniszczenie, sieje spustoszenie. Jak więc widać, słowo urok jest bardzo pojemne. Od piękna, czaru i powabu doszliśmy, dzięki urokowi, do spustoszeń po przemarszu wojska. Ciekawa jednak jestem, w jakim znaczeniu i w jaki sposób wy najczęściej używacie tego słowa, albo jeśli dotąd go nie używaliście, jak chcielibyście go używać? Wypróbujecie sobie to właśnie słowo? Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym zajmujemy się różnymi barwnymi powiedzeniami mieszkającymi w naszym języku, czyli w języku polskim. Tydzień temu zaczęłam naszą opowieść, długą, kilkuodcinkową opowieść o nosie, a właściwie o różnych powiedzeniach związanych z nosem. A tych powiedzeń jest ho, ho, bez liku, czyli bardzo, bardzo dużo. I dzisiaj chcę wam zaserwować, czyli podać kolejną porcję naszych nosowych powiedzonek. Mówimy czasami, że ktoś mruczy coś pod nosem, albo mówi coś pod nosem, albo mamrocze, czy też bąknął ktoś coś pod nosem. Co to właściwie znaczy, że tak się mówi, mamrocze i tak dalej pod nosem? Ano, znaczy to tyle, że ktoś coś mówi cicho, niewyraźnie, tak jakby słowa, które wydobywają się z ust, zatrzymywały się pod nosem i jakby nie chciały biec dalej, jakby nie chciały frunąć dalej, tylko pod tym nosem osiadają na wargach, tam się zatrzymują i dlatego są niewyraźne, dlatego są ciche, dlatego ktoś, do kogo mówimy, nie słyszy nas, jeżeli mówimy coś pod nosem, czy mruczymy coś pod nosem. A więc jeżeli zależy nam na tym, żeby nas usłyszano, wypuszczajmy słowa, sprawiajmy, że one polecą jak ptaki daleko, daleko przed nas, daleko przed siebie. Dzięki temu będą usłyszane. Nie zatrzymujmy słów pod nosem. Mówimy też czasami, że ktoś uśmiecha się pod nosem albo pod wąsem, jeżeli to jest mężczyzna. No i co to znaczy uśmiechać się pod nosem? Jest tutaj pewne podobieństwo do mówienia pod nosem, bo pamiętacie, że jeżeli ktoś coś mówi pod nosem, to tak jakby zatrzymywał słowa na wargach, jakby słowa zatrzymywały mu się pod tym nosem. I coś podobnego jest z tym uśmiechaniem się pod nosem. Trochę też tak się dzieje, jakby uśmiech zatrzymywał się nam, jakby nie chciał iść dalej, jakby nie chciał wyruszyć w świat i dotrzeć do innych ludzi. Jeżeli uśmiechamy się pod nosem, to uśmiechamy się słabo, tak dyskretnie, prawie niezauważalnie, trochę tak jakby nos zasłaniał nam ten uśmiech. Może dlatego, że nie chcemy afiszować się z uśmiechem, a może dlatego, że jesteśmy po prostu delikatni. Różnie to bywa. W każdym razie warto pamiętać o tym, że mamy w naszym języku właśnie też takie powiedzenie uśmiechać się pod nosem. Z kolei, jeżeli ktoś się nosem podpiera, to wcale nie chodzi o to, że temu naszemu nosowi wyrosły ręce, na których on się może podeprzeć. Nie, nie, nie. I też nie chodzi o to, że nos zastępuje nam ręce. Mówimy po prostu tak przenośnie, że ktoś się nosem podpiera, jeżeli jest bardzo zmęczony, wyczerpany. Na pewno kiedyś to przeżyliście albo obserwowaliście. Ktoś, kto jest bardzo zmęczony, jak najszybciej chce się położyć. Głowa tak jakby mu ciążyła i tak jakby leciała ku ziemi. A co najbardziej wystaje z głowy? No oczywiście nos. Więc możemy sobie wyobrazić, że taka lecąca ku ziemi, zmęczona głowa zmęczonego człowieka oprze się na nosie. I stąd właśnie wzięło się to powiedzenie podpierać się nosem, czyli być bardzo, bardzo zmęczonym po jakiejś trudnej pracy. No a ktoś, kto pozwoli sobie na to, żeby położyć się właśnie z tego zmęczenia i odpocząć, pada na nos. To jest kolejne powiedzenie. Padać na nos. Być bardzo zmęczonym, tak, że już koniecznie, koniecznie potrzebujemy odpoczynku. Z kolei, gdy ktoś podsuwa albo podtyka komuś wszystko pod nos, to wcale nie chodzi o to, że zatrzymuje mu różne rzeczy pod nosem, tak jak uśmiech albo słowa mogły się pod nosem zatrzymywać. I wcale nie chodzi o to, że ktoś kogoś osłabia po to, żeby ta osoba podpierała się nosem. Chodzi o coś innego. Tym razem nos występuje tutaj w innej roli. Jeżeli ktoś komuś podsuwa albo podtyka wszystko przed nos, to znaczy, że bardzo o niego dba, bardzo się troszczy, nawet przesadnie. Usługuje mu, tak jakby ta osoba, której się podtyka wszystko przed nos, nie mogła sama na przykład zrobić sobie śniadania albo zjeść obiadu. Ktoś chce tę osobę wyręczyć, robić wszystko za nią i żeby właśnie to nazwać, mamy powiedzenie podsuwać czy też

podtykać komuś wszystko przed nos. A człowiek, który ma coś pod nosem, ma do czegoś bardzo blisko. Tylko nie chodzi tutaj o jedzenie podsuwane przed nos. Nie, nie, nie. Tu już mamy większe odległości. Na przykład możemy powiedzieć, że mam wszystkie sklepy pod nosem, czyli nie muszę daleko iść do sklepu. Te sklepy są blisko. Nie chodzi o to, że rzeczywiście mam je pod nosem, ale tak przenośnie nie mam do nich daleko. Mam je bardzo blisko, tak jakbym mogła poczuć je nosem. Ciekawa jestem, czy przychodzą Wam do głowy jeszcze inne rzeczy, które można mieć przed nosem. A może spróbujecie zbudować różne zdania związane z powiedzeniami, tymi, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, z powiedzeniami dotyczącymi naszego nosa? Spróbujecie? Powodzenia i do usłyszenia!

0: Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać.

0: wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Nie tylko kultura, my też już nie śpimy.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Ania Jączyk, Justyna Majchrzak, dzień dobry wam mówimy. No i zastanawiamy się, czy wy jeszcze śpicie, czy już nie. Bo zdaje się, że ktoś tam chrapie na kanapie. To ty?

0: Cisza! Po co budzić ze snu psa?
1: To zespół Mamy Śpiewamy o psie uwiecznionym w takim portreciku psim napisanym przez Ludwika Jerzego Kerna, który był wielkim miłośnikiem zwierząt, a szczególnie kochał właśnie psy. Jestem ciekawa, jak tam z waszymi domowymi psiakami, czy one już się obudziły, czy nie, i czy budzą się same i budzą całą resztę domowników, czy też może jest tak, że dopiero reagują na pierwsze ruchy w waszych pokojach. Jeżeli na przykład ktoś wstanie, bo musi pójść do łazienki, to wtedy dopiero pies podnosi się ze swojego legowiska i rusza witać się z jednym ze swoich opiekunów i przy okazji dopraszać się o spacerek. A może w ogóle psy nie sypiają na legowiskach, tylko sypiają w nogach waszych łóżek albo nawet na waszych poduszkach? Jak to tam jest? Pewnie bardzo różnie. Ale my teraz nie o psach, słuchajcie, tylko o ptakach. Dzisiaj zaintrygowało mnie zachowanie pewnego, tak się zawahałam, gołębia albo gołębicy pewnej, bo czekałam na pociąg metra w podziemiach warszawskiego metra właśnie i jakiś tam gołąb się kręcił i tak podejrzanie się kręcił, bo podnosił z ziemi różne patyczki i potem podfruwał na taką skrzynkę wentylatorową. Dopiero po chwili się zorientowałam, że to takie popiskiwania, które brałam wcześniej za jakieś popiskiwania nienaoliwionej śruby wentylatora, to nie są popiskiwania nienaoliwionej śruby wentylatora, tylko tam na tej skrzynce wentylatorowej widocznie było gniazdo tegoż gołębia albo tej gołębicy i popiskiwały jej pisklaki. A mówi się, że ptaki już odlatują, a tymczasem jeszcze są takie pisklęta, które nawet nie wyszły ze swojego gniazda. Siedzą tam, dopiero rosną. Jest końcówka sierpnia. No to myślę, że na jesień, taką późną jesień będą pewnie gotowe. Chociaż możliwe, że będą jeszcze cały czas pod skrzydłami i opieką swoich rodziców, jako te, które wykluły się z ostatnich jajek w tym sezonie. A czy wiecie, że bociany i inne gatunki ptaków są już w drodze na południe? To prawda. Bociany odleciały już jakieś dobre 2 tygodnie temu, a szczyt takiej migracji ptasiej przypada na końcówkę września, początek października. To już teraz w Polsce można oglądać to niezwykłe widowisko, kiedy ptaki gromadzą się i przygotowują do dalekiej, dalekiej wędrówki. Jak mówi ornitolog, pan profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wyruszyło już w drogę bardzo wiele gatunków ptaków, w tym między innymi bociany i wiele z nich już dotarło do Afryki.
2: Wystartowały już te ptaki, które najpóźniej przyleciały, czyli to jest taka zasada,

0: można powiedzieć, lustra, im później przylecisz, tym wcześniej odlecisz, czyli jeżyki na przykład, to już tylko ostatnie ptaki widujemy, w zasadzie już poleciały wilgi, w zasadzie lecą krętogłowy, no i oczywiście ruszyły bociany, można powiedzieć, masowym frontem, peleton jest już w drodze, w zasadzie 90% ptaków jest już poza Polską, nasze pierwsze ptaki już zameldowały się w Afryce, już są w Egipcie czy w Sudanie, także są na kontynencie afrykańskim.
1: One mają niezwykły kompas, prawda? Te ptaki migrujące, czyli udające się na jesienne wędrówki, bo skąd one wiedzą, dokąd lecieć i gdzie wylądować i gdzie będzie ten ich tymczasowy dom w tych cieplejszych miejscach, nie mam pojęcia. W każdym razie w ciągu jednej godziny podczas takich migracji można zobaczyć nawet setki tysięcy ptaków i to różnych gatunków. I są takie miejsca w Polsce, które szczególnie przyciągają ornitologów albo miłośników ornitologii, czyli obserwacji ptaków. Na przykład takim świetnym miejscem jest Wybrzeże Bałtyku.
0: Zdecydowanie najlepsze są doliny wielkich rzek, zwłaszcza przy ujściu odcinek Wisły, no i też miejsce kultowe wśród ptasiarzy, czyli Półwysep Helski, no bo tam z morza czasem zwiewa ptaki, przede wszystkim rzadkie gatunki, to tam jedzie się oglądać te największe rzadkości w Polsce i w tej chwili na Helu, można powiedzieć, krzaki są pełne nie tylko ptaków, ale ich podglądaczy.
1: To pan profesor Piotr Tryjanowski, który zna się na ptasich sprawkach, ale powiem wam, że żeby obserwować takie ptasie widowisko, wcale nie trzeba jechać na północ. Jak się nie mieszka nad Bałtykiem, no to trudno nagle rzucić wszystko i tak jak w czasie wakacji, w czasie lata pojechać sobie nad polskie morze. Wystarczy wybrać się poza miasto, na jakieś pole, na jakąś łąkę, ale też w centrach miast można takie obserwacje ptasich odlotów, przygotowań do tych odlotów robić. Wystarczy, że będziecie mieli lornetkę albo na przykład jakąś ptasią aplikację, która w dodatku pozwoli nam rozróżnić te różne gatunki ptaków, które obserwujemy. Chociaż sama taka obserwacja też jest czystą przyjemnością.

0: Prawda, jak świetnie to było zaśpiewane przez aktorkę Ewę Konstancję Buchak.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Oj, tak, przeciągamy się, ziewamy jeszcze troszeczkę. Nawet mam wrażenie, że moje włosy nie do końca są uczesane, chociaż wyszczotkowałam je, albo raczej szczotkowałam je przez dłuższy czas, a tymczasem coś mi się wydaje, że jeszcze mogłabym je przeciągnąć parę razy grzebieniem. A jak tam u was poraneczek, niedzielny poranek? Nie wiem, czy on zachęca do wstawania. Na pewno do wstawania zachęca słońce, które jest za naszymi oknami i zachęca i zaprasza do może jeszcze nie wyjścia z domu, chociaż o tej porze bardzo miło wychodzi się z domu, ponieważ ulice jeszcze są puste, parki jeszcze są bezludne i można być takim pionierem, takim pierwszym człowiekiem, który pojawia się na świecie. Chociaż ubiegli mnie dwaj panowie, bo kiedy wyszłam z mojej klatki schodowej, bo ja mieszkam w klatce, schodowa klatka jest w moim bloku, no to okazało się, że już jacyś dwaj panowie sobie stoją i plotkują i pomyślałam sobie, o której oni wstali, że już się tak rozplotkowali. Jest 15 minut po godzinie 8. Przed chwilą mówiliśmy o migracjach ptasich i o tym, że ptaki już, niektóre nawet są w drodze albo doleciały na miejsce, a inne dopiero się ze sobą spotykają, sejmikują, na przykład takie kaczki albo gęsi ostatnio widziałam, kiedy jechałam pociągiem. Ale i wy, jako te ptaki wędrowne, podróżowaliście podczas wakacji po różnych miejscach i dowody mam tutaj przed sobą, ponieważ niektórzy przysłali nam pocztówki z wakacji, do czego was zresztą namawialiśmy i namawiać jeszcze przez chwileczkę będziemy, no bo to wakacje nadal, chociaż już dosłowna ich końcówka. Ale może jeszcze ktoś jest na wakacjach, albo na przykład pomyśli sobie, że jakąś pocztówkę ze sobą ze swoich wakacyjnych podróży przywiózł i chętnie się taką pocztówką z nami podzieli. No mam w tej chwili przed sobą i pocztówkę z Jastrzębiej Góry od Stefci i jej starszego rodzeństwa. I mam pocztówkę z Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, podpisaną przez Darka. I mamy też pozdrowienia z Pogorzelicy od Stefana, 10-letniego. O, słuchajcie, jeździliście też po świecie. W tej chwili patrzę na piękną plażę barcelońską, czyli na kawałeczek Hiszpanii. Ocean aż po horyzont, no i plaża, i zieleń, i domy. I w takim miejscu był nasz słuchacz Ignaś, który szczególnie pozdrawiał Smoka, Adasia i Misia Michasia. Będą jutro, ucieszą się na pewno z tej kartki. No i co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze od Karolinki pozdrowienia z Pogorzelicy i też z zagranicy, z Niemiec, od Helenki i Tadzia. Ciekawa jestem, czy jeszcze jakieś kartki pocztowe są na poczcie. Jeśli tak, to pewnie dopiero jutro zostaną przez nas odebrane i wtedy powiększymy tę naszą kolekcję pocztówkową. A gdyby ktoś jeszcze nie miał chwili albo jeszcze miał ochotę do nas napisać i dołączyć do tej grupy wielkiej pozdrowień, które już dostaliśmy, to przypomnę tylko, że my się nazywamy Polskie Radio Dzieciom, a mieszkamy sobie przy Alei Niepodległości 77/85 i kod pocztowy 00977 Warszawa. Jeśli ktoś nie zdążył zapamiętać albo zapisać, wcale się nie dziwię, bo mówiłam dość szybko, to znajdziecie nasz adres też na stronie internetowej Polskiego

To oczywiście zespół Czereśnie. Czereśnie smakowite. Jeszcze gdzieniegdzie można taką pyszną garstkę czereśni znaleźć na straganie. Natomiast gdyby ktoś miał apetyt na ten właśnie czereśniowy skład muzyczny, to informuję, że w audycji Źródełko dzisiaj będą gościć panowie z zespołu Czereśnie, więc zapraszam was bardzo do słuchania. No i zapraszamy was też do zajadania tych owoców. Akurat jeśli chodzi o sierpień i o wrzesień, te owoce są naprawdę bardzo, bardzo po pierwsze smaczne, z dużą ilością cukru, czyli bardzo słodkie, nawet kwaśne wiśnie. Właśnie rozmawiałyśmy sobie z Anią, że wiśnie są wyjątkowo słodkie w tym roku, a można jeszcze kupić takie późne wiśnie, więc to po pierwsze. A po drugie, owoce są w ogromnym wyborze w tej chwili, bo jeszcze są gdzieniegdzie i czereśnie, ale są też jeżyny, jesienne maliny się już zaczynają pojawiać, które też mają wybitny smak, brzoskwinie i nektarynki i pyszne polskie morele. Zachęcam.

mamy. No i jabłka oczywiście wreszcie się pojawiły, to już jakieś dobre 2-3 tygodnie temu, takie prawdziwe jabłka, już nie te papierówki wczesne, ale takie jabłka, które są trwałe, które można zabrać do plecaka i które przez cały dzień wytrzymają i dopiero wieczorem, jak będziemy mieli ochotę je schrupać, to będą na to

się w świeże warzywa i owoce. Sprawdźcie zapach świeżych jabłek. A teraz ten, którego zapowiadałam, czyli Wujek Skarpetka z Towarzyszeniem Cezika.

0: Piosenka z filmu Zosia, a dzisiaj w kalendarzu ostatnia niedziela sierpnia.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: No trwają wakacje, oczywiście, że jeszcze tak i być może jeszcze niektórzy z was gdzieś są w świecie albo w Polsce nad jeziorami albo w lasach i dopiero zbierają się do powrotów, albo nawet powrót będzie jutro, tak na ostatni moment, żeby wskoczyć prosto w granatowo-białe ubranko i popędzić we wtorek na powitanie nauczycieli, powitanie kolegów po długich, dwumiesięcznych wakacjach. Tak przed chwilą myślałam, że jakie to miłe, że akurat dwa miesiące, które mają po 31 dni każdy, są tymi miesiącami wakacyjnymi, bo i lipiec ma 31, czyli maksymalną liczbę dni i sierpień też. A wrzesień? Wrzesień ma pewnie liczbę 30 dni, więc tylko 30 dni września w szkole. Nawet nie, bo przecież soboty i niedziele będą wolne. No i potem będzie październik. No, dalej się nie będę zagłębiać może w rok. Tymczasem wrócę do tego, co było dzisiaj o 5.46. O 5.46 wstało słońce, czyli już za kwadransik z małym wąsem słońce będzie na niebie od 3 godzin. Ciekawa jestem, czy kogoś z was obudziło to wstające słońce. Czy na razie pozwalacie sobie jeszcze się wysypiać i wcale nie spieszycie się z wstawaniem, no bo wiadomo, że potem się zaczną te pobudki i konieczność wstawania na budzik albo na głos mamy i taty, którzy nas budzą i motywują do tego, żeby wstać, ubrać się, zjeść śniadanie i ruszyć do różnych spraw i obowiązków. No więc jeszcze nie trzeba wcale wstawać, chociaż na zegarze już jest w 8:30. Być może brzuszki wam podpowiadają, że pora coś zjeść, bo wiadomo, że bez śniadania to ani, proszę pani.

To jest poranek Polskiego Radia Dzieciom. Jeszcze wakacyjny, cały czas poranek i tymi wakacjami mam nadzieję, że się cieszycie i jeszcze specjalnie się nie przejmujecie tym, co będzie po wakacjach. Tym bardziej, że nawet jak będzie coś po wakacjach, a będzie rok szkolny, wiadomo, to jak słyszałam z wielu waszych opowieści, choćby wczorajszych, cieszycie się z tego powrotu do szkoły. I pewnie już 2 miesiące wakacji wystarczą do tego, żeby się nimi nasycić, żeby się wyspać, żeby się porozjeżdżać w różne strony, najeść różnych dobrych rzeczy, odwiedzić babcię, dziadka i różne ciocie oraz wujków, no i wrócić do takiej rzeczywistości, która teraz nam będzie królowała od 1 września. A my dzisiaj w poranku, bo tego jeszcze nie zdradziłam, czym się zajmiemy? Zajmiemy się, słuchajcie, imionami. Od razu sprawdzam, kto dzisiaj obchodzi swoje imieniny, a jest to cała duża grupa osób i to niektórzy o zupełnie nieznanych mi imionach, bo dzisiaj na przykład świętuje Adaukt i Częstowoj i Częstowojna i imieniny obchodzi również Damroka, Felix, Gaudencja, Ingeborga, Jan, Małgorzata, ale też Miron, Piotr, Rebeka, Swojsław, Świetlana i Tekla, albo Świetłana. Świetlana, Świetłana kojarzy się ze światłem, czyli pewnie jakimś tam odpowiednikiem tego imienia jest Łucja, która też ma coś wspólnego ze światłem. No w każdym razie to są osoby, które obchodzą dzisiaj imieniny. Wszystkim oczywiście składamy najserdeczniejsze życzenia. No i zapowiadam, że dzisiaj będziemy zajmowały się, ponieważ towarzyszyć nam po godzinie 9 będzie też Agata Honcia, więc będziemy się zajmować imionami. Ania Jączyk ze mną, ja mam na imię Justyna i sprawdziłam znaczenie naszych imion, bo gdyby ktoś nie wiedział, to każde imię ma jakieś znaczenie. Imię Anna, Aniu, uważaj, imię Anna pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza pełna wdzięku,

sam wdzięk i pełen wdzięk siedzi przede mną. Po drugiej stronie szyby w reżyserce takie znaczenie ma właśnie imię i twoje, Aniu, i wszystkich Ań, które nas słuchają. A z kolei moje imię, Justyna, ma swoje źródło w starożytnym Rzymie, jest pochodzenia łacińskiego. No i najczęściej ma formę Justus w wersji łacińskiej, a znaczy sprawiedliwy. No proszę bardzo, czyli ja mam cząstkę sprawiedliwości, a Ania ma w swoim imieniu wdzięk. My dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o imionach, o tym, co one znaczą, o nadawaniu też imion będziemy rozmawiać i o starych imionach, które kiedyś obowiązywały w naszym kraju dawno, dawno temu, przed wiekami. No i o modnych imionach też będzie mowa. A czy wy wiecie, skąd macie swoje imię? Jak to się stało, że macie na imię tak, a nie inaczej? Może przed wami była jakaś babcia nosząca to imię, którą wszyscy bardzo szanowali i kochali. I jak przyszliście na świat, a babcia albo dziadek, to rodzice postanowili, że dadzą wam to imię, które wszystkim tak wspaniale się kojarzy. A może jeszcze jakieś inne są pochodzenia waszych imion? Pytaliście kiedyś rodziców, dlaczego wasze imię jest takie, a nie inne? Jeśli tak, jeśli wiecie, jaka jest odpowiedź na to pytanie, to możecie dać nam znać. 22 645 20 55. A ja teraz zapraszam do naszego grona Zenobię. Takie piękne imię ma pewna Płotka i Szczupaka. Jego imię nie jest podane w tytule tej piosenki, ale może pojawi się w jej tekście.

0: Mostek śpiewała tę piosenkę, a my dzisiaj właśnie o imionach będziemy rozmawiać. Jagoda to takie roślinne imię, prawda? Są też imiona kwiatowe, na przykład róża, albo hiacynta, albo jaśmina można mieć na imię. Piękne i takie pachnące są te imiona. A jagoda brzmi bardzo smakowicie, nie tylko w czasie wakacji, kiedy można sobie taki garnuszek jagód, a jeszcze są w lasach jagody, uzbierać. My dzisiaj o imionach rozmawiamy. Jeżeli ktoś na przykład chciałby dać nam znać, dlaczego ma na imię tak, a nie inaczej, bo zna historię swojego imienia i wie, skąd rodzicom przyszło do głowy, żeby nadać mu właśnie takie imię, to bardzo proszę o sygnał. Bardzo ciekawa jestem tych historii. 22 645 20 55. Mogą też rodzice do nas zatelefonować, żeby powiedzieć, że a tak pomyśleliśmy sobie, kiedy przyszedł na świat nasz synek, albo bardzo nam było miło, kiedy córeczka się pojawiła na świecie, nadać jej imię. I tu zostawiam trzy kropeczki. A my zapytaliśmy waszych kolegów, czy lubią swoje imiona.
1: Ja mam na imię Ala. Ona mi się bardzo podoba. To dwie literki A, a ja lubię A.
2: Mi się podoba bardzo moje imię. Przemysław, bo ma 10 liter, ja lubię imienia 10-literowe.
3: Podobają się wam wasze imiona?
4: Tak. Mi tak.
5: Piotr. Bardzo lubię literę T, naprawdę.
6: Natalia. Mam takie różne ksywki, co mi się podobają. Na przykład moja ulubiona to Natco. No właściwie lubię moje imię.
3: Czasami ludzie zmieniają swoje imiona.
6: Jakbym miała już zmieniać, to chyba na Klaudia. Jakieś takie mi się podoba.
7: A ja się nazywam Julek. Nie wiem, dlaczego lubię te imię, ale je lubię.
8: A ja się nazywam Piotrek. Gdybym miał sobie zmienić imię, to na Janka. Po prostu mi się to imię też podoba.
3: Czemu się tak nazywasz?
7: Bo mam imię po dziadku. On się też nazywał Julek.
6: Ja się nazywam Janek.
9: Julia. I lubię to imię. Bo tak.
10: Ja mam na imię Filip. I to jest bardzo fajne imię. Bo mi się podoba. Bo lubię literkę F. Tata mi takie imię wybrał.
11: Ja mam na imię Zosia. Zosia to oznacza mądrość. Więc podoba mi się to imię, bo oznacza fajne słowo. Czasem, jak byłam mała i miałam 5 lat, myślałam wtedy, że chcę się nazywać Rosalia.
12: A ja mam na imię Lucja. To imię jest fajne. To oznacza światło.
3: A ty jak masz na imię?
13: Julka. Bardzo lubię literkę J.
0: No i Julka Rozbiecka też przeprowadzała te rozmowy, te wywiady z waszymi kolegami. Okazało się, że właściwie wszyscy lubią swoje imiona. I myślę, że to świetnie, jeżeli czujemy się dobrze w swoim imieniu, bo to tak jakbyśmy się dobrze czuli we własnej skórze, prawda? 22645 2055. Ciekawa jestem, jak wy czujecie się ze swoimi imionami. Czy je lubicie? Czy jesteście jednym jedynym w otoczeniu, na przykład Filipem, albo jedyną Łucją w całej klasie, a może jest więcej dziewczynek albo chłopców noszących to samo imię co wy i to jest też fajne w tym imieniu. A może wiecie, skąd wasze imię pochodzi? Jakie jest źródło nadania wam tego, a nie innego imienia? Może w rodzinie była wcześniej jakaś Julia, albo był wcześniej jakiś Henryk? Albo rodzicom po prostu podobało się to imię? 22645 2055.
14: Jam jest góralska cebula, na nic jest mi owcza skóra, bo

0: To była cebula celestyna, doskonale wam znana. A ja przypomnę, że w poznańskim ogrodzie zoologicznym kilka dni temu przyszły na świat łasice syberyjskie. Jest ich 6. Tych łasic, albo 6 łasicząt, tak chyba można powiedzieć o szczeniętach łasicy, czyli takiego niedużego gryzonia, ślicznego, rudoszaro-brązowo-jasnego, ale te maluchy jeszcze są cały czas tak samo umaszczone, są w kolorze takiego grafitu, czyli ciemnoszare i pewnie dopiero będą się wybarwiały. No i pewnie za chwileczkę dopiero otworzą ślepki, bo jeszcze są zamknięte te ich małe oczy i na razie są głównie w gnieździe blisko mamy i dopiero niedługo z niego wyjdą. A ciekawa jestem, czy takim łasicom też się nada imiona, bo jeśli byliście kiedyś w ogrodzie zoologicznym, jakimkolwiek, to pewnie widzieliście tabliczki z imionami na ogrodzeniach, na klatkach albo na takich miejscach, gdzie te zwierzęta w ogrodzie zoologicznym sobie żyją, baraszkują, mieszkają i prowadzą intensywne życie. Ciekawa jestem, czy łasice też otrzymują imiona, ale chyba tak, bo prawie wszystkim zwierzętom w ogrodzie zoologicznym nadaje się imię. A jak to się dzieje? Zastanawialiście się kiedyś?
1: Kto wymyśla imiona dla zwierząt w zoo?
2: Imiona dla zwierząt w zoo wymyślane są albo przez opiekunów, albo też robimy w zoo różne plebiscyty. Anna Tadra, kierowniczka działu marketingu i sprzedaży warszawskiego zoo. Zdarza się, że jeżeli zwierzak przyjeżdża z innego ogrodu zoologicznego i ma już imię, to zostaje to jego imię, które nadali mu jego opiekunowie, którzy jako pierwsi się nim opiekowali. Imiona bardzo często nawiązują do regionu występowania danego zwierzaka. Tak na przykład było z naszym irbisem śnieżnym Pamirem. Pamir właśnie otrzymał imię na cześć pasma górskiego w Himalajach, gdzie naturalnie występują irbisy śnieżne. Więc te nawiązania do miejsca występowania właśnie naturalnego są bardzo częste, ale nie tylko. Czasami to są nawiązania do jakichś cech charakteru danego zwierzaka, albo na przykład do jego wyglądu zewnętrznego. Więc tutaj szczególnie w plebiscytach jest to bardzo szerokie i ludzie proponują bardzo ciekawe imiona, czasami mocno zaskakujące nie tylko opiekunów, ale też nas jako pracowników właśnie działu marketingu. Zwierzak dostaje imię w warszawskim zoo, to ono zawsze w danym roku jest na konkretną literę alfabetu i później w dalszej kolejności, w kolejnych latach na kolejne litery alfabetu. Te imiona są bardzo kreatywne, proponowane przez zwiedzających. Niektóre bardzo często się powtarzają, ale zawsze ostateczną decyzję podejmują opiekunowie i zazwyczaj pod postem w mediach społecznościowych opiekunowie przeglądają wszystkie zaproponowane w komentarzach imiona, a następnie wybierają spośród nich 4 imiona. I spośród tych 4

0: imion. W kolejnym etapie plebiscytu wyłaniane są dwa, to już przez naszych fanów, a następnie jest taki finał i wybierane jest jedno imię, które najbardziej pasuje do danego zwierzaka. Jeśli chodzi właśnie o sugestie pracowników czy wolontariuszy odnośnie imion dla zwierzaków, to takie oczywiście się pojawiają, natomiast często pokrywają się z propozycjami naszych fanów, ale również bywają sytuacje, kiedy opiekunowie mają już wybrane imię, wtedy nie robimy plebiscytu, tylko już opiekunowie decydują, jak na imię ma dany zwierzak i pozostawiamy to właśnie im, dlatego że to oni cały czas są przy zwierzaku, odpowiadają za takiego maluszka i później jak jest starszy, jak rośnie, więc mają do tego pełne prawo, żeby też nazwać wybranym przez siebie imieniem takiego zwierzaka.
1: No ciekawe, jak ten koń ma na imię. Myślę, że warto brać udział w takich plebiscytach, bo jaka to duma potem, jak okazuje się, że imię przez nas wymyślone zostało przyjęte przez opiekunów w ogrodzie zoologicznym i właśnie młodemu podopiecznemu tego zoo zostało nadane. A więcej takich opowieści dotyczących sekretnego życia zoo znajdziecie wśród podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
2: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

Terefere Kuku, to był zespół Kuku. Jakoś tak nie do końca mi się to dobrze zrymowało, ale chciałam zapowiedzieć właśnie zespół, który bardzo, bardzo polubiłam. Pojawili się kiedyś u nas w studiu, mieszkają w Krakowie i zdaje się, że na jakiś czas niestety zawiesili swoją jak to się mówi, zawiesili swoją działalność. Ale mam nadzieję, że do niej powrócą. A my powrócimy tuż po godzinie 9, żeby zająć się bliżej tematem imion. I jeśli ktoś na przykład jeszcze do tej pory się nie oswoił z myślą, że mógłby do nas zatelefonować, żeby podzielić się informacją, skąd się wzięło jego imię, to będzie na to czas i miejsce. Do usłyszenia już po 9.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Na zegarze już jest 9:00.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: No to już jesteśmy z powrotem. Jak szybko, prawda? Bardzo szybko płynie czas, zwłaszcza o poranku, zwłaszcza kiedy rozpocznie się rok szkolny, to jakby się jeszcze człowiek przytulił do poduszki, a tymczasem dzwoni buzik i nawet drzemka nie pomaga, bo bardzo szybko mija. No ale mam nadzieję, że jeszcze ta niedziela przed wami i że dobrze ją spędzicie, między innymi w naszym towarzystwie. Ania Jączek, Justyna Majchrzak, witamy was serdecznie. A ponieważ dzisiaj audycja poświęcona imionom, no to zaprosiliśmy różnych piosenkowych gości, którzy też noszą imiona. Teraz będzie Myszka imieniem Franciszka.

jeszcze raz. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Świetne ćwiczenie dykcyjne o poranku. Tra, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. A jeszcze śpiewać to trzeba, tak jak zrobiła to przed chwilą pani Iza Byra w towarzyszeniu pewnie swoich przedszkolnych kolegów i koleżanek. A ja mam nadzieję, że nas nie tylko przedszkolaki słuchają, ale też szkolniaki nas słuchają i te starsze, i te trochę młodsze. No i że zupełnie duzi ludzie nas słuchają, czyli wasi rodzice albo dziadkowie. No i jest to poranek wakacyjny, pełen imion. Mam nadzieję, że i wy nam się przedstawicie jeszcze w tym poranku, że jeszcze zdążycie 55 minut do końca dzisiejszego wakacyjnego spotkania i powiecie na przykład, skąd wasze imię pochodzi, dlaczego zostało wam nadane, jaka jest historia waszego imienia. Może ktoś się zna, może będzie mógł się z nami tą historią podzielić. 22 645 20 55, bo imię jest ważne, podobno, tak twierdzą wszyscy. Dawne wierzenia też mówiły, że to, jakie imię nosimy, określa nasz charakter i zachowanie. Uważano, że imię ma wpływ na naszą osobowość, na to, czy jesteśmy inteligentni, czy jesteśmy empatyczni, czyli potrafimy współczuć i odczuwać to, co czują inni. Dlatego kiedy nadawano imię dziecku, wybierano takie, które niesie za sobą bardzo konkretny sens. Miało na przykład dawać temu nowonarodzonemu dziecku siłę. No i takim silnym imieniem jest imię Piotr dla chłopca. Piotr, bo Piotr oznacza skała, czyli coś twardego, coś mocnego, coś, na czym warto zbudować dom na przykład. Więc Piotrki wszystkie są jak skały, jak opoka, tacy silni. Albo na przykład można było obdarzyć dziecko dobrym usposobieniem. Imię Felicja oznacza szczęśliwa, a Felix to szczęściarz, człowiek szczęśliwy, więc kiedy komuś nadawano właśnie imię Felicja albo Felix, to z takim zamiarem, żeby w

swoim przyszłym życiu ten mały człowiek był szczęśliwy, żeby dobrze mu się żyło. A jak już wam mówiłam, imię Ania, a Ania Jączyk dzisiaj mi towarzyszy, oznacza pełną wdzięku. Aniu, wiesz, że jest piosenka o tobie? Tak troszkę Ania wie. Kluczyki do muzyki, o pani Ani teraz.

0: To była piosenka o Ani, o pani Ani, od kluczyków do muzyki.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Podobno przed chwilą do nas zatelefonował Felix i Florentynka, ale jakoś tak łączność z Felixem i Florentynką i ich mamą zginęła, więc bardzo prosimy o ponowny kontakt. 22 645 2055. A propos Felixa, mówiłam już, że to imię oznaczające szczęściarza. Myślę, że dobrze nosić takie imię, które ze szczęściem się kojarzy, a Florentynka? Nie mam pojęcia. Rzadkie imię, bardzo, bardzo ładne. Kojarzy mi się, powiem wam, z takimi niedużymi ciasteczkami. Florentynki, tak się nazywają takie małe, pyszne ciasteczka, ale myślę, że też znaczenie tego imienia wykracza poza takie słodkości. 22 645 2055. Jeśli wiecie, skąd wasze imiona pochodzą, jakie jest ich źródło, jaka jest ich historia i dlaczego nosicie właśnie takie imię, jakie nosicie, to prosimy o sygnał w tej sprawie. O imionach dzisiaj do godziny 10 w wakacyjnym poranku będziemy rozmawiać. A przed chwilą Ania zapytała mnie, co oznacza imię Stefan, i już wiem dlaczego, ale zanim o tym powiem, to zapraszam do rozmowy naszych słuchaczy, czyli Feliksa i Florentynkę. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
0: O, i pani mama, a pani mama jak ma na imię?
2: Chcę powiedzieć. Ja mam bardzo popularne imię Ania.
0: Czyli już nam towarzyszy to imię od poranka, ponieważ Ania Jączyk jest przy telefonie w reżyserce. Imię Anna, wie pani, co oznacza, prawda?
2: Tak.
0: Pełna wdzięku. Pełna wdzięku. Bardzo, bardzo piękne imię i na szczęście dość popularne w Polsce. Chociaż mało małych Ani się dzisiaj spotyka, ale
2: tak, tak,
0: tak to bywa z modami na imiona, że one pojawiają się.

0: i przemijają. A teraz jakie imiona są modne, pani mamo?
1: No myślę, że Zosia, Tosia. Zuzia też wróciło.
0: Maja chyba też, prawda? Nieustająco się cieszy popularnością. Natomiast pani dzieci mają na imię?
1: Florentyna i Felix.
0: A może pani zdradzić, dlaczego takie piękne imiona nadała pani swoim dzieciakom?
1: Tak. Najpierw u córki to nam się bardzo podobało imię Natalia, ale właśnie było bardzo, bardzo popularne. No i tak po tym moim imieniu bardzo popularnym mąż wyszukał Florentyna i jakoś tak nam się bardzo spodobało.
0: Świetnie.
1: A Felix też tak nam się podobało, takie pozytywne imię.
0: Czyli wcześniej w rodzinie nie było żadnej Florentyny, żadnego Felixa.
1: Nie.
0: Ach, czyli historia dopiero się rozpoczyna. Razem z ich przyjściem na świat. Powiem pani, że można też znaleźć książki, w których pojawiają się i Florentyna, nazywana Florką albo Florcią. Mm-hmm. Pewnie takie zdrobnienie też Florentyna w państwa rodzinie nosi. Jest taka opowieść, znają ją państwo?
1: Kojarzymy, mamy jakieś książki. I mamy też książkę o jakiejś ryjówce Florce.
0: Tak.
1: I jakiś taki audiobook też słuchaliśmy o Łodzi. I tam jest
0: tak.
1: Też.
0: Ja pomyślałam akurat o tej ryjówce malutkiej, która przeżywa swoje przygody i można ją spotkać w jednej z książek. I myślę, że to też jest przyjemne, jak się czyta książkę ze swoim imieniem w roli głównej. Znalazła pani jakąś ulubioną Anię kiedyś w jakiejś książce?
1: Raczej nie.
0: Ania z Zielonego Wzgórza. O.
1: Tak, tak, ogólnie, ale nie tak, nie mogłam powiedzieć, że ulubiona.
0: Rozumiem. A ja lubię. Może jak pani będzie ją czytała ponownie w towarzystwie Florentynki albo Feliksa.
1: Nie, to prawda, tak. Jak się drugi raz odkrywa te książki, co się kiedyś czytało, to jest inaczej, zupełnie inaczej.
0: A ja się zastanawiam, co znaczy imię Florentyna. Szukała pani tego źródła, imienia Florentyna? Jaki jest sens tego imienia?
1: Tak jak z tego, co pamiętam, to kojarzę, że jakieś takie umiłowanie do przyrody i kwiatów, to tak nam się wydawało, że może oznaczać. I rzeczywiście ona bardzo przez długi czas lubiła przyrodę i kwiaty.
0: Rzeczywiście, łacińskie słowo Florens, kwitnący, no i imię bogini Flory, tej, która się opiekowała światem przyrody, to jest źródło imienia Florentyna, a w przypadku Feliksa jest szczęśliwym chłopcem, uśmiechniętym?
1: Tak, tak, zdecydowanie bardzo pogodny.
0: No to wszystko się zgadza w takim razie. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za przedstawienie nam swoich dzieci.
1: Ja dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy ich w takim razie bardzo serdecznie. Może na przykład jakąś piosenkę można by im zadedykować o meduzie Klementynie? Myśli pani, że lubiliby tę piosenkę?
1: Tak, lubią ją.
0: To w takim razie będzie. Już teraz.
1: Dobrze.
0: Meduza Klementyna. A my bardzo dziękujemy za telefon i za rozmowę, pani Aniu.
1: Ja też dziękuję.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.

0: To jest wakacyjny poranek Polskiego Radia Dzieciom. Na zegarze 19 minut po godzinie 9. Nieśpiesznie biegną wskazówki zegara po tarczy zegarowej i myślę, że to jest dobra pora na rozmowy. Telefonują do nas teraz pani Ewelina i jej córeczka Jadzia. Dzień dobry paniom.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzwonicie, żeby podzielić się informacjami, skąd macie swoje imiona? Jadziu? No to Jadziu, opowiadaj, jak to było?
2: Mama mojej babci.
1: Babcia mojej mamy.
2: Ma na imię Jadwiga i tata, babcia też ma na imię Jadwiga.
0: Czyli to jest tradycja rodzinna, nadawanie tego imienia.
1: A jeszcze jest taka historia, że obie babcie i tata mają urodziny tego samego dnia.
0: Ojej, naprawdę? Niesamowite. Czyli urodzili się dokładnie tego samego dnia. A wiesz, Jadziu, co oznacza twoje imię?
2: Nie.
0: Słuchaj, to jest piękne imię. Imię, które kojarzyć się może królewsko jeszcze, bo wiesz, że była taka królowa w historii Polski, która miała na imię Jadwiga. Nawet powiedziałabym, że ona była królem Polski.
2: Tak.
0: Naprawdę. A oznacza twoje imię waleczna. Albo ta, która zwycięża. No, zwyciężasz, Jadziu. Czujesz się taka silna, mocna? Jesteś taka zwycięska?
2: Tak, jako najstarsza siostra, to tak.
0: A widzisz, no tak, to jest się kim też przy okazji opiekować. Bardzo piękne imię. No też bliskie mnie, bo moja babcia też miała na imię Jadwiga i też czuję się związana właśnie z tym imieniem. A młodsza siostrzyczka jak ma na imię, Jadziu?
2: Łucja i Helena.
0: Też piękne imiona. Ojejku. To panią Ewelinę zapytamy, skąd Łucja i skąd Helena jeszcze w rodzinie?
1: Łucja po naszej prababci, a Helena chyba bez większego znaczenia rodzinnego, ale pasowała nam do Jadzi i Łucji.
0: Mhm. Myślę, że pięknie te wszystkie trzy imiona brzmią. I jeszcze muszę zapytać o pani imię. Skąd pani się wzięła, pani Ewelino?
1: To jest wybór mojej mamy. Mam dwóch starszych braci i tamte imiona wybierał mój tata, więc moja mama nie słuchała już ani taty, ani starszych braci, tylko sama wybrała imię Ewelina.
0: Ale powiem pani, że znaczenie imienia Ewelina to jest radość, światło, no tak jak imię Łucja, czyli ma pani coś wspólnego, przynajmniej jeśli chodzi o imię, ze swoją córeczką Łucją, bo Łucja też oznacza światło i Ewelina również. I świecicie jasno, jak się domyślam.
1: Bardzo, jak tylko
0: może. Od samego poranka. No to ja w takim, tak. A jeszcze zapytam w takim razie o imię, jeżeli mogę, o imię pana taty, bo już tak wszystkie
1: Pan tata to Dawid.
0: Dawid, też piękne imię. Dawid, Ewelina i trzy córki. Helena, Łucja i Jadwiga. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i bardzo miło było was poznać.
1: Również pozdrawiamy, dziękujemy.
0: Dziękujemy. I będzie teraz piosenka, uwaga, uwaga, o Stefanie. Stefek Burczymucha przed państwem.

0: sprawdziłam przed chwilą. Imię Stefan oznacza zwycięzca. No, to w takim razie pozdrawiamy wszystkich Stefków.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: A co oznacza imię Agata?
2: Dobra.
0: To dzień dobry w takim razie. Wszystkim dobrym Agatom i Agatkom. Doktor Agata Honcia, językoznawczyni, znana naszym słuchaczom także jako pani literka, pojawiła się w studiu Polskiego Radia Dzieciom w audycji poświęconej imionom. To ciekawy temat, prawda? Chyba bardzo, imiona.
2: Bardzo, oczywiście. Myślę, że dla każdego, nie tylko dla osób, które badają język, czy zajmują się językiem, czy opisują język. Myślę, że dla każdego, dlatego że przecież każdy nosi jakieś imię, więc... Dlaczegoż by się nie zainteresować tym, co mamy wszyscy, co nas dotyczy? To są właśnie imiona.
0: I tak pomyślałam sobie, że chyba nie ma sensu pytać, od kiedy ludzie noszą imiona, no bo tak nasi pradziadowie nosili imiona, w starożytnym Rzymie też ludzie nosili imiona, w starożytnym Egipcie też ludzie mieli jakoś na imię. W Biblii pierwszy człowiek to był Adam, potem była Ewa, czyli od początku mamy imiona.
2: Pierwsze, co się stało, to przecież nadanie imienia, prawda, człowiekowi, że taki pierwszy, taki świadomy akt, który pozwolił odróżnić człowieka od zwierzęcia, w różnych mitologiach to właśnie nadanie imienia temu człowiekowi, więc imiona towarzyszą nam od zawsze, dlatego że są rodzajem takiej etykietki. Tak jak na butelki albo na paczki, na pudełka, na różne opakowania różnych rzeczy nalepiamy etykietkę i tam piszemy, co jest w środku, szampon albo truskawki, chociaż truskawki to można też zobaczyć, ale krem jakiś, nazwy różnych rzeczy do picia, prawda? To wszystko jest napisane na etykietkach i dzięki temu wiemy, co jest w środku. To taką etykietką każdego człowieka jest imię. Jest imię, które pierwotnie niesie jakiś sens, coś oznacza. Dzisiaj nie zawsze mamy do tego dostęp, ale pierwotnie tak było. No i patrzymy na takiego człowieka i myślimy sobie, aha, to jest jakiś konkretny obiekt, z którym możemy kojarzyć to znaczenie właśnie za ukryte, zaklęte w imieniu.
0: A w dodatku jeszcze chyba jest tak, że te imiona się dzielą na takie różne grupy. Ja wiem na przykład, że moje imię pochodzi z języka łacińskiego, czyli z takiego dawnego cesarstwa rzymskiego na przykład.

0: przykład.
1: Tak.
0: A twoje imię, imię Agata?
1: Moje imię ma korzenie greckie. Agaton to jest męski odpowiednik, a Agata to jest żeński odpowiednik. No i właśnie ten rdzeń związany z dobrocią się kryje. A imię Justyna, teraz otworzyłam słownik imion Jana Grzeni i co czytamy w tym słowniku, że Justyna to jest imię męskie, odpowiednik męskiego, imię żeńskie oczywiście, odpowiednik męskiego imienia Justyn, a Justyn to jest imię utworzone od łacińskiego przydomka Justus, a Justus to ten, kto należy do Justa, do rodu Justów, no i przymiotnik Justus znaczy sprawiedliwy, prawy. Czyli Justyna to jest osoba sprawiedliwa, kobieta sprawiedliwa.
0: Ale tak teraz pomyślałam sobie, że chyba nie ma żadnych imion, które na przykład miałyby jakieś takie złe znaczenie.
1: O, czyli są.
0: Naprawdę?
1: Oczywiście.
0: Na przykład niewdzięczny, albo niemiły, albo...
1: Były takie imiona nadawane przez Słowian swoim dzieciom, ale to było działanie celowe, specjalne, po to, żeby odgonić złe duchy. Bo wierzono, że zresztą do tej pory w różnych kulturach, w rozmaitych religiach tak się wierzy, że gdy się rodzi dziecko i nadaje się temu dziecku imię, to tak jak czytamy w baśniach, wróżki się zbierają, prawda, no i pewne dary niosą.
0: Nasi
1: przodkowie Słowianie wierzyli, że rozmaite duchy właśnie zbierają się nad kołyską takiego niemowlęcia, no i chcą go capnąć. Tego małego człowieczka.
0: Bo jest bezbronny.
1: Taka dobra ofiara. Mhm. No i jeżeli by taki człowieczek miał imię no, dobre, takie kuszące, to byłby łatwym łupem, prawda, dla takiego złego ducha. Więc niektórzy rodzice słowiańscy nadawali imiona takie na odwrót, na opak. Na przykład Biezrat, taki, który no, z niczym sobie nie poradzi. I robili to dlaczego? Po to, żeby taki duch pomyślał sobie, takie dziecko to sobie z niczym nie poradzi, to ja go nie chcę. Albo Biezmir, taki, który no, nie cieszy się pokojem, nie lubi pokoju, bo mir to jest pokój.
0: Wprowadza chaos.
1: No i były takie szkaradek, tego typu imiona były. Nie było ich zbyt dużo, czyli nie były nadawane zbyt często, ale to się zdarzało i właśnie chodziło o to, żeby odgonić te złe duchy, złe moce.
0: Bardzo możliwe, że to było takie imię oficjalne dla tych złych duchów, a tak wewnętrznie w domu na przykład Bezradek był Milusiem.
1: Być może. No nie sprawdzimy, nie mamy żadnych nagrań sprzed tego tysiąca lat z kawałkiem, ani żadnych zapisków po polsku, więc z tamtego okresu, więc nie wiemy.
0: A skoro już jesteśmy w tym świecie słowiańskim, to takie słowiańskie imiona też możemy łatwo wyłowić spośród wielu, wielu imion, prawda?
1: Łatwo albo niełatwo. Czasami ludzie myślą, że imiona powszechne, te, które mamy wokół nas, na przykład Ania, czy Kasia, czy Marek, czy Józio, to są imiona słowiańskie, a wcale nie. One są powszechne, bardzo częste, dlatego są swojskie, ale wcale słowiańskie nie są. Ale rzeczywiście słowiańskie bywają charakterystyczne. Na przykład Stanisław, albo Kazimierz, albo Bogusław, czy Bogumił, czy
0: albo
1: Boguwola.
0: Mirosław.
1: Proszę?
0: Mirosław.
1: O, Mirosław też. Mirosław i Sławomir to są dwa imiona, które znaczą to samo. Ten, który sławi mir, czyli sławi pokój, a powstały z tych samych cząstek, mir i sław, tylko że ułożono je w odwrotnej kolejności.
0: Rzeczywiście, Sławomir,
1: tak,
0: Mirosław.
1: I znaczą dokładnie to samo, tak.
0: A te końcówki coś oznaczają, prawda? I sław, i mir, i Kazimierz, nie wiem akurat, Włodzimierz, one się podobnie kończą.
1: One się podobnie kończą, ale dlatego też były często używane, dlatego że niosły jakąś wróżbę. Właśnie sław kojarzy się ze sławieniem czegoś, albo też ze sławą. Mir to pokój. Tego słowa dzisiaj w języku polskim nie ma, ale kiedyś było. No i pod tym względem może być zagadkowe. A na przykład taki Bolesław, to jest właśnie imię z zagadką, bo to nie jest taki ktoś, kto sławi bóle. Bole kojarzy nam się dzisiaj z bólem, ale nie. Bole oznacza więcej, czyli Bolesław to ten, kto zdobywa większą sławę, kto bardziej sławi. Tutaj zagadkowe może być znaczenie któregoś członu w imionach słowiańskich.
0: A bo do tej pory mówisz o imionach męskich, tych słowiańskich, a imiona żeńskie słowiańskie?
1: Były, ale one zwykle, tak samo zresztą jak dzisiaj, były albo żeńskimi odpowiednikami męskich.

0: czyli Kazimierz, Kazimiera, Mirosław, Mirosława, tak? Albo były no, imionami dzisiaj rzadko spotykanymi, Jutrzenka, albo takimi nawiązującymi do zjawisk przyrody. Różne imiona kwiatowe, prawda? Mhm. To też są imiona, które nasi przodkowie Słowianie nadawali dziewczynkom.
1: O właśnie, do dzisiaj się zachowały niektóre imiona kwiatowe, na przykład mamy i róże, i hiacynty, tak. I jaśminy, tak. Jagody też są, prawda?
0: Też są jagody i są nawet oliwki.
1: A rzeczywiście, oliwki też są. No to tak, pozdrawiamy.
0: Znamy siostry dwie, jedna ma na imię Jagoda, druga ma na imię Oliwka i właśnie tak sobie żyją. Tak ich rodzice postanowili sobie umilić życie córkom.
1: To pozdrawiamy w takim razie wszystkie dziewczyny i chłopaków, którzy, chociaż chłopaki to rzadko noszą imiona roślinne, ale na przykład...
0: Ale hiacynt albo narcyz, prawda, mamy takie imiona.
1: Tak. Albo dąb. Powinien być takie imię jak dąb. Dąb jest Bartek.
0: Tak, tak. Uważałabym z nazywaniem ludzi słowami, które nazywają w taki nowy sposób elementy przyrody. Dlatego, że wyobraźnia ludzka nie zna granic. I co się potem komuś, na przykład koledze czy koleżance z przedszkola dziecka skojarzy, to już jest no, ryzykowna sprawa.
1: 226452055, jeśli jesteście ciekawi na przykład, co oznaczają wasze imiona, albo na przykład wiecie, skąd macie takie imię, jakie macie, to możecie do nas telefonować. Doktor Agata Honcia, językoznawczyni, jest gościem studia Polskiego Radia Dzieciom.

0: Dzisiaj towarzyszą nam piosenki z imionami w tytułach i w tekście piosenek. Oto tym razem babcia Nina się pojawiła, a telefonicznie będzie z nami Teodor. Cześć Teodorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dobry. Teodorze, czy ty wiesz, skąd twoje imię się wywodzi? Dlaczego masz na imię Teodor? Jest jakaś historia z tym związana? Słabo cię słyszymy, wiesz? Mógłbyś jeszcze raz powtórzyć?
2: Z greckiego, to prawda, z języka greckiego. A czy wiesz, co znaczy twoje imię?
1: Tak.
2: A co, powiesz nam?
1: Moje imię oznacza Boży dar.
2: Właśnie, Boży dar. I nawet mamy takie polskie imię, Boży dar, które znaczy dokładnie to samo, co Teodor. A wiesz, jak to się stało, że masz na imię Teodor? Kto o tym zdecydował?
1: Mama i tak.
2: A, chcieli tak ci dać na imię. Czasami za decyzją rodziców idzie jakaś historia, stoi jakaś historia. Czy u ciebie też tak było? Czy na przykład to imię nosi jakiś wujek albo przyjaciel? Jak to było u ciebie, czy wiesz?
1: Nie było.
2: Nie było. Po prostu rodzicom spodobało się to imię i ci je dali, tak?
1: No, po prostu... Myśleli, w końcu się dowiedzieli, co znaczy to imię i mi je nadali.
2: No dobrze, że myśleli, bardzo dobrą decyzję podjęli rodzice. Myśleli, no i się zdecydowali, dowiedzieli się i bardzo brawo dla rodziców.
0: I piękne też znaczenie ma to imię, prawda?
2: Oczywiście.
0: Dar, tak. Prezent. Dar. Jesteś takim prezentem w takim razie.
2: No właśnie.
0: Od jakichś najwyższych sił, to ci dopiero. Teodorze, a jak do ciebie mówią rodzice, zdrabniają twoje imię?
1: Różnie.
2: A jak na przykład?
1: Teo.
2: Może Dorek też? Teoś. Prawda? Mhm. Różne można tutaj zdrobnienia sobie wymyślić. Teodorek to takie naj...
0: Ktoś tam, mama się odzywa.
1: Czasami dziewczyny na mnie mówią Teodorek.
2: Teodoro albo Teodoro, nie wiem, czy dobrze usłyszałam, ale też bardzo ciekawe, prawda? Czasami właśnie imiona chłopców zdrabnia się w ten sposób, że kończą się na O. Mateusz, Mateo. Teodor, Teodoro, albo Doro, albo Teoro. Można sobie i takie zdrobnienia wymyślić, oczywiście, że tak.
0: Każda wersja jest świetna. Teodorze, bardzo ci dziękujemy za rozmowę i za telefon. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. I cieszymy się, że się dowiedzieliśmy kolejnych informacji na temat imion i ich pochodzenia. Papa, do usłyszenia, Teodorze.
1: Papa.
0: A ja przypomnę, że w studiu Polskiego Radia Dzieciom gościmy dr Agatę Honcie, językoznawczynię, która nam opowiada o imionach i o ich znaczeniu. Agato, skoro Boży dar to odpowiednik taki nasz, tak, imienia Teodor, jest więcej takich naszych odpowiedników różnych innych imion. Imiona występują w różnych wersjach?
2: Tak. Na przykład Ignacy to Rzegota. Przy czym imię Rzegota dzisiaj jest rzadko spotykane. Znają je uczniowie liceów, jeżeli czytają Adama Mickiewicza, bo tam się właśnie Rzegota pojawia. No i oczywiście osoby starsze, te, które skończyły już liceum, mają ponad, powiedzmy, 18 czy 19 lat. Ignacy Rzegota, mamy tutaj skojarzenie z ogniem. Albo Teofil i Szczęsny. Teofil to ten, który właśnie ma jakiś związek ze szczęściem boskim. No akurat, a w imieniu Szczęsny kryje się po prostu informacja o szczęściu.
0: A Felix to też może być Szczęsny.
2: O, przepraszam, oczywiście, tak, Felix. I Szczęsny, tak jest.
0: Szczęsny. Tak, to są odpowiedniki tego samego imienia. Zastanawiam się też, czy każde męskie imię ma swój żeński odpowiednik.
2: Większość tak. Czy każde? Nie wiem. Nie sprawdzałam tego. Ale na pewno

0: większość.
1: No tak, bo Karol i Karolina.
0: Tak. Stanisław, Stanisława.
1: Paweł i Paulina.
0: Właściwie tak, chociaż na przykład jest Jan, no i...
1: Janina.
0: Janina, tak, ale już nie Jana. Tutaj trzeba... Ale tak, rzeczywiście, to prawda. Większość lub może nawet każde imię męskie ma żeński odpowiednik, przy czym te żeńskie odpowiedniki bywają różnie tworzone. Ale na przykład Andrzej... I w języku polskim już nie ma. W językach innych takie odpowiedniki żeńskie bywają, a w polskim akurat się nie wykształcił żeński odpowiednik imienia Andrzej.
1: Andrzeja nie ma.
0: Nie ma. A z drugiej strony jest Agnieszka, tak, żeńskie imię.
1: I nie ma Agnieszek.
0: I nie ma tego, Agnieszka, nie ma imienia
1: Panie Agnieszku, nie, mówimy. I też przychodzi mi do głowy imię Jacek, który też ma chyba tylko wersję męską.
0: Tak, tak, i to jest... Genetycznie to jest zdrobnienie imienia, jeżeli się nie mylę, Hiacynt, chyba tak.
1: Albo Jacenty?
0: Jacenty i właśnie Jacenty jakoś chyba... tam była skomplikowana historia, przepraszam, nie mam jej teraz na bieżąco, ale może
1: ja się domyślam, ponieważ imion jest tak wielka liczba, że nie sposób pewnie ogarnąć, a nadal się... Też nowe imiona pojawiają i nadal, tak?
0: Tak, Jacenta, a Jacenty od Hiacynta, tak. Czyli wszystko powiedziałyśmy dobrze. No i żeńskiego odpowiednika nie ma. Nie ma tej dziewczynki, tej Jacki.
1: No i Andrzejki też raczej nie spotkamy w Polsce. Chociaż rzeczywiście są takie wersje Andrea.
0: Właśnie.
1: Gdzieś za granicą. No i to już jest odpowiednik męskiego imienia Andreas. Właśnie. Czyli Andrzej.
0: Albo nie ma tej Piotrusi, jest Piotr, ale dziewczynki Piotry nie ma.
1: Ale z kolei jest...
0: Ale mogłaby być oczywiście.
1: Mogła. Jest Krzysia na przykład.
0: Jest Krzysia i jest Krzyś.
1: Właśnie.
0: Krzysztof, Krzysztofa. Tutaj akurat parę mamy, parę imion.
1: Dzisiaj z Agatą Honcią rozmawiamy o imionach. Jeżeli jeszcze chcielibyście się do nas w sprawie swojego imienia odezwać, to bardzo proszę, jeszcze przez kwadransik. Jesteśmy w wakacyjnym poranku Polskiego Radia Dzieciom.

0: To był zespół Nie Wiem Kto i piosenka Jak Ja Się Nazywam, a my wiemy, jak nazywa się telefonująca do nas słuchaczka Polskiego Radia Dzieciom. Dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cześć. Zosiu, czy dzwonisz do nas, żeby pochwalić się swoim imieniem?
1: Tak.
0: To opowiadaj w takim razie, co znaczy imię Zofia, Zosia i czy wiesz może, jaka jest historia twojego imienia w twojej rodzinie?
1: Znam historię mojego imienia, bo mam to imię u babci, prababci, która umarła po moim urodzeniu.
2: A, no to czyli to jest takie imię pamiątkowe, takie imię, które pozwala przetrwać tradycji rodzinnej i przetrwać pamięci o twojej babci.
0: I bardzo prawdopodobnie jeszcze babcia była człowiekiem, którego szanowano i którego kochano, więc na pamiątkę właśnie takiej ważnej osoby dla rodziny ty dostałaś to imię. A wiesz może, co oznacza imię Zofia?
1: Mądra.
2: Właśnie, czyli w tym imieniu kryje się wróżba, takie życzenie, albo nawet potwierdzenie faktów, że dziewczynka albo kobieta, która nosi imię Zofia, Zosia, to jest kobieta, dziewczynka mądra. Bardzo ładne imię, bardzo ładny wybór.
0: Ja znam jedną Zofię i muszę powiedzieć, że to się potwierdza.
2: Potwierdza się, potwierdza. No właśnie, bo imiona nie kłamią.
0: Tak jest. Zosiu, a znasz inną Zosię? Jesteś w jakimś gronie dzieci, wśród których są jakieś inne dziewczynki noszące to imię?
1: Raczej nie.
2: Jesteś jedyną Zosią. W przedszkolu czy w szkole? Nie jestem pewna.
0: Chodzisz do szkoły już, Zosiu?
1: Będę chodziła w tym roku.
2: A, no tak. No to ciekawa jestem, czy w nowej klasie będą jeszcze jakieś Zosie, czy będziesz ciągle jedyną Zosią w swojej grupie.
0: Pozdrawiamy cię, Zosiu, bardzo serdecznie. No i życzymy ci wielu sukcesów w szkole. Myślę, że one są pewnikiem, skoro nosi się takie imię, które oznacza mądrość. Do usłyszenia, Zosiu. Pa, pa.
1: Pa, pa. Dziękuję. Do widzenia.
2: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia. Właśnie, bo to tak jest z imionami, że są różne mody, prawda? Mm-hmm. Na imiona.
2: Są.
0: I w tej chwili śledziłaś może, jakie imię wśród dzieci jest popularne? Kogo jest dużo wśród chłopców i dziewczynek?
2: Jest kilka imion popularnych w ostatnich latach. Wśród dziewczynek są to Julki, Julie, Julki, Maje. Zosie także, chociaż wydawałoby się, że nie, bo prawda, bo Zosie to są imiona babć albo prababć współcześnie rodzących się dziewczynek, więc dlaczegoż by dziewczynki miały nosić imiona takie, jakie noszono kilka pokoleń wstecz? Ale właśnie te mody wracają. Tak samo zresztą u chłopców. Dużo jest Andrzejów, dużo jest Jaśków, Janków, Staśków.
0: Ignacych?
2: Także Ignacy, rzeczywiście to jest imię dość popularne. Więc stawiamy na imiona po pierwsze krótkie, po drugie jasne, przejrzyste, po trzecie właśnie obserwujemy takie fale powrotu do tradycji, powrotu do korzeni. Co kilka pokoleń pewne imiona wracają. W naszym pokoleniu, bo myślę, że jesteśmy z jednego pokolenia, były zupełnie inne imiona na szczycie listy popularności.
0: Było dużo Agnieszek na przykład, było, i Katarzyn.
2: Tak, było dużo też Marcinów, teraz chyba jest mniej, dużo Karolów. Teraz
0: Rafałów
2: jest,
0: było troszkę, tak, Sebastianów.
2: Tak, Pawłów, Piotrków.
0: No to myślę, że jeszcze wróci.
2: No, tak, to właśnie są takie fale, jak to fale. Raz jest góra, raz jest dół. To wszystko się przeplata.
0: Ale warto zaprzyjaźnić się ze swoim imieniem, bo jeżeli je nosimy, to na pewno nie jest przypadkowe.
2: Myślę, że różnie to bywa. Czasami znam takie historie. Imię noszone przez danego człowieka jest dziełem przypadku. Bywa też tak, że oficjalne imię, które ktoś ma zapisane w dokumentach, jest inne niż to, którego używają członkowie rodziny, bliscy, tak, albo przyjaciele.
0: To prawda. W mojej rodzinie były takie przypadki i nagle dowiadywałam się, że ta ciocia ma inaczej na imię.
2: No
0: tak
2: właśnie,
0: naprawdę.
2: No właśnie. Bo tam tatuś cioci nadał imię w jakichś okolicznościach, no a
0: przyjęło się zupełnie.

0: się zupełnie coś innego. Jeszcze dodam taką rzecz, że zupełnie naturalne jest to, że gdy mamy 10 czy kilkanaście lat, to nie lubimy swojego imienia, więc jeżeli to, drodzy słuchacze, wam się kiedyś przydarzy, to jest naturalne, ale potem to mija. Dobrze jest, gdy się jest dzieckiem, zaprzyjaźnić się rzeczywiście ze swoim imieniem i poczuć moc, która w tym imieniu jest. To nam pozwoli przetrwać późniejsze trudne okresy.
1: Dzwoni do nas jeszcze jedna słuchaczka, pani Kasia ze swoim synkiem Teodorem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: To jeszcze opowiedzcie, jaka jest historia pani Kasiu, pani imienia albo imienia Teodora.
2: No mojego imienia to tak nie do końca jestem zorientowana. Wydaje mi się, że zostało nadane, bo akurat kiedy ja się rodziłam, to było bardzo popularne imię. I tak właśnie później, jak zaczęłam chodzić do szkoły, to zawsze było 5 Kaś, 5 Aś, także z tamtego okresu właśnie popularne takie imię. Natomiast właśnie odnośnie mojego syna Teodora, mi zależało na tym, żeby imię było międzynarodowe i rzadkie. No i stąd właśnie się wziął Teodor. Jak się urodził, to akurat wszędzie zaczęłam słyszeć to imię, więc
0: Wszyscy wpadli na ten sam pomysł.
2: Tak.
0: Tak to bywa.
2: Tak, i właśnie przed chwilką słyszeliśmy chłopca Teodora i tak ten syn tutaj stwierdził, żeby też zadzwonić i właśnie powiedzieć.
0: Bardzo, bardzo dobry pomysł. Właśnie tak to jest, prawda, że czasami chcemy wyróżnić się albo swoje dziecko imieniem nietypowym, rzadkim, właśnie po to, żeby pokazać, jak jest wyjątkowe dla nas. Chcemy tym imieniem zaznaczyć jego wyjątkowość. No i właśnie zdarza się, że na fali tego jakiejś popularności
1: inni wpadają na podobne.
0: Tak, wpada na podobny pomysł. A jeszcze mogę dodać, że imię Katarzyna, czyli pani imię, ma pochodzenie greckie i kataros, które nam się z katarzis może kojarzyć, czyli z oczyszczeniem, kataros to czysty, niepokalany, bez skazy, prawy, czyli Katarzyna to osoba
1: uczciwa.
0: Czysta, uczciwa, prawa. Tak. Mhm,
1: bardzo dobre znaczenie tego imienia. No to w takim razie pozdrawiamy was bardzo serdecznie, Teodorze i pani Katarzyno.
2: Dziękujemy bardzo, również pozdrawiamy.
0: Dziękujemy.
1: Noście swoje imiona z dumą i z radością, no bo oznaczają rzeczywiście coś pięknego i szlachetnego, a w naszym studiu była dobra.
0: Przynajmniej etymologicznie.
1: Dobra, czyli Agata Honcia, doktor Agata Honcia, językoznawczyni, która zajrzała dzisiaj do Studia Polskiego Radia Dzieciom, żeby opowiadać o imionach i o ich znaczeniu i o ich niezwykłości. Bo nawet jeżeli w waszej klasie jest wiele Majek albo wielu Ignasiów, to i tak wy jesteście jedynymi w swoim rodzaju.
0: Oczywiście, że tak.
1: Bardzo wam dziękujemy za dzisiejszy wakacyjny poranek Polskiego Radia Dzieciom. Ostatni wakacyjny niedzielny poranek, ale jutro jeszcze raz spotkacie się po godzinie 7:30 z Martyną Chuderską, a już za chwilę, ja widzę, że tam czereśnie się przygotowują w reżyserce i czereśnie wejdą do studia, bo źródełko już tuż. Justyna Majchrzak, Ania Jączyk, to my byłyśmy dzisiaj od samego ranka z wami. Do usłyszenia, pa, pa!

Uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własną drogą do gwiazd. A kiedy

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Źródełko.
3: Bardzo dawno przed laty było ptactwa niewiele, a pan Łożeł, król ptoków, wyprawiał wesele, a pan Łożeł...

Staruszku Sikorka, przyjani za Swocka. A maluszku Sikorka, przyjani za Swocka. Wruna grała na arfie, wyciągała tuny, a jandory rozpostarły sirocie łoguny. A jandory rozpostarły

Kukówka siedzi na gruzce i kukuje kuku, a dziąsiu na chojoku i sztuku, a dziąsiu na chojoku i sztuku.

0: Lasów dużo w nam ptactwa niewiele, bo było lasów dużo w nam ptactwa niewiele.
1: Dzień dobry. Przy mikrofonie Mateusz Dobrowolski w jedynej w całym świecie audycji Źródełko. Wydawczynią dzisiejszego Źródełka jest uśmiechająca się do mnie zza szyby redaktor Anna Jączyk. Nadajemy do Was prosto ze studia Polskiego Radia Dzieciom. Pozdrawiamy Was najserdeczniej, życzymy pięknej niedzieli i zapraszamy

na 2 godziny z polską muzyką tradycyjną i z niezwykłymi gośćmi, bo będą dzisiaj tutaj z nami w studio. Czereśnie, tak jest, zespół Czereśnie i ich najnowsza płyta Czereśnie wśród zwierząt. Dlaczego zaczęliśmy od pani Heleny Goliszkowej i jej ptasiego wesela? O tym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o nowej płycie zespołu Czereśnie i będą z nami Czereśnie. Posłuchajmy utworu otwierającego ten album. Gramy go zupełnie przedpremierowo. Czereśnie, witamy was w Źródełku w Polskim Radiu Dzieciom.

0: czereśnie w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Witam serdecznie. Panowie, zaczniemy. Sebastian Kaszyca, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sebastian, to ty wybrałeś utwór Ptasie Wesele, którym otworzyliśmy dzisiejsze źródełko.
1: To prawda.
0: Mieliście takie zadanie, żeby każdy zaproponował jeden utwór z serii Polskiego Radia Muzyka Źródeł albo coś innego, żebyśmy mogli zagrać słuchaczom audycji Źródełko. Dlaczego tak?
1: Ten tytuł od razu wpadł mi w oko, ponieważ w ogóle ten utwór bardzo mi się spodobał podczas muzycznego źródełka, kiedy wykonywała go kapela Barankiewiczów. Tak zapadł mi w pamięć. Jak przeglądałem listę, to od razu rzucił mi się
0: no właśnie. Ten tytuł. Na początku tego roku, wiosną, odbył się wielki, wspaniały koncert z udziałem laureatów konkursu Nasze Muzyczne Źródełko i zespołu Czereśnie. A dzisiaj gramy po raz pierwszy w radiu w całości wasz nowy album Czereśnie wśród zwierząt. Jest z nami Jakub Lewicki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kuba, jak humor?
2: Poranny.
0: Poranny. Dzisiaj też ciężki dzień, bo dzisiaj z kolei jako hańba będziecie występować w Muzeum Warszawy. Będziemy o tym mówić w drugiej godzinie naszego programu. Jest z nami Wojciech Wędzicha. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jak morale?
3: Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze. Wczoraj piękny koncert w Żoliborskim Domu Kultury, też jako hańba. I dzisiaj kolejne wyzwania. Opowiedzcie wreszcie o tym, no właśnie, jakie to jest uczucie nagrać szóstą oficjalną płytę. Andrzej Zagajewski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Jakie to jest uczucie? No, dla mnie to tak sobie, jak sobie uświadomimy, że nagraliśmy już szóstą płytę, to jest to jednak już taki dość duży dorobek i nawet nie wiadomo, kiedy to minęło. I nagle się okazuje, że jesteśmy jakimiś weteranami sceny dziecięcej, dziecięco-folkowej.
2: 40-letnimi.
4: 40-letni weterani, tak, dokładnie. Ale jest to miłe bardzo, że możemy z naszą muzyką dalej gdzieś jeździć w różne miejsca i właśnie zawitać też do Polskiego Radia i opowiadać o tej muzyce i grać koncerty, i grać te piosenki, więc jest to wspaniałe uczucie,

0: nagrywać płyty, robić nową muzykę i cieszę się, że tak, taką mamy taki przywilej mamy w życiu.
1: Czy to jest tak, że ty jako lider tego kwartetu podejmujesz samodzielnie decyzję o tym, jaki jest koncept następnego albumu? Dlaczego zwierzęta?
0: Koncept tak naprawdę urodził się wcześniej, przy poprzedniej płycie, jak zrobiłem płytę Czereśnie w mieście i powoli już ją nagrywałem właśnie i sobie tworzyłem właśnie piosenki na nią, to w międzyczasie nam się pojawiła propozycja, żeby zrobić płytę z piosenkami Marii Konopnickiej. To był koncert organizowany przez Bibliotekę Narodową.
2: Przy okazji imienin Jana Kochanowskiego w Ogrodzie Saskim bardzo polecamy w wakacje takie wydarzenie.
0: Dokładnie. I zrobiliśmy specjalny repertuar na ten koncert, wykorzystując właśnie wiersze Marii Konopnickiej. A że mamy w zwyczaju tak też jakby nie pozostawać takich jednorazowych projektów tak w zapomnienie, więc nagraliśmy ten cały materiał i wyszła taka niespodziewana płyta Czereśnie Pani Marii. Więc te piosenki, które pisałem, trochę odłożyłem do szuflady i one sobie leżały i jak wróciłem dopiero do tych piosenek po 2 latach, to się okazało, że w międzyczasie napisałem jeszcze kolejne, to okazało się, że jest ich dość dużo i rozbiłem to na 2 płyty i podzieliłem je tematycznie. Pierwsza płyta to były te piosenki miejskie, opowiadające o życiu w mieście, a drugi temat sam się ułożył, to były piosenki o zwierzętach. Miało być bardziej o naturze, ale potem się okazało, że jednak tak te zwierzęta są umieszczone w kontekście miejskim. Więc siłą rzeczy druga płyta to były piosenki o zwierzętach i to jest tak naprawdę taki dyptyk, druga część płyty Czereśnie
1: Wszystko
0: w mieście.
1: Wszystko jasne, słuchajcie, no tak to czasami w życiu jest, że pieczemy 2 pieczenie na jednym ogniu, a dziś w studiu Polskiego Radia Dzieciom Czereśnie i płyta Czereśnie wśród zwierząt, posłuchajmy pierwszego, jak to się mówi, singla z tej płyty, utwór numer 2, Panie Bobrze.

rozbity rzekł przeciągle. Te historie brzmią okropnie. Trzeba razem działać mądrze. Zapytuję więc ostrożnie.

0: Polskie Radio Dzieciom, audycja Źródełko, a ze mną czterech wspaniałych muzyków. Przypominam, Sebastian Kaszyca, Wojciech Wędzicha, Jakub Lewicki i Andrzej Zagajewski, czyli Czereśnie dziś w Polskim Radiu Dzieciom i wielka międzygalaktyczna premiera płyty, nowej płyty Czereśnie wśród zwierząt. Mam ją przed sobą w ręku, a na niej bubr, rzekłbym bubr frasobliwy i piosenka, którą przed chwilą słyszeliśmy. Panie Bobrze, jakie tutaj jest przesłanie w piosence Panie Bobrze? Skąd inspiracja do jej powstania?
1: Inspiracja jest iście warszawska, ponieważ w zeszłym roku byłem nad Wisłą, tutaj spacerowałem sobie, przyjechałem sobie na takie krótkie wakacje do Warszawy. Z moim synkiem, który chciał zobaczyć bardzo Pałac Kultury, i podróżując sobie tutaj nad Wisłą, okazało się, że w pewnym miejscu o godzinie 19 koło kładki wychodzą bobry. I ja myślałem, że to jest jakaś legenda miejska i tutaj lokalni warszawiacy sobie ze mnie żartują, ale poszliśmy o tej godzinie 19 i równo z zegarkiem bobry się wynurzyły i zaczęły ciężko pracować, przenosić różne patyki, budować, tworzyć. I była to taka inspiracja, żeby napisać piosenkę o bobrze, bo jednak jest to bardzo barwny, pracowity bohater, bardzo inspirujący.
0: Tak. Ważny mitologicznie, w nowej współczesnej polskiej mitologii zdecydowanie.
1: Dokładnie.
0: Zwierzę przodujące.
1: Może go kiedyś trzeba będzie wymienić przed orła na bobra,
0: tak,
1: prawda?
0: Jest taka szansa.
2: Przynajmniej coś buduje.
0: Dokładnie, tak. Jego inżynierski talent jest niesamowity. Ale no właśnie, powiedziałem, że on przypomina mi takiego ludowego Chrystusa frasobliwego, bo siedzi na pniu drzewa ściętego, ale ewidentnie nie ściętego przez niego samego, tylko to jest takie drzewo, które ktoś potraktował piłą, więc raczej człowiek. No i on ma wielki ząb, czy zęby, jak to bubr. I on tak, no, patrzy jakby nad czymś się zadumał, jakby nad czymś wręcz płakał.
1: No tutaj trochę rozpacza nad pewnymi zmianami środowiska i jako taki bohater, można powiedzieć aktywista dzisiejszym językiem, próbuje walczyć z tą zmianą, próbuje pomagać różnym innym tutaj zwierzętom, które jednocześnie narzekają na te zmiany, są ofiarami tych zmian. Ale jak przychodzi to do czego, to bubr zostaje tutaj, staje się takim obrońcą, można powiedzieć superbohaterem w jakimś sensie, który momentami traci nadzieję, ale też z drugiej strony cały czas mimo wszystko dzielnie próbuje też pomagać.
0: Słuchajcie, jest dzisiaj międzygalaktyczna premiera albumu Czereśnie wśród zwierząt i Czereśnie zgodziły się także na to, żeby dla was tutaj, w studiu Polskiego Radia Dzieciom, zupełnie na żywo i zupełnie premierowo zagrać niektóre z piosenek z albumu Czereśnie wśród zwierząt. Chłopaki, macie ze sobą instrumenty, przelećmy po kolei. W ręku Kuby, co to jest?
2: Najmniejsza z tub, którą posiadam, a w zasadzie eufonium, instrument dęty blaszany.
0: Poprosimy o krótką prezentację dźwięku. Na pewno ten wspaniały dźwięk rozległ się w waszych głośnikach i słuchawkach. Sebastian Kaszyca przyniósł wielki czarny akordeon.
3: Tak, niezbyt czereśniowy instrument. Nie używamy go na co dzień w zespole Czereśnie, ale dzisiaj zadebiutuje w tej formie i mam nadzieję, że spełni swoje zadanie.
0: Czy ty się go uczyłeś sam,

0: Czy w szkole muzycznej? Jak to było?
1: Jestem absolwentem szkoły muzycznej drugiego stopnia.
0: Aha, aha. Czyli pierwszy stopień też był grany.
1: Tak, oczywiście.
0: Czyli rozpocząłem naukę w wieku lat?
1: 9.
0: 9. Dlaczego?
1: Zainspirowany moim dziadkiem, który był samoukiem, ale gdzieś tam zaraził mnie miłością do tego instrumentu.
0: A, czyli to jest historia rodzinna. Poprosimy o prezentację dźwięku, panie Sebastianie. Jest tak. Jest moc. Pan Wojciech przyniósł dzisiaj długi czarny kij.
2: Klarnet. Ten długi czarny kij to jest klarnet.
0: I od dawna grasz na nim?
2: Długo.
0: Długo. No,
2: jakieś 35 lat.
0: Epoka. Albo i dwie. No słuchajcie, tutaj nie chcę, nie powiem nic więcej, ale wrócimy do bardzo dawnych nagrań pana Wojtka. Poprosimy o prezentację dźwięku klarnetu. Pięknie, ładna skala. No i pan Andrzej dzisiaj, no co to to może
3: mam rękę? Najmłodszy instrument stażem. Uczyłem się na nim grać, jak miałem jakieś 38 lat. Jest to banjolele, czyli takie połączenie ukulele. Ma strój jak ukulele i struny jak ukulele i mniej więcej wielkość. Ale zamiast tutaj drewnianego korpusu ma taki bębenek, taki dokładnie jak w instrumencie banjo. Kto chodził kiedyś na koncerty czereśni, to na pewno może pamiętać, jak wygląda banjo, albo może widział, słyszał Hańbę na żywo, nasz drugi zespół. Tam banjo się pojawia, jest zawsze. Więc banjo to jest takie połączenie bębenka i gitary, a banjolele to jest połączenie ukulela i banjo.
0: Pięknie. Słuchajcie, dzisiaj też będzie tak, że będzie można z czereśniami porozmawiać. Będziemy czekali na wasze telefony, ale też piszcie do nas dzieci@polskieradio.pl. Jeśli macie pytania do muzyków zespołu Czereśnie, to śmiało nam je przesyłajcie. Będziemy się do nich odnosić na antenie. No a teraz długo wyczekiwana wszechświatowa prapremiera utworu Idzie, jesz. Najpierw słowo. Panowie, o czym to wszystko będzie?
3: To jest jedyna piosenka, jedyny tekst, który nie jest nasz. Jest to tekst Jana Brzechwy.
0: Aha.
3: Jan Brzechwa napisał wspaniały cykl Zoo o zwierzętach, wierszy. I nie ukrywam, że była to też dla mnie jakaś taka inspiracja, ponieważ on często tworzył takie, wrzucał te zwierzęta w takie konteksty współczesne, ludzkie. I tak samo też jest z jeżem. W tej piosence i mnie to zainspirowało i tak samo też właśnie zrobiłem w Bobrze i w innych też piosenkach, które zapewne niedługo usłyszycie z tej płyty. Więc jest to jedyna piosenka, która nie jest naszym tekstem i powstała już wcześniej i zrobiliśmy ją wspólnie wszyscy razem 2 lata temu chyba.
4: I tutaj z tego miejsca chyba wypada też polecić wam piękne nagranie z wielkiego koncertu kwietniowego, kiedy Idzie jeża opracowała i wykonała razem z nami orkiestra kurpiowska Gracyki. Ale teraz będzie nie po gracykowemu, chociaż harmonia też się pojawi.
0: Idzie jeż, proszę państwa, czereśnie gramy, a teraz gramy na żywo utwory z płyty Czereśnie wśród zwierząt. Gotowi? No to słuchamy.

0: dziejesz?
1: Czereśnie w studiu Polskiego Radia Dzieciom. O, właśnie, teraz, czereśnie w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Z wrażenia, nie otworzyłem sobie mikrofonu, ależ to było piękne. Idzie jeszcze i przyszedł do studia Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo pięknie, dziękuję w imieniu, myślę, wszystkich naszych słuchaczy i własnym. To jest coś pięknego, usłyszeć takie wspaniałe piosenki zupełnie na żywo. Chciałem nadmienić, że będziemy kontynuować nasze tutaj wykonawstwo tej płyty od A do Z. Następny na płycie jest utwór Gołębie, ale ponieważ ten utwór też czereśnie chcą dla nas wykonać na żywo, odroczymy go na drugą godzinę naszego spotkania. Kolejny na naszej liście jest numer 5. Pan Niedźwiadek. To może go zagramy, a potem będziemy rozmawiać o tym, co też za historię skrywa ten z kolei utwór na wspaniałej, niepowtarzalnej płycie, która swoją premierę ma w poniedziałek, czereśnie wśród zwierząt. Polskie Radio Dzieciom, słuchamy utworu Pan Niedźwiadek.

0: Źródełko, Polskie Radio Dzieciom i dzisiaj z nami zespół Czereśnie, prosto z Krakowa. Słuchajcie, bardzo jesteśmy ciekawi, jakie wy macie pytania do muzyków zespołu Czereśnie. Tak jak mówiłem, można do nas pisać dzieci@polskieradio.pl, ale bardzo zachęcamy was również do dzwonienia do naszego studia 22 645 20 55. Chłopaki dostarczyli dzisiaj, przynieśli nam płytę Czereśnie wśród zwierząt, którą gramy dla was. No i nie ukrywam, że dla chętnych, którzy chcą porozmawiać z nami, no taki album się na pewno znajdzie. Więc zapraszamy. 22 645 20 55. Zanim wasze pytania, to ja zapytam. Pan Niedźwiadek, skąd tutaj wzięła się inspiracja do tej historii?
1: Pan Niedźwiadek powstał jak po takim weekendzie trasowym, gdzie gramy koncerty właśnie i koncerty dla dorosłych późnym wieczorem, a potem koncerty dla dzieci na przykład rano i wracamy z takiej trasy w niedzielę wieczorem, to w poniedziałek czujemy się jak takie niedźwiadki, i że odsypiamy cały ten weekend i mamy ochotę spać, wstać tylko, żeby coś zjeść, a potem, żeby znowu spać, i właśnie w takim stanie, w takim nastroju napisałem tę piosenkę. Bohaterem jest tutaj niedźwiadek, który, nie ukrywam, jest pod tym względem moim wzorem, bo ja jestem wielkim fanem spania i uwielbiam spać w każdym możliwym miejscu i przy każdej możliwej okazji, ale pan niedźwiadek jest niedoścignionym wzorem w tej sytuacji.
0: Pięknie. No tak. A czy też masz taki zwyczaj najadać się przed snem?
1: Tak jak przed snem nie, raczej nie. Rano i raczej po pobudce. Rozumiem. Tak, zdecydowanie.
0: Rozumiem. Muszę zapytać też bardziej całościowo, bo tutaj oprócz tych instrumentów, które dzisiaj macie w studiu, no pojawia się cała gama innych instrumentów. Wojtek, Sebastian, Kuba. Na czym jeszcze gracie na tej płycie? Opowiadajcie.
2: Ja przede wszystkim na instrumentach perkusyjnych, czyli ten standardowy, codzienny zestaw czereśniowy, czyli werbel, flortom, jakieś talerze, ale nie ukrywam, że kusi mnie bardzo, żeby na koncerty premierowe dodać jakieś nowe instrumenty, ale może to pozostanie jeszcze w sferze takiej tajemnicy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie na próbach przed koncertami.
1: Ja chciałem dodać, że na tej płycie w trzech utworach na pewno usłyszymy jeszcze, jest akordeon pana Sebastiana. Właśnie akordeon, tak jak Sebastian powiedział wcześniej, nie był czereśniowym instrumentem na żywo, ale na płycie się pojawia i na tej płycie się pojawia dość chyba często, najwięcej chyba w naszej historii, więc akordeon jeszcze usłyszymy.
0: Panie Wojtku?
3: No, poza klarnetem jest jeszcze saksofon. Aha. I pianinko. Nie zastanawiałem się, czy coś dołożyć, bo i tak mam najwięcej instrumentów.
1: To, tak, to ważne, jest, żeby, ważne jest, żeby dodać, że pan Wojtek jest jeszcze wirtuozem ksylofonu. Aha. Wojtek się urodził z pałeczkami od ksylofonu właściwie w ręce. Chwycił te pałeczki, nigdy nie grał i zaczął grać od razu jak wirtuoz, więc... Aha.
3: Wpadł do ksylofonu.
1: Dokładnie, w ksylofonie urodzony, tak.
4: Tutaj pan Wojtek jest po prostu bardzo skromnym człowiekiem, ale trzeba jednak podkreślić, że poza byciem zawodowym muzykiem i multiinstrumentalistą jest też rękodzielnikiem i fachowcem od pracy w drewnie. Aksylofon to instrument drewniany.

0: I zaręczam ostatnio między koncertami widziałem sam, jak w nocy niczym ten pan Bubr dłubał przy ksylofonie i poprawiał naciągi.
1: A, był remont generalny.
0: Tak, i zrobił remont generalny ksylofonu na weekend, więc tak jak Andrzej jest takim niedźwiadkiem, który lubi spać, tak pan Wojtek po nocach i nie tylko dłubie w drewnie.
2: Bobrem.
0: Jest takim panem Bobrem, który o 19 wychodzi i chwyta jakiś drewniany instrument lub inny przedmiot i tam struga.
2: Wraca nad ranem i nie wiemy, co się z nim dzieje.
0: Tak. Tworzy instrumenty.
3: No i widzicie, i to jest też piękna sprawa, że można powiedzieć, że takie zwierzęta duchowe, jakby emblematy, awatary nasze własne tutaj się tworzą. Mam nadzieję, że w ciągu naszego programu dowiemy się, jakie zwierzę patronuje panu Sebastianowi, panu Jakubowi. Sebastian wspominał o waszych koncertach. Myślę, że ponieważ ich lista jest dosyć długa, to naprawdę nie zaszkodzi powiedzieć, gdzie będzie można usłyszeć ten materiał, materiał z płyty Czereśnie wśród zwierząt. Ja tutaj mam wynotowane, więc mogę przeczytać. 26 września to jest pierwszy koncert, premiera w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. 27 widzimy się w Warszawie w Domu Kultury Świt. O, to bardzo miłe miejsce. 18 października Fabryka Kultury Zgrzyt w Lublinie. 29 listopada Dom Kultury Krzemień w Szczecinie. No i potem już koncerty w kolejnym roku. Bydgoszcz, Gdańsk, Rzeszów, Poznań, Wrocław. Do 7 lutego taka lista.
0: To jest, tutaj muszę pochwalić pana redaktora, wszystko się zgadza. Tak. To są koncerty premierowe, na których będziemy się skupiali na tym materiale z płyty. Po drodze będzie jeszcze kilka innych koncertów, również plenerowych, ale to zachęcamy do uważnego śledzenia naszych stron i kanałów social mediowych.
2: To ja też dodam może, że takim tutaj całym organizatorem życia zespołowego i koncertowego jest pan Jakub, który tutaj właśnie odpowiada za wszystkie terminy, więc nie wiem, jaki awatar można dać panu Jakubowi. Tak patrzę na te...
0: Spinacz z Worda, z MS Office, to dzieciom dziadkowie kiedyś pokażą.
2: No, pomyślałem o krokodylu, ale...
3: Tym krokodylu, który zjada samochody. Dokładnie. No, o nim będziemy słuchać bliżej końca, bo dzisiaj przypominam, że gramy płytę Czereśnie wśród zwierząt w całości, od deski do deski, jak to się onegdaj mówiło. Czekamy na wasze telefony, wasze pytania do zespołu Czereśnie. 22 645 2055. Śmiało dzwońcie, porozmawiamy, powymieniamy się różnymi tutaj właśnie pytaniami i tym, co słychać. dzieci@polskieradio.pl też czekamy na wasze wiadomości. Kolejna na liście do zagrania jest Biedronka. To też zupełnie utwór premierowy. No opowiedzcie, zanim będziemy słuchać, co to za historia.
2: To pan Niedźwiadek był o spaniu, a Biedronka będzie o właśnie niewysypianiu się i o tym, jak ciężko się obudzić, jak się w nocy harcuje, skacze i się późno chodzi spać. Taka piosenka ku przestrodze dla wszystkich pięciolatków.
0: Trochę o panu Wojtku.
3: Tak? No i ja, no tak, ale znaczy zaraz, pan Wojtek jest bobrem, bo to w tym drewnie bobrem robi, tak? Ten
2: w zespole nie mamy, nie mamy biedronek żadnych.
3: Nie ma biedronek.
4: No multi-instrumentalista.
3: Ale posłuchajmy tej historii. Biedronka, Czereśnie, z płyty Czereśnie wśród zwierząt. Gramy.

0: czereśnie w Polskim Radiu Dzieciom i utwór Biedronko. O czym była ta historia?
1: Tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy o Biedronce, która szalała, skakała, harcowała, ale potem rano nie mogła wstać, jak już trzeba iść na przykład do żłobka, do przedszkola albo do szkoły, to za bardzo jej się nie chce wstać. I tak naprawdę też nie można powiedzieć, że tylko dzieci tak mają, bo dorośli też tak mają i chyba nawet częściej, i potem ciężko jest im wstać do pracy czy jakieś inne miejsca.
0: Ciekawe, jak noc przespała 7-letnia Róża, która jest z nami po drugiej stronie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, Róża. Czy ty słuchasz zespołu Czereśnie?
2: Tak.
0: Tak. Słuchaj, no to tutaj Kuba, Sebastian, Wojtek i Andrzej są bardzo chętni i gotowi, aby odpowiedzieć na wszelkie twoje pytania, więc słuchamy. Halo, halo? Halo?
3: Przepraszam, tutaj mama Róży, przepraszam, bo się Róża troszkę spieszyła.
0: A, to nic nie szkodzi. Jesteśmy na antenie, czekamy na wszelkie pytania.
1: Słucha nas tylko kilka tysięcy ludzi, kilkaset tysięcy.
0: Róża, nic się nie bój.
3: Ciekawe, czy poza ostatnim koncertem na Żoliborzu, czy będzie niedługo na przykład jakiś koncert w Warszawie?
0: O, czy będzie niedługo jakiś koncert zespołu Czereśnie w Warszawie?
4: Oczywiście, że tak. Zagramy premierowo Czereśnie wśród zwierząt w mieście w Warszawie, w Domu Kultury Świt 27 września w niedzielę. Są dwa koncerty jednego dnia, dwie godziny, zapraszamy przed południem o 11 lub po południu o 16. Bilety są dostępne.
1: Biedronki o 16 przychodzą na koncert.
0: Róża, a dlaczego lubisz przychodzić na koncerty zespołu Czereśnie? Co ci się podoba? O!
2: Nie wiem.
0: Okej.
3: Okay. A to Róża ma jednak jeszcze jedno pytanie.
0: O, dobra, jesteśmy, zamieniamy się w słuch.
2: Czy macie już piosenkę o ręczniku?
5: To jest to było, nasza fanka.
1: Kiedyś było pytanie o piosenki o ręczniku. Nie mamy piosenki o ręczniku i faktycznie wtedy też żeśmy rozmawiali, że kiedyś być może napiszemy. No, ta płyta akurat była o zwierzętach, więc ręcznik siłą rzeczy się nie zmieścił, ale... Może zrobimy kiedyś płytę o przedmiotach codziennego użytku albo o higienie osobistej, co jeszcze też jakiś pomysłem, więc sobie zanotuję to i jeżeli będziemy robić taką płytę, to na pewno ręcznik się pojawi. Mam nadzieję, że już dzieci nie będą dorosłe w tym momencie, jak już będzie ta piosenka, ale będziemy mieć to na uwadze.
3: Ja może wyjaśnię, bo to był taki troszeczkę żart, bo ostatnio Róża się dodzwoniła właśnie i porozmawiała właśnie z Czereśniami, bo miał być propozycje piosenek na jakiś temat i wtedy właśnie Róża też dostała wyjściówkę na ten wspaniały koncert Źródełka i Czereśni. To było też dla nas fajne bardzo wydarzenie.
1: A my pamiętamy to zakłopotanie związane z tym pytaniem, więc...
5: podróże ręcznika basenowego i hotelowego.
0: No dobrze, jesteśmy otwarci na jeszcze jedno pytanie, śmiało,

0: pytanie o piosenkę o ręczniku jest zupełnie zasadne, więc absolutnie tutaj jakby wspieramy te trudy i wysiłki Róży. Jesteś tam z nami?
1: Tak.
0: Tak. Słuchaj, to jeśli coś, to my zamieniamy się w słuch. Może chcesz coś nam powiedzieć o wrażeniach z ostatniego koncertu na przykład. Co ci się podobało? Halo? Halo, halo?
2: No, Róża się spieszyła, przykro.
0: Róża się spieszyła, okej. Okay. Nic nie szkodzi. Bardzo serdecznie was pozdrawiamy. Album Czereśnie wśród zwierząt przyleci do was pocztą, jeśli się nie rozłączycie i porozmawiacie z Anią, która jest po drugiej stronie szyby i zbierze odpowiednie informacje. Bardzo, bardzo w takim razie was pozdrawiamy, Różo i Mamo Róży. Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy.
4: Ręcznik również pozdrawiamy.
3: Tak. I widzimy się w świcie 27
0: września. Tak jest. Mówimy wam do usłyszenia i zostajemy tutaj w studiu. Cześć Róża, do usłyszenia. No właśnie, pomysły na nowe piosenki. To jest dopiero odważna młoda osoba, która przychodzi i mówi ulubionemu zespołowi, co ma grać.
4: Ale to jest ważny element historii czereśniowej.
0: Opowiadajcie.
4: Pamiętam doskonale, jak Andrzej przynosił pierwsze piosenki dawno, dawno, dawno temu na czele z Dinozaurem i z piosenkami o owocach i o Panu Strażaku i o Trąbce Żołnierskiej. Może gdzieś ktoś w odmętach wczesnego swojego dzieciństwa pamięta takie rzeczy. I pamiętam ten argument Andrzeja, że to będzie fajne koncertowo, bo dzieciaki się świetnie przy tym ruszają, świetnie się bawią na zajęciach w przedszkolach. Więc no, to jednak trzeba podkreślać, że ci najmłodsi słuchacze od samego początku byli najważniejszymi recenzentami wskazującymi nam kierunek tego, co im się w tej muzyce podoba. Więc to nie była muzyka osób dorosłych, które sobie projektują, co dzieciom przekazać, tylko to była muzyka od początku współtworzona z tymi słuchaczami i testowana niejako na ich emocjach i odczuciach.
0: No i to jest być może asumpt do tego, żeby wrócić na chwilę do naszego dzisiejszego drugiego alternatywnego cyklu, no bo po pierwsze gramy płytę Czereśnie wśród zwierząt, ale po drugie zespół Czereśnie został przeze mnie poproszony o wskazanie od każdej osoby po jednym swojego jakby ulubionego, najbardziej ukochanego utworu z naszej radiowej serii Muzyka Źródeł. No i tutaj jest historia z panem Wojtkiem, który powiedział, że on jest z Małopolski i on słucha właśnie naszej płyty Muzyka Źródeł Małopolska, ale tam w ogóle nie ma muzyki z jego stron. I w ogóle jak to jest możliwe? I panie Wojtku, i pan nam przysłał bardzo niezwykłe nagrania, dwie taśmy magnetofonowe, w ogóle to archaiczna technologia. Co to za taśmy, jakiej to kapeli?
5: Ja w ogóle muszę powiedzieć, że musicie sobie uzupełnić trochę te wasze biblioteki, ponieważ w ogóle tam nie ma zachodniej Małopolski i no nie wiem, nie, ale służę pomocą w uzupełnianiu archiwów. Natomiast co do taśm, tak, były to dwie kasety magnetofonowe,
0: tak.
5: Nagrane bodajże w 97 roku, czyli tak. Już prawie 30 lat będzie, jak te taśmy istnieją. I są to nagrania kapeli ludowej z zachodniej Małopolski, dokładnie z miejscowości Czernichów, z której pochodzę. I jest to kapela założona jeszcze przez mojego tatę.
0: Aha.
5: To nie jest nawet folk, to jest po prostu muzyka ludowa, taka koszerna muzyka ludowa, prawdziwa muzyka ludowa ze wsi, grana przez 70-letnich dziadków i mnie, właśnie 30 lat temu. No, nie wiem, co mogę jeszcze
0: Czyli
5: powiedzieć.
0: Czyli założony przez twojego tatę zespół, do którego dostałeś angaż.
5: No,
0: i grasz na tych nagraniach przed 30 lat, które będziemy za chwilę słuchać.
5: Tak.
0: Aha.
5: Tak.
0: Na jakim instrumencie?
5: Ja tam grałem na klarnecie.
0: Okej, okay. A pamiętasz, jaki skład występuje w utworze Dziewczę Młode? Jakie tam będą instrumenty?
5: W każdym utworze

0: występuje taki sam skład.
1: Opowiadaj.
0: Tak, mieliśmy skrzypce,
1: tak.
0: Mieliśmy trąbkę, mieliśmy dwa klarnety, akordeon, na którym grał mój tata i kontrabas.
1: Okej, okay. Czyli taki rzeczywiście charakterystyczny,
0: taki typowy skład
1: z drugiej połowy XX wieku.
0: Powiedzmy, że tak. No, taki typowy skład podkrakowskiej kapeli ludowej.
1: Niesamowite.
0: Graliśmy przeróżne jakieś dożynki, jakieś takie festyny wiejskie. No, przebrani oczywiście.
1: Gdzie byliście najdalej od domu z tą muzyką?
0: W Bordeaux we Francji. Pojechaliśmy na wystawę szopek krakowskich bodajże w 99 albo w 2000 roku.
1: Aha.
0: Zostaliśmy zaproszeni na wystawę szopek krakowskich, która się odbywała w Bordeaux we Francji. To był chyba najdalszy wyjazd naszej kapeli i w sumie chyba jedyny zagraniczny.
1: Aha. Ile najwięcej razy potrafiliście jednego dnia zagrać?
0: Graliśmy przez długi czas w wakacje na rynku krakowskim.
1: Okay.
0: I zbieraliśmy sobie tak pieniążki do koszyczka. To była w sumie moja pierwsza taka praca. Nie wiem, chyba za pierwsze wakacje kupiłem sobie rower. I no, potrafiliśmy grać, no, oczywiście z przerwami, nie?
1: Tak.
0: Nie tak ciągiem, ale takie 6-7 godzin potrafiliśmy sobie w ciągu dnia w wakacje, w lecie stać na rynku krakowskim i grać.
1: Czyli wesela, dożynki, pogrzeby?
0: Nie graliśmy wesel, nie graliśmy pogrzebów, graliśmy raczej takie imprezy, nie jakieś takie okolicznościowe.
1: I tam faktycznie jakby generacyjnie starsi, twój tata i ty?
0: Tak, bo to byli ci wszyscy ludzie to byli koledzy mojego taty. Mhm. Mój tata był w ogóle dużo starszy ode mnie i też to może brzmieć, że grali tam 70-latkowie i ja miałem wtedy 13, 14, 15, 16 lat mniej więcej. Okay. To było taki
1: przełom
0: szkoły podstawowej.
1: Pamiętasz, kiedy ostatni raz wystąpiłeś z kapelą z Krzeżnichowa?
0: Ostatni? No. Ojej. No, chyba byłem już pełnoletni, ale nie jestem pewien, ale coś...
2: To był pożegnalny koncert w katowickim Spotku chyba. Nie taka to skala.
0: To był raczej pożegnalny koncert na rynku w Krakowie.
1: Aha, okej. Okay. Wow. No słuchajcie, powiem tak. Ja słuchałem tego, co tutaj za chwilę będzie wybrzmiewało. Bardzo się wzruszyłem. Piękna rzeczywiście muzyka, piękne historie. I pan Wojtek, no coś po prostu niesamowitego. Jeszcze muszę o ważną rzecz zapytać. Gdzie robiliście próby? Kapeli z Czernichowa.
0: U mnie w domu. Znaczy, no, u mojego taty w domu. Nie, no, próby robiliśmy, znaczy, rzadko robiliśmy próby, bo robiliśmy próby na rynku, ale, no nie, zdarzało się. Czasami się zdarzało, że robiliśmy jakieś próby, a raczej u mnie w domu.
3: Tutaj warto podkreślić, że w tym domu cały czas mieszka mama pana Wojtka, którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. Zarówno Czereśnie, jak i Hańba wielokrotnie grały tam próby i robiły nawet nagrania, także jest to dom.
0: Nawet coś tam nagraliśmy.
3: No, jest to dom pełen muzyki i historii. I czujemy to za każdym razem, gdy tam przebywamy.
1: No dobra.
3: A niedaleko Wisła płynie, także.
1: To jeszcze chyba trzeba by powiedzieć, jak działa kaseta magnetofonowa dla słuchacza.
3: Są takie dwa kółeczka i pomiędzy nimi taka cienka tasiemka, ale to już muszą rodzice pokazać słuchaczom i słuchaczkom.
0: Tak. I ołówek jeszcze, jakie ma zastosowanie do tego.
1: No, słuchajcie, to będzie niesamowite. Słuchamy, kapela z Czernichowa. No, pierwszy raz na antenie Polskiego Radia, tak? Możemy chyba, tak zaryzykować?
0: Chyba tak. No, debiut po 30 latach.
1: Po 30 latach, słuchajcie. Nie chcę pomylić żadnego z Hebli. Próbuję też jeszcze chwilę rozmawiać na ten temat, bo tak być może idealnie po prostu zamkniemy tę godzinę utworem Dziewczę Młode. Tam były dwie kasety. Pamiętasz tytuły?
0: Hossa i no Hossa i Jestem Krakowiaczek. Hossa w małopolskiej gwarze Hossa i no Hossa to jest coś jakby, nie wiem, skacze sobie skacze, coś takiego. Podskakuje sobie.
1: Tak, bo tam jest dużo skocznej muzyki, to trzeba powiedzieć.
0: Ale wybrałeś smutną piosenkę.
1: Tak, wybrałem.
0: Celowo, tak?
1: Znaczy, tak, wiesz co, no po prostu ujęła mnie.
0: Okej,
1: okay,
0: dobrze.
1: Uruchomiłem i przepadłem. Totalnie jakby się muzycznie po prostu zakochałem w tej historii i bardzo się cieszę, że takie właśnie rzeczy możecie usłyszeć wyłącznie, jedynie i niepowtarzalnie w audycji Źródełko. Z nami zespół Czereśnie. Gramy dzisiaj płytę Czereśnie wśród zwierząt, ale wyjątkowo będzie teraz kapela z Czernichowa.

0: Potem będą dżingle i potem będzie druga godzina naszego spotkania. Piszcie do nas dzieci@polskieradio.pl. Kuba, Sebastian, Wojtek i Andrzej nie opuszczają naszego studia. No i przed nami jedyna i niepowtarzalna kapela z Czernichowa. Wymienisz skład, zmieniaj nazwiska?
1: Ludwik Skowronek na trąbce, tak? Władysław Oczkoś na klarnecie, Wojciech Wędzicha na klarnecie, Tadeusz Wędzicha na akordeonie, Władysław Dubrawski na kontrabasie i Ryszard Lach na wokalu.
0: Proszę państwa, jedyne i niepowtarzalne. No, możemy powoli odliczać. Czereśnie wśród zwierząt, a teraz kapela z Czernichowa. W drugiej godzinie będziemy dalej z wami rozmawiać. Liczymy na wasze telefony, wiadomości. Będziemy grać na żywo utwory z płyty Czereśnie wśród zwierząt. A teraz, proszę państwa, fanfary. Możemy poprosić jakiś fanfar z barytonu?
2: Może lepiej nie, może bo lepiej nie. Instrumentów do tych blaszanych ponoć tam nie było takich nisko brzmiących.
0: Elegancko. Kapela z Czernichowa w Polskim Radiu Dzieciom. I pan Wojciech Wędzicha, wtedy lat w 97?
1: 14.
0: Posłuchajmy.

0: Autopromocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
6: No to posłuchajcie.
7: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
8: Źródełko.
9: Kukułeczka, kuka, wie mnie serce puka. Nie jeden kawaler, co majątku szuka. Majątku szukają, sami nic nie mają. Jedyno drugiego spodni pożyczają. Nie tylko spodni, ale i surduta. A na nodze nie ma poczciwego buta. Zegarek w kieszeni z kartofla zrobiony. Jeszcze nie jego, tylko ukradziony. Pytają się panny, która jest godzina. Przepraszam panienek, zegarek zepsuty. Sprzedaj pan zegarek, a kup sobie buty.
10: No właśnie. I jesteśmy w drugiej godzinie audycji Źródełko. Przy mikrofonie Mateusz Dobrowolski. Dzień dobry, witamy i serdecznie zapraszamy. Z nami również zespół Czereśnie.
11: Jakub, dzień dobry.
12: Sebastian, dzień dobry.
13: Wojtek, dzień dobry.
14: Andrzej, dzień dobry.
10: Po drugiej stronie radiowego studia Anna Jączyk, która naszą audycję dzielnie wydaje. Słuchajcie, dotarł e-mail, list elektroniczny na adres dzieci@polskieradio.pl. Napisał do nas Bartek, lat 15, syn Renaty. Napisał tak: dzień dobry, bardzo lubię wiersze Jana Brzechwy, te o zwierzętach. Zawsze czytała mi mama i babcia. Właśnie ten o jeżu, ten, który na płycie Czereśnie wśród zwierząt śpiewa zespół Czereśnie. Ten o jeżu jest moim ulubionym. Przez dłuższy czas kupowałem rzeczy z jeżami, maskotki, koszulki. O, takie właśnie mam wspomnienia o jeżu, a teraz oglądam żywe w domowym ogrodzie. Pozdrawiam gości w studiu i prowadzących. Dorastałem z Polskim Radiem Dzieciom, Bartek, lat 15. Jak więc, bardzo dziękujemy za tę wiadomość i jak więc widać, słychać, Polskie Radio Dzieciom towarzyszy wam w codziennym funkcjonowaniu, w życiu. Halo, halo. I w działaniach, więc cieszymy się, że z nami jesteście. Pora na, no właśnie, na to, żeby jeszcze zapytać pana Wojtka o kapelę Czernichowską. Nie wiem, czy dobrze wszystko wypowiadałem. Jak ty wspominasz w ogóle ten czas? Czym on był dla ciebie? Jak na to patrzysz z perspektywy czasu? To była edukacja muzyczna? To był muzyczny poligon? Czy to cię ukształtowało?
13: Ja już wcześniej grałem na instrumentach, grałem na klarnecie, natomiast to wszystko, co teraz można usłyszeć bardziej w hańbie, ale również w czereśniach, to brzmienie klarnetu, ten, nie wiem, ten mój styl grania, tak mi się wydaje, to jest, uważam, bardzo mocno zaczerpnięte właśnie z kapeli do takiego grania koncertowego, do takiego grania, którym obecnie się zajmuję,

0: Myślę, że dużo więcej wyniosłem z kapeli niż ze szkoły na przykład muzycznej.
1: O to zawsze pytam w naszej audycji Źródełko o muzyczne początki, o pierwsze spotkania z tradycją. No i właśnie pan Wojtek tę tradycję spotkał w domu. A drugą godzinę naszej audycji otworzyło wykonanie piosenki Kukułeczka Kuka, którą wybrał Andrzej. Dlaczego tak?
2: Tak jest. Ja niestety nie miałem takiego wczesnego spotkania z tradycją jak pan Wojtek i takiej historii folkowej. Jestem z Tomaszowa Mazowieckiego, bliżej Opoczna i wiem, że Opoczno jest dość mocnym takim ośrodkiem, jeżeli chodzi o muzykę tradycyjną. Więc szukałem na tych płytach, które nam wysłałeś, czy znajdę jakieś nagrania, które kojarzę albo mogę znać z dzieciństwa. Niestety nic mi nawet nie zaświtało w głowie i nic nie znałem. Niestety u mnie w ogóle muzyki folkowej nie było ani w domu, ani gdzieś w mieście. Nie znam, nie kojarzyłem. Więc stwierdziłem, że poszukam inspiracji jak najdalej i gdzieś odpłynę jak najdalej. I znalazłem płytę o Polakach mieszkających w Brazylii i Argentynie. I bardzo mi się spodobał ten temat, ponieważ też ostatnio inspiruję się muzyką latino i też rytmami latino gdzieś tam z Ameryki Południowej i więc stwierdziłem, że poszukam tam inspiracji i rytmów latino nie znalazłem, ale znalazłem piosenkę o kukułeczce, która moim zdaniem idealnie pasuje do nas, do czereśni, ponieważ mamy piosenkę o kukułeczce do słów Marii Konopnickiej. Piosenka ma bardzo wesoły, żartobliwy tekst opowiadający o biedzie, w sumie o biednych chłopcach. Ale dość żartobliwie, wesoło zaśpiewane, więc stwierdziłem, że to będzie dobry utwór do źródełka.
1: Tak jest. Śpiewała pani Helena Orchaniecki. Zaraz wrócę się do miejsca, w którym zostawiłem płytę właśnie Polacy w Brazylii i w Argentynie z naszej serii Muzyka Źródeł i trochę więcej pewnie o tym opowiemy. Ale zanim to wracamy do naszego cyklu, do odsłuchiwania od deski do deski płyty Czereśnie wśród zwierząt. Następny na naszej liście jest Króliczek, utwór siódmy.
2: I to się świetnie składa, ponieważ Króliczek ma tutaj właśnie elementy rytmiczne inspirowane Ameryką Południową, bo jest tam taki rytm kumbiowy, co prawda zagrany na jakichś patykach, które staram się właśnie gdzieś tam wplatać w te nasze jednak polskie brzmienia, tę taką rytmikę z Ameryki Południowej. A piosenka opowiada o króliczku, który po prostu nie ma apetytu i za bardzo nie chce nic zjeść i wszyscy mówią mu dookoła, żeby coś zjadł, żeby zjadł jedną rzecz, drugą, trzecią, a on mówi, że nie chce, nie chce. Ale tak naprawdę często w takich historiach bywa tak, że jak ten króliczek zgłodnieje, to w końcu sam zje, więc czasami po prostu trzeba poczekać.
3: To taka porada parentingowa, czereśniowa.
2: Dokładnie. Porada. I o tym jest ta piosenka.
1: I o tym są piosenki na albumie Czereśnie wśród zwierząt, którego słuchamy dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom. Przypominam, że czekamy na wasze telefony. Mamy dużo czasu. Chłopaki będą z nami do godziny 12. 22 645 2055. Dzwońcie, żeby podzielić się swoimi wrażeniami o piosenkach, których słuchamy. O, myślę, że to będzie super usłyszeć od was, czy wam się podobają, czy macie do nich jakieś pytania, do muzyków zespołu Czereśnie, albo właśnie do pytania do konkretnych piosenek, a może, tak jak już dowiedzieliśmy się w pierwszej godzinie, macie jakieś nowe pomysły na tematy piosenek zespołu Czereśnie. Dziś Czereśnie wśród zwierząt i teraz z nami Króliczek. Słuchamy. Kiedy chcecie zagrać?

0: Czasem warto na spokojnie i pomału. Czereśnie wśród zwierząt dziś z nami w Polskim Radiu Dzieciom. Jeszcze raz bardzo serdecznie witamy wszystkie biedronki, tak? Wszystkie osoby wstające później. Dobrze powiedziałem?
1: Tak, dobrze.
0: Biedronki wstają późno. Więc
1: i
0: witamy
1: też
0: was.
1: Tych, którzy jeszcze nie zjadli śniadania, czyli króliczków, witamy.
0: Tak jest.
2: Niedźwiadki jeszcze śpią.
0: Niedźwiadki być może jeszcze. Cieszymy się bardzo, że jesteście z nami i właśnie z zespołem Czereśnie. Jutro ukazuje się oficjalnie wszędzie, na całym świecie, płyta Czereśnie wśród zwierząt, a my już dziś gramy ją od deski do deski w audycji Źródełko. Mam wielką przyjemność powiedzieć, że jest z nami kolejny nasz słuchacz, Teodor. Teodorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: O, miło cię słyszeć. Jak twoja niedziela? Co robicie?
3: Już zjedliśmy śniadanie.
0: O, śniadanie już przyjęte. Super. Jesteśmy bardzo ciekawi, co chciałbyś przekazać i powiedzieć zespołowi Czereśnie. Andrzej, Wojtek, Sebastian i Kuba słuchają cię z uwagą.
3: A czy trudno jest pracować w... Czy trudno jest brać w zespole Czereśnie?
0: Czy trudno jest grać w zespole Czereśnie?
1: To może po kolei każdy?
4: Może zaczniemy od tego, któremu jest najtrudniej, ponieważ tutaj koledzy wszyscy są albo bardzo zdolni i bardzo utalentowani, albo bardzo dobrze wyszkoleni, więc jako ten, który gra na najprostszych instrumentach i który ma najmniej umiejętności, powiem, że czasami jest mi trudno nadążyć za muzycznymi umiejętnościami moich kolegów, ale zawsze mam dużo radości i frajdy, widząc, jak dobrze bawicie się na koncertach.
0: O, to powiedział pan
2: Kuba. Organizacyjnie wszystko robi bardzo dobrze i w tym temacie jest doskonale wyszkolony.
0: I to sprawia, że tobie się gra bardzo dobrze w zespole Czereśnie, panie Wojtku.
2: Tak, bo mogę tylko grać.
0: O. No i pięknie, Sebastian?
5: Dla mnie granie w zespole Czereśnie to sama przyjemność. Spotykanie się z młodymi, żywiołowymi fanami daje dużo radości, a przez to właśnie, że każdy z nas ma jakieś swoje zadania, swoje specjalne moce, uzupełniamy się i dzięki temu każdy może w komfortowych warunkach robić to, co potrafi najlepiej.
0: Najważniejsza jest współpraca, jak wiemy z waszych piosenek. Andrzej?
6: Dokładnie. Moim zdaniem bardzo łatwo jest grać w zespole Czereśnie, jeżeli ma się tak wspaniałych muzyków i organizatorów jednocześnie. Tak jak koledzy wspomnieli, że jak to wszystko wspaniale działa,

0: cała sekcja pięknie gra do przodu i tanecznie. Pan Wojtek wygrywa piękne melodie z Małopolski Zachodniej. To mi pozostaje tylko się bawić i tutaj śpiewać i też tańczyć na scenie, więc jeżeli ma się dobrych ludzi wokół siebie, to wszystko się robi łatwo, moim zdaniem.
1: Także możemy zakończyć tak, że Teodor, nieważne jeszcze na jakim scenie grasz lub planujesz grać, to zakładaj zespoły, graj muzykę, baw się dobrze z innymi grającymi.
0: Ale z fajnymi ludźmi, to jest najważniejsze.
2: A czy długo się uczyliście grać na instrumentach?
3: O, to jest
0: czy
3: kolejne bardzo
0: się
3: ważne pytanie.
0: To grać
3: teraz
0: na
3: rundka w drugą stronę. Pan Andrzej.
0: Ciężko powiedzieć, żebym się uczył. Ja po prostu chwyciłem instrument i od razu zacząłem grać i tworzyć jakieś piosenki. I one były bardzo nieudolne na początku. Potem stały się lekko udolne. A potem zaczęły nabierać kształtu. A jak już zacząłem występować na scenie i grać, to musiałem się nauczyć troszkę grać technicznie. Więc można powiedzieć, zacytując byłego prezydenta, że ja cały czas się uczę grać na różnych instrumentach i cały czas ćwiczę.
4: No ja się zacząłem uczyć mniej więcej jak byłem w twoim wieku grać na instrumentach i teraz już się chyba nie uczę grać na klarnecie czy na pianinku. Natomiast w drugim zespole, w hańbie, na akordeonie muszę przyznać, że uczę się cały czas i nie wiem, czy się kiedyś nauczę.
3: Oho. Sebastian?
5: Ja uczyłem się przez 12 lat grać na akordeonie, na którym dopiero teraz zaczynam grać w czereśniach. Ale na pozostałych instrumentach, które widać w codzienności czereśniowej, uczę się grać cały czas i rozwijam się na każdym kroku.
1: Ja, żeby było śmieszniej, uczyłem się przez 4 lata grać na gitarze i dzisiaj na niej nie gram w ogóle, bo gitara basowa to troszeczkę coś innego. A potem przez kolejne 4 lata uczyłem się grać na tubie. A dzisiaj do studia przyszedłem z instrumentem, na którym prawdopodobnie do dzisiaj nie do końca się nauczyłem grać, więc powtarzając za kolegami, każdy z nas tutaj się uczy niezmiennie, bo co chwilę też zmieniamy instrumenty i chcemy też was trochę zaskakiwać tym, jak brzmimy i co gramy, więc pewnie jeszcze nieraz jakiś nowy instrument będzie dla nas wyzwaniem i okazją do poznania, nauczenia się czegoś nowego.
3: Teodorze?
0: A czy ty, Teodorze, grasz na jakimś instrumencie?
2: Chodziłem na tydzień do szkoły muzycznej, do Yamahy, ale i teraz się zastanawiam, czy wejdę do tej szkoły i będę chodził do niej na zajęcia.
0: Super, powiem ci z mojego doświadczenia na przykład, że ja... No chodziłem tylko przez rok do takiej szkoły muzycznej, potem niestety zrezygnowałem z niej i już uczyłem się samemu grać, ale jak już stałem się dojrzałym, zawodowym muzykiem, to były takie momenty, że przydałaby mi się znajomość nut i musiałem się jej uczyć jako dorosły muzyk, co było dość trudne, więc zachęcam cię i polecam chodzenie jednak do szkół na jakieś lekcje, żeby się jednak nauczyć nut.
3: No tak, i to jeszcze tutaj w metodzie Yamaha, to bardzo ciekawe. No. Teodorze, powiedz, czy ty już byłeś kiedyś na koncercie zespołu Czereśnie?
2: Nie. Ale byłem na koncercie Polskiego Radia Dzieciom.
3: Aha. Okej. Okay. No to słuchaj, to będzie na pewno jeszcze niejedna okazja.
1: To ja zapytam, a skąd jesteś, Teodor? Skąd do nas dzwonisz?
2: Z Ciechanowa.
4: Jeszcze nas tam nie było.
0: Nie było.
1: W Ciechanowie byliśmy dawno, dawno temu z naszym drugim zespołem, ale wydaje mi się, że może kiedyś i czereśnie dotrą w te rejony Mazowsza, także...
4: Kuba już uruchamia kontakty.
1: Tak, już będę miał w pamięci, żeby pomyśleć o tamtych.
3: Zapraszamy.
1: Bardzo nam miło. Mam nadzieję, że do zobaczenia na koncertach.
3: Ciesz fanów. Nie rozłączajcie się w takim razie, Teodorze i familio. Ania będzie z wami rozmawiać, żeby zdobyć wszystkie do was kontakty, żeby płyta Czereśnie wśród zwierząt do was trafiła. Bardzo ci dziękujemy za pytania i rozmowę.
1: I wszystkiego najlepszego w szkole
3: muzycznej.
2: Dziękuję.
3: I nie tylko. Naprawdę wielkie, wielkie dzięki. Rozmawiajcie z Anią dalej o tych wszystkich rzeczach, a my będziemy grać, bo czereśnie mają w rękach swoje instrumenty.

0: momenty i chcą dla nas zagrać czwartą piosenkę z płyty Czereśnie wśród zwierząt. Ona się nazywa Gołębie. Gotowi? Gotowi. To będziemy najpierw grać, a potem będziemy o tym utworze rozmawiać. W Polskim Radio Dzieciom Czereśnie wśród zwierząt i utwór Gołębie. Słuchamy na żywo, prosto ze studia.
1: Raz, dwa, trzy i...

0: Gołębie z najnowszej płyty Czereśnie wśród zwierząt. Absolutna międzygalaktyczna premiera dziś w audycji Źródełko w Polskim Radiu Dzieciom. Ależ to jest niesamowita sprawa. Muzyka na żywo i muzyka z waszej najnowszej płyty. No i o czym są te gołębie właściwie? Jakbyście tą historię treścili.
1: Tak jak poprzednia piosenka o Bobrze jest związana z Warszawą, tak tutaj Gołębie to jest nasz taki krakowski hymn, bo faktycznie w Krakowie mamy ich bardzo dużo. I tak jak Jakub wcześniej wspominał, że te inspiracje bierzemy tak naprawdę bezpośrednio od dzieci, albo pracując w przedszkolach lub w żłobku, albo jak teraz obserwuję swojego syna. I po prostu zawsze widziałem jego fascynację gołębiami, jak wołał je gołągi, gołągi. I jak widziałem, jak on biega po tym rynku w Krakowie i woła gołągi, gołągi, gołągi, gołągi. Więc ten refren sam się właściwie stworzył. I tak naprawdę jak gramy ten utwór na koncertach od niedawna, to cały czas w głowie sobie myślę, żeby śpiewać gołębie, gołębie, a nie gołągi, gołągi. Bo tak już mam to wdrukowane w głowie, ale właśnie widząc, obserwując swojego syna, jak się cieszy, jak widzi te... No, nie

niezbyt atrakcyjne mimo wszystko zwierzęta. I właśnie próbował z nimi coś rozmawiać i ich pytać. Stwierdziłem, że trzeba napisać o nich piosenkę i właśnie powstał oto taki utwór o takich tajemniczych zwierzętach, których jest tak naprawdę wszędzie pełno, są na każdym kroku. Dorośli mają ich dość i jest, że strącając okien.

0: Ale to już chyba jest za długa opowieść. Tutaj polecamy zapoznanie się z legendami krakowskimi, ale też słuchając teraz Andrzeja sobie uświadamiam, że coś, co nam się wydawało po prostu fajną, taką punkową, letnią piosenką do poskakania, do pokrzyczenia wspólnie. Ja chyba nawet nie wiedziałem, że aż tak piękną historię tutaj Andrzej za tym skrywa, także nawet w takich prostych piosenkach tych opowieści można zawrzeć wiele.
1: Uczymy się całe życie.
2: Okej, ale no muszę powiedzieć, że legend krakowskich nigdy dość. Ja bardzo chętnie...
0: Szczególnie w Warszawie, tak.
2: Tak. Tu czerpiemy na ich deficyt. Czasem żywe legendy krakowskie do nas przyjadą, no i wtedy jest wielkie święto. Natomiast...
3: I czernichowskie, pamiętajmy cały czas.
2: No to jest w ogóle niesamowita, najbardziej niesamowita historia roku.
1: Danie dnia.
2: A propos dań dnia, to serwujemy je dla was w Polskim Radiu Dzieciom. 22 645 2055. Można do nas dzwonić i zadawać pytania zespołowi Czereśnie. Można być tak jakby dynamicznym jak Teodor, któremu bardzo dziękujemy. I można być też tak nieśmiałym jak Róża. Nic nie szkodzi. Chętnie z wami zamienimy kilka słów, dowiemy się, co u was słychać. No i przede wszystkim, czy macie jakieś pomysły dla zespołu Czereśnie, albo pytania o płytę Czereśnie wśród zwierząt, albo o konkretne piosenki, jak najbardziej zapraszamy. 22 645 20 55. Przegląd utworów z tej płyty kontynuujemy. Następna na liście jest Mała Myszka. Zagramy, a potem będziemy o niej rozmawiać. Czereśnie wśród zwierząt i Mała Myszka.

0: Czereśnie wśród zwierząt w Polskim Radiu Dzieciom. Dziś z nami w studiu, jeszcze raz dzień dobry, Andrzej.
1: Dzień dobry, jestem na posterunku.
0: Pan Wojtek.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Pan Sebastian.
3: Dzień dobry.
0: I Kubuś.
4: Dzień dobry.
0: No właśnie, tak to się tutaj bawimy. Słuchamy płyty Czereśnie wśród zwierząt. Mała myszka. Chłopaki. Może Andrzej tutaj się, dajmy mu prawo drugiego głosu. Mała myszka i wy.
4: To jest w ogóle wspaniała rzecz móc przyjść do radia, posłuchać płyty, którą się współtworzyło, bo jakoś tak mamy, że zawsze jeżeli coś stworzymy i nagramy, to później nie mamy już czasu, ale nie jakoś nie potrafimy powrócić sobie do tego na spokojnie i posłuchać, a tymczasem wydaje nam się, że są to całkiem ciekawe utwory. I teraz dopiero sobie właśnie przypomniałem, że mam małą myszkę, nagrywałem na tubie i grało mi się super. I teraz jak słucham, tam jest bardzo dużo muzyki, bardzo dużo ciekawych zmian. Tak już w ciągu, tutaj już 90. minuta audycji mija i dociera do mnie, że to jest nie tylko szósty album Czereśni, ale też chyba najbardziej słychać, jak bardzo też Czereśnie się rozwinęły muzycznie. To znaczy i Andrzej kompozycyjnie tutaj dużo bardziej puścił wodze fantazji i dużo bardziej też wykorzystał nasze możliwości instrumentalne, więc mam nadzieję, że odbiorcom również się ten progres podoba.
0: No i na te głosy odbiorców liczymy. 22 645 20 55. Dzwońcie do nas, Czereśnie czekają na wasze pytania. Panie Wojtku, panie Sebastianie, mała myszka, refleksje, wrażenia. Faktycznie słuchacie tego po raz pierwszy?
2: Ja sobie zaraz zaczynam przypominać, no, jak to nagrywaliśmy. I ten walczyk na samym końcu, bardzo go lubię. Jest ładny.
3: Tak, to jest zupełnie jakby taki nowy odbiór, nowy moment w życiu. Przy nagraniach troszeczkę inaczej się podchodzi do utworu, a teraz jeżeli można tego posłuchać w całości, w pełnej krasie, to jest takie nowe przeżycie.
4: Możemy tutaj trochę kuchni ujawnimy. Już nie oddawajmy Andrzejowi głosu, bo już Andrzej tutaj powie, ja powiem o Andrzeju. To znaczy muszą słuchacze wiedzieć, że kompozycyjnie za większość, za całość materiału, którego słuchacie, odpowiada Andrzej. I Andrzej nas robi tak trochę czasami, stawia nas przed faktami dokonanymi. Zaprasza nas na nagrania, po czym nagle się okazuje, że on już tam nagrał całą masę rzeczy i tutaj nie ma, że my sobie gdzieś pobiegniemy w jakieś nieznane rejony i to też jest ciekawe doświadczenie, bo chyba tylko Czereśnie nagrywamy w ten sposób. Także to, że Mała Myszka jest takim właśnie pokręconym utworem, to jest zasługa Andrzeja. Natomiast ja bardzo lubię właśnie te sytuacje, kiedy przychodzę i Andrzej dokładnie wie, co chciałby, żebyśmy zagrali. Ale my tak naprawdę nie wiemy, jak to brzmi w całości, bo dowiadujemy się tego kilka miesięcy później w Polskim Radiu.
2: I przed faktami niedokonanymi też, bo...
4: Później na przykład coś dogrywa do naszych partii.
2: Bo Andrzej nas zaprasza, daje nam mikrofon, mówi graj i tak właściwie nie wiemy do czego, nie? Bo to...
4: Na przykład nie wiemy, że to jest piosenka
2: małej myszce. Nie wiemy, jaki będzie finalny produkt.
3: Także dzisiaj prapremiera nie tylko dla państwa, ale również dla nas. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy brać w tym udział.
4: Natomiast ja tutaj też jeszcze dopowiem. Wiem, że Andrzej od jakiegoś czasu robi warsztaty z produkcji muzycznej, takiej zachęca dzieci, żeby obserwowały, jak takie utwory powstają z perspektywy czereśniowej. Więc jeżeli ktoś chciałby z Andrzejem właśnie potworzyć piosenki i zobaczyć, jak to robi, to może na przykład Andrzeja zaprosić na takie warsztaty. Polecam serdecznie, kolegę.
0: No właśnie, jak ładnie chwalą. To teraz jeszcze jeden utwór z płyty Czereśnie wśród zwierząt. Idzie jeż, to był numer 3, a pod numerem 9 idzie jesień. Czereśnie wśród zwierząt. Słuchamy dzisiaj całej płyty przedpremierowo. Pamiętajcie o tym, że czekamy też na wasze telefony 22 645 20 55. Przeżywamy ten moment premiery sierpniowej, a już za chwilę też 1 września, więc będziecie wracać do szkół. Podzielcie się z nami swoimi pomysłami na nowe piosenki zespołu Czereśnie.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom są czereśnie. Jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dobry.
0: A na telefonie otwieram właśnie linię. Jest z nami pani Emilia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja w imieniu mojego 5-miesięcznego Franka chciałabym zapytać, jak to jest stworzyć idealną kołysankę Zamknij oczy, śpi, ponieważ od początku towarzyszy nam i nic go tak nie uspokaja i samodzielnie pozwala zasnąć jak ta piosenka. I bardzo mocno chciałabym podziękować za stworzenie idealnego utworu.
2: Bardzo dziękujemy, bardzo miło słyszeć. Muszę powiedzieć, że jak tworzyłem tę piosenkę, to chciałem stworzyć taką kołysankę. Może nie idealną, ale po prostu ładną kołysankę, taką wzruszającą i taką oniryczno-surrealistyczną. To tylko jeszcze dodam, bo to jest utwór na naszej płycie Pestki, to jest nasza druga płyta. Wtedy jeszcze tak się nie czułem pewnie jako wokalista i nie chciałem śpiewać wszystkich utworów i to był taki utwór, do którego poprosiłem mojego kolegę, takiego wokalistę krakowskiego, Kuba Bugała, który chyba już, tak z tego co widzę, niestety już nie tworzy za bardzo, a moim zdaniem pisał piękne piosenki i właśnie pięknie potrafił śpiewać.

0: też takim delikatnym głosem. I to on zaśpiewał tę piosenkę. I bardzo dziękujemy. Widzimy pani odtworzenia chyba na Spotify'u, bo w statystykach się pojawia nam jako jeden z popularniejszych utworów.
1: No to cieszę się, że możemy wspierać. Byliśmy na koncercie na Placu Zabaw w te wakacje i było super. Mamy nadzieję, że będziemy chodzić już niedługo wspólnie, świadomie.
0: Super, zapraszamy jak najbardziej. Do Warszawy też często zaglądamy i będziemy pewnie zaglądać, więc jak już bąbelek będzie większy i będzie już w stanie skakać i bawić się, to na pewno dołączy pod scenę.
2: Dobrze usłyszałem, że...
1: Tak, na razie skakał na barkach taty.
0: Na razie na barkach taty, też tak się zdarza. Najczęściej takie dzieci zasypiają, ale różnie bywa.
2: Ale to za pół roku już będzie pewnie trochę bardziej sam skakał. To akurat za pół roku mam tutaj małe przecieki już, że będziemy też wiosną w Warszawie na pewno. Także wiosną i latem ta Warszawa się na pewno będzie pojawiała, także zapraszamy serdecznie.
1: No to idealnie. Do zobaczenia pod sceną.
2: Do zobaczenia.
3: Bardzo prosimy też, żeby pozostać na linii z Anią, która upewni się, że płyta Czereśnie wśród zwierząt trafi do Bąbelka i do pani. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. I jesteśmy dalej w świecie czereśni i zwierząt, Czereśnie wśród zwierząt. No, teraz będzie piosenka surrealistyczna, Krokodyl.
0: Czy surrealistyczna? Ja bym powiedział, że ekologiczna w jakiś sposób.
2: No dla wielu osób ekologiczne podejście do świata jest surrealistyczne.

czereśnie wśród zwierząt w Polskim Radiu Dzieciom. Dziś jesteśmy dla was od godziny 10. Piękny to czas i wszystko co dobre też kończy się. Zostaje nam jeszcze parę minut na to, żeby porozmawiać o utworze

0: Krokodyl. Na koniec programu zagramy utwór Żegnamy Was. No a tutaj jeszcze wcześniej będzie mała muzyczna niespodzianka. No ale właśnie, krokodyl, który zjada samochody. Kto na to wpadł? Patrzę na Andrzeja.
1: Wiadomo, że ja. Tak, to jest znowu też taki wątek jedzenia i głodu niepohamowanego się pojawia i jedzenia dużych, znaczy no, jedzenia dużych ilości. Tutaj znowu inspiracja moim synem w pewnym stopniu. I też taki właśnie wątek ekologiczny krokodyla, który zjada różne tutaj elektrośmieci i pojazdy i maszyny. Wydaje mi się, że chyba chcielibyśmy wszyscy mieć takiego krokodyla, bo żeby taki krokodyl istniał na przykład. Może naukowcy nad takim krokodylem pracują, bo by się nam przydał.
0: Mm-hmm. Tak, zdecydowanie. Czasem samochody są zupełnie nie do wytrzymania. Z nami dzisiaj Andrzej, z nami dzisiaj Wojtek, z nami dzisiaj Sebastian i Kuba. No i zaproponowaliście, że odświeżymy, no ja muszę powiedzieć, mój ulubiony utwór zespołu Czereśnie. Nie umawialiśmy się na to, nie wiedzieliście, że to mój ulubiony, a będzie zagrany. Czuję się bardzo wyróżniony. I mam nadzieję, że nasi słuchacze również cieszą się na myśl o tym, że zespół Czereśnie prapremierę intergalaktyczną swojej płyty Czereśnie wśród zwierząt dokonał jej właśnie tutaj, na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Tak, i pozostaniemy w temacie zwierząt i zagramy utwór z naszej poprzedniej płyty, poprzedniej. Więc ci, co znają, ale również ci, co nie znają, mogą na przykład teraz stanąć na jednej nodze, rozłożyć szeroko ręce i zamienić się w bociany. Kto był na naszym koncercie, to na pewno wie, co robić. Kto nie był, może improwizować i bawić się razem z nami na żywo przed radioodbiornikami.

0: Czereśnie wśród zwierząt. To jest tytuł płyty, która wychodzi w poniedziałek. Bocian, bardzo się wzruszyłem, bardzo wam dziękuję. No i właśnie, dziękujemy za wszystkie wiadomości, telefony, e-maile. Tutaj robimy przerwę w prezentacji płyty Czereśnie wśród zwierząt. Utwór Żegnamy Was, zagramy rzeczywiście już na sam koniec audycji. No ale jest jeszcze jeden cykl, który wymaga dokończenia, czyli cykl Czereśnie wśród tradycji muzycznych. I doszliśmy do pana Jakuba, który no, wybrał utwór nieprzypadkowy.
1: Nieprzypadkowy, ponieważ łączy dwie moje tradycje życiowe. Po tym, jak urodziłem się i mieszkałem w Wielkopolsce Wschodniej, wyjechałem na studia do Krakowa, gdzie poznałem kolegów, z którymi dzisiaj tutaj siedzę, i założyłem zespoły Hańba i Czereśnie, ale trafiłem na Śląsk, a Śląsk, przynajmniej w moim zawsze odczuciu muzycznym i tradycji muzycznej, kojarzył się z orkiestrami dętymi, natomiast no, warto podkreślić, że tak jak koledzy grali w kapeli czernichowskiej, czy uczyli się w szkołach muzycznych długo, i mają różne tradycje. Moją tradycją muzyczną jest granie w orkiestrach dętych. Grałem przez 15 lat w różnych orkiestrach, w Kole. Serdecznie pozdrawiam orkiestrę miejską z Koła, orkiestrę młodzieżą z Wrześni, ale grałem też w nieistniejącej już dzisiaj orkiestrze reprezentacyjnej Nowej Huty w Krakowie. Na Śląsku niestety nie gram w orkiestrach dętych, bo już mam czereśnie. Ale orkiestry dęte są zawsze bliskie, będą bliskie mojemu sercu i tak, stąd właśnie tuba i stąd inne dęte instrumenty, które są ważne w moim życiu. Dlatego jak zobaczyłem, że wśród nagrań muzyki tradycyjnej jest orkiestra dęte, jest marsz, no to wiedziałem, co wybrać.
0: Pięknie. Będziemy tego słuchać razem w pakiecie z ostatnim utworem z płyty Czereśnie wśród zwierząt. Tu jeszcze jest pytanie do Kuby. To na ilu dętych instrumentach ty grasz właściwie?
1: Dobrze, że nie spytałeś, na ilu umiem grać. Gram, sam posiadam instrumenty cztery obecnie. Są to taka trąbka skrzydłówka, saxhorn, barytonowy, który dzisiaj słyszycie. Mam też tubę i mam suzafon. Ale tak, moim takim podstawowym i najważniejszym instrumentem jest tuba basowa. Grałem w niej na różnych konfiguracjach, różnych wielkościach. I bardzo wszystkim polecam, bo uważam, że instrumenty dęte są najpiękniej brzmiącymi instrumentami. Dlatego zawsze się cieszę, ilekroć słyszę pana Wojtka grającego na klarnecie czy na saksofonie. Co istotne, aerofonem tak zwanym, czyli rodziną instrumentów dętych, jest również akordeon, który obok mnie tutaj trzyma Sebastian. Więc tak, instrumenty dęte ponad wszystko.
0: Zanim marsz weselny w wykonaniu kapeli dętej ze Smolarni, no to musimy się zwolna żegnać ze słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom. Jak najłatwiej być w kontakcie z zespołem Czereśnie? Gdzie was szukać?
1: Najłatwiej nas znaleźć na koncertach i w bezpośrednim spotkaniu, dlatego raz jeszcze zachęcamy i zapraszamy. Lista naszych koncertów i dat jest oczywiście na naszej stronie internetowej jesteśmyczereśnie.pl. Tam są też ewentualnie nasze adresy e-mailowe i numery telefonów, a no, niestety znakiem czasów jest też to, że można nas spotkać we wszelkich możliwych portalach i kanałach social mediowych oraz platformach streamingowych. Sądzę, że każdy nas odnajdzie, jeżeli będzie tylko bardzo chciał.
0: 26 września Kraków, 27 września Warszawa. To są te najbliższe koncerty. Poza tym tak, no i dzisiaj, czy właściwie jeszcze najbliższy tydzień, wystawa Minorski Fotografia jest interwencją w

0: Muzeum Warszawy z waszą muzyką, muzyką Hańby. Można to oglądać jeszcze przez najbliższy tydzień, więc wszystkich słuchaczy bardzo zapraszamy. A na naszym kanale YouTube radiowego Centrum Kultury Ludowej, które przygotowuje dla was źródełko, można znaleźć piękny, wspaniały, niezwykły i niepowtarzalny koncert z udziałem właśnie czereśni oraz laureatów konkursu Nasze Muzyczne Źródełko, Wasze Muzyczne Tradycje. Kogo tam nie ma? Kapela Barankiewiczów, Orkiestra Gracyki i wiele, wiele innych wspaniałych wykonawców. Pojedynek na dudy i klarnet. Oj, co tam się działo? Wspominamy i będziemy to, do tego koncertu jeszcze wielokrotnie wracać. Z wami byli dzisiaj Jakub Lewicki.
1: Pięknie dziękuję, do widzenia.
0: Sebastian Kaszyca.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wojciech Wędzicha i jego kapela Czernichowska. To było coś pięknego. Andrzej Zagajewski.
3: Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
0: I Mateusz Dobrowolski, a po drugiej stronie szyby Anna Jączyk. Zostawiamy was z Marszem Weselnym i z utworem Żegnamy Was. To były Czereśnie wśród zwierząt w Polskim Radiu Dzieciom. Międzygalaktyczna prapremiera. A my w źródełku słyszymy się za tydzień o 10:00. Do usłyszenia. Dziękujemy.

0: autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Hej, przygodo!
4: Hej, hej, przygodo! Zakrzyknęliśmy dzisiaj razem z Frankiem, który jest moim współtowarzyszem podróży. Razem z Kasią Pietrzak, razem z Anią Jończyk i Romualdem Wrzodakiem dotarliśmy do miejsca niesamowitego. Moi drodzy, otóż dzisiejsza nasza audycja Hej, przygodo! Odbywa się w plenerze, jak zresztą możecie usłyszeć. Tutaj bardzo dużo rzeczy się dzieje, no tak, ale nie powiedziałam wam jeszcze gdzie. Znajdujemy się w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Tak, tak, Karkonoski Park Narodowy i pożegnanie wakacji. To są nasze główne wątki, które przez te najbliższe 2 godziny będziemy poruszać. Tylko tak zastanawiam się, Franek, nad tym, czy parki narodowe to tylko dzika przyroda?
5: Nie, nie tylko.
4: No właśnie, a co jest jeszcze takim bardzo ciekawym i ważnym wątkiem związanym z parkami narodowymi?
5: Na przykład dziedzictwo kulturowe.
4: Historia, legendy, schroniska, czyli po prostu człowiek. No i o tym dziedzictwie historyczno-kulturowym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Koniecznie zostańcie z nami. Ja nazywam się Marta Powałowska i przez te najbliższe 2 godziny gwarantuję wam, że będzie bardzo dziko.

0: to przygód zna smak? No to jest pytanie, na które chyba każdy z nas doskonale zna odpowiedź. My wszyscy, słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, cała redakcja Polskiego Radia Dzieciom, no i oczywiście my z Frankiem, przygód smak znamy doskonale i zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie do końca są przekonani, czy warto próbować, jak smakuje przygoda. Warto?
1: Warto.
0: Zdecydowanie. Ciekawa jestem, czy nasz pierwszy gość jest też tego zdania. Dariusz Kuś-Leśnik jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Warto smakować przygody?
2: Myślę, że bardzo warto, a jesteśmy w takim miejscu, że te przygody można bardzo łatwo znaleźć.
0: A właśnie, i to jest idealny moment, by przypomnieć, że dzisiaj audycja Hej Przygodo jest w miejscu niezwykłym realizowana, bo w Karkonoskim Parku Narodowym. Ale kiedy to miejsce zostało nazwane Parkiem Narodowym?
2: To miejsce zostało nazwane Parkiem Narodowym 16 stycznia 1959 roku. Natomiast plany jego chronienia sięgają wiele lat wstecz. Wcześniej były tutaj planowane rezerwaty i z czasem padł pomysł, żeby powstał Park Narodowy. Natomiast tak patrząc historycznie, to jest pewna podróż w czasie, bo najstarszy nasz organizm, który chronimy w parku, ma ponad 300 lat. Jest to drzewo, świerk, rośnie w śnieżnych kotłach. No wiemy, że ma tyle lat, bo pobraliśmy z niego specjalną próbkę, gdzie się liczy słoje.
0: A jak to się właśnie robi?
2: Ma się taki specjalny świder. On jest dosyć cienki i się nawierca to drzewo. Innej metody lepszej na tą chwilę nie ma. No i wyciąga się taki rdzeń ze środka i wtedy się liczy te wszystkie słoje. Tak więc dodaje się jeszcze wiek około w tych

0: warunkach górskich 50 lat, do kiedy ten świerk mógł osiągnąć wysokość 1,5 metra, bo to są dosyć bardzo skrajne warunki. No i mamy taki szacunkowy wiek, czyli mógł skiełkować w tych śnieżnych kotłach w roku 1721.
1: Wow, no to rzeczywiście robi wrażenie. No ale to są te daty, które pokazują nam, od kiedy człowiek zaobserwował, że rzeczywiście to miejsce wymaga ochrony. Ale to nie działo się tak od początku, prawda? Kiedy w ogóle człowiek zaczął się interesować karkonoszami?
0: No historia z eksploracji karkonoszy jest bardzo długa. Można powiedzieć, że to jest też miejsce, w których się narodziła turystyka. No na początku te góry budziły bardzo duży respekt, tak więc ludzie no, po prostu bali się w nie chodzić. Natomiast z czasem, to jest jakieś około 150-200 lat, no, zaczęło się tutaj dosyć mocno rozwijać ta działalność. No i pojawiły się różne atrakcje. Jak między innymi zjazd z saniami rogatymi, które normalnie służy...
1: Zjazd z saniami rogatymi?
0: Dokładnie.
1: Nie, nie, nie, panie Darku, my tak nie przejdziemy obojętnie obok tej nazwy i musimy się przy niej momencik zatrzymać. Co to takiego?
0: Sanie rogate służyły do tego, żeby w okresie letnim zwozić z łąk siano. One miały takie wygięte, długie płozy i dzięki temu można było dużo tego siana tam złożyć. Natomiast zimą zwożono z gór na nich drewno, ładowano na nie i się po prostu zjeżdżało z góry na dół. Natomiast później z czasem miejscowi ludzie doszli do wniosku, że fajnie jest wozić turystów, bo to jest mniejszy wysiłek, a ekonomicznie dosyć dobrze im się to sprawdzało.
1: A człowiek ma to do siebie, że jak ma możliwość nieco wygody sobie zaserwować, to chętnie z tego skorzysta.
0: Tak, oczywiście, ale to też nie znaczy, że ludzie nie obserwowali tego, jak się ten świat wokół nich zmienia, bo na przykładzie takiego pięknego motyla, który kiedyś występował w Karkonoszach, był to niepylak Apollo. No, on ponad 100 lat temu był obserwowany tutaj i ludzie widzieli, jak w ostatnich stanowiskach po prostu ten motyl zaczyna ginąć. No i powstawały pierwsze próby, żeby go ratować i niejaki Wilhelm Kuhn, on mieszkał w Szklarskiej Porębie, no postanowił wydzierżawić 1,5 hektara łąki i tam stworzył specjalną łąkę, na której sprowadził z Bawarii gąsienicę niepylaka i je tam wsiedlił, no, z bardzo dużym sukcesem. Natomiast ten sukces niestety skończył się tak, że przyjechało tutaj bardzo dużo kolekcjonerów i no niestety na oczach tego pana wyłapywali mu te motyle.
1: Och, no to, to rzeczywiście pokazuje, tym bardziej, że Park Narodowy to jest idealny pomysł, idealny taki punkt myślenia odnośnie do tego, by jeszcze bardziej ten fragment przyrody chronić, no bo przecież, kiedy wchodzimy na teren Parku Narodowego, to można powiedzieć, wkraczamy do takiego niezwykłego, magicznego świata i na przykład musimy przestrzegać różnych zasad. Zasad. Ty coś wiesz na ten temat, Franek?
2: Tak, ale więcej chyba wie tamten pan Bąk.
1: No to niech on sobie tutaj na kwiatku spokojnie siedzi i nas podsłuchuje, a ty mi powiedz, czy współcześnie ludzie przestrzegają tych wszystkich zasad, które to już dawno, dawno temu zostały wymyślone właśnie po to, by chronić przepiękną przyrodę Karkonoszy?
2: Nie.
1: Jak to nie?
2: Gdy byłem wczoraj na Śnieżce, to grupa jakichś obcokrajowców wyszła prosto w murawę alpejską. 20 osób w jedną roślinę.
1: No ale wiesz, ale może oni po prostu chcieli piękny widok sobie podziwiać, zdjęcie jakieś fajne zrobić, to co nie wolno?
2: Nie, nie.
1: Nie wolno?
0: To nie wolno, ponieważ na Śnieżce wegetacja trwa około 70 dni. Te rośliny nie są duże, no bo ze względu na warunki klimatyczne nie mogą mieć dużych rozmiarów. No i stąd komuś się wydaje, że tam praktycznie nic nie rośnie. Można sobie rozłożyć leżaczek i popatrzeć na krajobraz, a w tym czasie no, niszczy rzeczy, które są, gatunki, które są bardzo istotne dla tego regionu i świadczą też o jego wyjątkowej, bardzo długiej historii, bo tutaj się łączą w pływy alpejskie z pływami tundrowymi. Natomiast Park Narodowy tak naprawdę daje głos tym

0: wszystkim organizmom, które czasami głosu nie mają, albo jeżeli mają, to ludzie nie chcą ich słuchać, żeby po prostu no, zachować to dla przyszłych pokoleń, bo tak naprawdę korzystamy z zasobów naszych dzieciaków i taka jest idea Parku Narodowego, żeby ta dzika przyroda została niezmieniona i żebyśmy mogli z niej korzystać przez kolejne pokolenia.
1: No właśnie, bo my tak cały czas mówimy, a właściwie to ja tak cały czas podkreślam, że jesteśmy w wyjątkowym miejscu i bardzo często rzeczywiście słowo wyjątkowe pojawia się w moich ustach w kontekście Parku Narodowego, ale to jest prawda, bo to wszystko, co jest objęte tą niesamowitą, szczególną ochroną, jest wyjątkowe i wcale nie takie pewne, że będzie trwało zawsze.
0: Tak, przyroda się zmienia. Też bardzo ważną misją jest po prostu poznawanie tych wszystkich procesów. To jest, można powiedzieć, żywe laboratorium, w którym prowadzimy obserwacje. Na podstawie tego też staramy się tej przyrodzie pomagać. Mamy różne metody. Można tak powiedzieć, jedna z nich nazywa się ex situ. To może brzmi skomplikowanie, ale generalnie chodzi, że na przykład ratujemy gatunki roślin, hodując je na dole u nas w Karkonoskim Banku Genów, po to, żeby je móc później przywracać na naturalne stanowiska w górę.
1: A pamiętasz, Franek, kiedy spacerowaliśmy sobie doliną Wilczego Potoku, to też taki bank genów mijaliśmy. Pamiętasz?
2: No.
1: Czego to był bank genów? Archiwum?
2: Archiwum Sosny Pospolitej.
1: Dobrze zapamiętaliśmy?
0: Ja wprowadzę małą korektę. Archiwum Genetyczne Jodły. Ale było blisko.
1: Byliśmy blisko. No ale rzeczywiście te wszystkie działania mają bardzo konkretny cel. Ochronę przyrody Karkonoszy.
0: Tak, i to na różnych zasobach, bo proszę mieć na uwadze, że to się odbywa na poziomie genowym, odbywa się na poziomie gatunków, czyli chronimy całą pulę, i też na poziomie ekosystemowym, czyli chronimy procesy wielkoskalowe. Natomiast jodła jest bardzo pięknym przykładem, ponieważ leśnicy na to mówią, na ten gatunek, że jest driadą, czyli musi mieć dobrze wykształcony lat, żeby ona mogła się tutaj pojawić. No i ta nasza jodła, i to zabrzmi też, myślę, troszkę paradoksalnie, przyszła do nas w Karkonosze z Pirenejów. Od ostatniego zlodowacenia, jak lądoludź się wycofywał, to ta jodła stamtąd wędrowała setki lat, aż przybyła w Karkonosze. Jest to oddzielna linia genetyczna i dlatego my staramy się ją chronić, ponieważ jodły karpackie no, mają inne pochodzenie, natomiast Karkonosze pod tym względem są również wyjątkowe.
1: No dobra, ale czy to wszystko oznacza, że człowiek powinien się zupełnie wycofać z tego terenu?
0: Nie. To wszystko oznacza, że jeżeli mamy park narodowy na tym terenie, to znaczy, że mamy czystą wodę, czyste powietrze i przede wszystkim coś, dlaczego ludzie tu przyjeżdżają z całej Polski. Mamy piękne, naturalne krajobrazy. Jak mieszkamy w dużym mieście, gdzie wszystko jest zdominowane działalnością człowieka, no my potrzebujemy tego kontaktu z przyrodą i park narodowy też jest takim miejscem, żeby ten kontakt mieć zapewniony. Natomiast my oczywiście udostępniamy w ten sposób, żeby nasze zasoby przyrodnicze na tym nie cierpiały. Stąd pojawiają się te zasady, ale generalnie to służy tylko temu, żebyśmy mogli z nich wszyscy komfortowo korzystać.
1: A właśnie, słowo korzystać to też jest słowo, które bardzo fajnie, że się teraz pojawiło, bo tak sobie pomyślałam, że nie możemy nie wspomnieć także o tym, jakie korzyści my ludzie czerpiemy z przebywania z tą dziką przyrodą. I to są nie tylko wspaniałe obserwacje, cudowne widoki, ale ma to także wpływ na nasze zdrowie.
0: Tak, jest to bardzo dobrze udokumentowane badaniami medycznymi. Dla przykładu kąpiele leśne, które zostały zapoczątkowane w Japonii w latach 80. Oni na to mówią Shinrin-yoku. Jasno pokazują, że przebywanie w lesie obniża stres, wpływa dobrze na nasz układ odpornościowy. Bardzo dobrze wpływa na naszą psychikę. Są to naprawdę bardzo wymierne korzyści, a wystarczy tylko na chwilę w tym lesie stanąć i poobserwować to, co dzieje się wokół nas, i wystarczy godzina takiego wyciszonego kontaktu i naprawdę to jest piorunujące wrażenie. Ja powiem szczerze, kiedyś podchodziłem do tego bardzo sceptycznie jako leśnik. Wydawało mi się, że wiemy o lesie wszystko. Natomiast jak pierwszy raz mieliśmy takie szkolenie, no to powiem szczerze, bardzo dobrze na mnie to wpłynęło i całkiem inaczej teraz na ten las patrzę. Natomiast jeszcze, jak wymiernie Park Narodowy działa na ludność lokalną. My dajemy około 5 milionów.

0: milionów metrów sześciennych wody dla ludzi w ciągu roku, tak więc jest to ogromna ilość bardzo czystej wody, z której korzysta nasza społeczność lokalna i nasi goście, którzy są w Karkonoszy.
1: To ja jeszcze muszę koniecznie na koniec naszej rozmowy, Darku, zapytać się ciebie, co ciebie właśnie najbardziej zachwyca w Karkonoszach, w Karkonoskim Parku Narodowym? Oj, wiem, że to najgorsze pytanie, najtrudniejsze właściwie, bo jak tutaj teraz wybrać? No to trzy rzeczy mogą być ewentualnie.
0: Jako leśnik powiem, najbardziej zachwycają mnie lasy, ponieważ ja uwielbiam chodzić po lesie i to jest naprawdę sedno pracy leśnika. Przypomina to troszkę nurkowanie na rafie koralowej, bo człowiek od razu wchodzi i robi się mały w tym lesie i naprawdę wystarczy przystanąć i można zobaczyć bardzo wiele rzeczy, które nas otaczają. No taką perełką, z którą pracujemy od 2016, jest niepyla Capollo. Jest to piękny motyl, który staramy się, żeby wrócił.
1: Ten z twojej koszulki.
0: Mam go na koszulce. No i też takim oczkiem w głowie naszym jest Cieczew. Byłem z synem na monitoringu. Mógł posłuchać pięknego śpiewu tych ptaków. Jest to coś niesamowitego i coś wartego naprawdę do zachowania.
1: No to moi drodzy, macie już takie trzy pierwsze punkty. Jeżeli nigdy nie byliście w Karkonoszach, w Karkonoskim Parku Narodowym, które powinniście zrealizować w ramach wyzwania i poznania tego, jak już powiedziałam, wyjątkowego i niezwykłego miejsca. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Dariusz Kuś, leśnik, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.

0: My chcemy grać w zielone. Oczywiście jak najbardziej chcemy grać w zielone, zwłaszcza spacerując szlakami Karkonoskiego Parku Narodowego. Chociaż tutaj myślę, że więcej takich zabaw nie tylko słownych, ale i sportowych moglibyście uświadczyć, wędrując po tym niezwykłym miejscu, co już ustaliliśmy. A właśnie, może wam przypomnę, gdzie my się dzisiaj znajdujemy, bo być może jesteście z Jeleniej Góry albo z okolic i nie macie pomysłu, co tutaj takiego robić właśnie w to niedzielne, przepiękne popołudnie. Moi drodzy, możecie tutaj do nas przybyć. Tylko gdzie jest tutaj? Znajdujemy się w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Tak, to jest to miejsce, gdzie akurat się znajdujemy, skąd nadajemy audycję, gdzie nasze studio plenerowe się mieści. I to nie wszystko, bo to właśnie tutaj odbywa się festiwal klimatyczny Karkonosze, ale o nim powiemy sobie nieco więcej troszkę później, bo teraz chciałabym się zatrzymać właśnie przy Pałacu Sobieszów. A najlepiej o nim opowie nasz kolejny gość, którym jest Aleksandra Firszt, edukatorka Karkonoskiego Parku Narodowego. Cześć!
1: Cześć, witam serdecznie, bardzo mi miło.
0: Powiedz mi proszę, co ma takiego wspólnego pałac, znajdujący się także nieopodal nas zamek Chojnik, z Parkiem Narodowym?
1: A ma tak naprawdę, można powiedzieć, wspólną historię, wspólnych właścicieli, ponieważ i pałac, który znajduje się tutaj w pobliżu, i zamek, zresztą, który też jest stąd widoczny, należał przez pewien czas do rodziny Szawgoczów, która jest bardzo, bardzo istotną rodziną, jeżeli chodzi o sam teren Karkonoszy. Więc tak naprawdę wszystko się wiąże do jednej historii, czyli do historii właśnie Karkonoszy, a później Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: No właśnie, bo aktualnie Karkonoski Park Narodowy i całe te tereny, to można powiedzieć, jest własność nas wszystkich. Zatem wszyscy także za to miejsce odpowiadamy, ale kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej.
1: Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Dzisiaj wszyscy dbamy, no niewątpliwie nasze góry są bardzo urokliwe, są piękne. Oczywiście musimy też czuć do nich respekt, mimo wszystko, ponieważ nie są wysokimi górami, ale musimy oczywiście uważać, wybierając się w wędrówki górskie, pamiętać o wszystkich zasadach panujących w górach. Ale tak jak tutaj już wspomnieliśmy, kiedyś było troszeczkę inaczej. No i tutaj właśnie pojawia się ten temat rodziny Szawgoczów, która zarządzała tymi terenami. No i właśnie troszeczkę w późniejszych latach, kiedy pałac już powstał, zarządzała właśnie wszystkim z tego miejsca, w którym się znajdujemy teraz, właśnie z tego pałacu.
0: Mm-hmm. Ale co to znaczy zarządzała?
1: Zajmowała się tak naprawdę różnymi sprawami. Mówię też tak ogólnie o rodzinie, ponieważ kiedy mówimy o Szawgoczach, bardzo ciężko jest mówić o pojedynczych osobach. Tutaj bardziej będziemy już mówić w kontekście całej rodziny, ponieważ ta historia będzie się sobą tak naprawdę z pokolenia na pokolenia łączyć.

0: Włączyć. Jeżeli chodzi o nasz pałac, co też jest ciekawe, nie był on do końca pałacem. To też troszeczkę nam może wszystko tutaj pomieszać, ale kiedy mówimy, że stąd było wszystko zarządzane, jeżeli chodzi o Karkonosze, to będziemy bardziej mówić o budynku urzędowym. Tak jak dzisiaj wybieramy się do urzędu, żeby uzyskać jakieś pozwolenie na coś, żeby coś podpisać, no to jak najbardziej też to się odbywało tutaj, właśnie w tym miejscu. Więc tutaj zajmowano się na przykład gospodarką leśną. Pierwsze kroki, można powiedzieć, że raczkowała jeszcze ochrona przyrody, ponieważ ochrona przyrody nie była kiedyś tak oczywista, zupełnie inaczej wyglądała w dawnych czasach, no, ale musiała mieć gdzieś tam swój początek, więc sama gospodarka leśna była już takim początkiem do tego, żeby zacząć o tą przyrodę dbać.
1: Gospodarka leśna, poczekajmy chwilę. Gospodarka, co to znaczy gospodarka leśna?
0: Na przykład zarządzanie lasami, tak? Oczywiście nie można było, do dzisiaj nie można, ale właśnie to jest ciekawe, że już w tamtych czasach już o tym ludzie wiedzieli, że nie wolno tak po prostu wejść sobie do lasu i na przykład ścinać drzewa, tak?
1: No bo potrzebuje sobie coś zbudować, no, jakąś stodołę, prawda? Albo ogrzać sobie chatkę.
0: Wtedy również to było regulowane. Zresztą można się dowiedzieć o tym u nas na ekspozycji, ponieważ możemy nawet się poczuć jak zarządca i na przykład zobaczyć i samemu zadecydować, czy zgodzimy się na przykład chociażby na zbiór chrustu z lasu. Wydaje się takie oczywiste, prawda? Idziemy do lasu, zbieramy chrust, przecież to nic takiego, a w rzeczywistości trzeba było mieć specjalne pozwolenie od zarządcy.
1: Skoro tutaj mowa o ekspozycji, Franek, ty miałeś okazję zwiedzić tę ekspozycję tutaj w Pałacu Sobieszów. Co najbardziej się tobie spodobało, co najbardziej ciebie zainteresowało?
2: Nie wiem, najbardziej mnie zainteresowała wystawa klimatyczna Karkonosze.
1: A tak, ale to jest wystawa, która znajduje się w nieco innym momencie, ale to nie do końca jest tak, że nie wiesz, bo ja podpatrywałam, co najwięcej czasu, przez największą ilość czasu skupiło twoją uwagę i pamiętam, że się chyba w drwala zamieniłeś, tak? Taka wielka piła była. I co tam można było sprawdzić?
2: No można było sprawdzić, czy jest się lepszym od drwala.
1: Aha, albo można było też, z tego co pamiętam, tutaj rozdysponować najróżniejszymi zasobami drzewa, a właściwie to drewna, prawda? O tym, jaka jest różnica między drzewem a drewnem, też sobie powiemy nieco później, właśnie by to wszystko tak rozdysponować, by każdy dostał tyle, ile potrzebuje, ile mu się należy.
0: Mam nadzieję, że udało też się pobawić właśnie w zarządce, o tym, co wcześniej wspominałam, bo to też jest świetne stoisko u nas na wystawie, gdzie właśnie siadamy przy biurku po dwóch stronach. Jedna osoba jest petentem, czyli osobą, która będzie się o coś ubiegać, a druga osoba jest zarządcą.
1: Chyba właśnie o to chodziło.
0: No właśnie, co ciekawe, też właśnie, jeżeli mówimy o zarządcy, raczej też nie mówimy już o samych szafgoczach. Bardziej mówimy o osobie, która po prostu była tutaj powołana z ramienia rodziny szafgoczów. Do tego, żeby decydować o różnych rzeczach, no i też zajmować się tym wszystkim. No bo sam pałac, ten budynek urzędowy to jedno, ale dodatkowo tutaj w tym wielkim, tutaj na tym wielkim placu, na którym dzisiaj odbywa się Festiwal Klimatyczny Karkonosze, znajdował się również folwark, co też jest bardzo ciekawe. No i oczywiście on też potrzebował odpowiedniego zarządzania.
1: Ale tak wsłuchiwałam się teraz w to, co opowiadasz i tak sobie pomyślałam, że to jest niesamowite, prawda, że tutaj mamy pałac, a tuż za rogiem, chciałoby się powiedzieć tym przysłowiowym, mamy zamek.
0: Mm-hmm. Tak. Jeżeli chodzi o właśnie tą historię zamku i pałacu, no to też jest troszeczkę taka skomplikowana sprawa, ponieważ sam zamek nie był od początku w rękach rodziny Szafgoczów. Dopiero później udało im się uzyskać tutaj klucz zamku Chojnik. Ale niestety historia zamku Chojnik skończyła się, można powiedzieć, tragicznie, ponieważ w 1675 roku piorun uderzył w zamek Chojnik. No i niestety wszystko zakończyło się ogromnym pożarem. No i zamek spłonął. I kto dzisiaj się wybierze, żeby go zobaczyć, będzie widział ruinę. Niestety. Więc budowa pałacu została rozpoczęta dopiero później, pomiędzy rokiem 1705-1712. Więc to jest taki XVIII-wieczny pałac.
1: ale zachęcamy bardzo gorąco. Ja tutaj muszę powiedzieć, że ja uwielbiam Zamek Chojnik i za każdym razem, kiedy jestem w okolicy, to nie mogę sobie odmówić wyprawy
0: tak,
1: właśnie tam.
0: Ja to samo na

0: naprawdę zamek Chojnik jest niezwykle takim urodziwym miejscem z ogromną historią. No i też o tym nie zapominamy, ponieważ u nas na wystawie wszystko zaczynamy właśnie od tego pożaru na zamku Chojnik, więc wchodząc możemy zobaczyć, jak zamek Chojnik mógł wyglądać w rzeczywistości wcześniej, przed pożarem. No i wtedy akurat bardzo często, kiedy oprowadzam gdzieś grupy, zdarza mi się też opowiadać legendę o Kunegundzie, która też jest zresztą bardzo ciekawa.
1: Ale super, że o tym powiedziałaś, bo ja właśnie chciałam to powiedzieć, że z takimi miejscami jak zamki, pałace, ale także i parki narodowe, związanych jest bardzo dużo legend.
0: Jak najbardziej. No jeżeli chodzi o legendy, my mamy ich tutaj naprawdę wiele. Właśnie legenda o Kunegundzie, która jest zawsze opowiadana w kontekście zamku Chojnik. To nie jest też jedyna legenda zresztą, która wiąże się z tym zamkiem, no i z samą rodziną Szafgoczów. No ale niewątpliwie naszą największą legendą, taką najbardziej znaną, jest oczywiście Duch Gór.
1: A ja tutaj widziałam, on gdzieś krąży.
0: Krąży, oczywiście. Festiwalu. Nie mogłoby go zabraknąć na naszym festiwalu. Jest tutaj obecny. No jest to bardzo ciekawa legenda, wydaje mi się, którą musimy i zresztą chcemy też bardzo pielęgnować. Więc trzeba dużo mówić, trzeba dużo czytać legend na ten temat. Myślę, żeby ta legenda po prostu cały czas tutaj była. Ja sama jako dziecko bardzo często słuchałam o Duchu Gór. Jestem bardzo tą legendą zafascynowana. Czasami zdarzyło mi się nawet spotykać jakichś starszych panów, na przykład chodząc po karkonoszach z rodzicami i na przykład rodzice wspominali, że to może być Duch Gór, jak sądzę. I faktycznie zdarzało mi się sądzić, że no możliwe. A jeszcze jak wskazał drogę, gdzie się kierować, to już byłam o tym przekonana.
1: W 100%, no oczywiście. Ja tak sobie myślę, że każdy z nas, którzy spacerują szlakami Karkonoskiego Parku Narodowego i zachwycamy się tą przyrodą tego miejsca, ale także i dbamy o nią, na przykład podnosząc jakiś papierek, który na szlaku znajdziemy, albo po prostu przestrzegając zasad, co wcale nie jest takie oczywiste i łatwe, o czym dzisiaj nam już napomknął Franek, dla niektórych, to też jesteśmy tak troszeczkę takim duchem gór.
0: Troszeczkę tak, jak najbardziej. Musimy wspomagać tego ducha gór, przecież Karkonosze. To jest ogromny obszar, sam by nie dał rady. Musimy zdecydowanie mu pomagać. Wystarczą małe rzeczy. Przecież nie musimy przejść całych Karkonoszy, żeby wysprzątać każde papierki, tak, wszystkie śmieci. Wystarczy, żebyśmy dbali o to, co my wnosimy na teren Karkonoszy przede wszystkim. A kiedy zdarzy nam się zobaczyć jakiś leżący papierek, możemy zabrać go ze sobą do plecaka i wyrzucić dopiero, kiedy już będziemy na dole, że tak powiem, zejdziemy już z tych gór. A już pomożemy i Duch Gór na pewno to doceni, a oczywiście z legend wiemy, że Duch Gór bardzo docenia takie tutaj sytuacje i kiedy turyści się fantastycznie zachowują, no to wtedy też jest piękna pogoda. A dzisiaj świeci słońce, więc chyba ci turyści faktycznie bardzo dbali o Karkonosze przez ostatni czas.
1: Olu, ja witając się ze słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom, wspomniałam o czymś takim jak dziedzictwo historyczno-kulturowe. I czy to wszystko, o czym my teraz rozmawiamy, to jest właśnie to?
0: Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. To jest bardzo, bardzo obszerne pojęcie, jeżeli chodzi o dziedzictwo właśnie kulturowe, ponieważ to nie jest, może nam się wydawać, że dziedzictwem kulturowym będzie tylko to, że na przykład zobaczymy jakąś rzecz w muzeum, tak? I to jest na pewno to. To jest dziedzictwo kulturowe. Oczywiście, że nie. To są też legendy. To jest wszystko to, co opowiadamy. To są historie naszych dziadków, pradziadków, które usłyszeliśmy. To wszystko tak naprawdę kształtuje całe to dziedzictwo i jest bardzo, bardzo ważne dla nas, ponieważ tworzy taką przynależność, można powiedzieć. Stajemy się wtedy taką grupą, która razem, wspólnie dba i pielęgnuje to dziedzictwo, ponieważ tak naprawdę to tylko my za to odpowiadamy, czy to dziedzictwo kulturowe dalej będzie kontynuowane, czy o nim zapomnimy. Więc tak naprawdę wszystko nasza zasługa, więc powinniśmy być bardzo, bardzo dumni.
1: No i na koniec naszej rozmowy pytanie, którego się wszyscy rozmówcy najbardziej obawiają. Co ciebie najbardziej zachwyca w Karkonoszach, w Karkonoskim Parku Narodowym?
0: Chyba te legendy, najbardziej chyba te legendy właśnie ze względu na to dzieciństwo, o którym troszeczkę wspomniałam, ta legenda ducha gór, no i też piękno naszych Karkonoszy, to jest naprawdę niesamowite, człowiek, no chodząc tutaj gdzieś tam po miastach, nie docenia aż tak bardzo tego, co mamy tak blisko, więc warto czasami zabrać plecak, kiedy tylko jest pogoda odpowiednia na takie wycieczki i warto się wybrać, naprawdę wszystkich zachęcam, bardzo polecam, nie tylko na Śnieżkę, ponieważ tych miejsc jest wiele naprawdę, więc możemy odkrywać Karkonosze cały czas, zawsze znajdzie się coś nowego.
1: I tymi pięknymi słowami, tym cudownym zaproszeniem, bardzo pięknie dziękuję ci.

0: za rozmowę. Aleksandra Firszt, edukatorka Karkonoskiego Parku Narodowego, była naszym gościem.
1: Bardzo dziękuję.
2: Są cuda na tym świecie, o których nic nie wiecie. Są cuda na tym świecie, o których nic nie wiecie. Są cuda na tym świecie.

0: I zrobiło się tajemniczo i wcale się nie dziwię, bo duch gór to bardzo tajemnicza postać. Ale wiecie, co jest pozbawione takich niemiłych tajemnic? Oczywiście audycja Hej Przygodo. A dlaczego? Bo przygody to nie jest nic niemiłego, tylko wręcz przeciwnie. Nawet jeżeli jakiś wątek tajemnicy się pojawia, to i tak zawsze jest on bardzo optymistyczny, pozytywny, no i przede wszystkim naładowany taką energią. No takie mam wrażenie. Słuchajcie, znajdujemy się, przypominam jeszcze raz, w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. O samym pałacu wiemy już całkiem sporo, ale tutaj znajduje się jeszcze jeden element tworzący właśnie to centrum, o którym koniecznie musimy sobie porozmawiać, czyli ten pierwszy człon tej nazwy. I najlepiej o tym miejscu opowie nasz następny gość, którym jest Ania Fluder, edukator Karkonoskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Aniu, Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego. Co właściwie to oznacza, ta nazwa?
1: To jest nasz przepiękny obiekt, który powstał tutaj 3 lata temu, w 2023 roku. I od tego momentu gościmy tutaj mnóstwo dzieci, mnóstwo ludzi, i dorosłych, i rodziców, i całe grupy.

0: grupy i studentów, przyjeżdżają do nas też seniorzy. Mamy tutaj mnóstwo atrakcji, a przede wszystkim jest to miejsce do edukacji, do pokazywania tego, co jest tutaj dla nas najważniejsze, czyli naszej wspaniałej przyrody Karkonoszy.
1: Ja bardzo często mówię, że kiedy wybieramy się do jakiegokolwiek parku narodowego, to warto taką przygodę z takim niezwykłym, dzikim, wspaniałym miejscem rozpocząć właśnie od takich centrów, bo dzięki temu możemy zobaczyć, na co zwrócić uwagę. A kiedy takim szlakiem przecież spacerujemy, no to mnóstwo rzeczy przyciąga naszą uwagę.
0: Dokładnie. Warto rozpocząć wycieczkę po Karkonoszach u nas w Sobieszowie, w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Pałac Sobieszów, ponieważ tutaj zobaczymy te najważniejsze rzeczy, które później możemy sprawdzić na szlaku. Dowiemy się tutaj też sporo o bezpieczeństwie, o tym, jak spakować się na wędrówkę w górach, o tym, jak oznakowane są szlaki i jakie gatunki roślin i zwierząt możemy tam zobaczyć. Często jest tak, że przyjeżdżamy w góry czy do jakiegoś parku narodowego bez wcześniejszego przygotowania, a tutaj mamy w pigułce pokazane dosłownie wszystko. Wiemy, jakich wodospadów szukać, jakich minerałów, jakich skał wyszukiwać na szlaku, a także jakie zwierzę może czaić się gdzieś tam za głazem, za kamieniem.
1: No właśnie, bez przygotowania, bez pomysłu, prawda, którym szlakiem wyruszyć, a to nie jest takie bez znaczenia.
0: Nie jest bez znaczenia, zwłaszcza, że pamiętajmy, w każdym parku narodowym możemy chodzić tylko po wyznaczonych szlakach, które są dla nas bezpieczne i przede wszystkim pozwalają też na bezpieczeństwo zwierząt i roślin, które w tym parku żyją. To jest dla nas wciąż najważniejsze. W dodatku, kiedy na przykład mamy brzydką pogodę, czyli pada deszcz albo jest niebezpiecznie, mamy oblodzone szlaki i nie czujemy się na tyle przygotowani, żeby wybrać się w górę, to Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne jest idealnym miejscem, żeby właśnie tutaj do nas przyjechać i możemy zobaczyć z bliska wiele tych zakamarków właśnie w bezpiecznym miejscu w centrum.
1: Bardzo się cieszę, że wspomniałaś o tej pogodzie, bo ja teraz chciałam powiedzieć o kinie zjawisk pogodowych, które przecież również tutaj w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego możemy podejrzeć i choć faktycznie pogoda jest tym tematem, tym elementem, tym wątkiem, który jest niezwykle dla nas ważny, kiedy wychodzimy w góry, to jest to także przepiękne zjawisko i tutaj w takim kinie możemy się jemu z bezpiecznej odległości, w bezpiecznej przestrzeni przyjrzeć. A burza w górach jest cudowna.
0: Dokładnie, słuchajcie, burze, czy na przykład wiatry fenowe, które potrafią pokazać swoją siłę, o ile gdzieś nas napotkają w terenie, na szlaku, mogą być niebezpieczne, to u nas można dowiedzieć się o nich w bezpiecznym miejscu i też nauczyć się, jak przewidywać tę pogodę, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy zawsze sprawdzili prognozę, wychodzili na szlak możliwie wcześnie rano, bo takie burze często pojawiają się dopiero po południu, więc im wcześniej wejdziemy na szlak, tym jest to dla nas bardziej bezpieczne. Dodatkowo, nie wiem czy wiecie, czym jest na przykład widmo Brockenu.
1: Ale piękna nazwa.
0: Piękna nazwa, pięknie to wygląda i możemy sobie to też zobaczyć na naszej ekspozycji, na naszej wystawie, bo nie zawsze będziemy mieli w górach szansę, żeby takie zjawisko zaobserwować.
1: To co to takiego?
0: To widmo Brockenu ma wiele takich historii na swój temat. To jest taka tworząca się, powiedzmy, cień na chmurach, które mamy poniżej, za nami, za widzem. Jest tutaj taka legenda, mogę troszkę podpowiedzieć, żeby nie zdradzać wszystkiego. Kiedyś mówiło się, że jeśli zobaczymy sobie takie widmo Brockenu właśnie w górach, no to możemy w tych górach już na przykład pozostać, albo niektórzy mówili jeszcze groźniejsze legendy, że możemy w tych górach zginąć. Ale jest na to rada, bo jeśli pójdziemy ponownie w góry i zobaczymy znowu to widmo, to wtedy cały ten czar pryska i jesteśmy bezpieczni.
1: Ach, czyli tutaj jednak rzeczywiście ta przestroga, ten element właśnie przestrogi jest zachowany. Ale to bardzo dobrze, tak sobie myślę, bo jak wspominałaś o tym przygotowaniu do wyprawy na szlak, no to faktycznie ta pogoda to jest coś, co w pierwszej kolejności powinniśmy zrobić. A o czym jeszcze warto pamiętać?
0: Też warto pamiętać o tym, że Karkonosze są miejscem, są takim pasmem górskim, w którym przez ponad 300 dni w roku pojawia się mgła. I możemy znać dany szlak, możemy iść już któryś raz na przykład na Śnieżkę, ale przy dużej mgle, przy dużym zamgleniu może się okazać, że się gdzieś tam zgubimy i nie będziemy widzieli tego szlaku, czy schroniska, które przy dobrej pogodzie jest widoczne z daleka. Też musimy o tym pamiętać. Oczywiście zimą

0: Ja wiem, że jeszcze mamy wakacje, jest sierpień, ale zimą przede wszystkim dobry strój, dobry ubiór, bo wysoko w górach przy śnieżce może się zrobić naprawdę niebezpiecznie.
1: No tym bardziej, że jest to przecież najwietrzniejsze miejsce.
0: Tak, bardzo wietrzne i wiatry o prędkości 200 km na godzinę w takich porywach to nie jest nic niezwykłego na szczycie Śnieżki.
1: No oczywiście, choć w Karpaczu może być bardzo ciepło i możemy chodzić sobie w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach, to kiedy zawędrujemy wyżej, bo na przykład zechcemy wdrapać się na Śnieżkę, wjechać sobie częściowo na przykład wyciągiem, a później tę pozostałą część rzeczywiście wdrapać się, no to tutaj już o tym stroju powinniśmy pomyśleć. Tak wydaje mi się, że jeszcze bardzo ważnym elementem jest pożywienie.
0: Dokładnie. Nigdy, słuchajcie, nie wychodzimy w góry nieprzygotowani. To jedzonko jest bardzo ważne. I woda, kiedy jest gorąco, mamy wakacje, sierpień, w górach bywa upalnie i pamiętajmy o tym, żebyśmy mieli sporo tej wody, czy ewentualnie jakiegoś napoju, chociaż no, woda jest tutaj najbezpieczniejsza. Plus coś do przegryzienia, jakaś przekąska. Nieważne, czy to będzie kanapka, czy jakiś ulubiony batonik. Coś jednak musimy sobie wziąć, kiedy na przykład tych sił troszkę zabraknie. Albo jeżeli zabraknie ich komuś, kto jest obok nas na szlaku, też można się taką wodą czy batonikiem podzielić.
1: Ale super, że o tym powiedziałaś, bo to właśnie też pokazuje, że kiedy jesteśmy na szlaku, to nie myślimy tylko o sobie, nie patrzymy tylko przed siebie, ale także jeżeli zobaczymy, że ktoś się nieco gorzej poczuł, albo że coś się dzieje, nawet tuż poza szlakiem, no to wówczas na przykład warto to zgłosić odpowiednim służbom, a jeżeli rzeczywiście jest to jakiś współtowarzysz turysta, niekoniecznie znana nam osoba, to zawsze warto podejść, zapytać, jakoś taką osobę wspomóc.
0: Tak, karkonosze słyną z pięknych schronisk. Pewnie każdy z Was słyszał o Samotni, czy Strzeszy Akademickiej, czy o Domu Śląskim, ale bywają też takie szlaki, kiedy do tego schroniska mamy dalej i wtedy taki kawałek czekolady, czy batonika może dosłownie komuś uratować życie.
1: Aniu, wiesz co, kiedy rozmawiamy o Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego, to tak sobie pomyślałam, że jest tam mnóstwo ciekawych informacji, wiadomości z tego miejsca możemy zdobyć, ale przede wszystkim taka jedna, która myślę, że powinna zainteresować wszystkich tych, którzy chcą wybrać się do Karkonoskiego Parku Narodowego, to jest ta związana z jego symbolem, a właściwie symbolami, bo w logo tego parku znajdują się aż 3 symbole tego miejsca.
0: Dokładnie. Zacznę może od tej takiej najbardziej widocznej w tle, góry. Jest to oczywiście Śnieżka, najwyższa góra Karkonoszy, najwyższa góra całych Sudetów i dla naszych sąsiadów Czechów jest to najwyższa góra całego ich kraju, czyli Czech. Dodatkowo mamy tam przepiękne 2 niebieskie kwiaty. Po lewej stronie, jeśli macie gdzieś to logo przed sobą, możecie spojrzeć, to zachęcam. Po lewej stronie przepiękny dzwonek karkonoski. On, zobaczcie, nawet na tym logo wygląda jak taki dzwoneczek, ażby się chciało go chwycić i zadzwonić. Oczywiście jest to chroniona roślina. My w Parku Narodowym tych roślin nigdzie tam nie zrywamy na szlaku.
1: Nie możemy tylko obserwować i nimi się zachwycać.
0: Zachwycać. I słuchajcie, ten dzwonek karkonoski, tu będzie trudne słowo, ale spróbujcie je zapamiętać, jest endemitem. Tak go nazywamy w Karkonoszach, czyli jest to taka roślina, która występuje na niewielkim, określonym obszarze. Akurat ten nasz dzwonek rośnie wysoko w górach. I po prawej stronie mamy goryczkę trojeściową. Goryczka związana z goryczą, rzeczywiście cała ta roślina jest bardzo gorzka, też jej nie próbujemy na szlaku.
1: Obie są fioletowe, co ciekawe.
0: Obie są takie ciemno-niebiesko-fioletowe, przepiękne.
1: I to są te 3 znaki, z którymi najbardziej kojarzy nam się Karkonoski Park Narodowy. Myślę, że to może być też ciekawe wyzwanie dla młodych odkrywców, by je wszystkie zaobserwować. Chciałam powiedzieć zdobyć, ale zdobyć je w sensie takim, żeby właśnie je wypatrzeć na przykład.
0: Bo
1: ile Śnieżkę łatwo wypatrzeć, o tyle z roślinami może być nieco trudniej, jeżeli będziemy nieuważni. Franek, ty wspominałeś kilka chwil temu, że bardzo chciałbyś jeszcze raz zwiedzić wystawę klimatyczną Karkonosze. A które miejsce, który element najbardziej się tobie podobał na tej wystawie?
2: Szczerze, nie wiem.
1: Trudno wybrać?
2: Nie, że trudno wybrać, tylko w ogóle tam było tyle elementów, że nie wiem, że muszę tam przyjść i znów to zwiedzić, żeby znać odpowiedź na

0: pytanie.
1: Ale to też jest super wątek, ten, który teraz poruszyłeś, bo zarówno sam Park Narodowy, jak i właśnie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego, to są miejsca, które warto odwiedzać wielokrotnie.
2: Dokładnie, świetnie, że to Franek powiedziałeś. Do nas można wracać wielokrotnie i za każdym razem, tak jak i w prawdziwych górach, odkrywać nowe elementy, nowe rzeczy. Sama ekspozycja się nie zmienia, nie dokładamy tam nowych elementów, ale nasi odwiedzający z każdym rokiem są starsi, szukają nowe rzeczy dostrzegają, nowych rzeczy się uczą i to jest bardzo, bardzo cenne.
1: Aniu, co ciebie najbardziej zachwyca w Karkonoszach?
2: W Karkonoszach? Ja bardzo lubię podziemia, sztolnie, jaskinie. Zachwyca mnie na przykład Sowia Dolina. To jest jedno z moich ulubionych miejsc w Karkonoszach. Dla mnie też bardzo związane z nietoperzami, ponieważ jest tam sztolnia niedostępna dla turystów, ale my akurat robimy też tam kontrolę na przykład nietoperzy. Bardzo tajemnicze miejsce, także uwielbiam ten szlak prowadzący właśnie Sowia Dolina na Skalny Stół i później na czoło, zejście na Przełęczy Okraj. Bardzo lubię tamto miejsce. No i zachwyca mnie ta pogoda. Ja chyba lubię, kiedy w tych Karkonoszach bywam gliście. Ma to swój urok, na pewno.
1: Bo to tak trochę jak z człowiekiem, prawda? Który ma różne swoje humory.
2: Dokładnie, dokładnie. Te Karkonosze tak, też mają swoje humory.
1: Ania Fluder, edukator Karkonoskiego Parku Narodowego, była naszym gościem. Bardzo pięknie dziękuję Ci za rozmowę i wiem, że masz zagadkę dla naszych słuchaczy.
2: Też bardzo dziękuję. Ja chciałabym zadać właśnie zagadkę. Rozmawialiśmy o logo naszego Karkonoskiego Parku Narodowego i powiedziałam o Śnieżce, najwyższej górze Karkonoszy i całych Sudetów. Słuchajcie, bardzo Was proszę, żebyście na adres parkinarodowe@polskieradio.pl wysłali teraz wiadomość, ile metrów ma najwyższa góra w Karkonoszach, czyli Śnieżka. Ile metrów? parkinarodowe@polskieradio.pl.
1: Dla osoby, która jako pierwsza wyśle do nas prawidłową odpowiedź, oczywiście nagroda, a jest to gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję i do zobaczenia na Karkonoskim Szlaku.

śniegu, deszczu, chmur, wiatru, wałów. Departament przelotnych opadów, sekcje burzy, piorunów i gradu, biuro prognoz i życzeń zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, poproszę.

widział zachmurzenia. Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek.

się piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność? Aha, znakomicie!

0: Autopromocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam we Włoszech.
5: W domku w Okocie też jest fajnie.
6: Wszystko jedno, gdzie jesteś.
7: Przyślij do nas pocztówkę z wakacji.
8: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
9: Nie.
10: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
0: Autopromocja.
11: Hej, hej, oczywiście, że hej, przygoda. Kiedy znajdujemy się w Karkonoskim Parku Narodowym, to przygoda goni przygodę, więc zdecydowanie jest to słowo, które idealnie pasuje do tego, by oddać to, co jest związane z tym miejscem. A dlaczego akurat Karkonoski Park Narodowy? Otóż dlatego, moi drodzy, że to właśnie z tego miejsca nadajemy specjalnie dla Was naszą dzisiejszą audycję, audycję Hej, przygodo. Znajdujemy się dokładnie mówiąc w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Jeżeli jesteście właśnie z Jeleniej Góry albo z okolic, przybywajcie, bo nasza audycja jeszcze przez najbliższą godzinę będzie trwała. A jeżeli możecie się tutaj pojawić dopiero po godzinie 14, to też warto przyjść, bowiem trwa festiwal klimatyczny Karkonosze, o którym wiem, że już obiecywałam i powtórzę tę obietnicę, powiemy sobie nieco więcej, ale troszeczkę później, bowiem teraz razem ze mną znajduje się Kamil Berdys, leśniczy Karkonoskiego Parku Narodowego. Cześć.
12: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
11: No i właśnie, tak sobie pomyślałam, że to jest bardzo dobry pretekst, twoja obecność w naszej audycji, by się podpytać, czym różni się leśnik od leśniczego?
12: Dokładnie tym samym, czym różni się dyrektor od nauczyciela. Oboje pracują w szkole, tylko jak można zauważyć, jeden z nich to jest zawód, a drugi to stanowisko. I tak jak dyrektor też może być nauczycielem i bardzo często nim jest, tak ja również jestem leśnikiem, ponieważ posiadam wykształcenie leśne, studiowałem leśnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a obecnie w Karkonoskim Parku Narodowym posiadam stanowisko, które nosi dumny tytuł leśniczy.
11: Wiesz co, ja zazwyczaj pod koniec rozmowy dopiero pytałam naszych gości, co ich najbardziej zachwyca w Karkonoskim Parku Narodowym, ale przy tobie postanowiłam, że to od tego pytania rozpocznę.
12: O, to jest naprawdę bardzo trudne pytanie. To tak jakby, nie wiem, rodzica zapytać, które dziecko kocha najbardziej.
11: Ja wiem.
12: No przede wszystkim to, co jest obiektem naszej ochrony, czyli nasza przyroda w całej jej okazałości. Zarówno ta przyroda ożywiona, czyli wszystkie gatunki zwierząt, jakie mamy, wszystkie rośliny, jak i przyroda nieożywiona, bo jednak jesteśmy górskim parkiem narodowym, więc krajobraz u nas to jest coś nie do podrobienia. Mamy przepiękne widoki, przepiękne skały, przepiękne góry. Długo by opowiadać i można się spierać, co jest w naszym parku najpiękniejszego. To jest wyższość jednych świąt nad drugimi.
11: My dzisiaj skupiamy się głównie na dziedzictwie historyczno-kulturowym tego niesamowitego miejsca. No i tak sobie pomyślałam, że nie padło jeszcze tak na dobrą sprawę pytanie o to, jak narodziła się w ogóle turystyka w tym miejscu. Jak to się stało, że zaczęły powstawać schroniska i jak to się stało, że z górami, z dzikim miejscem związane są zwierzęta gospodarskie, no bo przecież są.
12: Otóż od zwierząt gospodarskich tak naprawdę wszystko się zaczęło, ponieważ większość, o ile nawet nie wszystkie górskie schroniska, mają swoją historię związaną z jakimś gospodarowaniem, z jakimś gospodarstwem. I tak na przykład Strzecha Akademicka przy hali Złotówce jest to schronisko, które swoje początki ma jak

0: Jako schron pasterski na początku była to z czeskiego języka i z niemieckiego bouda, czyli właśnie taka buda, schron, w której pasterze się schraniali. Następnie, gdy w górach zaczęli pojawiać się pierwsi turyści, lubili zatrzymać się u takich pasterzy. Zawsze byli bardzo miło przyjęci, poczęstowani mlekiem, czymś do jedzenia, mogli odpocząć chwilę. I wydaje mi się, że dokładnie w ten sposób powstały właśnie schroniska górskie. Ci pasterze długo nie musieli się nad tym zastanawiać, że przyjąć turystę to jest dużo łatwiejsza praca niż wypasać swoje zwierzęta. I w pewnym momencie te schrony pasterskie zamieniły się w schroniska turystyczne. A skąd wzięła się turystyka? Ja uważam, że turysta jest jednak w pewnym sensie romantykiem. Ktoś powiedział kiedyś, że korzenie turystyki są właśnie w romantyzmie. W epoce romantyzmu był też największy rozkwit turystyki i jakby się nad tym zastanowić, to możemy w sumie się z tym zgodzić, że turyści chodzący po górach robią to właśnie z pobudek romantycznych, po to, żeby się zachwycać przyrodą, żeby się zachwycać pięknymi widokami, nie dla pieniędzy, nie dla zarobków, tylko dla odpoczynku, dla nakarmienia swojej duszy.
1: Jest właśnie takie też ładne sformułowanie, nasycić swoje zmysły, prawda?
0: Zdecydowanie.
1: I wzrok, i słuch, i dotyk. No smak to może niekoniecznie, bo nie zjadamy niczego w Parku Narodowym.
0: Tak, ale, zgadza się. Ale szarlotką w schronisku już jak najbardziej.
1: Dokładnie,
0: więc
1: wszystkie
0: smak
1: zmysły
0: również możemy nasycić.
1: Są tutaj zaspokojone i one nam pozwalają jeszcze bardziej poznać to niesamowite miejsce. No dobra, a jak to jest ze szlakami?
0: Są, oczywiście. W Karkonoskim Parku Narodowym mamy ich naprawdę bardzo dużo. Zagęszczenie szlaków turystycznych na samym terenie Parku Narodowego jest jednym z naprawdę największych w regionie. Gdziekolwiek indziej w Sudetach byśmy się nie wybrali, nigdzie nie znajdziemy tak dużego zagęszczenia szlaków turystycznych. To jest z jednej strony czymś, czym możemy się chwalić, ale z drugiej strony też musimy mieć świadomość, że zbyt gęste szlaki w Parku Narodowym, którego podstawowym zadaniem jest ochrona przyrody, tym zwierzętom akurat aż tak bardzo nie służy. Stąd my jako leśnicy i ja jako leśniczy w Parku Narodowym mamy do wszystkich naszych turystów ogromną prośbę, aby na szlakach zachowywać się cicho, spokojnie, z poszanowaniem tego, co w Parku Narodowym mamy najcenniejsze, czyli dzikiej przyrody.
1: No właśnie, i znowu wracamy do tych zasad, które tutaj, jak ta przysłowiowa mantra, co jakiś czas nam się pojawiają w naszej rozmowie, ale to nie jest przypadek, bo o tych zasadach warto pamiętać i nawet tak sobie pomyślałam, Kamilu, prawda, że może się niektórym wydawać, że przecież niczego nie podpisują, wchodząc do Parku Narodowego,
0: ale kupują bilet. Tak, do większości parków narodowych w Polsce, zwłaszcza do tych wysokogórskich, do górskich to w ogóle wszystkich, mamy bilety wstępu. I zakupując bilet wstępu, musimy mieć świadomość, że wchodzimy na jakiś specjalny teren. I tak jak wchodząc do muzeum niczego nie podpisujemy, ale kupujemy bilet wstępu.
1: I nie wynosimy eksponatów.
0: To mamy świadomość, że nie dotykamy eksponatów, nie wynosimy ich, poruszamy się tylko po wyznaczonych ścieżkach. Dokładnie tak samo jest w Parku Narodowym. Niczego nie podpisujemy, ale to nie zmienia faktu, że na terenie Parku Narodowego istnieje regulamin, który nie jest po to, żeby utrudnić nam życie. On jest po to, żeby chronić przyrodę.
1: Żeby chronić przyrodę i by nie tylko nam, naszemu pokoleniu, ale także i następnym dawała tę radość, którą czerpiemy właśnie spacerując
0: szlakami. To rozumie się samo przez się, że musimy dbać o to, czego jesteśmy tymczasowymi gospodarzami, żeby zostało dla pokoleń. Karkonoski Park Narodowy miał niesamowicie bogatą przyrodę jeszcze długo przed utworzeniem Parku Narodowego. Moment, w którym my jesteśmy w nim gospodarzami, jest tylko przelotnym, krótkim fragmentem i zostanie jeszcze przez kolejne tysiące lat.
1: Z skoro tutaj pojawiło

0: Pojawiło się słowo gospodarz i na początku naszej rozmowy też wspomnieliśmy o tych zwierzętach gospodarskich, które z tym miejscem są związane, to ja muszę się ciebie, Franek, zapytać, jak myślisz, jakie zwierzęta gospodarskie tutaj z Karkonoskim Parkiem Narodowym są związane?
1: Na pewno jest trochę związany.
0: No, na przykład kto?
1: Tutaj jest czas. Taki koń.
0: Konie, zgadza się. Kamil, tutaj musisz nas od razu
2: weryfikować. Konie. Odpowiedzi, czy strzelamy dalej? Franek?
0: Nie, no, strzelamy dalej.
1: Strzelamy dalej.
0: No to kto jeszcze?
1: Lama. No bo tu widziałam chodzącą lamę.
0: No rzeczywiście dzisiaj na festiwalu pojawiła się.
2: Zgadza się, jest jedna lama.
0: I ona występuje w górach, ale nie polskich. Ale nie w Karkonoszach.
2: Ta jedna akurat jest takim naszym tutaj rodzyneczkiem i wyjątkiem, natomiast tutaj podpowiedzi były bardzo dobre na literę B.
0: B. Co to takiego?
1: Bardzo
0: ładne owieczki.
2: Tak, bardzo, bardzo ładne owieczki, dokładnie.
0: Jeszcze tak. Jakieś zwierzę przychodzi ci do głowy? Tutaj biegały takie cudne.
2: No, jeszcze
0: cudne.
2: Jedno, największe chyba zwierzę, a na pewno najcięższe na literę mu.
0: Mu?
1: Mu.
2: Mućki. Albo po polsku krowy.
0: Czyli? No właśnie, krowy, rzeczywiście.
2: Tak, zwierzęta gospodarskie pojawiły się w górach jeszcze przed powstaniem Parku Narodowego, jeszcze przed powołaniem rezerwatów i ochrony przyrody. Wzięły się one stąd... Zwierzęta gospodarskie trafiły w góry, ponieważ można tu było wypasać wysokogórskie łąki, które naturalnie tutaj występowały i przeznaczać pola pod pastwiska ludziom w nanizinach było po prostu szkoda. Natomiast wybrać się wysokogóry ze zwierzętami gospodarskimi już nie było im szkoda, bo i tak nic by tutaj nie uprawiali. Natomiast tą łąkę można było zgryzać. Było to darmowe pastwisko. Natomiast dzięki temu, że te wysokogórskie murawy, wysokogórskie łąki były regularnie zgryzane, to przyroda momentalnie to go zagospodarowała. Na tych pastwiskach pojawiło się setki, jak i nie tysiące cennych, chronionych, rzadkich roślin. I był to proces na tyle cenny, że my w tym momencie nie możemy sobie pozwolić na zrezygnowanie z niego. I o ile nie prowadzimy wypasu tak jak kiedyś na równi pod Śnieżką w ochronie ścisłej, tak w niższych partiach Karkonoszy, gdzie to bogactwo różnych gatunków jest największe, tam, aby wysokogórskie murawy nam nie zarosły, na przykład kosodrzewiną, czy po prostu lasem, albo wypadałoby to po prostu wykosić kosiarką, co, jak możemy się domyślić, nie jest z procesem zbyt naturalnym, tak, wypasanie go to jest to, na czym nam najbardziej zależy. Krowy, owce, nawet konie nie są mechanicznymi kosiarkami, tylko skubną tu troszkę trawki, tam zrobią kupę, która też nam jest bardzo potrzebna, bo użyźnia i nawozi te łąki. Dlatego dla zachowania tej ogromnej bioróżnorodności wypas jest czymś pożądanym i stąd na karkonoskich łąkach mogą pojawić się rolnicy ze swoimi zwierzętami.
0: No i proszę bardzo, zagadka została rozsupłana, rozwiązana. Kamil Berdys, leśniczy Karkonoskiego Parku Narodowego, był moim i waszym gościem. Bardzo pięknie, dziękuję ci za wszystkie twoje opowieści i za rozmowę.
2: Dziękuję uprzejmie.

0: Och tak, świat jest bardzo kolorowy, zwłaszcza kiedy obserwujemy dziką przyrodę, która jest niezwykle istotnym jego elementem, zwłaszcza kiedy przebywamy w takim miejscu jak my dzisiaj, czyli w Karkonoskim Parku Narodowym, bo przypominam, że to właśnie z tego miejsca dzisiaj specjalnie dla Was prowadzimy audycję Hej Przygodo. A razem z nami kolejny gość, Marta Sadomska, edukatorka Karkonoskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Marto, ty odpowiadasz za program, bierzesz udział w takim opowiadaniu, przedstawianiu piękna właśnie Karkonoskiego Parku Narodowego najmłodszym, czyli program przedszkolaku Przyroda Cię Potrzebuje. No i czy rzeczywiście ta przyroda potrzebuje młodych, dzielnych obserwatorów?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Jednak dzieci zupełnie inaczej podchodzą do przyrody niż dorośli. Potrafią naprawdę dużo więcej dostrzec. Mają jeszcze w sobie taką po prostu dziecięcą ciekawość świata. A no niestety, nie czarujmy się, ale u dorosłych często już gdzieś tam to ucieka pod wpływem jakichś codziennych obowiązków.
0: Ale czy to nie jest też tak, że młodzi ludzie, a wiem to doskonale po naszych młodych słuchaczach Polskiego Radia dzieciom, są takimi najbardziej, takimi, no zawziętymi to może złe słowo, ale takimi największymi obrońcami właśnie przyrody?
1: Tak, bardzo często tak jest i to też doświadczamy tego niejednokrotnie na naszych zajęciach, kiedy dzieci mają dosyć sporą wiedzę i później przekazują ją też dorosłym. Niejednokrotnie się z tym spotkaliśmy, właśnie gdzie prowadzimy właśnie zajęcia w przedszkolach, no a później na nasze na przykład festyny przychodzi taki przedszkolak z naszych zajęć, wyedukowany i mówi, opowiada na przykład mamie, tacie o czym.

0: co akurat się dowiedział od nas w trakcie zajęć w przedszkolu.
1: A kiedy wędrujesz szlakami Karkonoskiego Parku Narodowego, to zdarza się tobie zaobserwować, że właśnie młodzi ludzie zwracają delikatnie i kulturalnie oczywiście uwagę tym turystom, którzy no cóż, nie do końca przestrzegają zasad?
0: Zdarzają się takie przypadki, jak najbardziej. Zdarzają się też takie przypadki, gdzie idzie na przykład rodzina z dziećmi i mamie wypadł jakiś papierek, nie zwróciła uwagi, nie zauważyła. Natomiast dzieci w pierwszej chwili od razu co łapią za papierek: mamo, nie można śmiecić, jesteśmy w parku. Także pilnują jak najbardziej dzieci, dorosłych. Tak, zdarza się to niejednokrotnie.
1: Super! A co najbardziej interesuje młodych odkrywców podczas zajęć?
0: Najczęściej dzieci pytają jednak o zwierzęta, o rośliny też, natomiast te zwierzęta myślę, że no, zdecydowanie przeważają tutaj, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju pytania, a te pytania niejednokrotnie potrafią nas zaskoczyć, mimo że no, naprawdę staramy się być na bieżąco i z wiedzą naukową i z różnymi innymi tematami, natomiast no, naprawdę zdarzają się przypadki, kiedy dzieci mają takie pytania, że może nie, że ścinają nas znów do dokumentnie, ale naprawdę zaskakujące pytania.
1: A to rzeczywiście, to tutaj zgadzam się z tobą w 100%, bo sama miałam wspaniałą możliwość uczestniczenia w takich zajęciach, warsztatach dotyczących porostów.
0: Mm-hmm, tak. Dokładnie tak. Zajęcia były niezwykle ciekawe, no tak jak powiedziałaś. Dużo się dowiedzieliśmy. No i myślę, że przekazując tę wiedzę dalej właśnie, tak jak powiedziałam, my się szkolimy, przekazujemy aktualną wiedzę później odbiorcom, zarówno dzieciom, jak i dorosłym, bo przecież mamy też zajęcia na uniwersytetach trzeciego wieku z seniorami, więc cała szeroka grupa odbiorców. No i pytania potrafią niejednokrotnie zaskoczyć.
1: A czy taka rozmowa z przedszkolakiem może być inspirująca?
0: Tak, oczywiście, że tak. Rozmawiamy o jakichś dla nas oczywistych sprawach. Opowiadamy o wilkach, o jeleniach, o dzikach, o ptakach i nagle okazuje się, że dzieci patrzą na coś zupełnie inaczej. Podpytują o jakieś sprawy, które wydawało nam się, że są oczywiste, że w sumie no, wiadomo, to jest oczywista oczywistość, że tak powiem, a jednak dzieci patrzą na to zupełnie inaczej i potrafią inspirować nas do kolejnych zajęć.
1: No i właśnie w idealnym momencie pojawił się Franek, który przyniósł, co ty właściwie przyniosłeś?
2: Nie wiem, trzeba się tego obywatela Karkonoskiego Parku Narodowego zapytać.
1: Ach, bo tam jest żyjątko.
0: Tak, jest to jakiś bezkręgowiec,
1: co to
0: na
1: takiego,
0: pewno.
1: Marta?
0: Na pewno jakiś bezkręgowiec. Myślę, że to jakiś pluskwiak. Tak przynajmniej wygląda na pierwszy rzut oka.
1: Sprinter.
0: Tak,
1: jak sprinter.
0: Tak.
1: Bardzo szybko się porusza.
0: Dokładnie tak. Drepczę sobie tutaj elegancko. Pluskwiak na pewno. Natomiast co do gatunku, nie jestem pewna na 100%. Musielibyśmy wyciągnąć klucz, ale i właśnie sytuacja idealna a propos tego, co powiedziałeś przed chwilą. Czy dzieci nas inspirują? Tak. Odpowiadam, proszę Państwa, to nie była usławiona sytuacja, uwierzcie mi. Franek przyszedł właśnie z kawałkiem kamienia, po którym chodzi pluskwiak. Super. Dla mnie nauczka, żeby dokształcić się z pluskwiaków, bo wiemy, że to pluskwiak, nie wiem dokładnie jaki gatunek.
1: Ale one są przepiękne też,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, kolory potrafią mieć różne, na pewno ciekawe zwyczaje też i być może wprowadzimy temat pluskwiaków, bo te jednak bezkręgowce mimo wszystko są pomijane. O pszczołach się sporo mówi, o motylach, a o pozostałych grupach trochę mniej, więc dlaczego by następne zajęcia nie opowiadać o pluskwiakach, pewnie.
1: A faktycznie, te najmniejsze stworzonka także są bardzo, bardzo interesujące, jak i najmniejsi,
0: tak, oczywiście,
1: obrońcy polskich parków narodowych.
0: Jedno z drugim się łączy.
1: Dokładnie. Ale właśnie, czy ty masz w planie, może tak uchodzisz, rąbka tajemnicy, jakieś takie tematy, które jeszcze bardzo chciałabyś zrealizować, chociażby właśnie w tym programie Przedszkolaku Przyroda Cię Potrzebuje?
0: Musiałabym się chwilę zastanowić, czy jest coś takiego. Myślę, że to też wyjdzie, że tak powiem, w praniu, bo szczerze mówiąc, nie tylko ja odpowiadam za ten projekt, odpowiada za to też pozostałe moje koleżanki z działu edukacji. Spotykamy się razem wspólnie, ustalamy tematy. Każda z nas próbuje coś tam, jakieś swoje tematy tutaj przemycić, więc myślę, no może takim ciekawym tematem byłyby na przykład trawy. Wszystkim nam się wydaje, że jest jeden gatunek trawy, tak, czy dwa, natomiast tak naprawdę

0: gdy się temu przyjrzymy bliżej, mamy po kilkanaście gatunków traw i być może o trawach warto by było zrobić jakieś zajęcia. Czemu by nie?
1: Ale wiesz co, to jest niesamowite, bo tutaj przed momentem rozmawialiśmy o tych takich malutkich stworzonkach. Ty teraz powiedziałaś o trawach, czyli to są takie tematy, które wydawałyby się takie oczywiste.

0: inspirujące, ciekawe i właściwie otwierające kolejne wątki, kolejne tematy, które jeszcze bardziej przybliżą nam akurat na przykład to, co mówimy teraz, czyli piękno tego miejsca, w którym się znajdujemy, czyli Karkonoszy.
1: Dokładnie tak.
0: A co ciebie najbardziej zachwyca w Karkonoszach?
1: Myślę, że mgły. Jednak mimo wszystko, pomimo oczywiście całego aspektu dziedzictwa przyrodniczego, historycznego, tego wszystkiego, to jednak ta mgła w Karkonoszach to jest taka magnetyzująca, zupełnie inaczej wygląda gdzieś tam przy wschodzie słońca, zupełnie inaczej przy zachodzie. W ciągu dnia mgła potrafi też troszkę nam upsuć krwi, jeśli akurat jesteśmy w terenie i czy mówię nawet o turystach, gdzieś się wybierają i jednak ta mgła potrafi spłatać figla. Także myślę, że ta mgła to jest coś, co jest tutaj takim naprawdę niesamowitym zjawiskiem.
0: I tak znienacka się potrafi pojawić.
1: Tak, dokładnie. A mówiąc o mgle, mam też w sumie trochę na myśli Śnieżkę, jednak symbol poniekąd Karkonoszy. Tam mamy około 300 mglistych dni w roku, także utrafić Śnieżkę bez mgły, można powiedzieć, że to jest szczęście.
0: No to ja chyba mam niesamowite szczęście, bo za każdym razem, kiedy na Śnieżkę wchodzę, albo kiedy na nią zerkam, to widzę ją idealnie. No to bardzo się cieszę, że jednak góry mnie może lubią troszeczkę.
1: Tak, na to wygląda, widać.
0: No i my takiego szczęścia życzymy wszystkim naszym słuchaczom, którzy, no choć już koniec wakacji, ale może jeszcze, bo przecież nie tylko we wakacje odwiedzamy parki narodowe, będą się wybierali właśnie tutaj.
1: Tak, jak najbardziej zapraszamy przez cały rok. Nie ma złej pogody, nie ma złej pory roku na to, żeby przyjechać w Karkonosze i dostrzec to piękno, które tutaj wszechobecnie nas ogarnia.
0: Bardzo pięknie dziękuję Ci za rozmowę. Marta Sadomska, edukatorka Karkonoskiego Parku Narodowego, była moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.

0: No oczywiście, że piękny świat. Ja to po prostu za każdym razem, kiedy po piosence się do was odzywam, to zachwycam się i zachwycam. Ale nie ma się co mi dziwić, naprawdę. Słuchajcie, znajdując się w takim miejscu, w jakim my się dzisiaj znajdujemy, a przypominam, że nadajemy wprost z Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze, czyli po prostu jesteśmy w Karkonoskim Parku Narodowym, to zachwytów moich nie ma końca. I nie tylko moich, bo i Franka, i Kasi, i Ludzka, i Ani, chociaż jest w Warszawie, na pewno też się zachwyca całą naszą rozmową. I podejrzewam, że mój kolejny gość także się zachwyca najróżniejszymi skarbami tego niezwykłego miejsca. A gościem tym jest Anna Szwałek, edukatorka Karkonoskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to ja muszę od tych zachwytów zacząć. Co najbardziej ciebie zachwyca w tym miejscu?
1: Cały czas zachwycają nas góry, mimo tego, że pracujemy w parku. Mamy trochę roboty biurowej, komputerowej i za każdym razem, jak idziemy w góry, to jesteśmy tak samo zachwyceni jak nasi turyści. Nigdy nam się to nie nudzi i cały czas nam się podoba.
0: No tak, no rzeczywiście przyznam się szczerze, że kiedy wybieramy się do Karkonoskiego Parku Narodowego, to mam takie wrażenie, że bez względu na to, czy już kiedyś tutaj byliśmy, czy odwiedzamy to miejsce po raz pierwszy, to zawsze plany zaczynamy od tego, który szczyt zdobędziemy jako pierwszy.
1: Tak, można takie plany sobie robić. Można mieć inne również ambitne plany, bo możemy zwiedzać Karkonosze w różnych tematach. Mogą to oczywiście być wędrówki górskie, ale może to być przyroda, może to być historia, może to być bogate dziedzictwo kulturowe, które tutaj mamy. Może to być wycieczka śladami literatury, śladami artystów. No tu trzeba po prostu przyjeżdżać cały czas, bo nie wyczerpiemy tych tematów, które mamy.
0: Jeżeli mieszkamy w okolicy Karkonoskiego Parku Narodowego lub też jeżeli wybieramy się tutaj w jakiejś zorganizowanej grupie, w jakiejś wycieczce, to możemy wziąć udział w różnych warsztatach.
1: Tak, wydarzeń mamy bardzo dużo. Staramy się, żeby one były różnorodne. Oczywiście są też zajęcia terenowe, chodzimy w góry z grupami, z turystami. Mamy sporo zajęć dla społeczności lokalnej, też o nią dbamy. Mamy też zajęcia stacjonarne, 3 ośrodki edukacyjne, ładnie geograficznie rozłożone, bo jeden w Karpaczu, jeden w Szklarskiej Porębie i pośrodku w Jeleniej Górze w Sobieszowie. Także jeśli turyści wybierają, czy wschodnie, czy zachodnie Karkonosze, zawsze możemy ich do siebie zaprosić, bo jesteśmy wszędzie.
0: Tak, i zawsze można się dowiedzieć różnych ciekawych, jeszcze bardziej inspirujących i zachęcających do zdobywania wiedzy o Karkonoszach tematów.
1: Tak, warto przyjść do ośrodka. Nawet zachęcamy, żeby przed wycieczkami jeszcze, przed wyprawami górskimi zajrzeć do nas, dowiedzieć się co nieco o Karkonoszach, wiedzieć, jak czytać ten krajobraz, który nas otacza. Dlaczego góry wyglądają tak, jak wyglądają? Dlaczego Śnieżka wystaje ponad grzbiet Karkonoszy? Dlaczego grzbiet Karkonoszy jest płaski? To wszystko warto wiedzieć, żeby jakby też docenić miejsce, w którym jesteśmy. Można dowiedzieć się w naszych ośrodkach o przyrodzie Karkonoszy, o faunie, florze, o geologii, o fascynującej historii geologicznej Karkonoszy. Także naprawdę zachęcamy, żeby odwiedzić nasze ośrodki i troszeczkę się przygotować do tej wyprawy górskiej.
0: A właśnie, bo tutaj każdy kamień, każdy głaz też skrywa swoją historię.
1: Oczywiście, że tak. Zupełnie w innych Karkonoszach wędrujemy, kiedy jesteśmy na przykład na Szrenicy. Są to inne Karkonosze geologicznie.

0: inna. Jest śnieżka, troszeczkę inaczej będziemy mieli we wschodnich Karkonoszach, a jak już zejdziemy z grzbietu Lasockiego w stronę Przełęczy Lubawskiej, to tam w ogóle się geologicznie otwiera zupełnie inny świat. Bogactwo jest ogromne, także jest tutaj naprawdę co odkrywać, co zwiedzać i tej wiedzy jest cały ogrom. Także myślę, że dość popularna się robi geoturystyka, właśnie taka nastawiona na historię geologiczną, na geomorfologię, na minerały. Dzieciaki uwielbiają minerały. Ci, którzy grają w popularną grę komputerową związaną z minerałami, to są naprawdę ekspertami w tym temacie. Także no, to jest coraz popularniejszy też kierunek taki właśnie turystyczno-edukacyjny.
1: No właśnie i my dzięki tej edukacji możemy się też dowiedzieć, że wybierając się do Karkonoskiego Parku Narodowego, o czym sobie powiedzieliśmy, to nie tylko warto zwiedzić te góry, ale także są i wspaniałe doliny i dużo innych miejsc, które są warte naszej uwagi.
0: Tak, my nawet mamy od wielu lat taki temat u nas w parku dotyczący popularności Śnieżki. Śnieżka jest jednocześnie najpopularniejszym naszym punktem, ale też bardzo cennym przyrodniczo miejscem i prowadzimy od kilku lat taką akcję promocyjną Weekend bez Śnieżki i proponujemy, zachęcamy, żeby odwiedzać też mniej popularne miejsca, a równie ciekawe, równie fascynujące i naprawdę tych historii do odkrycia jest bardzo dużo.
1: Aniu, ja obiecałam naszym słuchaczom, że porozmawiamy sobie także o wydarzeniu, które aktualnie trwa, bo przecież nasza dzisiejsza audycja akurat tak się jakoś złożyło, że żegnając wakacje z Karkonoskim Parkiem Narodowym, również uczestniczymy w festiwalu Klimatyczne Karkonoskie. Konosze. Czy to jest zbieżność nazw tutaj z waszą wystawą?
0: To jest zbieżność celowa. My tę naszą wystawę, która jest naprawdę wspaniała, promujemy też poprzez festiwal. Wy po prostu macie bardzo dobry timing, wiecie, gdzie przyjechać na koniec wakacji. Także bardzo się cieszymy, że was tutaj gościmy. Festiwal też oferuje tutaj bogactwo różnych aktywności łączących właśnie te walory przyrodnicze, ale też walory kulturowe naszego regionu. Jesteśmy tak naprawdę na Majdanie dawnego założenia pałacowego. Za nami piękny pałac, budynki folwarczne, którym nadaliśmy właśnie nowe funkcje, przede wszystkim funkcje edukacyjne. Także no, festiwal promuje całe to nasze miejsce i nieprzypadkowo właśnie nazywa się Klimatyczne Karkonosze.
1: No bo Karkonosze to jest miejsce klimatyczne nie tylko ze względu na pogodę, ale także na emocje, które towarzyszą nam, wam mieszkającym tu i nam przybywającym do was.
0: Tak, natomiast właśnie ta fajna gra słów klimatyczne, bo mają fajny klimat, bo fajna atmosfera tutaj u nas panuje, ale ten klimat górski też tutaj się pojawia, bo jest on bardzo specyficzny, tak, tutaj w środkowej Europie jest to klimat, który jest porównywalny z klimatem północnej Skandynawii i naprawdę to, jakie mamy silne wiatry, jakie mamy opady, deszczu, śniegu, jakie mamy temperatury, to też świadczy o tym, że rzeczywiście te Karkonosze są klimatyczne na różnych poziomach.
1: Jeżeli nie wiedzieliście, że takie wydarzenie właśnie teraz trwa w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszły w Jeleniej Górze, to śmiało przybywajcie, bo tutaj jeszcze o 14:00 to prawda nasza audycja się zakończy, ale festiwal wcale nie, także bądźcie gotowi przybyć tutaj do nas i spotkać się z nami, bo my jeszcze zostaniemy później na tym festiwalu. Ale właśnie, co tutaj można zrobić? Bo widziałam, że tam się pojawiły rzeczywiście te zwierzęta gospodarskie, o których wspominał Franek. No i ta lama, która troszeczkę rzeczywiście z górami jest związana, ale nie naszymi. No, co tutaj jeszcze? Znaczy, o drewno
0: lama,
1: się pojawia.
0: Lama, która ma na imię Luna, urodziła się w Karkonoszach, więc jest to trochę lama karkonoska.
1: O, no to przepraszam szanowną panią lamę, rzeczywiście. Za tę pomyłkę, ale czego możemy się tutaj dowiedzieć? Bo widzę, że i wyplatane są koszyki z wikliny i tutaj praca w drewnie ma miejsce.
0: No trudno oddzielić Karkonosze, przyrodę Karkonoszy od tego, co człowiek w tych Karkonoszach od lat, od setek lat robi, więc też oczywiście promujemy takie rękodzieło, promujemy produkty lokalne, promujemy produkty lokalne. Można tutaj u nas zakupić

0: i coś lokalnego do jedzenia, i biżuterię przez naszych tutaj artystów wyprodukowaną, i rzeczywiście wziąć udział w wielu warsztatach, między innymi wyplatania koszyków wiklinowych. Mamy troszeczkę też takie warsztaty recyklingowe bardziej, bo można sobie naprawdę bajeczny notesik tutaj z tak zwanej makulatury zrobić, a one potem wyglądają tak cudownie, że chciałoby się w ogóle kupić nawet taki notes. Także tych atrakcji jest tutaj naprawdę bardzo wiele i rzeczywiście jeszcze kilka godzin tu jesteśmy, ale gdyby się okazało, że nasi słuchacze no nie zdążą już dzisiaj, to warto sobie datę zapamiętać, ostatni weekend wakacji, i już w kalendarzu wpisać na przyszły rok, a mamy takich gości, słuchajcie, z Polski. Mam szczególnie na myśli taką rodzinę z Płocka, która do nas przyjeżdża, słuchajcie, co roku. Oni to mają w kalendarzu zapisane i co roku są u nas na Nocy Sów, i co roku są u nas na Rykowisku, i zawsze są na Festiwalu Klimatycznym Karkonosze. Także warto już dzisiaj sobie to zaplanować.
1: Niesamowite. Ale wiesz, co jest dla mnie takim najfajniejszym rarytasem tutaj na tym Festiwalu Klimatycznym Karkonosze? Możliwość spotkania z pracownikami Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Ja też się cieszę, że ich spotkałam.
1: Aniu, pięknie dziękuję Ci za rozmowę. Anna Szwałek, edukatorka Karkonoskiego Parku Narodowego, była moim i Waszym gościem. No, nie mam słów do tego, by opisać, jak bardzo zachwyca mnie to miejsce, i ogromnie się cieszę, że możemy sobie porozmawiać o pięknie Karkonoszy i o tym, jak ważna i cenna jest przyroda tego miejsca.
0: Po prostu, Marta, musisz sobie to wpisać w kalendarz na przyszły rok. Jesteście wszyscy zaproszeni. Dziękuję bardzo.

0: Oczywiście, że ustawiamy się do słońca, a słońca dzisiaj nie brakuje w Karkonoskim Parku Narodowym, z którego nadajemy naszą audycję specjalną, specjalnie z myślą o Was. No i proszę bardzo, nasz kolejny gość, tylko poczekajcie, muszę, och, udało mi się dotrzeć razem z nami, Tomasz Marzec z Pracowni Drewna Rzeźbiarnia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No właśnie, tutaj przed momentem rozmawialiśmy o tym, że podczas festiwalu Klimatyczne Karkonosze, który odbywa się w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Pałac Sobieszów, oczywiście Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze, jest bardzo dużo warsztatów. Między innymi są to warsztaty pracy z drewnem. Z drzewem czy z drewnem?
1: Z drewnem.
0: No właśnie, a jaka to jest różnica?
1: Trochę makabryczna, dlatego że drzewo rośnie. Drewno już nie rośnie. Drewno jest wtedy, kiedy zetniemy drzewo i drzewo jest przerobione na deski, to wtedy mówimy o materiale, że to jest drewno.
0: A dlaczego drewno było tak ważne dla dawnych mieszkańców Karkonoszy?
1: Powodów jest kilka. Bardzo dawno temu było bardzo ważne, dlatego że służyło do wytwarzania dużych temperatur poprzez spalanie, po to, żebyśmy mogli tutaj tworzyć różne rzeczy z szkła. Czyli w Szklarskiej Porębie huty szkła korzystały z tego drewna. W okolicach Karpacza, Kowar, huty metali wykorzystywały materiał drewniany właśnie do tworzenia różnych rzeczy z metalu. A dla lokalnych mieszkańców drewno było bardzo ważne, bo było przedmiotem użytkowym. Użytkowym to znaczy takim, którego używano na co dzień. Wyrabiano z niego miski, łyżeczki, deski do krojenia, ławki, stoły, wszystko.
0: No i dzisiaj uczestnicy warsztatów mogą się tak troszeczkę poczuć, prawda, jak ci dawni mieszkańcy.
1: Tak, tak. W ogóle zamysł warsztatów to jest średniowieczna sztuka rzemiosła, czyli średniowieczna sztuka pracy z drewnem. Polega ona na tym, że używamy tylko narzędzi ręcznych, czyli narzędzi takich, do której pracy są potrzebne ręce.
0: I co takiego możemy sobie tutaj dzisiaj przygotować?
1: Dzisiaj możemy sobie przygotować mieczyki, możemy przyozdobić bransoletki drewniane, możemy zrobić deskę do krojenia, możemy zrobić zydel, czyli taki taboret, którego nasze babcie, prababcie używały do dojenia krów i który był codziennie używany w każdym domu wiejskim.
0: A powiedz mi proszę, czy to są takie umiejętności, które warto posiadać współcześnie?
1: Moim zdaniem tak. Warto, dlatego że uczą te umiejętności też takiego patrzenia na przedmioty w inny sposób i uczą tego, że możemy naprawić wiele rzeczy. I uczą wyobraźni, bo można zrealizować swój wymyślony projekt.
0: No ale też mam wrażenie, że takiego szacunku do tego drewna, prawda? A docelowo do drzewa, które nam to drewno dało.
1: Myślę, że tak, bo nakład pracy, czas, który tutaj jest potrzebny, energia, która jest potrzebna do zrobienia, tak, uczy tego szacunku.
0: No i tak sobie myślę, że też do ludzi, którzy takie rzeczy wykonują, no bo współcześnie, jak sam powiedziałeś, najczęściej idziemy do sklepu, kupujemy potrzebną rzecz i nie zastanawiamy się nad tym całym procesem. Kiedyś, w dawnych czasach, a wcale nie aż tak dawnych, to trzeba było to wszystko sobie przygotować samemu.
1: Tak, tak. Nie było takiego dostępu, jak jest teraz. Tak, mamy my rękodzielnicy, czyli osoby, które pracują rękami, tworzymy rękami, mamy jakieś faktycznie poważanie i szacunek wśród innych osób, tylko ja cały czas się staram przekonać wszystkie te osoby, że one też mają to w swoich dłoniach, też mają tę moc, też mogą robić takie rzeczy. Trzeba tylko przyjść, spróbować, później ewentualnie tylko narzędzia są potrzebne, ale każdy z nas ma taką moc, więc każdemu z nas

0: Się należy taki szacunek.
1: Tomku, ja wszystkich moich rozmówców pytam o to, co ich najbardziej zachwyca w Karkonoszach, w Karkonoskim Parku Narodowym. No i ty nie będziesz wyjątkiem.
0: No mnie to z racji zainteresowań. Przepiękne drzewa. Przepiękne jodły, przepiękne dęby, przestare i bardzo dużo pamiętające buki, które u nas rosły naturalnie i rosną dalej. Także drzewa, drzewa.
1: I to właśnie do podziwiania drzew wspólnie z Tomkiem wszystkich odwiedzających Karkonoski Park Narodowy zapraszamy, no bo z takiego drzewa, drewna nie uświadczycie, bo przecież w Parku Narodowym nie można sobie ścinać żadnego drzewa.
0: Nie wolno i
1: podkreślamy.
0: Tego, tak, dbamy o każde drzewo. Każdy leśniczy wie, ile ma drzew i gdzie one rosną.
1: To nie jest tak, że da się tam gdzieś cichaczem wynieść.
0: Nic się nie da i nie wolno. Przede wszystkim nie wolno.
1: No w ogóle dbamy niczego to, nie wolno, tak, prawda, robić
0: dbamy
1: cichaczem.
0: O to, żeby nawet drzewa, jeżeli już zakończą swój żywot, żeby one zostały i przekazały tą swoją energię w postaci tych wszystkich składników odżywczych dalszym pokoleniom właśnie w tym lesie i żeby to wyglądało jak bardziej naturalnie.
1: Tym bardziej, że jeżeli ktoś będzie coś chciał tutaj jakoś zakombinować, to śpieszymy z informacją, że w Parku Narodowym jest monitoring, są fotopułapki,
0: tak jest.
1: I niczego tutaj się nie da.
0: I leśnicy pilnują swoich lasów, tak jest.
1: Otóż
0: tak
1: to jest. Zrobić w tajemnicy. Tomasz Marzec z Pracowni Drewna Rzeźbiarnia był moim i waszym gościem. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie. Dziękuję.

0: No i co ja tutaj widzę? A właściwie kogo ja widzę? Razem z nami, zobacz Franek, kto tutaj do nas dołączył?
1: Nasza słuchaczka?
0: No tak, cześć Matylda.
2: Cześć.
0: Powiedz mi proszę, co ty tutaj robisz dzisiaj?
2: Przysłam, żeby... na audycję.
0: Przyszłaś na audycję, ale także uczestniczyć w festiwalu. Pamiętasz, jak się nazywa ten festiwal? Klimatyczne Karkonosze. Oczywiście, bo tak nazywają się te góry, prawda, tak, które tutaj się znajdują. A ty masz niesamowite szczęście, Matylda, że ty tutaj mieszkasz. Ty wiesz, że masz to szczęście?
2: Tak, ja mieszkam w Jeleniej, akurat w Jeleniej Górze, no, niedaleko.
0: Słuchaj, wszystko się zaczyna od Jeleniej Góry. Wszystko. No bo zobacz, co z tego miejsca widać. Wspaniały mój ukochany zamek Chojnik. Widać?
2: Tak, widać.
0: Dokładnie.
2: Zostały resztki.
0: No, ruiny, to fakt, fakt. Jak się dobrze obrócimy i staniemy w odpowiednim miejscu, widać Śnieżkę?
2: Widać.
0: Otóż to, no to
2: a
0: widzisz.
2: A u nas jak... jak ja mieszkam tam naprzeciwko gór i ja rano wstaję i widzę Śnieżkę. Taki ładny widok.
0: No to rzeczywiście jesteś szczęściarą. Teraz już potwierdziłaś mi to na 100%. Franek, powiedz mi, a gdybyś ty mieszkał tutaj, w karkonoskim, w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego, w Karkonoszach, to co chciałbyś widzieć ze swojego okna? Też Śnieżka, tak jak Matylda widzi?
1: Nie.
0: Szrenice?
1: Żadne góry.
0: Żadnych gór. To co byś

0: chciał widzieć?
1: Dolinę?
0: Kotlinę? Jakieś drzewa?
2: O, kocioł. Kocioł polodowcowy.
0: O, no to powiem ci, że to rzeczywiście już tak zwana wyższa szkoła jazdy, czyli dla bardziej wtajemniczonych informacja. Matyldo, powiedz mi, proszę, czy zdarza się czasami tobie coś takiego, że jak ktoś się dowiaduje, że mieszkasz właśnie w Karkonoszach, że pytają się ciebie, czy masz jakieś miejsca do polecenia, które warto tutaj zwiedzić?
3: Tak, zdarzają się takie. Często u nas chodzą pierwszy raz moje koleżanki i koledzy, pytają my, co polecasz.
0: No i co ty polecasz?
3: Łąkę naprzeciwko nas, bo często tam sarenki przychodzą, jaronki, różne zwierzątka.
0: A czy to jest właśnie to miejsce, z którego najczęściej do nas dzwonisz i które najbardziej lubisz?
3: Tak.
0: Tak, i często
3: od babci.
0: A z jakimi dźwiękami kojarzy się tobie Karkonoski Park Narodowy?
3: Z ptaszkami.
0: A na przykład jakimi? Umiesz takiego ptaszka na przykład nam zademonstrować?
1: Ćwir, ćwir, ćwir.
0: Czy puk, puk, puk, puk, puk, puk.
3: Puk, puk, puk, puk.
4: Hu, hu.
3: Hu, hu, hu, hu.
0: O, właśnie.
3: Mój tata najlepiej uderzchowa, ale dzisiaj go nie ma, bo...
0: Bo ma inne zajęcia,
3: tak,
0: po prostu.
3: Telewizja.
0: A powiedz mi proszę, co ty byś chciała jeszcze odkryć w tym miejscu? Czy już udało się tobie wszystko odkryć?
3: Tak, wszystko. Nawet byłam na rykowisku, gdzie jelenie podrzucają rogi. I
0: no to rzeczywiście.
3: I często było słychać, bo trzeba być cichutko,
0: bardzo,
3: jak myszka.
0: Mhm. A z jakim jednym słowem kojarzy ci się Karkonoski Park Narodowy?
3: Z duchem gór.
0: No to są dwa słowa, ale opisują jednego człowieka, więc ja rozumiem. Właściwie to nie wiadomo, czy człowieka, bo to może być nie człowiek. A tobie, Franek, z jakim słowem kojarzy się Karkonoski Park Narodowy?
2: Z tym złym...
0: Z tym liczy krupą, czy liczy rzepą. Ojeju, ja nie powinnam mówić tej nazwy. No dobrze, że się pomyliłam. To będzie później, że... Z czym? Trudno wybrać, bo tutaj tyle, prawda, się elementów pojawia. No to ty się zastanów, na koniec się jeszcze ciebie zapytam, a teraz już powolutku będę żegnała się z naszymi słuchaczami, bo nasza obecność tutaj w Karkonoskim Parku Narodowym, a dokładniej w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze dobiega końca. Ja nazywam się Marta Powałowska. Audycję ze mną tworzył Franek, za jej realizację odpowiedział, dał Romuald Wrzodak, towarzyszyła mi Kasia Pietrzak, a w studiu w Warszawie znajdowała się Ania Jończyk. Franku, co chciałeś powiedzieć?
1: Nic.
0: Z czym kojarzy ci się Karkonoski Park Narodowy? Porozmawiamy o tym za tydzień. Matyldo, pięknie dziękuję ci za odwiedziny w naszym studiu plenerowym, a wam oczywiście, drodzy słuchacze, mówię hej przygodo i do usłyszenia za tydzień punktualnie o 12:00. Pa, pa, pa!
3: Pa.

0: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak, nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

No dobrze. Na początku mieszam. Mieszam. Teraz kroję. Kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà. Bon appétit.

piszesz i chuchasz i dmuchasz, generalnie strugasz sucha, ale w serca twego głębi czai się też lęk. Co się kryje tam na dnie butelki, a więc na wypadek wszelki sprawdzał, co tam jest, nie będziesz, choć masz wielką chęć.

0: rzeka, nie narzeka. I gdy leje deszcz jak zebra, strasznie moknie w deszczu zebra.
1: Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz, a potem

0: ale...
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego.
2: I piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego.

Pewnie mi nie uwierzycie, lecz pan chomik całe życie smakołyki nosi w buzi i to wcale go nie trudzi, bo policzki jego dwa to są worki jakby z dna. W nich to chomik wszystko nosi i o pomoc nas nie prosi.

0: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
2: Dzień dobry, kum kum, cześć dzieciaki, rozrabiaki, wiecie kto mówi? No pewnie, że wiecie, bo wy mnie poznajecie już po głosie, to mówię ja.
3: Ja cię poznaję od razu.
2: Cicho, żaba Monika, która pojawia się i znika.
3: Jak się czujesz w ogóle?
2: Czuję się pysznie.
3: Dobrze się czujesz? To dobrze, to dzisiaj opowiemy o utopcu znowu.
2: Który ty... przemienił się w kaczora.
3: A to będziesz... A przedstawiłaś się?
2: Ja powiedziałam tak, a ty nie.
3: Co powiedziałaś? Nic nie powiedziałaś właśnie.
2: Powiedziałam, że jestem żaba Monika, bo mnie dzieci poznają po głosie.
3: No właśnie nie zdążyłaś powiedzieć, ale teraz się przedstawiasz, a ja się przedstawię, bo nie muszę się przedstawiać, bo mnie wszystkie dzieci znają. Wiesz? Wiesz,

0: To ja jestem?
1: Znamy się tylko z widzenia, tak. A jedno o drugim nic nie wie.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, żebyście wiedziały, że to ja wasz kulfoniasty kulfon. Opowiadać bajasz i gawędziasz. I dudziasz jeszcze jestem.
1: Dobrze, drogie kochane dzieci, więc jak zwykle wam powiem, że dziś opowiemy wam przepiękną opowieść.
0: Przepiękną opowieść o tym utopcu, który przemienił się.
1: W kaczora.
0: Donalda?
1: Nie, w kaczora zwykłego.
0: A kaczor Donald to nie, to nie?
1: Nie, nie, on się przemienił w normalnego kaczora, taki co mówi kwa, kwa, kwa.
0: A, w takiego kaczora. A kaczor Donald też mówi kwa, kwa, kwa.
1: Nie, on nie mówił kwa, kwa, kwa nigdy.
0: Jak nie mówił? Mówił, prawda dzieci, że mówił?
1: A właśnie, że nie, bo kaczor Donald to wiesz jak robiło tak.
0: A bo on się złościł.
1: Jak się złościł, to tak robił. No.
0: Dobrze, no więc kochane dzieci, znowu jesteśmy w Stonawce.
1: I pod mostem mieszkał sobie utopiec.
0: Ale gdzie? Pod kolanem.
1: Pod kolanem?
0: Pod kolanem.
1: Nie, pod kolanem to go bolało. Reumatyzm
0: nie,
1: miał.
0: Nie, pod kolanem tak się nazywało. Nazywał ten most. No na most,
1: i
0: no.
1: I ten
0: utopiec mieszkał pod kolanem.
1: I on był okropny urwis.
0: Ten utopiec?
1: Nie, wirus.
0: Nie, wirus.
1: Urwis. On był urwisem. Ten.
0: Wisus był.
1: Wisusem?
0: Wisusem
1: takie
0: był.
1: Starodawne słowo, wisus. Albo można powiedzieć, że był ancymonem.
0: Łysym?
1: No to znano różne w świecie. Lisy był więc lis, ancymon łysy.
0: Dobrze, i ten ancymonek, czyli ten utopiec, wyprawiał ludziom przeróżne śmieszne psikusy i fikusy oraz psoty. No. A psotnik z niego był nie lada.
1: No i właśnie, psotnik, ale wszyscy go lubili, bo on taki kawalarz był fajny. Ten utopiec naprawdę mało jadł, każdemu tylko zabierał kanapki i później ludziom to zabierał nawet koszyki piknikowe.
0: Jak kanapki?
1: No z koszyków piknikowych.
0: To nie on, to miś Jogi. Co ty?
1: Miś Jogi?
0: No zapewne się wszystko ci pomyliło.
1: No dobrze, ale pewnego razu jesienią.
0: Nie pewnego razu.
1: Z popołudniowej szychty wracali dwaj górale.
0: Nie góralko, górnicy.
1: No właśnie, chciałem powiedzieć górnicy.
0: No, ale to byli góralscy górnicy?
1: To byli góralscy, tak. Aha. I oni sobie wracali pewnego razu.
0: Wracali sobie z szychty.
1: I wiesz co usłyszeli?
0: A wiesz co to znaczy szychta?
1: Szychta, no to jest dniówka w kopalni.
0: Praca, no. Szychta, no to czyli tak, wracali po pracy, powiedzmy sobie.
1: To po szychcie wracali.
0: Dobrze, niech ci będzie.
1: No wracali, nie, oni wracali po drodze.
0: Nie, szli drogą.
1: Szli drogą po szychcie.
0: Szli drogą do domu.
1: Do domu. I sobie to rozmawiali szeptem.
0: Nie, śpiewali sobie.
1: Nie, oni rozmawiali szeptem, bo im się głośno mówić nie chciało.
0: Nie, oni coś śpić, tak śpiewali. Szli sobie górnicy przez zielony las.
1: Nie, taki głupot nie śpiewali.
0: No, a jakie? A co śpiewali górnicy?
1: 100 lat.
0: Ta, o, to mądra piosenka jest bardzo.
1: Bardzo mądra, no.
0: Tak, to jest
1: mądra. Dobrze, no i więc tak, szli sobie ci górnicy i nagle w pewnym momencie usłyszeli takie głośne kwa, kwa, kwa.
0: Na co jeden z nich odezwał się. Hej, spójrz, Francku, jaki kaczor stoi.
1: No tak, a kaczor stał w lekuchnym rozkroku.
0: Nie, kaczor siedział.
1: Gdzie siedział?
0: No na drodze sobie siedział. A wiega
1: kaczor mógł siedzieć na kamieniu przy rzece, no.
0: Na kamieniu?
1: Przy stonawce, na kamieniu.
0: No to dobrze, siedział sobie na kamieniu i palił fajkę.
1: Co ty? Przestań, on sobie gotował wodziankę.
0: Nie, to nie ten. Kaczor sobie wodziankę gotował.
1: To nie wszyscy jedli tam wodziankę.
0: No wszyscy jedli, no. Dobrze, ale nie. Siedział ten kaczor i wiesz co robił?
1: Kluski śląskie.
0: Jakie kluski znowu? Nic nie robił właśnie.
1: No to siedział i wiecie co robił? Nic nie robił.
0: Nic nie robił.
1: A co? Tylko, ale myślał.
0: Tylko robił kwa, kwa.
1: A kwakał sobie i myślał.
0: Tak. Siedział i myślał.
1: Tak.
0: A był to kaczor wielkości, powiem ci, arbuza.
1: Co ty?
0: Większy?
1: Do rodnej dyni.
0: No dobra, taka dynia, ale taka ładna dynia.
1: 100 kilo.
0: Nie no, 100 kilo to nie. No i ten Francek...
1: Jeden właśnie ten Francek mówi tak. O rety, 4 kotlety, kaczor, dziki kaczor, złapmy go.
0: Nie, kaczor,
1: go.
0: Może to zaklęty kaczor.
1: Mówi, złapmy go.
0: Tak. A kacior powiedział tak.
1: Nie, kacior powiedział, złapcie
0: nie,
1: mnie.
0: Nie, a kacior powiedział, pomnij, coś mi obiecała, gdyś ze studni wodę brała.
1: Nie, to bajka, kurwa, przestań. A kacior powiedział tak, złapcie mnie. No i oni powiedzieli, no to nie uciekaj, to cię złapiemy.
0: Ale on nie mówi
1: przecież ja nie uciekam, tylko mnie weźcie i złapcie.

0: złapcie, no.
1: No złapcie mnie. I oni go rzucili się i złapali go.
0: A on wcale nie uciekał.
1: On nic nie uciekał. No i po co
0: mnie... Bo on myślał.
1: Po co mnie łapiecie, jak ja nie uciekam? Ale mówi, możecie mnie podnieść?
0: Tak, możecie mnie ponieść troszeczkę, gdyż czuję, że mnie lewa płetwa boli. Kacio ma płetwę?
1: Nie ma płetwy, tylko Kacio łapy ma, no. Kacie.
0: A takie płetwowate ma.
1: To co z tego?
0: On, Kacio... Boli mnie płetwowata lewa łapa.
1: Nie, on mówi, Kacio, mówi, weźcie mnie, ponieście, bo jak ja będę szedł, to mi strasznie mięso się zrobi łykowate i nie będziecie mieli kaczki w buraczkach.
0: No tak, no i oni go wtedy podnieśli i mówią, rety, pierwszy raz widzimy takiego ciężkiego kaciora.
1: Czegoś ty się najadł, ty kaciorze. A on mówi, a nie tylko tak, rzeżuchę jadłem.
0: Nie, wodziankę przecież.
1: No. Wodziankę to nie, no. Nie? Mówi, nie, no, ja nic tego tak, ale ja mówię, ekologiczny jestem.
0: No mówi, tak, ryb się troszeczkę najadłem, tak. Jak pływałem.
1: Tak.
0: A się tak umordowałem, że teraz nie mam,
1: nie
0: siły,
1: mam siły iść. Się ruszyć.
0: No, no jak mamy iść na ten obiad razem, tak. To mówi... to musicie mnie nieść.
1: No, no i oni go wzięli i
0: ale
1: niosą...
0: mówią, jak bryła węgla, taki
1: nie, na razie, ciężki. Na razie nie, na razie idą, ale on coraz cięższy, ten kacior.
0: A jak
1: i on
0: dosz...
1: mówi, ty ile ważysz?
0: Poczekaj, bo on powiedział tak, ten jeden górnik do drugiego mówi, tam jak będziemy przechodzili koło kapliczki, to się zmienimy, bo ja już nie mam siły go nieść.
1: Ja go nie mam. Nie, on mówi, to dawaj, ja go poniosę. Wziął go ten Francek, zarzucił go sobie na plecy kaciora.
0: A jak przechodzili koło kapliczki, to tak on się leciutki jak piórko zrobił.
1: Nie, to jeszcze nie teraz. Na, on go nieśli, zmieniali się, raz jeden, raz w końcu.
0: A jak się spocili?
1: Spocili się i nagle patrzą, a on się taki leciutki zrobił.
0: No bo koło kaplicy przechodzili.
1: Koło
0: no.
1: kaplicy?
0: Tak.
1: To dlatego się leciutki zrobił?
0: No żeby dobrze. Oni nie siadali pod tą kapliczką, bo to było majowe, wiesz, jakby usiedli. To...
1: Aha, to by za tego. Dobrze. No i kacior się zrobił lekki. On mówi, o, jaki leciutki kacior. Ale ledwie minęli tą kapliczkę.
0: Kacior z powrotem waga ciężka.
1: Ale więcej jeszcze. Zaczął tak ciążyć.
0: I tyć zaczął. I tyć, bo on był taki utyty.
1: W oczach.
0: Tak, w oczach utył, tak.
1: W oczach zaczął tyć. Oczy mu się takie zrobiło.
0: No i oni później, jak weszli na mostek w tej...
1: To już nie mieli siły ruszyć się.
0: I mówi, zatrzymajmy się chwilę.
1: Ale nie, bo ten Francek mówi, chodź Kuba, tego kaciora postawimy na chwilę na moście, bo ja już nie mam siły i odpoczniemy. I wtedy postawili
0: i wtedy
1: kaciora.
0: Wiecie właśnie, dzieci, co ten kacior zrobił? Chlu. Skoczył na główkę z mostu.
1: Nie, skoczył na
0: główkę. Jeszcze zrobił...
1: Skoczył na główkę temu Francokowi.
0: Nie, on skoczył na główkę do wody i zrobił dwa obroty jeszcze.
1: Podwójny kapsel.
0: Nie, kapsel podwójny to aksel się nazywa, to w łyżwach.
1: A on to nic jemu nie przeszkadzało to.
0: To on zrobił kozła. Nie, kozła? Kacior zrobił kozła.
1: Nie, w kozła zrobił ich. Wszystkich zrobił tak. W kozła, bo się zaczął śmiać. A oni mówią, o rety, to nas utopiec, figlarz jeden, tak?
0: Tak, a my żeśmy się narobili jak te osły.
1: Jak? Albo jeszcze bardziej.
0: No, tak, a to oni, ten kacior pomachał im skrzydłem.
1: Nie, już nie kacior, już się on zmienił w utopca i mówi...
0: I dał nura.
1: I dał nura, nie, wynurzył się, mówi, ale was zrobiłem, mówi w kaciora.
0: Nie powiedział, że w żabę was zrobiłem.
1: W żabę, tak. Uh-huh. Albo w konia, mówi, o, tak. W konia, jeszcze tak powiedział, mówi, jeszcze zrobiłem was w konia. I dlatego pamiętajcie, dzieci, też jedzcie buraczki, nie narzekajcie. Do widzenia.
0: Myjcie zęby.
1: Oraz nogi i ręce i plecy. Do widzenia.

0: morskich toni.
1: To jest władcą morskich toni.
0: Złoty trójząb trzyma w dłoni. W rydwanie z muszli sunie. O kim myślę?
2: Nie?
0: O Neptunie!
2: O Neptunie!
0: O Neptunie to piosenka.

0: morzu tak ustala.
1: Na morzu tak ustala.
0: Będzie sztorm czy mała fala. Będzie słońce czy też lunie.
1: Będzie słońce czy też lunie.
0: O kim myślę?
1: O Neptunie.
0: O Neptunie.

0: Frej się decyduje, że żaglowiec raz sztormuje, raz pomyślnym wiatrem frunie. O kim myślę? O Neptunie!
1: O Neptunie, to piosenka na

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

radio dzieciom.

0: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale,

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

0: złości. Marnie tańczy ten, kto pości.
1: Kto się nie zna, nie chnieje, nie pije.
2: Ciekaw jestem, od czego pan tyje.

Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? A, to szkoda. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon, to mój spadek, a ja jestem rudy lis. Ruszaj z

się przedstawić sobie. Pan Żubr we własnej osobie. No, pokaż się, Żubrze, zróbże minę uprzejmą. Żubrze, o?

0: rekły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka.
1: Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa?

Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

Posłuchaj, no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie, dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księciu,

0: Smyczki, dęty, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.
0: Tak, chcesz ją, trochę czujesz

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzaj za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę.

0: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
1: Morze jeszcze było. Było wielkie.
2: Las i jezioro.
3: Byłam ze Włoszech.
4: W domku w Okocie też jest fajnie.
5: Wszystko jedno, gdzie jesteś. Przyślij do nas
6: pocztówkę z wakacji.
7: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
8: Nie.
9: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
10: Autopromocja.
11: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: A podcast podróżniczy w czym jest lepszy od niepodróżującego?
1: Zupełnie inny, bo mieści w sobie bardzo, bardzo dużo części.
0: No tak, to prawda. A czy moglibyśmy...
1: My powinniśmy zacząć podcast. Nie ma co rozmawiać czy żartować.
0: Ale ja mam bardzo poważne pytanie. Jak go zacząć i od czego?
1: Można od dzień dobry albo witajcie.
0: Zaczynasz i od razu witajcie? U nas w przedszkolu to zaczynamy od piosenki, tak o...
1: Ojej, może nie to. Myślisz, że musimy coś zaśpiewać? Ojej.
0: No to chociaż, żebyśmy powiedzieli wierszyk. Rozumiesz? Mhm. Taki, żeby się rymował. Mhm.
1: Rozumiem, o to chodzi. To nawet mam pomysł, posłuchaj.
0: Aha. Dobrze, może być. Ale jak poznamy, że to już się zaczęło?
1: Jak to? Jak? Normalnie, to znaczy... Ojej, to chyba już...
0: Przegapiliśmy początek? Ten wierszowany?
1: O nie, Michasiu. Dzieci nas słyszą już od twojego pytania o podcasty.
0: O, to całe szczęście, że mamy obok i mapę, i globus, i specjalny śmiglasty zakrętnik.
1: A do czego służy ten śmiglasty zakrętnik?
0: Do rozpoczynania zakręcania. A jak się nazywa nasz podcast?
1: Misia, Michasia i Smoka Adasia. Podcast podróżniczy.
0: Tak jest.

0: piękna nasza Polska cała.
1: Piękna, cudna i wspaniała.
2: Smug usłyszał.
1: Niech nie słyszeć.
2: Bo zaraz już się zacznie.
1: To za ścianą drapią myszy.
0: Będą wioski, miasteczka.
1: Kanapeczki i ciasteczka.
0: Tu nie chodzi o jedzonko.
1: A śliweczka, winogronko?
2: Słyszysz, jak nas woła głośno?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Czy ci w uszach kwiatki rosną?
1: Na dobranoc, bliżej zmroku.
0: Nie ma czasu dziś na spanie.
1: Jeśli zechcesz do głośnika,
0: łóżko zbliżyć swe kochanie,
1: nuda przy nas szybko znika.
0: Gdy użyjesz wyobraźni,
1: mamy to opracowane.
0: Kto się z nami zaprzyjaźni?
1: Zwiedzi miejsca mało znane.
0: Znane również odwiedzimy.
1: Opisane w przewodnikach.
0: Tam, gdzie piękne lata, zimy.
1: Gdzie na trzcinach gra muzyka.
0: Szykuj się więc na podróże.
1: Już nie mogę się doczekać.
0: Będą małe, średnie, duże.
1: Te podcasty dla człowieka?
0: Najmniejszego, lecz nie tylko.
1: Czeka na nas super mapa.
0: Zaznaczymy miejsce szpilką.
1: Byle im się nie dać złapać.
0: Podejrzymy ich po cichu.
1: Wynalazek dla ludzkości.
0: Co znaleźliśmy na strychu?
1: Nie odkryją nas dorośli.
0: Chatka dziadka w środku lasu.
1: A w niej mapa, album stary.
0: Szybciej, bo zabraknie czasu.
1: Na audycję Czory-mory.
0: Na podcasty z Polski rodem.
1: Bardzo proszę, smoki przodem.
0: Piękna nasza Polska cała.
1: Piękna, cudna i wspaniała.

0: Michasia! Dziadku Michasia, stop!
1: Dziadku, dziadku!
0: Dziadku Michasia, dziadku!
2: Jestem, jestem! No, musieliście tu gnać jak łopętani!
0: Oj, dziadku Michasia, żebyś wiedział.
2: Widzę, bo aż tchu złapać nie możecie.
0: A tak.
2: Coś się stało?
0: Tak, tak. Stało się. I to coś bardzo poważnego.
2: To może lepiej. Wejdźcie do środka, chłopcy.
0: Dobrze, dobrze, dobrze.
3: Jakie to? Nie będę.
2: Macie na myśli, że...
0: Pewnie.
1: Aha, o tak?
2: To robi się poważnie. Niech pomyślę, co by tu można było z tym zrobić? Co by tu było można?
1: A długo będziesz jeszcze myślał, dziadku?
0: Bo to się może dla ciastek bardzo źle skończyć, wiesz?
2: Zaraz, zaraz, gdzie ja to schowałem?
0: Ale co?
1: Ale co schowałeś, dziadku?
0: I czarodziejską różdżkę?
2: O, już wiem! Musi być w starym kufrze na strychu. Tam ją schowałem.
0: Ale co takiego schowałeś, dziadku Ignacy?
2: Pewną tajemniczą i wyjątkową mapę.
0: O!
1: Tajemniczą i wyjątkową? Czyli jaką, dziadku?
0: Właśnie.
2: Można powiedzieć, że nawet magiczną. Dzięki niej można...
0: Co ojej, można?
1: Czy to coś strasznego? Co z nią można zrobić, dziadku?
0: Właśnie.
2: Można dzięki niej magicznie podróżować.
0: Te tam. Lepszy jest GPS. Mapa to przeżytek. Tak mówi Wojtek.
2: To nie wie, co mówi. Ta mapa potrafi przenosić z miejsca na miejsce.
0: No coś ty, dziadku Michasia, naprawdę?
2: Przenosić z prędkością wyobraźni. Przenosi najszybciej na świecie. Jeszcze szybciej.
0: Co to znaczy jeszcze szybciej? To jak szybko?
2: Można powiedzieć, że w okamgnieniu.
0: W okamgnieniu?
2: Aha.
1: Czyli, że bolą oczy, jak się z tą mapą podróżuje, bo oczy mgnieją?
0: Pewnie tak.
2: Ależ nie. Oczy nawet nie zdążą zobaczyć całej podróży, a już będziecie na miejscu.
0: Ciekawe, ale ja chyba wolę oglądać miejsca, które zwiedzam.
2: I będziesz oglądał, kiedy mapa doprowadzi cię na miejsce. Moment, zaraz wracam.
1: Ciekawe, czy to wszystko, co mówił dziadek, to prawda.
0: Ja mu wierzę, no przecież dziadek nigdy by nas nie oszukał.
1: No wiesz, ale taka magiczna mapa to nie wiem, czy istnieje.
0: Tak, jeżeli jest tunel czasoprzestrzenny, którym ze mną leciałeś, to takie mapy też są, na pewno.
1: Czyli możemy się przenieść, gdzie zechcemy?
0: Zechcemy.

0: chwilę się przekonamy, bo na razie nie ma żadnej mapy, prawda?
1: Czyli na razie to mamy mały problemik zamiast mapy.
0: Trochę tak.
2: Mam! Mam! Znalazłem! O! I jak wam się podoba?
0: Jaka duża, ale trochę stara.
1: Właśnie, jakoś nie chce mi się wierzyć, że to zadziała.
0: Bo stara.
2: Nic się nie martwcie, na pewno wszystko zadziała.
0: Na pewno? No to super.
2: Tylko potrzebny jest jeszcze jeden mały przedmiot i magiczne zaklęcie.
0: Wiedziałem, że się nie uda. A co to za przedmiot, dziadku Michasia?
2: Igła z perłowym czubkiem.
1: Igła z perłowym czubkiem?
0: Po co?
1: Po co?
2: Za czubek muszą chwycić chcący dzięki mapie podróżować.
0: Ojej.
1: Taki czubek jest tyci malutki?
0: Aha, i wielu za ten czubek to nie chwyci, wiesz, dziadku?
2: To prawda, może dorośli nie daliby rady, ale wasza dwójka doskonale sobie z tym poradzi.
0: A czy to magiczne zaklęcie jest trudne?
2: A, bardzo proste. Wystarczy igłę przyłożyć do miejsca, do którego chce się dotrzeć.
0: Rzeczywiście proste.
1: Adasiu, trzeba jeszcze zaklęcie powiedzieć.
2: To bardzo łatwe zaklęcie. Nasza magiczna mapo miła, czy uprzejmość byś nam uczyniła i w to miejsce nas zaprowadziła, gdzie w mapie perłowa szpila utkwiła.
0: Proszę, proszę.
1: To rzeczywiście. Właśnie to jest ten problem, bo mamy mapę, ale...
0: A, Michasiu, mamy mapę i magiczną perłową szpilkę.
1: Zgadza się.
0: Szpilkę, którą wystarczy wetknąć w miejsce na mapie. No i gotowe, tak powiedział twój dziadek.
2: A teraz Basałyki szpilkę z mapą oddaje w wasze łapki.
0: Ale gdzie mamy ją przyłożyć?
2: To już zależy od tego, dokąd chcielibyście się udać. Gdzie chcielibyście się znaleźć?
0: Co chcielibyśmy zobaczyć?
1: Ale jesteś pewny, dziadku?
2: Całkowicie. Resztę już znacie i wiecie, co macie robić. Powodzenia!
1: I poszedł sobie, a my wiemy, co robić?
3: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast podróżniczy.
1: Ojej.
0: Super. Wiemy, co robić akurat, tak.
1: Trochę już zwiedziliśmy ciekawych miast, prawda?
0: Mhm. I niesamowitych, dziwnych miejsc.
1: I czasami było strasznie.
0: No, ale tylko trochę. No, a zazwyczaj to wiesz.
1: Zazwyczaj było niesamowicie ciekawie.
0: No, na pustyni błędowskiej było ciekawie, prawda?
1: Bo wydawało nam się, że mapa przerzuciła nas do Afryki, no, na Saharę.
0: Ale kolory były fajne.
1: Fajne.
0: Ten żółciutki piaseczek.
1: Znaczy, bardziej chyba taki szary był przymrudzony, co?
0: Ale lasy są piękne, bo takie zielone.
1: Tak. I morze jest fajne, takie trochę niebieskie, szare, czarne albo takie...
0: W słońcu wieczorem robi się czerwono.
1: A rano to trochę tak bardziej różowo.
0: Szkoda, że nie ma takiego miejsca, gdzie byłoby wiele kolorów, co nie? Gwidon? To ty, ptaszku?
1: Nie żartuj sobie, Adasiu. Skąd gołąb skrzata Anzelma miałby się tutaj pojawić?
0: Jak to skąd? Z bibliotecznej krainy. Już wiele razy Anzelm go do nas wysyłał.
1: Ale są przecież wakacje. Może tak sobie tylko tutaj przelatuje. Już no, ten.
0: Widziałeś? Gwidon coś zgubił.
1: Gwidon, zaczekaj, coś ci wypadło, Gwidon!
0: Ptaszku, zawracaj, zgubiłeś!
1: Zgubiłeś!
0: Ciekawe, co on mógł zgubić?
1: Może niósł jakieś... A co w ogóle przynoszą gołębie, Adasiu, co?
0: Jak to co? Gwidon to gołąb pocztowy. No, pewnie zgubił jakiś list.
1: A jeżeli na ten list ktoś czeka i bardzo się denerwuje?
0: Prędzej, Michasiu, musimy zobaczyć, co to takiego. Michasiu, to list.
1: List?
0: Gwidon upuścił kopertę.
1: To podnieśmy ją i przeczytaj, Adasiu, przeczytaj, do kogo jest kredensowana.
0: Do kogo jest zaadresowana?
1: Tak.
0: Kredensowana. Znaczy, kto czeka na list?
1: No, adres, tak.
0: Adresowana. To do nas.
1: Do nas?
0: No spójrz, do Adasia i Michasia, dzielnych podróżników.

0: O, to do nas.
1: Czyli to napisał ktoś, kto musi nas dobrze znać. Otwieraj, smoku.
0: No pewnie, pewnie. Pocztówka?
1: Pocztówka?
0: Zaadresowana do nas. I tylko kilka słów.
1: Prędzej, Adasiu, czytaj, prędzej.
0: To przecież piękne pismo Anselma, zobacz.
1: Aha, bardzo eleganckie literki. Ale czytaj, chociaż jak widzę te literki, to już jakbym słyszał głos Anselma.
2: Kochani chłopcy, podobno zastanawiacie się, jakie miejsca warto zwiedzić.
1: Ciekawe, skąd on to wie.
2: I chcielibyście, żeby było kolorowo.
1: Pewnie.
2: Zatem może wybierzcie się tam.
1: Aha. Tam? Czyli gdzie?
0: No właśnie.
1: Znaczy dokąd? Halo, bo ja nic nie rozumiem. Nie ma nic więcej, Adasiu?
0: Skąd tylko tyle? To wszystko. Nasze imiona i to, co przeczytałem.
1: To specjalnie wysłał nam pocztówkę, żeby napisać wybierzcie się tam?
0: Zaraz, Michasiu. To przecież pocztówka, czyli po drugiej stronie.
1: Powinno być zdjęcie. Przewróć, smoku, na drugą stronę.
0: No pewnie, że to zrobię. Jakie kolorowe!
1: Jakie piękne! Te jeziora są cudowne.
0: Fajnie byłoby zobaczyć to z bliska, co nie?
1: Czyli to może o to chodziło w tej wiadomości Anselma do nas.
0: Żebyśmy tam pojechali.
1: Tam! Hurra! Pojedziemy tam! Tam! A tam, czyli gdzie? To znaczy dokąd?
0: Czekaj. O, tu jest podpis. Kolorowe jeziora w Rudawach Janowickich.
1: Kolorowe jeziora.
0: Kolorowe.
1: To jest to, smoku, czego nam potrzeba. Czekaj, poszukajmy ich na mapie.
0: Kolorowe. Ale numer.
1: Rudawy.
0: A może to tu? O, zobacz, Michasiu, znalazłem. Podaj mi szpilkę.
1: Ale to na pewno to miejsce?
0: Oczywiście. Zaraz się o tym przekonasz, Michasiu. Uwaga.
1: Uwaga. No to w takim razie niech się machina rozkręca, a my musimy powiedzieć zaklęcie. Nasza magiczna mapo miła.
0: Czy uprzejmość byś nam uczyniła?
1: I w to miejsce nas zaprowadziła.
0: Gdzie w mapie perłowa szpila utkwiła.

0: Jak tu jest ślicznie. Cudne są te kolorowe jeziorka.
1: Czytałem, że to zespół czterech niezwykłych zbiorników wodnych w Rudawach Janowickich.
0: A gdzie są te Rudawy? Dokąd trafiliśmy?
1: Jeziora powstały w dawnych kopalniach pirytu.
0: Pirytu.
1: A co się śmiejesz?
0: Taka nazwa śmieszna.
1: No może i śmieszna. Ale piryt to piryt i już.
0: Piryt to piryt.
1: I są wyjątkową atrakcją Dolnego Śląska.
0: A my byliśmy kiedyś na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu byliśmy i w Wałbrzychu byliśmy.
1: Jest jeszcze coś. Jeziorka żółte, czerwone, błękitne i zielone.
0: Żółte, czerwone, błękitne. Zgadza się, są wszystkie kolory.
1: Te jeziora zawdzięczają swój wyjątkowy kolor minerałom spływającym ze zboczy dawnych wyrobisk kopalnianych.
0: I to wszystko czytasz z tej tablicy?
1: Mhm.
0: Czyli tu kiedyś były kopalnie.
1: Tak, tak. Tu jest jeszcze na tej tablicy napisane: Rudawy Janowickie skrywają te zbiorniki na zboczach Wielkiej Kopy.
0: Oho. Niezła jest ta wielka kopa.
1: Ta wielka kopa musi być wielka.
0: Dobrze, że mamy czarodziejską mapę.
1: Nie tylko mamy przecież i szpilkę, i zaklęcie podróżnicze. Mamy dużo rzeczy.
0: Bo zanim byśmy dotarli tu na piechotę, to nieźle byśmy się namęczyli, powiem ci.
1: O, tu jeszcze na tej tablicy, która jest również mapą Dolnego Śląska, napisali, że dotarcie do kolorowych jezior nie wymaga długiej wędrówki. Super!
0: Czyli to fajna propozycja na wycieczkę dla wszystkich naszych słuchaczy. Mhm.
1: Może zróbmy kilka zdjęć, żeby pokazać po powrocie dziadkowi.
0: A później popływamy.
1: Nic z tego, co ty? Tu nie można się kąpać, tu jest zakaz.
0: A dlaczego tu jest zakaz?
1: W kolorowych jeziorkach nie można się kąpać ze względu na obecność tych... Czekaj, tu jest napisane... A, na obecność... Uciekło to. Teraz już widzę. Na obecność związków chemicznych.
0: Jakich związków chemicznych?
1: Jakich? Niebezpiecznych pewnie. Ale te związki to pewnie nadają wodzie cudowne kolory. No, ale mogą być bardzo...

0: szkodliwe dla zdrowia.
1: Szkoda.
0: Tak mi się wydaje.
1: Bo warto byłoby zobaczyć. No. Dzieciom w przedszkolu na pewno się spodoba. To na pewno.
0: Możemy zobaczyć wiele innych atrakcji w okolicy.
1: No pewnie, skoro już tu jesteśmy.

0: Trochę się zmęczyłem. Może rozejrzelibyśmy się teraz za czymś do jedzenia.
1: Co ty, nie ma mowy. Michasiu, musimy wracać. Pewnie nasi dorośli już się niepokoją.
0: Masz rację. Nie warto ich denerwować. Wracaj, Adasiu.
1: Mapa, szpilka i zaklęcie.
0: Nasza magiczna mapo miła.
1: Czy byś nas magicznie przerzuciła?
0: Do domku dziadka Ignacego.
1: W pięknym lesie schowanego.
0: Tam gdzie w mapie szpila utkwiła.
1: Jak dobrze jest podróżować.
0: Jak dobrze znowu być z powrotem w domu.
1: Dobrze, że mamy zdjęcia z podróży.
0: Dobrze, że nie zapomniałeś ich zrobić.
1: Ja? To przecież ty miałeś zrobić zdjęcia.
0: Ja nie mogłem, bo jadłem kanapkę.
1: Jaką znowu kanapkę? Nie mieliśmy żadnych kanapek.
0: Też mi kanapeczka taka mini, no ani to się najeść, ani co.
1: Czyli nie mamy ani kanapek, ani zdjęć, ładnie.
0: Ano nie mamy. To co teraz?
1: No chyba trzeba będzie tam wrócić.
0: Dzisiaj? To przecież niemożliwe.
1: Nie, żartowałem. Mam zdjęcia, zobacz.
0: Uff, ale mi ulżyło. Adasiu, pokaż.
1: A co z tymi kanapkami?
0: Kanapek nie ma, ale to nie kłopot. Zrobię ci ile chcesz. Chodźmy do kuchni.
1: No dobra, biegnijmy.
2: Mam nadzieję, że jedzenie poprawi wam jeszcze bardziej humory, chłopcy.
3: I miło zakończy się ten dzień, jakże pełen niespodzianek.
1: Ale największą niespodziankę zrobicie sobie sami.
2: Do zobaczenia w domu.
3: Uważajcie na siebie.
0: Bo my...
1: Będziemy.
0: Będziemy. Wracajmy.
1: Wracajmy. Szkoda, że już stąd znikamy.
0: Nie możemy dłużej zostać?
1: Teraz poodpoczywamy.
0: I coś zjemy. Sprawa prosta.
1: Na jedzenie masz humorek?
0: Jestem głodny. Nic nie jadłem.
1: Obiad, deser, podwieczorek.
0: Ale znowu z sił opadłem.
1: A jak ci się podobało?
0: Dokąd jeszcze pojedziemy?
1: Pięknie było. Czasu mało.
0: Szpilkę w mapę znów wetkniemy?
1: Chcecie z nami też wyruszyć?
0: Pochylimy się nad mapą.
1: Szpilka mnie zaczyna kusić.
0: Bardzo lubię takie lato.
4: Następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
2: i pomysłowym misiem Michasiem
4: już wkrótce, ale słuchajcie też innych podcastów.
2: Jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić smoka i misia, napiszcie.
4: Poproście waszych rodziców, którzy, mamy nadzieję,
2: razem z wami wysłuchali relacji z podróży po Polsce Misia i Smoka.
4: Był to pierwszy z nowej serii wakacyjnej.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast podróżniczy.
4: Pa, pa!
2: Pa, pa!
1: Pa, pa!
0: Pa, pa!
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

z umiarem. Słodkie bułki i cukierki nigdy dużo, albo wcale. Mało godzin z komputerem, lepsze chwile na rowerze. Niechemiczne bez jedzenie, dbaj o siebie.

0: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi. W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.
3: Hop, siup i już 18.
4: Letnie poczytanki.
3: Apetyczny stosik książek leży tuż obok. Wystarczy sięgnąć i zatopić się w lekturze. Jak trafi się na jedną z nich, nawet po omacku można sięgać. Słuchajcie, może spróbujecie na przykład wyciągnąć rękę w kierunku regału z książkami albo nocnego stolika i wziąć to, co pierwsze wpadnie wam w rękę. I na przykład dzisiaj przed snem poczytać właśnie tę książkę, którą chwyciliście. Można też na przykład otworzyć na obojętnie której stronie, no i sprawdzić, jaka to historia została po omacku, na oślep przez was wybrana. A ten stosik książek, który ja mam pod ręką, raz, dwa, łączy nazwisko autora. Być może go znacie, bo poza tym, że ten pisarz pisze, no taki jest zawód pisarza, że pisze, to dużo czasu spędza też w podróży, jeżdżąc po Polsce na spotkania z czytelnikami. I tak sprawdziłam sobie, gdzie to ostatnio można go było spotkać. W Kielcach, w Mszczonowie, w Świnoujściu też był nasz gość, w Makowie, odwiedził też Opoczno, Skierniewice. I tak sobie wyobraziłam, że zawsze ma chyba małą walizeczkę z książkami, ze szczoteczką do zębów, z świeżym t-shirtem. Stoi ta walizeczka przy drzwiach, a może to plecak jest? Nie wiem, będę miała okazję zapytać, żeby chwycić go w garść i móc wyruszyć w drogę. Kto do nas zajrzy, z kim porozmawiamy o książkach? No poczekajcie chwilę, zaraz się dowiecie i sprawa się wyjaśni. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, zapraszamy was na
4: letnie poczytanki.

0: No to ja mogę już powiedzieć gościowi dzień dobry.
1: A gość też może powiedzieć dzień dobry?
0: Jak gość chce, to może powiedzieć.
1: No to dzień dobry.
0: Może pan powiedzieć też cześć, albo hej, albo witajcie,
1: nie,
0: albo
1: no,
0: cieszę się, że...
1: Nie, jestem jeszcze trochę onieśmielony, no to myślę, że tak na początku to dzień dobry, a hej powiem, jak się będziemy rozstawać.
0: I tak po szwedzku. Tak po szwedzku. No dobrze, to teraz obawiam się, że teraz pana jeszcze bardziej onieśmielę, bo chciałam tak zacząć naszą audycję. Już pojawił się w naszym studiu pisarz, autor powieści, opowiadań, wierszy, pan od angielskiego, kiedyś można
1: Dawne
0: było...
1: Czasy.
0: No tak, ale można tak było pana kiedyś nazwać. Tłumacz, cały czas aktualny, prawda? Laureat wielu nagród. Ostatnio otrzymał pan tytuł autor dziecięcej radości.
1: Ha, no rzeczywiście. To była piękna impreza w szkole na Pradze. Piękny medal dostałem, piękną uroczystość. Bardzo wzruszające to było.
0: Duża radość, prawda?
1: No pewnie.
0: No, myślę, że nie mniejsza niż ta radość, której dostarcza pan jako pisarz swoim czytelnikom. I to już od lat. Nie będę tam wymieniała od ilu, ale książek, jakby pan tak spojrzał na książki przez siebie napisane, to zajmują one półkę, dłuższą półkę czy bardzo długą półkę?
1: Dłuższą półkę.
0: Dłuższa półka. Ale ta bardzo długa to w perspektywie...
1: Jak, tak, jak odpowiednio ustawić, to myślę, że i zajmą i tę bardzo długą, tak.
0: Powiedziałam też, dopiero zapowiadając pana odwiedziny w naszym studiu, że nasi słuchacze też mogą pana znać, ponieważ jest pan znanym podróżnikiem. Podróżuje pan właśnie z plecakiem czy z walizeczką pełną książek na spotkania z czytelnikami. Co tam pan ze sobą nosi?

0: Ostatnio najchętniej jeżdżę na rowerze. No jak się jeździ na rowerze, no to takie są specjalne sakwy do bagażnika z tyłu przyczepione.
1: Całkiem pojemne.
0: Tak, no i do tych sakw jeszcze swoje tam wszystkie rzeczy, które mi są potrzebne, plus taką spotkaniową walizeczkę, w której różne niespodzianki też się mieszczą.
1: No właśnie, więc jeżeli nasi słuchacze są mieszkańcami takich miejscowości jak Świnoujście, Maków, Opoczno, Skierniewice, Mszczonów, Kielce, Opole, mogłabym jeszcze
0: lub
1: tak
0: dziesiątki
1: wymieniać, innych, wymieniać, tak? To być może spotkali osobiście, tak jak ja teraz, widzę przed sobą Pawła Berensewicza.
0: Bardzo mi miło, dzień dobry.
1: Dzień dobry. No właśnie, czyli jeździ pan na rowerze, to już wiemy. Raczej nie maluchem ze względu na wzrost, takim samochodem, który kiedyś jeździł po polskich drogach, prawda? Pamięta pan jeszcze taki?
0: Jeździłem kiedyś maluchem.
1: Na tylnym siedzeniu, kiedyś... jako chłopiec.
0: Nie, już jako całkiem duży chłopiec, równie duży jak teraz i jakoś się mieściłem, ale teraz rzeczywiście, teraz już troszkę większym samochodem jeżdżę, jak już nie jeżdżę rowerem, ale też nie jakimś tam takim ogromną ciężarówką, nie, nie.
1: Odwiedza pan pewnie w czasie roku szkolnego te wszystkie miejscowości, żeby spotykać się, a to w szkołach, a to w bibliotekach, a to w różnych klubach, w domach kultury ze swoimi czytelnikami, a w czasie wakacji, jak pan spędza wakacje, siedząc w własnym domu i odpoczywając po tych wyjazdach? Czy też pan lubi pojeździć sobie po...
0: Lubię wakacje z żoną jeździmy co roku w góry, chodzimy po górach. Ja jestem bardziej rowerowy, żona jest bardziej górska, więc wakacje to jest taki czas dla żony. No ale ja też bardzo lubię po górach pochodzić, także miło sobie spędzamy czas w różnych pięknych miejscach, w różnych górach. Także część wakacji to góry. No a część wakacji, no to jest też taki czas, żeby przysiąść i troszkę popisać, a przynajmniej pomyśleć, co by tutaj nie napisać. Także
1: no właśnie, właśnie, tak.
0: Ważny czas.
1: To tym bardziej cieszymy się w takim razie, że znalazł pan czas między jednym wyjazdem, tym rowerowym, a tym wypadem w góry, żeby zajrzeć do naszego warszawskiego studia, studia Polskiego Radia Dzieciom. Tak pomyślałam sobie, że pewnie jak pan spotyka się ze swoimi czytelnikami, to oni mają jakieś życzenia do pana.
0: Życzenia mają. Ja zwykle opowiadam im o różnych moich książkach i najczęściej mają życzenia, żeby im wygadać, jak się książka skończyła, a ja tych życzeń nigdy nie spełniam. Także zostawiam ich w niepewności i w takiej, no, takim dylemacie. No co tu zrobić? Czy przeczytać tę książkę, czy jednak nigdy w życiu nie poznać jego zakończenia. Także wyobrażam sobie, że wychodzą tacy rozdarci wewnętrznie.
1: No, trzeba sięgnąć do książki.
0: Trzeba sięgnąć po książkę i ją przeczytać. No, mam nadzieję, że w wielu przypadkach jednak ta ciekawość zwycięża i po tę książkę sięgają. Ale ciekaw jestem właśnie, jaki jest procent.
1: A ja jestem ciekawa z kolei, czy zdarzają się takie życzenia, że wie pan co, bo na przykład ja mam takiego psa i chciałbym, żeby ten pies trafił do książki. Wskoczył do książki.
0: O psie nie przypominam sobie, natomiast bardzo często jest życzenie, niech pan napisze coś o naszej klasie. To się bardzo często pojawia. No ja wtedy proszę, żeby mnie przekonali, że mówię, że spotykam się z bardzo, bardzo wieloma klasami. Jakbym o każdej klasie mają napisać, no to nie byłaby bardzo, bardzo wielka półka na regale, tylko cała biblioteka, więc muszą mnie przekonać, dlaczego akurat ich klasa jest szczególna i bardziej interesująca i bardziej zasługująca na książkę niż inne. Ciężko to idzie, ciężko to idzie. Jeszcze na razie chyba nikt mnie nie przekonał, ale... trzeba próbować, może kiedyś się uda, może kiedyś trafię na jakąś taką niezwykle ciekawą i książkową klasę. Zobaczymy, zobaczymy.
1: Ale mam wrażenie, że ta ostatnio przez pana napisana książka to spełnienie życzeń grupy przedszkolnej.
0: Mówi pani o pierwszym dniu w Szczypawkach. To jest przede wszystkim spełnienie mojego życzenia i mojego marzenia, żeby napisać książkę dla przedszkolaków. Ja piszę dla dzieciaków w różnym wieku, zwykle jednak ze szkoły podstawowej. Tym razem postanowiłem napisać dla przedszkolaków. No ciekaw jestem, jak przedszkolaki tę książkę odbierają. No jest, nazwałbym ją taką przygodową książką dla przedszkolaków.
1: Tak, zdecydowanie tak. W dodatku tytuł jest bardzo intrygujący, bo podejrzewam, że nie jeden na hasło pierwszy dzień w Szczypawkach może się trochę tak wzdrygnąć.
0: Nie, to tego akurat się nie trzeba bać specjalnie. Rzecz się dzieje w przedszkolu Radosny Robaczek, a w przedszkolu Radosny Robaczek wszystko jest robaczkowe, także nazwy grup też są robaczkowe.

0: Mali, chociaż przepraszam za to słowo, mali w przedszkolu, jeśli chodzi o małość i dużość, to ludzie są bardzo, bardzo tacy wyczuleni, więc nie powinienem mówić mali, tylko ci tacy mniej duzi chodzą do pchełek, ci średnio duzi chodzą właśnie do szczypawek, a ci już najwięksi, bardzo duzi, to już w ogóle są chrabąszcze.
1: No tak, i czym się różnią szczypawki od pchełek? A pchełki i szczybawki od chrabąszczy?
0: No to, oprócz dużości, no to się, tak, aha.
1: To chciałam taki zrobić tak zwany suspens, czyli chciałam tak się zatrzymać na chwilę, żeby uwaga naszych słuchaczy została przykuta. W każdym razie ja powiem, że za chwileczkę wam powiemy, czym się różnią szczypawki od pchełek, a pchełki i szczypawki od chrabąszczy, bo rozmawiamy dzisiaj o najnowszej książce Pawła Berencewicza zatytułowanej Pierwszy dzień w szczypawkach. Uwaga, uwaga! I tę książkę i kilka innych dla trochę starszych czytelników będzie można dzisiaj zdobyć. Może nawet uda nam się z Darią namówić pana Pawła, żeby złożył swój autograf zamaszysty w tych książkach, więc będzie można zdobyć te książki. Natomiast jakie zadanie będzie na was czekało, tego też się dowiecie już za chwilę.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom i audycji
1: Letnie Poczytanki.
0: Zachęcamy Was w tej czwartkowej wieczornej audycji do wakacyjnego, leniwego czytania, bo wakacyjne czytanie, takie mam przynajmniej wrażenie, jest zupełnie innym czytaniem niż to czytanie w ciągu

0: roku szkolnego albo roku przedszkolnego, wtedy kiedy czyta się raczej tak troszkę z obowiązku, bo coś trzeba przeczytać, bo ktoś nam kazał, bo musimy sięgnąć po jakąś książkę i czasami nawet tak z założenia ta książka nam się nie podoba, bo jest obowiązkowa, a w czasie wakacji można sobie pozwolić na nowe znajomości książkowe albo odświeżanie starych znajomości książkowych, albo, i to jest, słuchajcie, przeze mnie przepraktykowane, sięganie po te książki, które czytaliśmy jako lekturę szkolną i wtedy nam się średnio podobały i nagle ta lektura książkowa okazuje się świetnym przyjacielem. Pan Paweł Berensewicz dzisiaj gości w naszym studiu i tak słucha i kiwa głową. Zgadza się pan z tymi wakacyjnymi czytaniami, że inne od roku szkolnego?
1: Zgadzam się zdecydowanie. Zgadzam się i też sobie lubię w czasie wakacji poczytać. Chociaż jak na przykład jedzie się gdzieś na wakacje, w jakieś góry, czy na wycieczkę, czy na rowery, no to najfajniejsze są takie wakacje, kiedy już nawet na czytanie nie ma czasu. To ja tak powiem, może to wbrew swoim własnym interesom.
0: Albo nie ma sił, bo człowiek jest taki zmęczony,
1: już taki zmęczony,
0: że zasypia dokładnie. Smacznym, dobrym, zdrowym snem.
1: Ale przed snem, tak chociażby z pół stroniczki, warto sobie przeczytać. No jak się ma siłę na jedną, to też dobrze. Ale ja po takiej dobrej wyprawie rowerowej to tak pół stroniczki już śpię.
0: Mm-hmm. A potem z apetytem się sięga rano na przykład, tak żeby doczytać, co tam było, co nas ominęło. A ma pan jakieś ulubione miejsce do czytania? Balkon albo fotel, albo we własnym domu?
1: No, w domu najchętniej czytam, albo taki fotel w pokoju, no albo właśnie w łóżku tuż przed spaniem, tylko że to jest niebezpieczne, bo właśnie bardzo łatwo obudzić się rano z tą książką,
0: którą na nosie.
1: Na nosie,
0: tak. A miejsce do pisania ma pan swoje?
1: No, miejsce do pisania akurat to jest zwykłe biurko ze zwykłym komputerem w zwykłym pokoju.
0: Tak. I tak wchodzi ktoś tam przypadkowy i myśli sobie, takie zwykłe biurko i zwykły komputer, a jakby ten komputer odpalić, gdyby go włączyć, to tam skarby, prawda? Dla pisarza.
1: Różne wymyślone rzeczy. Fajniejsze lub mniej fajne są, tak.
0: Skoro już tak rozmawiamy o tym, co pan lubi, czego pan nie lubi, to lubi pan owady, szczypawki, chrabąszcze, co tam jeszcze plącze mi się w głowie, jakieś stonogi, gąsienice?
1: Lubię, ale zwykle na łące, jak one są. W domu niekoniecznie, ale już na przykład pisać o owadach, o robaczkach, tak jak tutaj było w Wesołym Robaczku. Bardzo, bardzo lubię.
0: No i myślę, że też świetne zadanie dał pan ilustratorce tej książki.
1: Piękne ilustracje, prawda? Mm-hmm. Pani Magda Kozioł-Nowak. Piękne, piękne ilustracje robaczkowe. Jak nie wiem, tak nie rozmawiałem z panią Magdą na ten temat, ale tak patrzę na te robaczki, od których się roi w książce i myślę sobie, że się pani Magda też musiała fajnie bawić przy tej książce, co mnie bardzo cieszy.
0: A co wyróżnia, panie Pawle, to przedszkole opisane przez pana w książce Pierwszy dzień w Szczypawkach od innych przedszkoli, od na przykład przedszkola, do którego pan chodził, kiedy był pan pięcioletnim Pawłem?
1: No, oczywiście nie było takich fajnych nazw. Myśmy nie byli Szczypawkami, Pchełkami, byliśmy chyba...
0: Krokodyle?
1: Nie, chyba maluchy, średniaki, starszaki, no takie nudne jakieś tam rzeczy. Nie było nic takiego robaczkowego. No ale przede wszystkim w życiu nie przeżyłem takich przygód, jak Szczypawki w przedszkolu Radosny Robaczek. To absolutnie nie.
0: No właśnie, bo mieliśmy odpowiedzieć na pytanie, czym różnią się Szczypawki od Pchełek, a Pchełki i Szczypawki od Chrabąszczy. Mm-hmm. Czym?
1: No przede wszystkim właśnie wielkością przygód. Jak się jest Pchełką, to ma się takie, no takie... Pchełkowe przygody.
0: Prawda? Na miarę Pchełki.
1: Na miarę Pchełki, to jest oczywiste. Jak się natomiast już staje Szczypawką, to i przygody wtedy już takie się bardziej szczypawkowe robią. Natomiast jak się już jest Chrabąszczem, to nawet mi nie starczyło wyobraźni do tego, żeby opisać te przygody i w książce na razie jeszcze nie ma. Może też trzeba będzie jakąś drugą część o przygodach w Chrabąszczach napisać. Teraz mi przyszło do głowy. O, to by było ciekawe.
0: No, proszę bardzo, jacy inspirujący bywamy w letnich poczytankach. No właśnie, to jest taka historia, słuchajcie, którą opisał pan Paweł Berensewicz, w której jest dywan, jest szóstka dzieci, tatuś z brodą, ale też... Ja na to szczególnie zwróciłam uwagę. Pojawiają się tam niezwykłe postaci w rodzaju szwedzkiego tyczkarza. Ja nawet chyba wiem, kogo miał pan na myśli.

0: myśli.
1: Tak?
0: Chyba tak mi się wydaje.
1: No dobrze, ale to
0: dobrze
1: nie
0: wiem. Dobrze go pan opisał.
1: Zdradzamy czy nie zdradzamy?
0: Nie, chyba
1: no
0: nie.
1: No to nie zdradzamy.
0: Nie, ja się domyślam, pan pewnie wie, słuchacze też mogą się domyślać. Kto tam jeszcze się pojawia? Pani Wioletka, która strzyże puchate chmurki, jest też. Jest pani...
1: Ciekawy zawód, prawda?
0: Tak.
1: Fryzjerka chmur.
0: Tak, musiał pan spotkać jakąś taką, tak? Fryzjerka chmur.
1: No w wyobraźni, tak, tak.
0: Jest pani Teresa od Szczekacza. Pan Tadeusz od prądu też jest.
1: Pan Tadeusz od prądu, elektryk. Tak, rzeczywiście naprawia elektryczność i też zupełnie nieświadomie wkracza tutaj w przygody naszych szczypawek i odgrywa bardzo ważną rolę.
0: No i jeszcze jest moja ulubiona postać, pani Irenka. Pani Irenka, specjalistka od śniadań, obiadów i podwieczorków.
1: Podwieczorków jeździ takim rajdowym, wyścigowym wózkiem pełnym...
0: Slalomem jeździ,
1: słuchajcie. Slalomem pełnym misek, kubeczków, łyżeczek, waz z zupą mleczną i innymi różnymi.
0: Przepraszam, wzdrygnęłam się. No właśnie, panią Irenkę lubię, tylko ta zupa mleczna troszkę mi tak...
1: No więc prawdopodobnie nie jadła pani nigdy zupy mlecznej zaserwowanej przez panią Irenkę i takie są konsekwencje.
0: Prawdopodobnie. No w każdym razie pani Irenka robi dużo dobrego dla szóstki naszych bohaterów. Bez niej ta przygoda potoczyłaby się być może zupełnie inaczej. I tak powiem, oczywiście nie będziemy wam, słuchajcie, zdradzać, co się dzieje w tej historii, ale tak myślę, że ta opowieść chyba się panu przyśniła. Jak już tak pan zasnął z tą książką na nosie, z jedną ze swoich lektur przedsennych, to chyba to się panu musiało przyśnić.
1: No, to ja mam problem ze snami, bo mi się różne rzeczy fajne śnią, ale nigdy w życiu ich potem nie pamiętam. Chyba, że tak jest, że je zapominam, a potem one w tych książkach wracają, tak może być na przykład.
0: To jest jakiś pomysł. Na pewno myślę, że ta książka jest idealnym wsparciem dla tych wszystkich przedszkolaków, które być może od września powędrują do jakiejś grupy szczypawek.
1: Na przykład szczypawek.
0: Albo sprężynek.
1: O, też fajnie.
0: Te sprężynki też nie wzięły się znikąd, słuchajcie, tylko z takiego konkursu, który pan Paweł ogłosił u siebie, konkursu na różne nazwy grup przedszkolnych i chyba sprężynki zwyciężyły, prawda?
1: Sprężynki zwyciężyły, ale ileż tam było pomysłów, naprawdę fantastycznych pomysłów. Strasznie z ciężkim sercem musiałem jedne wybrać i sobie tak pomyślałem, że jakbym znowu musiał być przedszkolakiem, to najbardziej bym chciał być sprężynką właśnie.
0: A chciałby pan być znowu przedszkolakiem?
1: Nie chciałbym już być. Nie.
0: To już za panem, tak?
1: No to już za mną. To jest ciężka praca być przedszkolakiem, a później w pierwszej klasie i w tych następnych klasach. Okropnie ciężka praca. Ja już się napracowałem, no a już wolę być dorosłym. Chociaż miło wspominam oczywiście te wszystkie lata, ale... Raz mi wystarczy.
0: A ja bym chciała.
1: Tak?
0: Tak przenieść się. Tylko właśnie zawsze się zastanawiam, czy jakbym się tam przeniosła do tych czasów dawniejszych, to byłabym taką sobą dzisiejszą.
1: No właśnie.
0: Jednak nie?
1: Czy to by pani wiedziała już wszystko, co pani wie teraz?
0: Byłabym taką mądrą.
1: Nikt
0: by mnie lubił chyba wtedy, jakbym była taka przemądrzała, mądralińska. Nie.
1: No, ale to by wtedy pani wiedziała, że nikt by pani nie lubił i starałaby się nie być taka właśnie, więc myślę, że jest na to jakieś rozwiązanie.
0: No ciekawe. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę, a mam nadzieję, że macie ochotę, to poprosimy może teraz pana Pawła Berensewicza, autora, o przeczytanie samego początku tej historii. Uwaga, uwaga.
1: Tylko proszę mnie pilnować, żebym się nie rozpędził i nie przeczytał wszystkiego, bo ja aż mi świerzbi język, żeby tutaj wygadać za dużo. Także jak się rozpędzę za bardzo, to proszę tylko stop powiedzieć i ja wtedy zatrzymuję się.
0: Dobrze. A zaczniemy może od naszego sygnału. Także uwaga, uwaga. Najpierw sygnał, a potem pan Paweł Berensewicz przeczyta fragment swojej najnowszej książki Pierwszy dzień w szczypawkach.
2: Letnie poczytanki.
1: Rozdział pierwszy, w którym Marta zostaje prawdziwą szczypawką. W wakacje przedszkole radosny robaczek, do którego Marta wcześniej chodziła jako pchełka, pełniło letni dyżur. Między morzem a Mazurami Marta spędziła tam 2 tygodnie w grupie pani Uli, czyli tej od szczypawek. Kim więc

0: w tym czasie była. Oczywiście już nie pchełką. Ten etap w życiu Marty zakończył się bezpowrotnie, ale przecież jeszcze chyba nie do końca szczypawką. Chociaż taką trochę szczypawką, to może jednak już tak. Jak myślicie?
1: Letnie poczytanki.

0: Ważne, żeby ustalić, czy już jest nadal jestem maluchem, czy już jestem średniakiem. Bardzo to była taka ważna sprawa dla mnie. Ciekawy jestem, czy nasi słuchacze też mają, czy miewali w przedszkolu takie problemy.
1: No tak, tak, bo to tak pewnie się dąży zawsze do tego, żeby być tam szczebelek wyżej.
0: No tak, i już się wie, że no, pierwszą grupę pcheł, jak już się skończyło, było zakończenie, pożegnanie i tak dalej. Chciałoby się już być szczypawką. No ale jednak tak gdzieś w głębi serca jakieś chyba wątpliwości się ma. To jest taki niepokojący czas.
1: A ja teraz chcę wprowadzić jeszcze dodatkowy niepokój, bo będę miała zadanie dla naszych słuchaczy. Powiedziałam, że pan Paweł Berensewicz pojawił się dzisiaj z bardzo apetycznym stosikiem książek, bo ta właśnie, o której do tej pory rozmawialiśmy, to tylko jedna z wielu, jak słyszeliście, zajmujących tę dłuższą półkę w domu pana Pawła. No więc te książki czekają na naszych słuchaczy. I tych troszkę starszych, i tych troszkę młodszych, i dla szczypawek, i dla chrabąszczy, i sprężynki też mogą się tutaj na jakąś książkę załapać, podskoczyć do nas i zdobyć taką książkę, może nawet z autografem, ale zadanie jest takie. Wymyślcie, to nie będzie łatwe, pierwsze zdanie książki, którą moglibyście napisać, chcielibyście napisać. Jakaś podpowiedź, panie Pawle? Pan jest ekspertem do spraw pierwszych zdań książkowych. Co tutaj może naprowadzić naszych słuchaczy? Oczywiście nie ma jednego dobrego zdania. Każdy może mieć swoje.
0: Ja szczerze mówiąc miałem nadzieję, że to ja tutaj jakieś dobre pomysły pożyczę sobie, bo zawsze wymyślanie pierwszego zdania to jest najtrudniejsze zadanie. Także tutaj sobie tak jechałem i myślałem, a może jakieś dobre pierwsze zdanie mi się uda od słuchaczy usłyszeć.
1: Ale byłaby to radość dla kogoś, gdyby wziął do ręki pana następną albo jeszcze następną książkę, zajrzał do środka, a tam...
0: Pierwsze zdanie, no ale to tak cudze pierwsze zdanie, no to tak by było...
1: Można by wstęp zrobić wtedy.
0: No może.
1: Pewnego letniego popołudnia usłyszałem od... I tu padnie imię. No słuchajcie, zadanie... przed wami. Mam nadzieję, że sprawi wam trochę radości. Tylko jedno zdanie. Tylko albo aż jedno zdanie. 226452055 z panem Pawłem Berensewiczem. Dzisiaj czekamy na chętnych, na książkomaniaków, na tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że są książkomaniakami. Czekają też książki, które pan Paweł ze sobą przyniósł. Oczywiście książki autorstwa naszego dzisiejszego gościa. 226452055.

0: To Ola Pawłowska zaśpiewała piosenkę zatytułowaną Małe, a my dzisiaj i do mniejszych, i do większych, i do zupełnie dorosłych mówimy, rozmawiamy z panem Pawłem Berensewiczem, który jest gościem Polskiego Radia Dzieciom. Pan Paweł Berensewicz przyszedł ze swoją najnowszą książką zatytułowaną, przypomni pan?
1: Pierwszy dzień w szczypawkach.
0: Pierwszy dzień w szczypawkach. Ciekawa jestem, do jakiej grupy w swoim przedszkolu chodzi Gabrysia. Dzień dobry, Gabrysiu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, Gabrysiu. Czy ty jesteś...
2: Dzień dobry.
0: O, i mama Gabrysi jest też. Bardzo nam miło was gościć. Podobno po raz pierwszy dzisiaj debiutujecie u nas na antenie.
2: Tak.
0: O, poczekajcie, poczekajcie. To tutaj coś specjalnego zupełnie przygotowały dla was krasnoludki. Uwaga, krasnale, gotowi jesteście?
2: One
0: to krasnale, to nie my. To one są tutaj takie, mają chyba jakiś 9. albo 10. zmysł krasnalkowy. Pani mamo, Gabrysiu, czy Gabrysia jest w przedszkolu?
2: Czy Gabrysia teraz jest w przedszkolu?
1: Nie, ty.
3: Nie. Mam wakacje od przedszkola.
1: A przed wakacjami byłaś w przedszkolu?
3: Tak.
1: A zdradzisz nam, w jakiej grupie?
3: Jestem w Liskach.
1: Liski, no proszę. No
0: dobre.
1: To już blisko. To czyli nie robaczkowe przedszkole, tylko takie...
0: Leśne.
1: Leśne czy zwierzątkowe przedszkole. Mhm.
0: Ale Gabrysiu, ty byłaś w Liskach?
3: Szkółkam.
0: Tak?
3: Tak.
0: Byłaś w Liskach, czy teraz pójdziesz do Lisków od września?
3: Byłam.
0: A będziesz w jakiej grupie?
3: Co? Też będę w Liskach.
0: Też tak można, prawda? Że zawsze jest się w Liskach i już. Tylko te Liski raz są młodsze, potem są trochę starsze, a potem są już takie zupełnie...
1: Lisy.
0: Takie lisy. Wszystko wiedzą, wszystkie miejsca znają w przedszkolu. A jakie inne grupy są, Gabrysiu, w twoim przedszkolu? Są Liski, to już wiemy.
3: Języki. One są najmłodsze.
0: A ciekawa jestem, czy są dziki. Czy są dziki jakieś?
3: Nie.
1: Żubry stawią.
3: O. Słoneczka.
0: Słoneczka.
3: Słoneczka. I tu.
0: Sówki. Sówki. No to też jest, bo dzieci z sówek mogą latać po całym przedszkolu na przykład.
1: No i już bardzo mądre głowy mają.
0: Tak. I no. Kto tam znowu lata po korytarzu? A to sówki latają. Oczywiście, że tak.
3: Sówki są najstarsze.
0: Mhm. A pan Paweł się domyślił tego.
1: Domyśliłem się i myślę, że skoro chodzisz do takiego fajnego przedszkola, to pierwszy dzień w szczypawkach to będzie właśnie dla ciebie książka. Myślę, że doskonale się odnajdziesz w tej książce i atmosferę tego przedszkola, radosny robaczek, doskonale poczujesz.
0: A czy ty, Gabrysiu, już troszeczkę czytasz? Sama potrafisz?
2: Może powiemy, gdzie właśnie jesteśmy, gdzie przyjechałyśmy.
3: Do biblioteki.
0: No, świetnie. Pan Paweł świetnie zna to miejsce. Pan Paweł w bibliotekach pewnie spędza...
1: W różnych bibliotekach bywałem, tak.
0: Aha. No i co tam wypożyczacie? Jaką książkę wypożyczyłyście dzisiaj, pani mamo, Gabrysiu?
3: Baśkę. Ale już oddajemy, bo już wypożyczyliśmy. W komornikach.
2: Przeczytałyśmy dwie, tak? Mhm. Księgi, wielkie księgi Basi.
0: To ja chyba nawet znam tą miejscowość. Bibliotekę też chyba znam w tych komornikach. Jeśli to te komorniki, o których myślę.
1: Pod Poznaniem.
0: Pan Paweł,
2: tak jest.
0: Bywamy w tych samych miejscach, w tych samych miejscowościach, w tych samych bibliotekach. A

0: Pani mamo, Gabrysiu, czy wy macie pomysł na pierwsze zdanie w książce? Bo książka już do was wędruje. O, to słuchamy.
1: Nie, Gabrysia, tak. Gabrysia ma pomysł jak najbardziej. Mam nadzieję, że się spotkamy w komornikach lub nie. Nie tylko, a Gabrysia to już przekazuje swój pomysł na pierwsze zdanie książki.
2: Dawno, dawno temu, takie dnia ma górami, nie ma lasami, była sobie piękna księżniczka.
3: Księżniczka, no tak, to już sobie wyobrażam, co będzie dalej.
0: A wiecie, co ja usłyszałam? Była sobie piękna księżniczka.
3: No, też no, mogłoby
0: być. Księżniczka, bo w bibliotekach mogą mieszkać księżniczki.
1: To będzie świetny pomysł.
0: Księżniczka Gabrysia. Ja już nawet mam imię dla tej księżniczki. Bardzo wam dziękujemy za świetne pierwsze zdanie. Myślę, że to może być otwarcie albo baśni, albo zupełnie innej historii, jakiejś bardziej współczesnej. Pan Paweł cały czas tak kiwa głową, słuchajcie, tak? Coś sobie notuje w głowie.
3: Nic nie mówi, zapisuje, dokładnie tak.
0: Bardzo wam, dziewczyny, dziękujemy za miły telefon. Pozdrówcie panią bibliotekarkę.
1: Oczywiście, przekażemy. Dziękujemy.
0: Polskie Radio Dzieciom jest zaprzyjaźnione z wieloma bibliotekami, no i też ma wielu książkomaniaków wśród słuchaczy.
3: Książniczki.
0: Tak, też tam są. Pozdrawiamy was serdecznie i do usłyszenia. Dobrego. Wypatruj, księżniczko Gabrysiu, wypatruj listonosza z przesyłką.
2: Okej.
1: Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy.
3: Miło nam, do widzenia.
1: Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
3: Tak jest.
1: Do widzenia.
3: Do widzenia.
1: Dziękujemy serdecznie.
0: I do usłyszenia w takim razie kiedyś jeszcze w Polskim Radiu Dzieciom. Przypomnę, że pan Paweł Berensewicz, autor książek, wśród nich tej najnowszej, która już wiadomo, że powędruje jeden z egzemplarzy do naszej książniczki Gabrysi.
3: Do komornik, czy komorników?
0: Do komornik.
3: Do komornik.
0: Do komornik. Jest dzisiaj razem z nami, no i czekamy razem z książkami na telefony od innych słuchaczy. Może macie też pomysł, tak jak Gabrysia i jej mama, na pierwsze zdanie w książce. 226452055. A jak to jest z tymi pierwszymi zdaniami, panie Pawle? To jest kluczowa sprawa dla pisarza?
3: Często tak jest, że to jest tak jak taki rozbieg przy skoku. Jak już się rozbiegniesz porządnie, pierwsze zdanie napiszesz, to potem już idzie. A czasem tak jest, że się zaczyna gdzieś od środka i pierwsze zdanie się wymyśla dopiero na końcu. Różnie, różnie to bywa.
0: Naprawdę?
3: Naprawdę tak.
0: Pierwsze zdanie na końcu.
3: No. Czasem się zaczyna od środka. No i potem się człowiek zastanawia, jakby tutaj czytelnika zachęcić, czym tutaj zanęcić, jakie to fajne pierwsze zdanie wymyślić. Zmienia się, poprawia, wymyśla następne, dopisuje się. Już kiedyś niby było pierwsze, ale się dopisuje jeszcze pierwszejsze i jeszcze pierwszejsze. Tak czasem też bywa.
0: I potem się na przykład losuje.
3: Na przykład.
0: Raz, dwa, wyliczanka.
3: Tak też może być.
0: Dobrze, to zajrzyjmy, słuchajcie, do jednej z książek pana Pawła Berensewicza. O, na przykład do tej tutaj. Ona ma świetny po pierwsze tytuł, bo zatytułowana jest Poczet psujów polskich.
3: Poczet psujów polskich.
0: Czyli przewrotna historia wynalazków. I tu pierwsze zdanie w tej książce brzmi tak. Mam na imię Maciek i podobno są obawy, co ze mnie wyrośnie.
3: Bywa tak często, prawda? To rodzice tak często mówią, coś ciebie wyrośnie, coś ciebie wyrośnie. Chyba każdy słyszał, mi się wydaje, takie w swoim życiu takie pytania. No a potem jakoś się wyrosło na ludzi, także jak usłyszycie kiedyś takie pytanie, to się nie martwcie. Każdy to słyszał i każdy wyrósł. No,
0: no właśnie, wyrasta się.
3: Wyrasta się.
0: Wyrasta się. A bardzo. Do nas telefonuje Marysia. Halo, halo, dzień dobry Maryś. Marusia dzwoni, przepraszam. Mhm. Dzień dobry Marusiu.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Cześć. Czy ty jesteś w wieku przedszkolnym, czy już chodzisz do szkoły, Marusiu?
4: Już właśnie pójdę do szkoły.
0: A, czyli już wszystkie grupy przedszkolne za tobą, zaliczone.
4: Tak.
3: A jakie u ciebie były grupy przedszkolne? Jak się nazywały?
4: U mnie było tak, że się w ogóle była pierwsza grupa, druga grupa, trzecia grupa, czwarta grupa.
3: Czyli tak matematycznie po prostu, tak?
4: Tak.
3: No, też dobrze, też może być.
0: I zobacz, i teraz trafisz do szkoły i znów będziesz pierwsza klasa. Tak. Klasa pierwsza, a potem druga, a potem tylko na trzeciej się nie skończy, Marusiu. Będzie jeszcze czwarta, piąta, ósma i potem jeszcze ciąg dalszy prawdopodobnie. Marusiu, my dzisiaj czekamy z panem Pawłem Berensewiczem na pierwsze zdanie książki. Na jaki pomysł wpadłaś? Powiesz nam?

0: wpadłam na taki pomysł. Nareszcie wakacje.
1: Nareszcie wakacje z takim wielkim wykrzyknikiem, nie? Uff, nareszcie wakacje. Czuję klimat tej książki. Czuję.
2: No, to niesie za sobą i przygodę, no. I nowe znajomości, i radość.
1: No i jeszcze chyba taki ciężar tego, co było wcześniej, prawda? Takie zmęczenie dobrze spełnionym obowiązkiem, tak myślę.
2: O, ciekawe. Marusiu, a jak twoje wakacje? Bo one cały czas trwają jeszcze. Jakie są te twoje wakacje?
0: Tak, teraz jadę do Poręby. Mam plan, wakacje w planach do Białki. No i tak.
1: No.
2: Ciekawa jestem, czy pan Paweł zna Porębę albo Białkę?
1: Białka taka w Tatrach, tatrzańska Białka?
0: Tak.
1: To znam, a Poręba to... Nie wiem, gdzie jest Poręba. A może wiem, tylko zapomniałem. W Jurze Krakowskim. To wiem, tak, to tam też byłem.
2: O, świetnie. To nie wiem, czy tam złapie cię książka, czy raczej jak już wrócisz do domu, to będzie na ciebie czekała taka karteczka w skrzynce na listy i prośba o odbiór książki z poczty, Marusiu. Tylko teraz się zastanawiam. Panie Pawle, tak pomyślałam sobie, że dla naszej słuchaczki Marusi może ta książka Od ducha do ducha, czy jeszcze troszkę nie? Poczekamy.
1: No, myślę, że o tych psujach. Dla Marusi poczet psujów polskich myślę, że byłby znakomity.
2: Poczet psujów polskich. W takim razie powędruje do ciebie, Marusiu. Będziesz ją czytać może z tatą, bo tata tam, słyszę, jest zainteresowany książkami chyba, prawda, panie tato?
3: Tak, zdecydowanie. A Marusia od... Nie ma nocy, żeby Marusia usnęła bez czytania książki. Mm-hmm. Także mamy już bardzo dużo zaliczonych. Aktualnie mamy doktora do listy, a teraz czytamy pana Kleksa.
1: No, znam ten typ, co nie zasypia bez książek, tak.
2: Tak, ale to taka poważna literatura, więc myślę, że idealnie dopasuje się do tej do tych książek Poczet psujów polskich. Pawła Berensewicza. Książka będzie do was frunąć z autografem autora. Pozdrawiamy was serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
0: I
1: świetnych dalszych wakacji życzymy.
0: Dziękujemy.
2: A z nami jeszcze zostaje przez kilkanaście minut pan Paweł Berensewicz, więc gdybyście mieli ochotę jeszcze pochwalić się pierwszym zdaniem, które właśnie wymyśliliście, no to dwa zdania już mamy i wszystkie są świetnymi otwarciami nowych historii, więc może macie jakiś pomysł na pierwsze zdanie książki 22 645 20 55.

0: No, jak wszystko dobrze się toczy, to czas naprawdę płynie błyskawicznie. Już 10 minut zostało do godziny 19, czyli do końca pierwszej godziny audycji, która się nazywa... Letnie poczytanki. Tak powinnam była ja powiedzieć w takim razie. A naszym gościem w letnich poczytankach jest dzisiaj pan Paweł Berensewicz, autor książek, pisarz, także poeta i tłumacz. Oj, czego ten pan Paweł nie robił? Kiedyś był nawet nauczycielem języka angielskiego w szkole. Był pan surowym nauczycielem.
1: Wióry leciały.
0: Tak, tak myślałam właśnie. Trzeba było i akcentu pilnować, i wymowa, a wymowa angielska jest trudna, to takie tak się sepleni czasami. Ale my nie będziemy seplenić po angielsku, tylko powiemy zupełnie zwyczajnie i po polsku dzień dobry, bo dzwoni do nas Wanda. Cześć, Wando.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wando, czy ty jesteś książkomaniaczką? Lubisz czytać książki?
2: Trochę.
0: A co tam ostatnio czytasz? Przyznasz się nam?
2: Ostatnio czytam Kapitan Mop.
1: Kapitan Mops. To jest podróżnicza książka?
2: No tak. Tak, pół na pół.
1: Tak, pół na pół można powiedzieć.
0: Ale bohaterem jest pies?
2: Tak.
0: Mopsik. Tak, pomyślałam sobie, że chyba tak. Czy ty, Wandziu, masz pomysł na pierwsze zdanie w swojej książce?
2: Tak.
0: Zdradzisz to zdanie?
2: Tak.
0: No to słuchamy w takim razie.
2: Cześć, tutaj kolejna przygoda Spidermana. To komiks, mam nadzieję, że będzie się dobrze czytało. Będzie także i Gwen.
1: To co jeszcze, co będzie także?
0: Gwen?
2: Tak.
1: Gwen, to jakaś postać ze Spidermana pewnie, tak?
2: Tak.
0: Czyli ty lubisz takie super bohaterskie opowieści, tak?
2: Tak, pół na pół. Spidermana akurat bardzo lubię, ale inne to zależy.
1: To zależy od tego, czy mają fajne pierwsze zdania i drugie, trzecie i wszystkie też pewnie.
0: A to byłaby książka komiksowa, Wandziu? Czy taka książka, gdzie owszem ilustracje są, ale jakby troszkę tekstu też jest w tej książce?
2: Raczej komiksowa.
1: A ja jestem, nie znam się na Spidermanach, to musisz mi powiedzieć, Gwen to jest znajoma Spidermana jakaś? Czy to jest...
2: Tak, jakby Spiderman, tylko że dziewczyna i biała.
1: Aha. I oni współpracują? W jednej książce się mogą pojawić, czy w każdej w innej?
2: Mogą się w jednej. Ale są części, gdzie nie ma.
1: Ale są części, gdzie nie ma Gwen, tak? A tutaj specjalnie powiedziałaś, że Gwen też będzie. To już wiemy.
0: Wandziu, a ty masz jakąś supermoc?
2: Tak.
0: Jaką?
2: Że bardzo lubię rysować.
0: O, powiem ci, że ja chciałam mieć kiedyś taką supermoc, żeby to, co narysuję, wyskakiwało z kartki.
2: To też by było fajne.
1: Mnie by wystarczyło, żeby w ogóle umieć rysować. Nawet już niech nie wyskakuje, byleby wyglądało tak, jak miało wyglądać.

0: No ale ja niestety nie mam takiej supermocy.
1: Ale na pewno ma pan jakąś supermoc, panie Pawle.
0: No,
1: jest pan pisarzem.
0: No, ale wydaje mi się, że supermoce to są tajne, chyba nie powinno się.
1: Aha, dobrze.
0: Tak mi
1: to
0: się
1: ja przepraszam, że Wandzie zapytałam o jej supermoc. Być może to była taka przykrywka.
0: No, tak myślę.
1: Taka umiejętność, którą Wandzia sprytnie i inteligentnie mi odpowiedziała. Wandziu, no bardzo ci dziękujemy za to długie pierwsze zdanie, które wprowadziło nas w opowieść superbohaterską. Z Supermanem i Gwen w rolach głównych. Ciekawa jest Spider-Manem.
0: Spider-Manem,
1: to też inna postać.
2: I jeszcze chciałabym dodać, że jest książka, w której jest, że rysuje tam dziewczynka Karolcia. Jest druga część, no i to, co narysuje, to wyskakuje.
0: Mm-hmm. I był jeszcze kiedyś taki film Zaczarowany ołówek. Pamiętam, jak ja byłem mały, to na dobranockę można było o Zaczarowanym ołówku oglądać i tam też był taki chłopiec, miał taki specjalny ołówek i co narysował, to wyskakiwało. Fantastyczne.
1: Tak. Tak, to prawda. Teraz mamy drukarki 3D, które podobno robią coś podobnego, ale początki były właśnie takie rysunkowe. Wandziu, życzymy ci wspaniałych wakacji, ciągu dalszego. No i teraz tylko zastanowimy się z panem Pawłem, którą książkę do Wandzi możemy wysłać. Jak pan myśli, panie Pawle? Też może Poczet Psujów Polskich?
0: Może być Psujów Polskich, ale ja myślę, że jak ktoś lubi Spider-Many, to i od ducha do ducha też chyba powinien lubić, tak mi się wydaje. Także ja bym tak strzelał. Od
1: Dobrze.
0: Ducha do ducha dla Wandzi.
1: Będzie z autografem dla ciebie, Wandziu, książka od pana Pawła Berensewicza, który dzisiaj u nas gości. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. Panie Pawle, jak tak sobie czytam pana książki, to myślę sobie, że pan to ma fajne życie, bo właściwie może pan być a to przedszkolakiem, kiedy pisze pan książkę o szczypawkach, chrabąszczach i pchełkach. A to może pan być piłkarzem, kiedy pisze pan książkę Więcej niż klub.
0: Piłkarska książka, niewątpliwie.
1: I to nawet Messim albo Ronaldo.
0: No, tak. Rzeczywiście występują Messi i Ronaldo. No nic, to chyba zdradzę, że to może nie jest prawdziwy Messi i prawdziwy Ronaldo, no mają takie tylko pseudonimy, ale za to emocje, które przeżywają, są niesamowite. Grają w takim klubie Frutek z Pięknogóra i mają takiego swojego super przeciwnika, hat-trick Antoszów. Jak mają grać mecz z hat-trickiem Antoszów, to w nocy spać nie mogą przez całą noc po prostu. Także jeżeli ktoś z naszych słuchaczy wie, jak to jest, nie spać przez całą noc przed kolejnym meczem, to ta książka jest właśnie dla niego.
1: Mm-hmm. No gdyby ktoś miał ochotę, to jeszcze przez godzinę, ponad godzinę tutaj będziemy z Darią w studiu, w audycji Letnie Poczytanki, więc będzie można po tę książkę sięgnąć. Ale muszę pana spytać, podczas ostatnich Mistrzostw Świata kibicował pan Messiemu czy Ronaldo?
0: Kibicowałem Messiemu, kibicowałem Argentynie, chociaż mecz finałowy oglądałem i był okropnie nudny. Okropnie. Całe mistrzostwo były fantastyczne, ten mecz finałowy strasznie mnie znudził. Niestety tak było.
1: Słyszę, że jest pan kibicem piłkarskim, zdecydowanie.
0: Jestem.
1: Zna się pan na sporcie. Ale jeszcze wracając do tego życia pisarza, który przeżywa swoje życie i cudze życie, może pan też być dziewczyną, Tośką, 11-letnią w książce 9 czerwonych X-ów.
0: To już jest prawdziwy horror, te 9 prawdziwych X-ów. Coś możemy powiedzieć na temat tej książki? No i rzecz się dzieje w małym miasteczku na południu Polski. Koniec roku szkolnego. Tośka i jej koledzy robią sobie zdjęcie klasowe i rozjeżdżają się na wakacje. No i pierwszego dnia wakacji Tośka się spotyka ze swoją koleżanką Amelką. Coś tam sobie gadają, gadu, wielkie damy udają i w pewnym momencie Amelka, proszę sobie wyobrazić, znika. Była Amelka, nie ma Amelki, ale to jeszcze nic. Amelka znika też ze zdjęcia. A żeby było jeszcze straszniej, to po chwili znika ze zdjęcia jeszcze kolejna osoba i jeszcze kolejna osoba. Tośka przestraszona, co się dzieje, dzwoni do tych znikniętych osób, próbuje z nimi porozmawiać, ale nikt nie odpowiada, jakby zapadli się pod ziemię. I teraz jak spojrzymy na tę okładkę, to tam jest to zdjęcie klasowe, prawda? Proszę potwierdzić,
1: jest
0: klasowe.
1: Klasa piąta.
0: Klasa piąta, ale na okładce samej z tego

0: zdjęcia już zniknęło całkiem dużo osób. Już są tylko takie ciemne cienie i nad każdym z tych znikniętych osób jest czerwony X. Została tylko jedna osoba, Tośka. Nad nią nie ma czerwonego X-a, ale jak policzymy te czerwone X-y, to
1: jest
0: wyjdzie nam...
1: 9.
0: Ale proszę dobrze policzyć. Jest na okładce.
1: Są wakacje. Proszę pana.
0: To ja policzę. Na tych jest raz, dwa, trzy, 8 czerwonych X-ów i Tośka, która jeszcze nie zniknęła i tytuł tej książki 9 czerwonych X-ów. No to proszę sobie samemu wyciągnąć wnioski.
1: A wiecie, że pana Pawła też za chwileczkę tutaj niestety już nie będzie, ale przejdzie do reżyserki, żeby zadedykować te książki, które już powędrowały do rąk naszych słuchaczek Marusi, Gabrysi i Wandzi. No a pozostałe książki też czekają, bo kolejna godzina naszej audycji przed nami. Panie Pawle, to była wielka przyjemność gościć pana w naszym studiu.
0: Mnie również było miło.
1: Cieszę się, że pan z tych gór specjalnie przyjechał na rowerze.
0: No tak w skrócie.
2: Autopromocja.
3: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
2: Autopromocja.
4: To jest powtórka programu.

0: Dawno, dawno temu minęła godzina 19. No nie, no zmyślam, dobrze. To było raptem 5 minut temu, ale chciałam, żeby to było bardziej książkowo, bo audycja, której właśnie słuchacie, nazywa się...
1: Letnie poczytanki.
0: I spotykamy się w każdy czwartkowy wieczór między godziną 18 a 20, czyli w porze, która kończy dzień właściwie, a zaczyna przyjemny, wakacyjny wieczór. Bardzo jestem ciekawa, jak ten dzisiejszy wieczór spędzicie. Czy pod gwiazdami, pod gołym niebem? No, to byłoby wspaniałe, bo wczoraj, co prawda, była kulminacja Perseidów, czyli spadających gwiazd, ale myślę, że i dzisiaj, jeżeli popatrzycie sobie w niebo po zachodzie słońca, czyli po godzinie 20, to na pewno macie szansę na złapać jakąś gwiazdkę i wypowiedzieć życzenie. Jeżeli chodzi o życzenia, to u nas możecie mieć życzenia związane z książkami, bo pan Paweł Berensewicz już co prawda opuścił nasze studio, ale przed wyjściem podpisał wszystkie książki, które ze sobą przyniósł. I jeszcze kilka zostało dla was, dla naszych słuchaczy. Co jeszcze w tej godzinie letnich poczytanek? Będzie na pewno kolejny odcinek Ryjka, książki autorstwa Wojciecha Widłaka. Będą też, uwaga, uwaga, książkowe opowieści od paplajek.
2: Też zawsze lubiłam gazetki. Była taka gazetka Basia, o wiewiórce Basi. I w tych gazetkach też było i mnóstwo czytanek, i oczywiście były naklejki, więc super aktywność, nie tylko, żeby przykleić naklejkę na gazetce, ale na przykład na szafie, lodówce i ścianie.
0: No i takie to opowieści będziemy słyszeć od paplajek, które po dzisiejszej wizycie u Jacka w przedpołudniowej naszej audycji Śpiewnik Turystyczny poprosiłam naszych gości o parę książkowych wspomnień. No i o czym opowiadali Szymon i Asia, tego się dowiecie w tej godzinie. Będę też miała do was prośbę, pytanie, zadanie, ale to zdradzę za chwileczkę. Tymczasem przypomnę, że nasz numer telefonu to 22-645-2055, a my się nazywamy Daria Brzezińska i Justyna Majchrzak. I jesteśmy z wami jeszcze przez 52 minuty. Taka aptekarska precyzja.

0: Pozdrowieniami P. Berensewicz, 13 sierpnia 26. Ależ widać, że pan Paweł ma wprawę w składaniu podpisów w książkach.
1: Letnie poczytanki.
0: Mam przed sobą i książkę Więcej niż klub, to ta piłkarska opowieść z Ronaldo i Messim w rolach głównych. I mam książkę 9 czerwonych X-ów, to jest ten horror, jak powiedział pan Paweł. Z kolei tutaj w roli głównej występuje dziewczyna, 11-letnia Tośka. Te książki mogą do was powędrować. A jakie zadanie na dzisiaj przygotowałam do audycji Letnie Poczytanki? Otóż wśród wielu, wielu książek są nie tylko te przygodowe, historyczne, obyczajowe, czy na przykład ze szczyptą magii, albo te z nutką dreszczyku, czyli jakieś powieści detektywistyczne, kryminały, albo nawet horrory czy thrillery. Ale są też inne książki. Jakie książki jeszcze możemy znaleźć na przykład na półkach biblioteki albo na waszych regałach książkowych albo na regałach książkowych u rodziców? Możecie, jeżeli jesteście u siebie w domu, teraz się tak przejść spacerkiem, pomaszerować po domu, rozejrzeć się, może do kuchni nawet zajrzeć w poszukiwaniu jakiejś książki, która nie opowiada losów bohaterów, tylko służy czemuś zupełnie innemu. Jakie książki jeszcze można znaleźć wśród wielu, wielu wspaniałych książek? 226452055. To jest audycja Letnie Poczytanki. Na zegarze 15 minut po godzinie 19 i mamy jeszcze

0: psa.
1: To piosenka z projektu Kern dla dzieci, z tekstami piosenki do tekstów Ludwika Jerzego Kerna, który był wielkim miłośnikiem psów. Zresztą jednego z psów opisał w swojej powieści zatytułowanej Ferdynand Wspaniały. Potem była jeszcze jedna część, Zbudź się Ferdynandzie. I myślę, że to książka, którą być może znacie, kojarzycie, a być może nawet tak jak ja, lubicie. Ciekawa jestem, czy Helenka zna opowieść o Ferdynandzie Wspaniałym. Cześć Helenko, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słyszałaś kiedyś albo czytałaś może książkę o Ferdynandzie, o psie, który...
2: Nie.
1: A, to ci polecam bardzo serdecznie. Pies, który pewnego dnia miał dosyć wylegiwania się na kanapie, wstał i ruszył w miasto. Ale uwaga, na dwóch nogach, jak człowiek, nie na czterech nogach. Wyobrażasz to sobie?
2: Tak.
1: W książkach wszystko może się wydarzyć. My dzisiaj oczywiście rozmawiamy o książkach, ale tym razem wpadłam na pomysł, żeby zapytać was o książki innego rodzaju niż te, które opisują właśnie na przykład przygody zwierząt albo ludzi, albo przenoszą nas do dawnych czasów, albo porywają nas w jakąś przygodę, albo straszą nas, jak to czasami się dzieje w kryminałach. I na jaki pomysł ty wpadłaś, Helenko?
2: Komiks lub cyklopedia.
1: To musisz mi powiedzieć, bo komiks to wiem, co to takiego. Komiks, jakby można było opisać komiks jakiemuś ufolotkowi, który przyleciałby z innej planety i nie znałby naszego świata. To jakbyś mu opowiedziała o komiksie, żeby zrozumiał, czym jest komiks?
2: To są obrazki i takie chmurki, że tak mówię.
1: Tak. I jest więcej rysunków niż tekstu, prawda?
2: Tak.
1: Bo najczęściej w tych chmurkach, w tych dymkach są krótkie zdania, czasami są też takie różne wykrzykniki, na przykład au, albo oj, albo siup. Wszystko zależy, co tam się dzieje w tym komiksie. No to mamy dobrze, mamy półkę z komiksami. Lubisz

0: komiksy?
1: Tak.
0: A masz jakiś swój ulubiony cykl komiksowy albo jakąś książkę komiksową ulubioną?
1: Kajko i Koko.
0: Szkoła latania?
1: Tak.
0: Wiem, że to jest lektura szkolna i bardzo dobrze, że też takie pozycje trafiają do lektur szkolnych, jak komiksy Janusza Chrysty, akurat jest to komiks. Dobrze, no to mamy komiks w takim razie na naszym stosiku książek, które są inne niż wszystkie. A drugą nazwę, której użyłaś, to co to było?
1: Encyklopedia.
0: A co to takiego, encyklopedia?
1: Taka wiedza o różnych przedmiotach, nazwiskach.
0: I te hasła. Tak, hasła są tam ułożone, żeby było łatwo szukać, alfabetycznie, czyli wszystko zaczyna się od haseł na literę A. Na przykład, czekaj, jakie hasło mogłoby się znaleźć na literę A? Na przykład Arabia Saudyjska albo. Pomożesz mi? Jakie może być jeszcze hasło? Apalachy, takie góry. Albo Achilles, czyli bohater.
1: Anakonda.
0: Anakonda. O, wąż z kolei. Proszę bardzo, możemy zacząć tworzyć encyklopedię. Co ty na to? To mogłaby być na przykład taka encyklopedia dla dzieci. Są też takie, prawda? Z różnymi hasłami, które pomagają nam trochę poznać świat i różne zjawiska na świecie. A ostatnie hasła są na jaką literę? Czekaj, skoro zaczyna się wszystko na A, to ostatnią literą w naszym alfabecie jest co?
1: Z.
0: Tak, i tam będzie na przykład zaskroniec. Albo zaczyna się od anakondy, kończy na zaskrońcu. Może tak być. Albo na przykład Zambia, taki kraj w Afryce. Albo na przykład. Oj, to wiecie, to tak jak z teleturniejami, jak człowiek ogląda w telewizji, to wszystkie odpowiedzi zna od razu, a jak ma coś sam wymyślić, to jest mu trudno. Szukam jeszcze jednego hasła na literę Z. Albo ja wymyślę pierwsze, albo Helenka mi coś podrzuci. Mamy zaskrońce, mamy Zambię i na przykład. Zbąszynek. Miejscowość w Polsce. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Zbąszynka, prawda?
1: Tak.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A jak tam twoje wakacje, Helenko? Co porabiasz?
1: Ja dzisiaj byłam na basenie.
0: Ile basenów przepłynęłaś?
1: To był taki na dworze z torem przeszkód.
0: A i z taką rwącą rzeką może, co? No, są takie różne atrakcje w takich basenach pod chmurką. A ciepło dzisiaj było tam, gdzie byłaś na basenie?
1: Tak.
0: Idealna pogoda na kąpiele. No to powiem ci, że może skorzystasz jeszcze z takiej wyprawy na basen w najbliższy weekend, bo znowu mają do nas wrócić upały, więc weekend nad basenem albo na brzegu morza, albo nad jeziorem to pewnie będzie idealny na taki upalny czas. Helenko, jeszcze powiedz nam, ile ty masz lat, żebym wiedziała, jaką książkę dla ciebie wybrać od pana Pawła Berensewicza. 9 lat. No to coś my tutaj wyszukamy w naszym stosiku książkowym, co na pewno ci się spodoba. A ja cię bardzo serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy albo w tej audycji, albo w innej audycji w Polskim Radiu Dzieciom. Pa, pa.
1: Pa.
0: Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o książkach, które są książkami, ale nie przygodowymi, nie obyczajowymi, nie książkami historycznymi. To mogą być na przykład właśnie encyklopedie. Jakie jeszcze tego typu książki znacie? 25 minut po godzinie 19, a to jest audycja.
2: Letnie poczytanki.

0: Rozbujała nas Alicja Janosz, a dzisiaj po godzinie 10 swoją muzyką bujały nas paplajki. Paplajki, czyli Asia Nawojska i Szymon Pałys, dwie trzecie tego zespołu, zajrzeli dzisiaj przed południem do śpiewnika turystycznego, do Jacka Zawady. No i tutaj prawdziwe muzykowanie było na żywo. Szymon był z gitarą, Asia była z ukulele, grali, śpiewali. No nie tańcowali po studiu, to byłoby za dużo, za to kręcił się na fotelu, kiwał się i bujał Jacek w rytm ich piosenek, a ja potem na chwileczkę porwałam jeszcze Asię i Szymona, którzy, uwaga, uwaga, za godzinę zaczynają swój koncert w Warszawie, nad Wisłą będzie można ich spotkać. Ja porwałam ich na chwileczkę do naszego malutkiego studia nagraniowego i tam zapytałam ich o ulubione książki. No i posłuchajcie, co powiedziała Asia Nawojska.
1: Ja bardzo i jak wyjeżdżam w jakąś podróż, czy to wyjeżdżam do jakiegoś miasta, czy do jakiegoś innego kraju, to dla mnie najfajniejszymi miejscami zawsze są sklepiki muzealne. I ludzie, którzy ze mną jeżdżą, czy to przyjaciele, czy rodzina, oni są załamani, ponieważ ja jestem w stanie tam spędzić bardzo dużo czasu i lubię też chodzić do muzeum tylko po to, żeby potem wejść do sklepiku i zobaczyć, co oni mają ciekawego, co ja mogę z tego muzeum zabrać do domu. Więc wszelkiego rodzaju notesiki, książki, albumy, to są rzeczy, które ja uwielbiam przechowywać i zostawiać jako taką pamiątkę tego, co przeżyłam, bo to wraca ze mną do domu i zawsze jest jakąś inspiracją, czy to na warsztaty, które prowadzę, czy to na zajęcie, czy po prostu do napisania nowej piosenki, albo przeżycia miło wieczoru.
0: W jakim sklepiku muzealnym ostatnio byłaś?
1: Ja przywiozłam wspaniałe książki z Muzeum Sztuki Współczesnej z Berlina. Kompletnie nie przejmowałam się tym, że były napisane w innych językach, ponieważ ich grafiki były tak piękne, że wiedziałam, że zabierając je dla dzieciaków na zajęcie, po prostu wszyscy z nich skorzystamy. Więc serdecznie polecam zahaczać o takie sklepiki.
0: Szymonie, rozmawiamy o książkach, nie tylko o muzyce. Czy jak byłeś małym Szymkiem, to lubiłeś czytać książki?
2: Jak Asia powiedziała o tych obrazkach, to ja właśnie zawsze szukałem książek, w których było mnóstwo obrazek, żeby nie czytać tam za dużo literek, więc ja uwielbiałem po prostu wszystkie takie właśnie jakieś albumy i tak dalej.
0: Komiksy
2: więc...
0: może?
2: Też przez komiksy na pewno przechodziłem, ale chyba to mi zostało.
0: Ale mamy świetnych ilustratorów, więc to jest dobry wybór, żeby szukać książek z obrazkami, no. Bo to jest też kontakt ze sztuką tak naprawdę.
2: I przede wszystkim robią to oni, a nie jest to generowane przez kogoś.

0: I oby nigdy tak nie było.
1: Czegoś.
0: I oby tak nigdy nie było. Niech praca twórcza zostanie w rękach człowieka. Asiu, a pamiętasz jakąś książkę ze swojego dzieciństwa?
2: Ja w ogóle byłam takim dzieckiem, które bardzo lubiło kolekcje i kolekcjonować rzeczy. I pamiętam, że w naszym domu było bardzo dużo książeczek pod tytułem Martynka. I ona przeżywała mega dużo przygód.

0: i w tych gazetkach też było i mnóstwo czytanek, i oczywiście były naklejki, więc super aktywność zawsze, nie tylko żeby przykleić naklejkę na gazetce, ale na przykład na szafie, lodówce i ścianie. To były takie dwie rzeczy, których pamiętam, że zawsze mieliśmy dużo i było do wyboru, do koloru, czyli Basia i Martynka. Super dobrze to wspominam. Myślę, że mama cały czas trzyma to na strychu, mimo że nie sięgamy już po nie, to one cały czas gdzieś tam też wspomnieniem zostają.
1: Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękujemy.
2: Dzięki. To Asia Nawojska i Szymon Pałys, czyli 2/3 zespołu Paplajki, które jeszcze zostawiły dla was pozdrowienia.
0: Hej, to my Paplajki.
3: Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
0: Do usłyszenia.
4: Mam tak samo jak ten drugi obok siebie, dużo ludzi.

0: Nastrojowa piosenka od Asi Nawojskiej, która za godzinę wystąpi na scenie, letniej scenie Desek. Tak się nazywa takie miejsce w Warszawie nad Wisłą, gdzie dzisiaj będzie można posłuchać muzyki i głosu Asi Nawojskiej i spotkać też Szymona Pałyza, a potem ruszy Asia Nawojska w dalszą drogę. Będzie też w Krakowie, będzie w Gdańsku jeszcze w czasie tych wakacji, także w kilku miejscach będzie można posłuchać, jak śpiewa. A my wracamy do książek oczywiście.
1: Letnie poczytanki.
0: Mamy stosik książek, które chętnie przekażemy w wasze ręce, podrzucimy wam na wasz regał książkowy, albo na nocny stolik, albo na biurko. W różnych miejscach można trzymać książki. A za co my te książki dzisiaj chcemy wam podrzucić? Ano za opowieść o książkach oczywiście, tylko książkach, które nie są przygodowe, obyczajowe, historyczne, czyli nie opowiadają jakiejś historii, tylko mają zupełnie inny cel. Już wiemy od Helenki, że są na przykład wśród książek encyklopedie, które systematyzują naszą wiedzę i jeżeli czegoś nie wiemy, jakieś słowo nas zaskoczy, albo chcemy się dowiedzieć, gdzie to ta Zambia leży, albo czym się różni zaskroniec od anakondy, to można sięgnąć do takiego krótkiego hasła w encyklopedii.

i nagle wszystko staje się jasne. A jakie jeszcze książki tego typu? Książki, nie książki, ale książki znacie. No na przykład jest taka książka, poczekajcie, jak ją otworzę, to znajdę na przykład coś takiego. Weź 10 jajek. Nie, to za dużo. Ja jestem z Poznania. Zaraz, o tu jest, dobrze. 2 jajka, 5 łyżek mąki, szczypta soli, pół szklanki mleka. I potem ciąg dalszy. Co to za książka? Jak myślicie? Może ktoś wie? Na pewno ktoś wie. 226452055. Daria i ja czekamy, a Kasia Rokicka zaśpiewa piosenkę o kocie Filemonie.

0: jazzująco dzisiaj jest w audycji Letnie Poczytanki, w audycji, która głównie o książkach opowiada i zapraszamy do tej audycji autorów. Dzisiaj na przykład Pawła Berencewicza gościliśmy, bardzo było tutaj miło, ale pan Paweł, mimo że wyszedł, to zostawił troszkę upominków dla naszych słuchaczy i być może któraś z tych książek trafi do rąk Igora. Cześć Igorze, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Igorze, lubisz czytać książki?
1: Tak, bardzo.
0: No słyszę to. Z tego entuzjazmu w twoim głosie od razu książkomaniak pozna książkomaniaka. A jakie książki lubisz najbardziej, Igorze?
1: Chyba Makeja wszystkie.
0: Mhm. Bo tak patrzę na te tytuły, które mogłyby ci się spodobać tutaj od pana Pawła.

0: A są kryminalne, detektywistyczne opowieści.
1: Ja bym powiedział, że ja bardziej od tego, to Messi i Ronaldo
0: tak?
1: Chyba to bym najbardziej rozumiał.
0: Dobrze, powiem ci, że to taka gruba książka, zaraz ci powiem ile stron i mam nadzieję, że ty nie jękniesz. O nie! Słuchaj, ta książka ma 270 stron.
1: O, to gdzieś tyle i paniaczek, to spoko.
0: Mhm. Łykniesz w dwa wieczory, prawda?
1: Gdzieś tak.
0: No, może nawet w jeden, jak tak wpadniesz po uszy na to boisko piłkarskie razem z bohaterami książki Więcej niż klub Pawła Berensewicza. A tymczasem moje pytanie dotyczyło książki, w której możemy znaleźć takie coś jak weź dwa jajka, pięć łyżek mąki, pół szklanki mleka, szczyptę soli. Co to za książka?
1: Książka kucharska.
0: Oczywiście, że tak. Są takie książki u ciebie w domu, Igorze?
1: Oczywiście.
0: A zaglądasz do nich czasami, czy zupełnie nie?
1: Czasami tak. Czasami z mamą tak.
0: I co tam wyszukujecie z mamą? Jakie przepisy?
1: Różne.
0: A ty też lubisz troszeczkę pokucharzyć, pogotować, posmażyć, popiec?
1: Tak.
0: Mhm. A co jest twoim spécialité de la maison, czyli takim twoim daniem popisowym?
1: Właśnie bardzo tak. Ja mam po prostu zrobić taką bardziej francuską, bardziej taką chińską, bardziej polską.
0: No proszę. Na kilka sposobów. No to rzeczywiście prawdziwy talent może z ciebie rośnie, kulinarny. Chciałbyś się kiedyś zajmować kuchnią tak profesjonalnie?
1: Chyba tak.
0: O, no dobry moment, żeby rozwijać swoje umiejętności i potem z tych umiejętności korzystać albo też po prostu karmić ludzi tak sobie jako po prostu Igor, a nie kucharz zawodowy. No to Igorze, zaraz pakujemy w takim razie książkę Więcej niż klub i do ciebie będzie frunęła i mam nadzieję, że spodoba ci się to spotkanie z Ronaldem, z Ronaldo i Messim. A ty jesteś piłkarzem albo kibicem sportowym również?
1: To i to. Myślę, to gram w piłkę i kibicem też jestem.
0: A Ronaldo czy Messi?
1: Messi.
0: Aha. No proszę bardzo, czyli już 2-0 dla Messiego, ale znam takich, którzy kochają Ronaldo, więc myślę, że i tak nie musi mu być bardzo smutno. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i życzę ci dobrego wieczora, wakacyjnego wieczora. Jak go spędzisz? Pod gwiazdami? Czy masz jakieś inne plany?
1: Raczej przyjadę, właśnie to wracamy, więc raczej to przyjadę, to biorę sobie święty.
0: Aha, no to będzie może wieczór z książką na przykład, prawda? Mam nadzieję, że jeszcze więcej naszych słuchaczy nabierze apetytu na swoje książki na regałach, na półkach, na biurkach, na stolikach nocnych i po nie sięgnie dzisiaj przed snem. A my ciebie serdecznie pozdrawiamy, Igorze, i do usłyszenia.

0: Śpiewała Ewa Konstancja Bułhak, a to jest audycja?
1: Letnie poczytanki.
0: I przyszła pora na drugi odcinek naszej wakacyjnej lektury.
2: Książka na wakacje w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Wydawnictwo Media Rodzina, Wojciech Widłak, Wesoły Ryjek i Dziadek. Górska wyprawa. Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś poszliśmy z dziadkiem na górską wyprawę do schroniska. Najpierw musieliśmy pojechać, a nie pójść. Koło naszego domu nie ma gór, więc tu można chodzić tylko na zwykłe wyprawy, a nie na górskie. Na górskie można chodzić tylko tam, gdzie są góry. To wszystko wytłumaczył mi dziadek, a potem ja wytłumaczyłem żółwiowi, bo on też na pewno tego nie wiedział, tylko wstydził się za

0: zapytać. Na wyprawie każdy z nas coś niósł na plecach. Dziadek średni plecak, mój żółw przytulanka mały plecak, a ja średnio małego żółwia przytulankę. Szliśmy i oglądaliśmy drzewa i malutkie rośliny, ptaki i chmury. Było bardzo miło. Aż tu nagle coś poczułem. Zatrzymałem się. Dziadku, nogi mnie bolą, powiedziałem. Mój żółw przytulanka też się zatrzymał, ale nic nie powiedział. Może dlatego, że w ogóle rzadko mówi, a może dlatego, że jego nogi nie bolały.
1: Byłeś bardzo dzielny, Ryjku, powiedział dziadek. I przeszedłeś naprawdę ładny kawał drogi. Może jeszcze trochę ci się uda. O, do tamtego zakrętu.
0: Zakręt nie był bardzo daleko, więc pomyślałem, że może spróbuję. I poszliśmy. Kiedy doszliśmy do zakrętu, dziadek powiedział:
1: Wiesz, Ryjku, kiedy twoja mama była mała, przyjeżdżaliśmy tu razem z nią i z babcią. Chodziła z nami na wyprawy, tak jak ty ze mną.
0: A mamę nie bolały nogi? Zapytałem.
1: Bolały, odpowiedział dziadek. Ale wtedy opowiadałem jej różne historie i nogi podobno trochę przestawały boleć. Spróbujemy?
0: Chciałem powiedzieć, że przecież nie ma tutaj mamy, ale okazało się, że dziadek opowiada te różne historie mnie. Były bardzo ciekawe i jakoś tak zrobiły, że nogi przestały mnie boleć. A może tylko ja o nich zapomniałem? W końcu jednak sobie przypomniałem. Bolały. Dziadku, powiedziałem, ale nogi mnie bolą. Już dalej nie pójdę. Dziadek się roześmiał i pokazał przed siebie.
1: Nie musisz,
0: powiedział.
1: Zobacz, doszliśmy do schroniska.
0: Rzeczywiście, staliśmy przed jakimś dużym drewnianym domem. Dom miał otwarte drzwi, a ze środka poczułem mój ulubiony zapach pierogów. Dziś dowiedziałem się, co pomaga, kiedy na wyprawie bolą nogi. Po pierwsze, najbliższy zakręt. Po drugie, opowieści dziadka. Po trzecie, schronisko z pierogami. A po już nie wiem które, dziadek. Bo kiedy wracaliśmy, dziadek niósł mnie na plecach. Jakbym to ja był jego żółwiem przytulanką. Hurra!
2: Był to fragment książki Wesoły Ryjek i Dziadek Wojciecha Widłaka, wydawnictwo Media Rodzina. Na kolejny fragment zapraszamy za tydzień.
3: Tak, tak, w audycji Letnie Poczytanki przed godziną 20 na pewno usłyszycie kolejny odcinek tej historii i powiem wam, że to takie było chyba preludium do lektury albo samodzielnej, jeśli umiecie już czytać, albo do wspólnego wieczornego czytania. To już po naszym programie.

0: I tak kończy się ta piosenka w wykonaniu Mamy śpiewamy, a mamy śpiewają piosenki do słów Ludwika Jerzego Kerna w swoim najnowszym projekcie. Polecam też teledysk do tej piosenki, bardzo, bardzo wysmakowany, z rzuciem gumy w roli głównej, ale przede wszystkim polecamy Wam wspólne czytanie książek, albo czytanie książek samodzielne, jak ktoś już zupełnie dobrze potrafi radzić sobie z drukiem. Tym bardziej, że tych książek przybywa i stale pojawiają się nowe. Dzisiaj o swojej najnowszej książce Pierwszy dzień w Szczypawkach opowiadał Paweł Berensewicz. No i mam nadzieję, że nasyciliście się trochę książkowymi opowieściami. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak. Przypomnę, że to była audycja, która wróci za tydzień, czyli w czwartek po godzinie 18, a nazywa się...
1: Letnie poczytanki.
0: I mówimy Wam dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
3: Ojejku, tak się zmęciłem.
2: Tak myślę.
3: To jak się położę, to opowiesz mi bajkę do snu?
2: I tobie i naszym najmłodszym słuchaczom.
3: To inne dzieci też chcą spać?
2: Oczywiście. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Kołysanki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
3: Jakieś takie ciekawe, a nie o księżniczkach i jak tam wzdychają, czy się wygłupiają przed lustrem.
2: A królewicze to mogą się przechadzać przed zwierciadłem?
3: No, jak nałożyli zbroję albo mają jakiś miecz.
2: Jesteś niesprawiedliwy. Skąd wiesz, co jest ważniejsze?
3: No bo przecież...
2: Tyle wiesz, co zjesz.
3: Masz coś do zjedzenia?
2: Nie podoba mi się, jak mówisz o księżniczkach. Najczęściej są dobre i pomagają mniejszym i słabszym. A walczą dobrym słowem i miłością, a nie mieczem.
3: No masz rację, przepraszam, nie chciałem.
2: Trzeba, Michasiu, zastanowić się, nim następnym razem coś powiesz.
3: No, to już nie wiem, o czym może być. No bo co bym nie powiedział, to zaraz albo dziadek, albo ty macie jakieś coś do mnie. Że tak nie wolno mówić, że nie wolno na nikogo nic powiedzieć, że...
2: Michasiu, zanim coś o kimś powiesz, zastanów się, czy chciałbyś, żeby o tobie ktoś tak powiedział.
3: No dobrze, już dobrze, nie będę, ale obiecuję, no. Jakbyś mógł opowiedzieć i jakby był tam jakiś...
2: Zamykaj oczy i posłuchaj. No i wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków we śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków, rozpocznijmy snuć słowami.
3: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
2: Dawno, dawno temu, albo nie, może gdzieś daleko, a może nie, może gdzieś blisko.
3: To gdzie w końcu?
2: Na poduszce.
3: Jak to? Na jakiej poduszce?
2: Na poduszce masz mieć głowę, a oczy zasłoń powiekami i... Czasami zastanawiam się, kim chcielibyście być. Jak wyglądają wasze marzenia? Co chcielibyście robić, czym zajmować się w niedalekiej i w tej odległej przyszłości? Czy marzy wam się praca, taka, jaką mają wasi rodzice? A może tak było, ale zmieniliście zdanie po obejrzeniu filmu albo wysłuchaniu opowieści? Tak, tak. Chyba wiem, o czym najczęściej marzycie. Wiem to od ciebie, Michasiu.
3: Ode mnie? Naprawdę? Przecież nic nie mówiłem.
2: I bardzo dobrze. Niech tak dalej będzie. Teraz już nie mów, ale kiedyś wiele razy marzyłeś, że będziesz kosmonautą, strażakiem, żołnierzem albo królewiczem, czarownikiem, rycerzem.

Czasami po wysłuchaniu historii postanawiałeś zostać archeologiem szukającym skarbów w ziemi, albo lekarzem, albo weterynarzem, innym razem kierowcą wielkiego spychacza, koparki, a jeszcze nie tak dawno dzieci miały inne marzenia. A nawet dzisiaj tak jest, że marzy im się coś pysznego do jedzenia, albo piękny i bezpieczny dom, albo zdrowie. Tak, to jest ważne. To jest nie do zastąpienia. To jest coś pięknego, jak cudownie i radośnie być zdrowym. A wiedzą to tylko ci, którzy nie mają tego zdrowia, którzy chorują. Dlaczego o tym mówię? Bo udało mi się zajrzeć do sypialni pewnego skrzata mieszkającego w Skrzatowie, na najwyższym piętrze magicznej biblioteki. Marceli był chory i nikt nie wiedział na co. Tracił siły, stawał się coraz słabszy, a skrzaty lekarze nie wiedzieli jak mu pomóc. Leżąc w łóżku wspominał jeszcze poprzednie wakacje, kiedy z koleżankami i kolegami uganiał się po łąkach nad jeziorem, skakał na podskakującym materacu i zjadał owoce prosto z drzewa. I to się nagle zmieniło, nie wiadomo dlaczego. Najpierw coraz częściej męczył się, później stracił apetyt, aż wreszcie w połowie maja trafił do łóżka. Byłka przynosiła mu mieszanki ziół ze swojej magicznej szklarni. Zalewajka wymyślała pyszne i kolorowe potrawy, żeby Marceli zechciał choć trochę zjeść. Koledzy przychodzili do niego z książkami i zabawkami, żeby się nie nudził. Wciąż ktoś przy nim był, bo skrzaty takie już są. Nikomu nawet do głowy by nie wpadło, żeby zapomnieć o kimś chorym. Nikt nie mógł się czuć samotny i smutny. Zaraz zbierała się skrzacia rada, która szukała najciekawszych rozwiązań. Obiecuję wam, tak było. Trzeba mieć zawsze nadzieję, to bardzo ważne. Podobno w zwalczaniu wszelkich chorób u skrzatów pomaga wiara. To znaczy to, żeby dzieci wierzyły w skrzaty. Wtedy skrzaty mogą żyć. No, ale ważne oczywiście, żebyście dużo spali, odpoczywali, no spać jak najwięcej. Tak zapewniano cierpiącego skrzacika, nie mówiąc mu o tym, że dzieci muszą w niego uwierzyć, że być może ktoś gdzieś daleko, jakieś dziecko, przestało wierzyć w skrzaty. Ale Marceli nie miał czasu myśleć o czymś przykrym, chociaż nie mógł się na razie bawić w swoją ulubioną zabawę. No, ciekawe, czy wy również ją lubicie. Podobno najmłodsi uwielbiają podchody. Niektórzy nazywają to zabawą w Indian i kowbojów. Tak nazywał to też Marceli. Uwielbiał być dzielnym wojownikiem na kasztanowym mustangu i przemierzać prerię wraz z innymi braćmi i siostrami. Każdy z dzielnych Indian miał na czole sznurek, za który było wpięte pióro. Obok, no nie było akurat ani orłów, ani sokołów, dlatego znajdowano pióra, które się dało. Pióra kawek, gawronów, gołębi czy dzikich kaczek. Najdłużej myśleli nad odpowiednimi imionami. Biegnący łoś, no wiadomo dlaczego. Stojący kloc, bo nie lubił biegać. Był jeszcze biały ząbek, luźna sznurówka, rudy lis i inni. Najczęściej siadali na długiej kłodzie drzewa, które przewróciło się zeszłej zimy, i zaczynali na nim galopować hen ku górskim pasmom widocznym na horyzoncie w poszukiwaniu złotego piasku. Kiedy już wszyscy wystarczająco długo i głośno krzyczeli juhu, iha, i zmęczyli się jazdą, zsiadali z dzielnego rumaka, z dzielnych rumaków, no bo choć to jeden, to każdy uważał, że to jest jego, ukrywali się między krzakami przed nadciągającymi stadami dzikich bizonów i grupą kolegów z sąsiedniego podwórka, czyli kowbojów. Bill, John, Max, Bob i wielu innych też nie miało mustangów i koltów w kaburach, ale zawiązywali na szyjach chustki, a na głowy zakładali kapelusze, takie jakie były, najczęściej letnie, przywiezione kiedyś z nadmorza czy z nadjezior. I zaczynały się poszukiwania. Nagroda, dzisiaj paczka pysznych miśków, czekała na środku polany, przykryta wiaderkiem do robienia babek z piasku. Najtrudniej jednak było się dostać na polanę. Kiedy już ustawili się po obu stronach, zaczęło się straszenie. Wycie wilka, szczekanie i warczenie groźnych ogarów, pufanie żubrów, łośków i dinozaurów. No tak, to była wymyślona zabawa, dlatego można się było spodziewać wszystkiego. Krzyki przypominające startujące odrzutowce, szalone traktory czy skutery, wszystkie chwyty dozwolone, a później ruszali i machali rękami. Pif, pafów, rachów, ciachów, łubu, du i ała było przy tym co niemiara. Wszyscy wygrywali, o ile ktoś wcześniej sam nie chwycił paczki miśków. Najlepsze było zakończenie zabawy. Zmęczeni wojownicy kładli się i zaczynało się wielkie opowiadanie.

skarbach, piratach, o kosmosie, o potworach i o pysznościach. Czasami dopiero wizyty rodziców kończyły te kowbojsko-indiańskie opowiadanie. Po powrocie do domu najdzielniejsi padali na stojąco i bez kolacji na łóżeczko. No i z takimi wspomnieniami Marceli zasypiał uśmiechnięty. We śnie znowu był dzielnym wojownikiem na wspaniałym rumaku. A wy kim będziecie? Indianinem czy kowbojem? Może dzielną indiańską księżniczką, szemrzącym strumykiem, czy wesołą Marianne z parą koltów na karym rumaku? Będziecie kim zechcecie. Tam, gdzie zaprowadzi was sen. Tylko pamiętajcie, żebyście uwierzyli w skrzaty, bo wtedy skrzaty nie chorują i wtedy Marceli będzie mógł się znowu bawić w Indian i kowbojów. O, Michaś już zasnął. Pora na was, basałyki. Hołk. Iha. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cuteńko śni.

spać, jak sądzisz. Nic nie stracisz już z dnia, nie wydarzy się nic.

Co wymyśli Wisia dziś? Wakacyjne przygody Wisi. Opowiada Anna Wójcikiewicz. Wiesz, babciu, co mi się dzisiaj śniło? Słuchaj, że byłam na takim bardzo eleganckim przyjęciu na jakimś wielkim, bogatym jachcie. To był jacht szejka, który był misiem, a właściwie moim atencjuszem. Miał na głowie złoty turban z brylantem i z takim długim, puszystym piórem, trochę jak słonie na jakiejś paradzie. I miał na każdym palcu łapki wielki pierścień z rubinami, szmaragdami, a na szyi złote łańcuchy takie ozdobne. Wyglądał olśniewająco. A otaczały go bardzo połyskliwie ubrane lalki. On im opowiadał żarty, a one się śmiały. Ale potem nagle zerwał się sztorm, fale były takie gigantyczne i strasznie grzmiało. I się obudziłam. I wiesz co? Naprawdę była burza. Oj tak, od błyskawic w nocy co chwila robiło się jasno jak w dzień. Nie bałaś się? Zatroskała się babcia Stasia. Mogłaś przyjść do mnie, razem zawsze raźniej. Ja się burzy nie boję, pewnie odpowiedziała Wisia i popiła kakao z takim zacięciem, że aż zostały jej beżowe wąsy pod nosem. Ale jak ty się, babciu, boisz, to możesz do mnie przyjść w nocy następnym razem, jak będzie burza. To normalne się czasem bać, nawet jak się jest dorosłym. Tak zawsze mi mówi mama. I ma rację, zaśmiała się babcia. Ale ja też nie boję się burzy, a nawet ją lubię. Jest taka dramatyczna. Drama co? Zdziwiła się Wisia. Dramatyczna, czyli... Zastanowiła się chwilę babcia. Czyli taka burzliwa, szalejąca i nieposkromiona, pełna emocji, jak operowy spektakl.

0: Aha! Wisia zmrużyła oczy, jakby chciała lepiej sobie wyobrazić ową dramatyczność burzy jak operowy spektakl. Ale ona sama postanowiła się przypomnieć. Z oddali słychać było dudniący pomruk, który przewalił się przez sinofioletowe chmury wiszące nad lasem, jakby ktoś zagrał na werblach w niebie, zapowiadając efekt specjalny. I oto na podniebną scenę, jak strzała, wbiegła błyskawica. Rozbłysnęła znienacka i zniknęła. W tym momencie zaszumiało i z nieba spadła kurtyna deszczu.
1: Chyba tej burzy się u nas spodobało. Nad morze to dzisiaj nie pójdziemy, westchnęła babcia Stasia.
0: Ale po południu na pewno się przejaśni. Nie martw się, pójdziemy do lasu.
1: Ja się nie martwię. Uwielbiam patrzeć z naszego ganku na ulewę i tę dramatyczną burzę, odpowiedziała Wisia, machając nogami i wyglądając poza daszek.
0: Jakby zachęcona jej słowami, kolejna błyskawica rozświetliła niebo i zaraz potem rozległ się znowu grzmot, tym razem o wiele głośniejszy.
2: Oho, zbliża się,
0: ostrzegła babcia. Trzeba pozamykać okna. Po czym weszła do domku.
3: No to co my będziemy robić? Gapić się na burzę? Też mi przygoda?
0: Odezwał się ściszonym głosem miś Atencjusz, który wraz z bratem towarzyszył dziś przyjaciółce przy śniadaniu.
3: Nie martw się, zaraz coś wymyślimy, pocieszyła go Wisia.
1: I ja na przykład bym bardzo chciał być takim szejkiem w brylantach na jachcie, jak w twoim śnie. Tylko nie podczas sztormu oczywiście,
0: zamruczał miś lekko naburmuszony.
1: No i co zrobisz z tym moim marzeniem?
2: Gdybyśmy mieli tu nasz hamakowy fotel, mogłabyś powiedzieć odpowiedni wierszyk i wszystko by mi się spełniło, a tak?
1: Na mnie mrużenie oczu nie działa na przykład,
0: dodał, zwracając się do Emocjusza, który siedział cichutko i patrzył w niebo z tą swoją błogą minką. A tam rozgrywał się rzeczywiście dramatyczny spektakl. Chmurzyska się kotłowały, pchane porywistym wiatrem, ociekały strumieniami deszczu raz po raz roziskrzonego piorunem, a towarzyszyły temu dudniące i grzechoczące po nieboskłonie grzmoty, jakby ktoś przetaczał gdzieś wysoko wielkie głazy albo wysypywał kamienie.
3: Czasem trzeba trochę poczekać, powiedział cichutko miś Emocjusz, na przyjemność.
0: Dodał i nawet nie zauważył, jakim to gniewnym spojrzeniem obrzucił go jego brat.
1: Ty i twojej mądrości, mruknął Atencjusz.
3: Zobacz, tam się przejaśnia,
0: zawołała Wisia, która aż wychyliła się przez balustradę ganku, żeby lepiej móc obserwować niebo.
3: Mam pomysł, jak burza sobie pójdzie dalej, to weźmiemy parasol i pójdziemy na mały spacerek. Może spotkamy Samantę? Ona na pewno też siedzi w domu. Może się nudzi.
4: Sprytny plan, zatarł łapki Atencjusz. Widziałem, że ma lalki, może i my się zakolegujemy w końcu.
3: Tylko nie wiadomo, czy jej lalki mówią, więc trzeba być ostrożnym,
0: zawahała się Wisia.
4: Nie bój nic, my z Emocjuszem sobie poradzimy, nie braciszku?
0: Zachichotał miś, trącając brata w łapkę. Jeszcze jakiś czas obserwowali przebieg podniebnych wydarzeń, aż najciemniejsze z chmur zniknęły za lasem.
2: Zobaczymy, jak daleko jest teraz burza, zagadnęła babcia Stasia, która usiadła właśnie z kocem na swoim gankowym fotelu. Jest błyskawica, o, i teraz liczymy.
0: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,
2: przerwał jej grzmot, który zabrzmiał z oddali.
0: Burza przeszła, oznajmiła babcia. Jest już daleko.
3: Czy mogę pójść w takim razie na mały spacerek? Tylko do sąsiedniego domku, tam gdzie pani Regina wynajmuje pokoje. Wezmę parasol i kalosze,
0: poprosiła Wisia.
2: Dobrze. Może spotkasz tę swoją koleżankę z plaży? Uśmiechnęła się babcia z tą swoją wszystko wiedzącą miną.
3: Może,
0: udając obojętność, odpowiedziała Wisia.
3: Wezmę

0: wiaderko na ślimaki. Dodała i to był świetny pomysł, bo nikomu nie przyjdzie teraz do głowy, że narzuca się Samancie i specjalnie wystaje pod jej oknem. Rozłożyła swój niebieski parasol w białe obłoczki, założyła żółte kalosze, misie włożyła do obu kieszeni bluzy i z przezroczystym wiaderkiem po śledziach poszła ścieżką do furtki. Deszcz kropił już tylko, ale parasol był wciąż konieczny. Przed jej nogami uciekały małe żabki i musiała uważać, żeby nie nadepnąć na ślimacze muszle, których pełno było wszędzie. Cała ta brać lubiąca deszcz najwyraźniej też wyruszyła na spacerek. Było co zbierać. Domki ślimaków mają różne kolory. Żółte, różowe, łososiowe, brązowe. Jedne są malusieńkie, inne wielkie, jak winniczki. Wisia nazrywała im liście łopianu i mleczu i włożyła do wiaderka po jednym ślimaku z każdego rodzaju i wielkości. To była bardzo zgrabna kolekcja do obserwacji, potem je wypuści oczywiście. I tak, bardzo zajęta, zbliżyła się do furtki domku pani Reginy. Cześć! Rozległ się znajomy głos i Wisia odetchnęła z ulgą, że jej chytry plan wypalił. Podniosła głowę i zobaczyła Samantę, która machała do niej z okna swojego pokoju.
1: Przyjdziesz do mnie? Mam lalki, a ty możesz wziąć te swoje miśki, zaproponowała od razu. Dobrze, tylko powiem babci i zaniosę ślimaki, zawołała Wisia, aż sapiąc ze szczęścia. Zbierasz ślimaki? Obrzydlistwo, mruknęła Samanta, ale ona już tego nie usłyszała.
0: Babcia wyczuła, co się święci i podeszła do samej furtki. Jednym uśmiechem przekazała wnuczce zgodę na wizytę u koleżanki i odebrała wiaderko ze ślimakami.
1: Tylko przyjdź na obiad, zawołała za nią. Dobrze, dobrze, odpowiedziała Wisia i już skrzypiała furtką pani Reginy.
0: Pokoik Samanty był bardzo przytulny i było tam mnóstwo ładnych ubrań, które nie mieściły się w szafie, a z boku stały dwie wielkie walizy. Samanta siedziała na puchatym kocu z wizerunkiem wielkich lampartów i miała na sobie bluzkę z wyszywanym cekinami napisem LOVE, co znaczy miłość. To Wisia wiedziała już.
1: Właśnie przebrałam moje lalki, bo szykują się na imprezkę, powiedziała Samanta, pokazując trzy długonogie piękności o bujnych lokach i wielkich umalowanych oczach. Blondynka to Sisi, mulatka Naomi, a ruda moja ulubiona to Violet. A ty masz jakieś lalki?
0: Padło pytanie, które nieco zbiło Wisię z tropu.
1: Nie, ja mam moje misie,
0: odpowiedziała i wyciągnęła je pośpiesznie z kieszeni.
1: Ten pomarańczowy to Atencjusz, a niebieski Emocjusz. Dziwne mają imiona, ale fajne kolory. Mogą być facetami na imprezie, tylko trzeba ich jakoś ubrać. Czekaj, mam tu złote łańcuchy, będą wyglądać super.
0: Skwitowała to Samanta, zarzuciła ozdoby na szyję oniemiałych miśków i zaraz zarządziła.
1: Puszczę muzykę, będą tańce.
0: Zatopiła się w swoim telefonie, szukając odpowiedniego utworu.
2: Jak mam tańczyć, jak musimy udawać sztywnych i niemówiących? Widzę, że nic jest zakolegowania się,
0: szepnął Atencjusz do Wisi. Cały czas zerkał na lalki, które ani drgnęły. Był niepocieszony.
1: Mówiłaś coś?
0: Zapytała nagle Samanta nieco zdziwiona, ale zaraz znowu pogrążyła się w swoim telefonie.
1: No gdzie to jest?
0: Mruczała, przesuwając palcem po ekranie.
1: Ja tylko tak sobie przedstawiałam twoje lalki i moje misie.
0: Z udawaną obojętnością rzuciła Wisia. Tak naprawdę była aż spocona z obawy, co będzie, jak się wyda, że Atencjusz i Emocjusz nie są takimi zwykłymi zabawkami.
1: Ta blondynka mruknęła do mnie okiem, powiedział nagle Atencjusz, zapominając o ostrożności.
0: Na szczęście w tym momencie Samanta znalazła właśnie to, czego szukała i rozległo się rytmiczne disco, aż trudno było usiedzieć na miejscu. I nagle, nie zważając na nic, Atencjusz podszedł do Sisi, szarmancko pięknie się ukłonił i porwał lalkę do tańca, a ona, jak to możliwe, tak pięknie się do niego uśmiechnęła i razem zaczęli podskakiwać i obracać się i nie minęła chwila, a już ośmielony Emocjusz, nagle taki elegancki, zaprosił również Naomi i Violet i zaczął je obkręcać jak zawodowy tancerz. Wisia nie wiedziała, co powiedzieć, a Samanta aż otworzyła buzię.
1: Ale fajne te twoje miśki.

0: mają jakieś sterowanie? Tak, to takie robociki.
1: Szybko wyjaśniła Wisia, oddychając ulgą.
0: Na baterie.
1: Koleżance tak to się podobało, że sama zaczęła tańczyć i imprezka rozkręciła się na dobre. Tymczasem deszcz przestał padać i wyszło słońce. Zmęczony.

0: Znajmiła niania, odkładając robótkę do koszyczka. Pożegnaj się z koleżanką.
1: Ja też już mam obiad pewnie, powiedziała Wisia i zabrała swoje misie.
0: Kiedy szli przez wciąż mokrą ścieżkę do swojego domku, Atencjuszowi pyszczek się nie zamykał.
2: Czułem się jak szejk z twojego snu w tym łańcuchu i dziewczyny naprawdę śmiały się z moich żartów, jak już wyszłyście.
1: One biedne są z tą Samantą. Boją się jej zdradzić, że są takie jak my i mówią, bo ona nie wierzy w takie rzeczy. Ale sobie pogadaliśmy i potańczyliśmy. Trzeba to powtórzyć, nie Emocjuszu?
3: Tobie chyba najlepiej gadało się z Naomi, bo Miss Sisi. Ta Violetta wydawała mi się trochę zarozumiała.
1: Cieszę się, że się zakolegowaliście z lalkami, ale najbardziej mi ulżyło, że Samanta chyba nie odkryła waszej tajemnicy.
3: A to czemu? Może by się jej przydało? Mruknął Atencjusz.
1: No to może następnym razem.
0: Zdecydowała Wisia i weszli do pachnącej obiadem jadalni. To było bardzo udane przedpołudnie.

srogi los, okrutna śmierć w udziale im przypadła. Króla zjadł pies, pazia zjadł kot.

będę przecież całe życie me bardzo szybko minie. Dobrze o tym.

0: Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają Apel Twojego Dziecka.
1: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
2: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
1: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
0: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskie

0: Niech wam bajko światów cała moc się naśni. Nocny wietrze dobrych zdarzeń.
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają Apel Twojego Dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem ci, czego potrzebuję od ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
4: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi.

0: odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
1: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
0: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
1: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom N97. Zaprasza Karina Terconi.
5: N97. To informacja, której nie chce przeczytać w swojej karcie medycznej żadna pacjentka, która chciałaby zostać mamą. N97 to medyczne oznaczenie niepłodności kobiecej. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia niepłodność jest chorobą cywilizacyjną i dotyczy już co szóstej pary na świecie. Problem z zajściem w ciążę, niepłodność, in vitro to tematy, które często są przyczyną wstydu, niskiej samooceny, są tematami tabu. Tajemnicą ukrywaną nawet przed najbliższymi. Ja też wiem, jak to jest marzyć o tym, by kiedyś usłyszeć słowo mama. Właśnie dlatego tworzę przestrzeń intymnych rozmów na temat niepłodności. Szczere rozmowy z kobietami, które były i są w staraniach. Usłyszycie historie z happy endem, ale też te, które zbudowane są z nieudanych prób, bo mam wrażenie, że mimo, że tak często się o nich nie mówi, to jest ich więcej. Tu znajdziesz merytoryczne wypowiedzi ekspertów, wzruszające doświadczenia i rady, które pomogą przetrwać najtrudniejsze momenty. Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Was w kolejnej odsłonie podcastu N97, a dzisiaj ze mną gościni specjalna, na którą bardzo długo czekałam i bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy się spotkać, bo kibicuję jej procesowi stawania się mamą i cały czas obserwuję, podglądam w mediach społecznościowych, a jest ze mną i z Wami Maja Staśko, aktywistka, dziennikarka, autorka książek, autorka cyfrowa normalizująca temat niepłodności i mama w staraniach. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
5: Cała przyjemność po naszej stronie. Jak ty się czujesz z tym określeniem mama w staraniach?
6: No tak lękowo.
5: Czujesz, że to jest twoje? Czujesz się już w jakimś stopniu mamą?
6: Czy nie, zupełnie się nie czuję mamą.
5: Czy czujesz, że to jest przed tobą?
6: To jest moje marzenie. Ja nawet nie wiem, czy to będzie przede mną. Jestem teraz tuż po stracie ciąży biochemicznej i przez chwilę czułam się potencjalną mamą, ale to po kilku dniach minęło. I teraz, kiedy słyszę to określenie, że właśnie jestem mamą, nawet w staraniach, to czuję lęk po prostu, bo bardzo mocno we mnie to uderzyło, że już przez chwilę byłam w tej ciąży. I to jest taka sytuacja, która ja wiem, że się zdarza i że może nawet wcześniej mi się zdarzyła, po prostu mogłam o niej nie wiedzieć, ale tym razem wiedziałam. I chyba dlatego zupełnie nie czuję, że to określenie jest o mnie. To jest moje wielkie marzenie, ale jeszcze pewnie przede mną jakaś tam droga, żeby je osiągnąć.
5: Jako osoba, która też ma za sobą walkę, no tak, bo ja mówię w kontekście leczenia niepłodności, że to była moja walka, chociaż wiem, że w ogóle dyskurs obecny w kontekście różnych chorób jest taki, żeby nie mówić, że się z nimi walczy, ale ja pamiętam, że dla mnie to po prostu była walka jak w maratonie, że człowiek stawia na szali wszystko. No to pamiętam właśnie ten ogrom emocji, ale też taki lęk, że to marzenie się nie spełni. Jak ty sobie z tym radzisz?
6: Ja jeszcze do tej walki wrócę, bo mam podobnie, tylko że ja wtedy uznaję, że to jest walka o, a nie walka z. Mm-hmm. To znaczy nie walka z chorobą, ze swoim ciałem, tylko walka o właśnie dziecko, o ciążę, o zdrowie psychiczne. Że tutaj i tę walkę ja rzeczywiście czuję, że toczę bardzo mocno i czuję, że jestem wojowniczką. Mam endometriozę, więc endowojowniczką. Jestem osobą z niepłodnością, więc też wojowniczką o ciążę. Ale ten lęk jest cały czas obecny. On jest cały czas z boku. Czasami

0: Czasami są takie momenty ekstatyczne niemalże, kiedy jest tylko radość i szczęście właśnie wtedy, kiedy byłam tuż po transferze i to był przepiękny czas, to był najpiękniejszy w ogóle czas przez ostatnie lata u mnie i wtedy tak wspaniale się czułam, bo czułam przez chwilę chociażby, że jestem w tej ciąży, bo że mogę być w tej ciąży i byłam. No ale potem jak utraciłam ją, I to nawet taki był okruszek tej ciąży właściwie. Nawet jeszcze nie było potwierdzenia klinicznej ciąży, tylko właśnie biochemiczna. No to rzeczywiście chyba pojawia się takie poczucie, że trochę boję się cieszyć. Mam nadzieję, że nie będę bała się cieszyć i że dalej będę się cieszyła i że ten proces cały dalej będę przeżywała tak pięknie i w pełni szczęścia, ale pewnie już nie będzie to nigdy takie radosne jak za pierwszym razem.
1: Powiedziałaś w jednym z wywiadów taką bardzo ważną i mocną rzecz, że z jednej strony właśnie jest ten lęk, czy to marzenie się spełni, ale z drugiej strony uświadomiłaś sobie, że jesteś w samym centrum spełniania tego marzenia. I myślę, że to jest uwalniające i też dające przyzwolenie na to, żeby się cieszyć też z tych etapów i właśnie z tych momentów, a nie żeby dopiero czekać na uwolnienie tej radości na porodówkę. Bo tak, może tak. To się nie wydarzyć, no nie wiemy, co będzie.
0: Zwłaszcza, że po urodzeniu dziecka no też jest ciągły lęk, no bo nie wiadomo, co będzie dalej i właściwie cały czas życie może być życiem takim pełnym lęku, o czym też dobrze wiem, bo mierzę się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi i walczę właśnie z nimi, czy walczę o zdrowie psychiczne też na psychoterapii i takie myślenie lękowe, ono jest mi bliskie, ale właśnie dlatego też mam narzędzia, jak sobie z nim radzić i rzeczywiście staram się nie myśleć cały czas o tym, co będzie. Niezależnie od tego, czy to będzie dobre, czy niedobre, bo oczywiście te scenariusze zawsze są, w te dwie strony mogą pójść, ale myśleć o tym, gdzie jestem, co się dzieje teraz, na jakim jestem etapie. Pamiętam, jak byłam przed transferem, który był przełożony o 2 miesiące. Ja po prostu byłam wściekła. No jak może być o 2 miesiące? To przecież czas mi mija i już koniec świata się wydarza. I pamiętam, jak byłam na wizycie wtedy u lekarza i jakaś inna kobieta miała wtedy robiony transfer. Ja byłam w trakcie wizyty, lekarz poszedł zrobić transfer i wrócił do mnie. Ja powiedziałam, Jezu, jak ja jej zazdroszczę tego etapu. Ja już tak strasznie chciałabym być na etapie transferu. Ale lekarz mi powiedział, no i będzie pani na tym etapie transferu i będzie się pani nie mogła doczekać etapu sprawdzenia ciąży, a później będzie pani w tej ciąży i nie będzie pani mogła się doczekać, albo właśnie będzie zazdrościła pani tym, które już urodziły. Urodzi pani i będzie pani zazdrościła tym, które już odchowały i już nie muszą się tak bardzo stresować. I właściwie to jest takie myślenie, które sprawia, że cały czas się boimy, niepokoimy, czekamy na coś, co za chwilę się wydarzy, niezależnie co by to było. I zapominamy, że teraz żyjemy i że teraz jest ten moment, w którym my też jesteśmy. On też może być piękny. No kurczę, 2 miesiące, owszem, wydłużyły mi się te starania, ale przez te 2 miesiące pisałam książkę, wróciłam do sportu, takiego delikatnego bardzo, ale mimo wszystko coś, co w in vitro nie było dla mnie możliwe. Przeczytałam dużo książek, jakoś tak o siebie też zadbałam, pomyślałam, robiłam swoje pasje, pisałam jakieś inne jeszcze rzeczy, opowiadania, więc to były super 2 miesiące, a gdybym cały czas myślała, Jezu, zaraz transfer, no już ile można czekać, za chwilę będzie, to pewnie bym ich nie spędziła, po prostu bym je straciła.
1: Fajnie, że dochodzisz do tych wniosków na tym etapie, no bo to jest taka wygrana dla ciebie, bo możesz się cieszyć już teraz, gdy się uda, nie chcę mówić jeśli, bo jestem pełna optymizmu w twoim kontekście, bo bardzo ci kibicuję, no to będziesz mogła też się cieszyć z tej ciąży. Ja na przykład przez to, że nie dałam sobie tego pozwolenia, to moja ciąża w ogóle nie była taką radosną ciążą, gdzie wiesz, cieszysz się z tego brzuszka, możesz się delektować tym stanem, no przecież wymarzonym, tylko była taką ciążą lękową, że ojejku, a coś się stanie, a żeby tylko doczekać do tego bezpiecznego momentu pierwszego, drugiego, trzeciego, no bo to wiadomo, że najpierw trzeci miesiąc, później połowa ciąży, później no już ten finał. Więc cieszę się, że ty jesteś w tym momencie, bo przychodzi tutaj wiele dziewczyn, które mówią, że one nawet nie pamiętają tych kilku lat starań, bo czasami to się udaje szybko, a czasami to trwa na przykład 8 lat. I że one nie wiedzą, co robiły 8 lat, bo były w takim pędzie, jakimś takim takiej machinie, o może tak.
0: Tak, to jest takie życie od wizyty do wizyty. Ja też to zauważyłam u siebie, że właściwie ostatnio zdałam sobie sprawę, byłam na wizycie rano u lekarza od niepłodności i tam były robione badania i dalsze plany. Potem po południu byłam u lekarza okulisty, bo bardzo wzrok mi osłabł w trakcie stymulacji hormonalnej i pomyślałam, kiedy to się stało, że moje życie zaczęło być o lekarzach i o lekach i o leczeniu i

0: o moich różnych dolegliwościach medycznych.
1: A jesteś tak młoda.
0: To już jest kwestia pewnie wątpliwa. No, 34 lata, a dla niektórych pewnie już dawno nie jestem młoda. Ale rzeczywiście, no, moje życie stało się o lekarzach. I teraz piszę książkę o endometriozie i to wcale nie jest takie niezwykłe u jeszcze młodszych osób, 20-letnich. I one mówią, ja bym strasznie chciała, żeby moje życie nie było o leczeniu, o bólu, o tym wszystkim, co medyczne, żeby to moje ciało nie było zmedykalizowane. Ale ja cały czas cierpię. Ja cały czas czuję ból. Cały czas endometrioza mnie dobija, niezależnie od tego, co robię. I no, osoby, które mierzą się z różnymi chorobami, dolegliwościami, nie mają takiego przywileju, żeby mieć takie życie zupełnie beztroskie, niestety. I że często, niezależnie od wieku, niezależnie od momentu, one mają to życie podporządkowane lekarzom, bo inaczej w ogóle tego życia nie mają. Inaczej w ogóle ten ból nie opuszcza. I to jest straszne. I to jest też perspektywa, o której rzadko się mówi. Niepłodność to jest często problem osób z endometriozą. Nie zawsze są osoby z endometriozą, które rodzą bez problemu, ale szacuje się, że około 50% osób, które mierzą się z niepłodnością kobiet, to są osoby z endometriozą. Zatem skala jest bardzo duża. I to często są osoby, które już wcześniej miały życie podporządkowane lekarzom albo bólowi, jeśli nie były zdiagnozowane, bo od lekarza do lekarza chodziły i cały czas nie słyszały tej diagnozy, to po prostu to było życie podporządkowane bólowi. Nie wyjdę na zakupy, bo w połowie drogi, ja tak miałam, może mnie po prostu złożyć. Mogę nie być w stanie pójść kroku w jedną stronę, ani w drugą stronę i właściwie ani zakupów nie zrobię, żeby wrócić do domu też będę potrzebowała jakiejś pomocy. To wszystko są bardzo trudne sytuacje i spotykają osoby nastolatki, dwudziestolatki, trzydziestolatki, a diagnoza cały czas w Polsce to jest od 7 do 12 lat szukania lekarzy, pomocy, jeśli chodzi o endometriozę. Teraz na szczęście już się to zmienia, coraz więcej się o tym mówi, no ale ja czekałam na diagnozę 14 lat i to było 14 lat chodzenia po lekarzach i słyszenia, że wszystko jest dobrze, że taka już po prostu moja natura, że ból kobiet u kobiet jest czymś normalnym.
1: Przerażające, ale cieszę się, że coraz bardziej temat endometriozy jest normalizowany i że też same pacjentki mają świadomość, że coś takiego występuje i że nawet jeżeli lekarz nie wpadnie na ten pomysł, to może można podsunąć takie rozwiązanie albo taką opcję po prostu, albo poszukać kogoś, kto się specjalizuje w tej chorobie. Chciałam jeszcze wrócić do twojej procedury in vitro, bo spotykamy się w takim momencie, kiedy ty właściwie całą tę procedurę, cały cykl masz już za sobą, od stymulacji, wyboru odpowiedniej procedury dla ciebie, dla was, później pobranie komórek, transfer, no i teraz już wiemy, że aktualnie nie jesteś w ciąży, ale to jest może nie początek, ale droga, która trwa. Jak ty oceniasz całą tę procedurę? Co było dla ciebie najtrudniejsze?
0: Czekanie. Czekanie jest najstraszniejsze. Myślałam zawsze, że to te zastrzyki będą jakieś takie trudne, albo właśnie te wizyty. Ale zastrzyki, przyznam szczerze, sprawiały mi przyjemność w porównaniu do tego wszystkiego, co działo się wokół. To znaczy, ja na początku miałam protokół długi, czyli taki, któremu towarzyszy antykoncepcja hormonalna na początku i przez to przez 3 tygodnie, pierwsze in vitro, bardzo dużo wycierpiałam. Cały czas krwawiłam, bardzo mnie bolało, miałam takie ataki bólowe, wtedy ta endometrioza też mi się jakoś obudziła nagle. Więc kiedy ja zaczęłam już robić sobie te zastrzyki po tych 3 tygodniach pierwszych, to czułam taką ulgę, że mam jakąkolwiek sprawczość, że coś jest w moich rękach, że mogę coś tutaj sama sobie zrobić, że wreszcie to nie jest tylko ból i tylko cierpienie i tylko...
1: Że jest działanie.
0: Tak, że działam, że mam jakąś taką... Że jestem aktywna. No, aktywistka musi być aktywna. I te zastrzyki dla mnie były najprzyjemniejszym elementem in vitro, bo wtedy czułam, że czułam swoje ciało, coś, czego wyzbyłam się już od pewnego momentu. Staranie o ciążę dla mnie to były takie ciągłe pozbawianie mnie samej ciała. Czułam, że ja już nie mam tego ciała, że ono jest takie nie moje, że nie jest w stanie spełnić tak ważnego celu, który mu wyznaczyłam. I też te stosunki, które musiały być w odpowiednim momencie, tym samym i w trakcie owulacji, to wszystko sprawiło, że ja zupełnie nie czułam już swojego ciała. Czułam, że ono należy do świata bardziej niż do mnie. Teraz może do jakichś procedur medycznych niż do mnie. I kiedy robiłam sobie te zastrzyki zupełnie sama, własnymi rękoma, na własnym ciele, to ja je czułam. i czułam, że czasem zabolało, zazwyczaj nie, ale czułam, że ono istnieje. I to było dla mnie no, niesamowite, zupełnie nowe w porównaniu do tego,

0: co było wcześniej. Więc te zastrzyki były dla mnie dobre i bardzo, bardzo czułam. I to, że ja sama jestem w stanie sobie je zrobić, że nie muszę polegać na kimś innym, na lekarzu, nawet na narzeczonym, że ja po prostu biorę zastrzyk w swoje ręce i go sobie robię. To bardzo dużo mi dało. A w kwestii najmniej przyjemnej, to zdecydowanie było czekanie na wyniki tego, czy zarodki powstały i ile tych zarodków powstało. Ja nie miałam żadnych informacji przez ponad tydzień. Przez ponad tydzień siedziałam, czułam, że kawałek mojego ciała został wzięty, że znajduje się zupełnie w jakimś innym miejscu, łączy się z i tworzy możliwe zarodki, albo nie tworzy. Nie wiedziałam, czy one w ogóle są, jak się rozwijają, na jakim są etapie, ile ich będzie ostatecznie, ile tych blastocyst powstanie. Nic zupełnie nie wiedziałam. Codziennie o tym myślałam. Bardzo, bardzo mocno mi to siadło na głowę i to był zdecydowanie najgorszy moment, znacznie gorszy na przykład niż po transferze, bo po transferze czułam, że to jest w moim ciele, że to jest we mnie, nie poza mną, że jakaś, że to kilkadziesiąt tam kilometrów dalej znajduje się mój zarodek albo moje jajeczko. A tutaj już po transferze czułam, że już jesteśmy na miejscu, że jesteśmy razem, więc chyba to był najgorszy moment. I pamiętam, jak dzwoniłam do kliniki, mówili, że jeszcze nie wiadomo, że mnie poinformują, a ja już nie byłam w stanie tego wytrzymać i to czekanie, to był najgorszy czas, zdecydowanie. I czułam zupełny brak sprawczości, czułam, że nic nie mogę z tym zrobić, nie mam żadnego wpływu na to, czy zarodki się rozwiną, jak się rozwiną, co z nimi dalej będzie. Nic nie mogłam tam zrobić. Na kolejnych etapach zazwyczaj ten wpływ mamy. Lekarz z nami rozmawia, mówi, polecałbym jakieś rozwiązanie, ale to do nas należy decyzja, czy chcemy w tę stronę iść, czy nie. Ale na tym etapie nie miałam zupełnie żadnego wpływu i to było bardzo trudne i też żadnej wiedzy.
1: A jak sobie poradziłaś z tym momentem, kiedy się okazało, że ciąża przestała się rozwijać? Czy dałaś sobie taką przestrzeń do przeżycia tej straty? Bo często w Polsce, nawet w środowisku medycznym jest taka narracja, że jeżeli to jest tak wczesny etap, tak bardzo wczesny, jak w tym przypadku, jak w przypadku w ogóle in vitro, no to, że nawet się nie mówi o ciąży. Słyszałam od dziewczyn, że lekarze używają takiego określenia, że na przykład trzytygodniowa ciąża to spóźniający się okres. No nie traktuje się nas serio. A myślę, że to jest bardzo ważny temat, bo to jest duża strata, zwłaszcza po tak dużych i długich staraniach i czekaniu na ten cud, no bo można tak powiedzieć.
0: No i zwłaszcza, że pierwszy raz w życiu zobaczyłam wyniki u mnie, które wskazywałyby na ciążę. Żaden test ciążowy nigdy nie wyszedł mi pozytywny, żadne badania, więc to rzeczywiście był bardzo wyczekiwany moment i to był taki moment, kiedy myślałam, że wszystko jest możliwe i że absolutnie już nie ma rzeczy niemożliwych. No a dwa dni później dowiedziałam się, że są takie rzeczy i wtedy dowiedziałam się o tej stracie. I rzeczywiście to jest taka strata, teraz jestem w tym momencie straty, bo to było dwa tygodnie temu bodajże. 30 grudnia się o tym dowiedziałam. I to nie jest łatwe. No, lekarz nie dyskredytował tego, że to jest ciąża. Znaczy on wprost akurat przyznawał, że to jest ciąża biochemiczna. Przyszłam do niego w momencie okresu, powiedział, że to właściwie nawet nie jest okres, tylko poronienie biochemiczne. Dopytywał, jak się czuję. Natomiast rzeczywiście dużo było takich głosów osób, które nie wiedziały, czym jest ciąża biochemiczna. Ja przed tym wydarzeniem też nie wiedziałam, więc absolutnie ich nie obwiniam, bo to nie jest coś, o czym się mówi, czy takie kategoria, która jest bardzo często używana. Ale dowiedziałam się na własnym ciele, czym to jest i też wtedy dopiero zajrzałam do internetu, sprawdziłam, na czym to polega i jak to wygląda. I dużo było takich głosów bagatelizujących to, że właściwie nie byłam w ciąży, że nie mam prawa, że w ciąży ma prawo mówić osoba, która jest tam w 14 tygodniu, a nie w 4. I że właściwie te moje emocje, które mam, są zupełnie nieadekwatne do tego, co przeżywam. Pomijając to, że emocje zawsze są adekwatne do tego, co przeżywamy, bo one po prostu są reakcją na to, co przeżywamy. Możemy różnie sobie z nimi radzić, ale one po prostu są komunikatem dla nas. To rzeczywiście to było takie unieważniające i dosyć bolesne, przyznam szczerze. Ja wręcz z lekarzem rozmawiałam o tym, czy na pewno to jest ciąża, bo tyle osób wokół opowiada, że to nie jest ciąża i że nie mam prawa tak mówić i że nie jestem, że w ogóle jakoś dopowiadam sobie i że to jest jakieś myślenie życzeniowe. I sam lekarz musiał mi tłumaczyć, że nie, że ciąża biochemiczna też jest ciążą i to jest po prostu ciąża, która nie została potwierdzona klinicznie, ale biochemiczne wskaźniki już ją potwierdzają i i tyle tak naprawdę. I tutaj jest

0: koniec tej dyskusji. No bardzo się tym stresowałam, ale myślę sobie, że to stresowanie się tym, że tak umniejszano moim doświadczeniom, było też jakimś elementem wyparcia i nie zajmowania się tym, że po prostu ta strata była. Bo takie zmierzenie się twarzą w twarz ze stratą wcale nie jest proste i wydaje mi się, że może jeszcze jest przede mną i że jeszcze nie do końca je przerobiłam. Był taki moment tuż po, że właściwie czułam, że wszystko jest nierealne. Taki moment, kiedy nie to, że nie wierzyłam, że to się dzieje, tylko cały świat był nierealny. Nie ta sytuacja, ani nie ostatnie momenty. Cały świat po prostu był nierealny. Wszystko było nierzeczywiste. No a potem weszłam tak bardzo intensywnie w pracę i na razie w ten sposób to przerabiam, ale niedługo będę miała wizytę u psychoterapeutki i myślę, że wtedy się z tym zmierzę pod okiem, pod czujnym okiem mojej psychoterapeutki.
1: Przykro mi jest bardzo, z jednej strony oczywiście dlatego, że się nie udało, ale z drugiej strony to, że ludzie dawali sobie prawo do tego, żeby tobie mówić, co ty masz czuć i czy ty jesteś w ciąży, czy nie, czy ty masz prawo mieć już jakieś objawy, czy nie, czy możesz żałować, czy możesz cierpieć, czy możesz myśleć, że to już było twoje dziecko. Kurczę, to jest tak niesprawiedliwe i tak bolesne, że mnie się teraz chce płakać. Wtedy jak czytałam to też aż no, miałam dreszcze, że w ogóle ktoś jest w stanie sięgać po takie słowa.
0: Tak, ja po transferze rzeczywiście strasznie się cieszyłam i to był taki moment dla mnie obezwładniającej radości. I w każdym burknięciu brzucha już czułam, że to się dzieje i że jestem w ciąży. No i też miałam rację, no akurat wtedy jakby już powstawała we mnie ta ciąża, więc to nie było zupełnie oderwane od rzeczywistości. No ale myślę, że to też nie jest nic niezwykłego dla osób z niepłodnością, które jakiś czas starają się o ciążę, że nawet jeśli są to starania spontaniczne, a nie w ramach in vitro po transferze, że po prostu jest ten moment po owulacji, po stosunku, kiedy my już szukamy u siebie tych znaków, objawów i one często są zwodzące i często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Czasem po prostu zjedliśmy coś i nam burknie w brzuchu, ale to jest, to się tak to przeżywamy. No i ja też oddałam to przeżycie w całej jego pełni, bez filtrów, bez próby uładzenia tego albo dogodzenia tym, którzy nie radzą sobie z emocjami radości, na przykład wynikającymi właśnie z tego, że może jestem w ciąży. I pamiętam, że czytałam te komentarze, potem już zupełnie przestałam je czytać, bo to nie wpływało na mnie najlepiej i stwierdziłam, że jestem w trakcie transferu, to muszę być spokojna, ale wtedy sobie stawiałam kamerę przed sobą i nagrywałam właśnie takie pogadanki do świata, których oczywiście nie publikowałam, bo wiedziałam, z czym to się spotka, jeśli chodzi o reakcję ludzi, ale takie pogadanki, dlaczego to nie jest dobre, analizowałam te mechanizmy. Jakoś było mi łatwiej, kiedy analizowałam,
1: sama ze
0: dlaczego
1: sobą przegadałaś
0: ludzie,
1: temat.
0: Dlaczego tak mogą ludzie reagować, z czego to się bierze, jak ja bym reagowała, gdybym nie znała też tego procesu całego i problemu niepłodności, bo pewnie też byłoby to dla mnie bardzo obce. To znaczy pewnie też myślałabym, że to jest jakaś przesada, hiperbolizacja, jakieś, nie wiem, paranoiczne myślenie albo doszukiwanie się czegoś, czego nie ma. Pewnie tak to może wyglądać z zewnątrz, ale myślę, że tym bardziej warto o tym mówić, że w ramach niepłodności takie po prostu mamy często reakcje i że to jest element tego procesu i on jest, można przymykać na niego oczy, można go wyśmiewać, ale tak po prostu u wielu osób jest i u mnie także i jakoś wtedy czułam się z tym lepiej, ale poza tym warto też zaznaczyć, że poza tym właśnie takim umniejszaniem, obśmiewaniem jest mnóstwo wsparcia i to jest ta wartość. Mam kontakt codziennie z setkami, tysiącami osób, które są w trakcie in vitro, które są po in vitro, które decydują się na to in vitro, które mają też endometriozę i zastanawiają się nad in vitro i to jest niesamowite. My to razem przechodzimy. No, dziewczyny, które miały tego samego dnia transfer, co ja, później się dowiadywałyśmy, która jest w ciąży, która nie jest w ciąży, jak to nam wyszło, kiedy będziemy dalej próbować. Wspieramy się, dopingujemy, piszemy sobie, że trzymamy za siebie kciuki i naprawdę to jest niezwykłe. To jest niesamowite. I dlatego też czuję, że to jest takie ważne, co robię, bo tak to pewnie miałabym pewne wątpliwości. Natomiast widzę, że to tworzy też taką społeczność, ale też takie poczucie w osobach, które się z tym mierzą, że nie są same, że wreszcie jest dla nich przestrzeń i też dla ich emocji. Nawet jeśli te emocje wydają się absurdalne z perspektywy osoby, która tego nie przeżyła, to są nasze emocje i my mamy do nich prawo i to są też zdrowe reakcje organizmu na sytuację często bardzo dużego stresu, napięcia, niepewności, strat, rozczarowań. Takie mamy emocje, mamy też do nich prawo, więc zwłaszcza już przy tych wszystkich stymulacjach hormonalnych i burzach hormonów, które są przy

0: okazji. Dlatego też staram się na tę stronę patrzeć i jej jest znacznie więcej. Jeśli te wyśmiewające komentarze, one są publiczne, ale to, co się dzieje w wiadomościach prywatnych, no w olbrzymiej większości jest wsparcie, bycie razem, trzymanie kciuków, dzielenie się swoimi doświadczeniami. No część osób nie chce w komentarzach dzielić się swoimi doświadczeniami, co jest zupełnie normalne, bo nie chce publicznie o tym mówić. Ale my między sobą o tym rozmawiamy. Jesteśmy obok siebie i to jest naprawdę na wagę złota.
1: Ale publiczna jest też ta grupa wsparcia. Też widziałam takie komentarze, że dziewczyny pisały, no Maja, powiedz już, czy masz te wyniki, czy nie, bo już nie mogę się doczekać, przeżywam jak swój własny transfer, chcę wiedzieć i tak dalej.
0: Niektóre
1: ja też
0: osoby
1: byłam
0: nawet,
1: w tej grupie.
0: Niektóre osoby nawet do pracy, akurat nie miały tego dnia pracy, specjalnie nastawiły budzik, żeby zobaczyć i żeby ze mną być jakby w trakcie tego i pobierania krwi i sprawdzania wyników. Potem te wyniki rzeczywiście to było tak, że no ludzie co chwilę odświeżali ten Instagram, żeby zobaczyć. To było piękne. No, to było takie współdoświadczenie tego, co się wydarzyło. Akurat to było współdoświadczenie straty w tamtym momencie, o czym no, dowiedzieliśmy się już po otrzymaniu wyników. Ale mimo wszystko, ale właśnie dlatego też nie byłam w tym sama, nawet w tej stracie. I przeżywanie straty z innymi było dla mnie znacznie bardziej kojące niż taka samotność, którą odczuwałam, kiedy staraliśmy się o dziecko w sposób spontaniczny i nikt wtedy poza najbliższymi nie wiedział o tym moim marzeniu.
1: No, często mówi się o tym, że właśnie niepłodności towarzyszą takie trudne emocje jak samotność, jak wstyd, jak poczucie winy, więc myślę, że gdy to wszystko przeżywamy, czasami to jest jedna z tych rzeczy, czasami cały komplet nam się trafi, to warto mieć kogoś bliskiego albo właśnie całą społeczność osób, które są w tym samym i wiedzą, o czym mówimy, bo temat niepłodności, mimo że hasło in vitro zostało odmienione przez wszystkie przypadki, przez wszystkie media i pozytywnie, negatywnie i tak dalej, to gdybyśmy zaczęły rozmowę tutaj przed radiem i zrobiły sondę uliczną i czy ludzie tak naprawdę wiedzą, co to jest i czym jest ta niepłodność, to pewnie by się okazało, że nie, bo wnioskuję z różnych komentarzy i u ciebie, i u mnie, i u osób komentujących podcasty, no, że nie do końca, że czasami to in vitro jest traktowane jak taki sklep z bobasami, gdzie wchodzimy i wybieramy chłopiec, dziewczynka, kolor oczu, termin i tak dalej.
0: Tak, no mówi się też, że in vitro to jest pójście na łatwiznę i to jest dla mnie zaskakujące, bo no, ciąża spontaniczna może się wiązać z jednym stosunkiem, który no,
1: zazwyczaj
0: żeby nie
1: przyjemny.
0: Był trudny. Że najlepiej, gdyby był łatwy właśnie, tak, że zazwyczaj przyjemny, łatwy. Natomiast no tutaj to in vitro to jest często miesiące, czasem to jest jeden miesiąc, no mimo wszystko te zastrzyki, cała ta procedura, pobranie tych jajeczek, następnie transfer, to też taka ta medyczna część, to na pewno nie jest pójście na łatwiznę. Ja bym bardzo chciała nie musieć iść na taką łatwiznę i po prostu odbyć stosunek dwa czy nawet trzy, przeżyłabym, żeby mieć to dziecko. No ale tutaj niestety nie było u nas takiej opcji i dlatego musieliśmy pójść na trudniznę tak naprawdę, bo to jest ta droga in vitro. I też zauważyłam, że nie ma dużej wiedzy na ten temat, ale ja też zanim dołączyłam do in vitro, nie miałam tej wiedzy. Na początku, kiedy byłam po rozmowie kwalifikacyjnej, już wiedziałam, że się dostałam, to była dla mnie czarna magia. Ja nie wiedziałam, co to jest pick-up punkcja, nie wiedziałam, co to jest transfer, na czym to polega, jakie są poszczególne etapy. Pamiętam, dostałam tam kilkadziesiąt stron, gdzie wszystko było wyjaśnione i po kolei czytałam bardzo dogłębnie, ale i tak po przeczytaniu tych kilkudziesięciu stron właściwie głównie na własnym ciele doświadczałam tych poszczególnych etapów i teraz znam je bardzo dobrze, bo też tego doświadczyłam. Natomiast nie dziwi mnie to, że nie ma tutaj dużej wiedzy czy jakiegoś takiego obeznania, bo po prostu o tym się nie mówi. In vitro to jest jakaś taka ideologiczna kategoria, którą wykorzystuje się po to, żeby albo komuś uderzyć w twarz, albo ewentualnie wykorzystać politycznie, ale nie ma takiego doświadczenia pacjenckiego, takiego doświadczenia, które jest realnym doświadczeniem in vitro, życiowym, a nie jakimś ideologicznym papierkiem po to, żeby wycierać sobie twarz. Więc myślę, że to jest ten problem. Myślę, że bardzo mało w ogóle daje się przestrzeni na doświadczenia kobiet w przestrzeni publicznej czy w mediach. I to zawsze, kiedy mówimy o aborcji, o in vitro, o przemocy seksualnej i o innych problemach, które w większości dotykają kobiet, to wtedy zazwyczaj wypowiadają się za kobiety, które tego doświadczyły, eksperci, politycy, osoby, które jakoś tam teoretycznie chcą całe to doświadczenie wykorzystać do jakiegoś celu.

czy to politycznego, czy to ideologicznego, czy innego. I to realne doświadczenie, życiowe doświadczenie, ono po prostu znika. Nasz głos osób, które doświadczają, niektóre piszą na ten temat pracę, czy które politycznie wyznaczają tutaj jakieś reguły, tylko które po prostu tego doświadczają, on znika zupełnie. I mam takie poczucie, że przez to o tym in vitro mówi się w tak bardzo binarny sposób, że albo to jest złe, albo dobre. To jest zabieg medyczny, taki sam jak wiele innych zabiegów medycznych, czy proces nawet medyczny bardziej.

0: drogą do szczęścia dla kogoś, albo nie, jeśli się też nie uda. I też warto o tym mówić, że w in vitro jest bardzo dużo straty. I większość osób, która jest w tym procesie, czy w ogóle w ramach niepłodności, to jest strata za stratą. I czasem się zdarza, że czasem, oby jak najczęściej się zdarza, że jest ten sukces i że jest ta ciąża i że jest to dziecko, ale czasami tak nie ma i też, a czasami przez lata tak nie ma, a czasami przez kilkanaście lat to się nie udaje. I też warto te głosy pokazywać, żeby właśnie nie było takiego myślenia, że to jest droga na łatwiznę, że to jest jakieś szykowanie dziecka w mikrofalówce, że to jakieś takie absurdy zupełne, które sprawiają, że w ogóle nie ma połączenia między realnym życiowym doświadczeniem, a tym, co słyszymy w mediach. I na temat in vitro, i na temat niepłodności, bo i jeden, i drugi temat są wykorzystywane przez innych ludzi, nie przez ludzi, którzy się z tym mierzą, do tego, żeby osiągać jakieś swoje cele. Tyle, że tym celem nigdy nie jest to, żebyśmy my były widoczne, żeby nasz głos był wysłuchany, żeby realne problemy też, z którymi się mierzymy, zostały rozwiązane.
1: No, ale myślę, że to też dlatego, że media... No pewnie się nie pomylę, jak powiem, że w 90% przypadków, jeżeli mówią o in vitro, to zazwyczaj mówimy o takich historiach pozytywnych, tak? Że komuś się udało, że to dziecko jest, więc odbiór społeczny też może być taki, że no dobra, przyszli do tej kliniki, kiedyś tam zapłacili, teraz wzięli udział w programie dofinansowania Ministerstwa Zdrowia. No i to dziecko jest. Ja bardzo się staram w tym podcaście pokazywać, że te drogi są bardzo różne, że są mamy na przykład, którym za pierwszym razem się udało, a teraz już 8 lat ta sama mama się stara o drugie dziecko i już się nie udaje. Że są dziewczyny, które się starają przez wiele lat, no i teraz mierzą się z decyzją, czy może już nie zakończyć tych starań. Bardzo się cieszę, że ty masz siłę, żeby opowiedzieć o swojej stracie, bo właśnie starania o dziecko w niepłodności to jest wiele strat. I myślę, że tylko pokazywanie tych wszystkich odcieni niepłodności da nam prawdziwy obraz.
0: Tak, i że nie ma nic dziwnego w tym, że osoby chcą dzielić się in vitro, czy informacją in vitro po sukcesie. No bo to jest bardzo trudne, żeby przeżywać tak, nawet nie tylko na żywo, ale żeby w ogóle przeżywać stratę publicznie, czy bardziej publicznie, półpublicznie powiedzmy, jeśli na przykład wśród rodziny nawet, bo niektóre osoby nawet z rodzicami czy z rodziną nie dzielą się tymi informacjami właśnie po to, żeby się chronić. Także dlatego, że społeczeństwo cały czas reaguje bardzo niewrażliwie często na straty ciąży, zwłaszcza na tak wczesnym etapie. I to, jak dziewczyny mi opowiadają, jakie komentarze słyszały, że to dlatego, że nie macie ślubu, albo no to właściwie żadna strata, to i tak jeszcze nawet było na tak wczesnym etapie, że nie ma co płakać, albo ciągłe obwinianie tych kobiet. To jest dla mnie straszliwe, że brak ślubu może być powodem, to, że nie wiem, że miała złą myśl w trakcie stosunku, to jest jakieś takie średniowieczne myślenie o kobietach i o ciele kobiet, które absolutnie nie ma nic wspólnego z biologią i z tym, jak realnie funkcjonuje nasze ciało, tylko jest jakimś takim ciągłym stygmatyzowaniem i obwinianiem nas za to, że nie możemy zajść w ciążę. Albo że zachodzimy w tę ciążę i tracimy ją. I to rzeczywiście absolutnie mnie nie dziwi, że w świecie, który tak silnie obwinia kobiety, absolutnie za wszystko, przy tak intymnej, prywatnej i też traumatycznej często sprawie, jaką jest strata, osoby nie chcą się tym dzielić. Nie tylko na żywo, ale w ogóle, nigdy w życiu nawet. I jeśli już opowiadają o in vitro, to opowiadają no, o tym sukcesie, o tej ciąży, o porodzie. Często w ogóle po porodzie o tym opowiadają. Nie dziwi mnie to zupełnie, dlatego że po prostu żyjemy w takim świecie, który obwinia te kobiety, które je stygmatyzuje, które uderza w nie za to, że na pewno coś zrobiły źle, mimo iż jakby tutaj absolutnie nie ma ich winy. Ale dlatego też uważam, że to, że cały czas mówię z tego właśnie miejsca, które jest miejscem no, straty w tym momencie, jest ważne. Dlatego właśnie, żeby pokazać, że to nie jest zawsze pozytywne, a nawet, że jest bardzo wiele momentów, które są trudne, które są obciążające, które wiążą się właśnie ze stratą, z tym, że coś się nie uda. I to nieudanie to może być czasami właśnie przełożenie tego transferu o 2 miesiące, które jest bardzo irytujące i też się wiąże z jakimś poczuciem straty czasu, straty tych wszystkich starań, że tutaj teraz albo może za 2 miesiące to już nie wiadomo, może już nie będę żyła, więc to są takie myśli, które się kłębią w głowie. No ale także są to te straty na przykład nieudany transfer, nawet kiedy nie doszło do ciąży, to też jest strata. To jest ta strata marzenia, strata kolejnej szansy.
1: Odwołana wizyta nawet tak. u lekarza, która też, jeżeli kogoś nie dotyczy ten problem, to nie wie, że ta wizyta musi być czasami nie tylko

0: odpowiedniego dnia, ale o odpowiedniej godzinie. No, a na przykład zmienił ci się termin okresu i wcześniej umówiona wizyta jest nieadekwatna teraz do twoich potrzeb i ty musisz po prostu wydrapać pazurami i wybłagać w klinice tę wizytę, bo ty musisz. A nie zawsze się udaje. Tak. I pamiętam, że ja nieraz płakałam, po prostu byłam wściekła na siebie, na cały świat, na mój organizm, na niesprawiedliwość losu, na wszystko.
1: Tak, ja teraz mam taką sytuację, że jeśli dostanę owulację, bo tak to wygląda przy transferze, że jest owulacja i następnie 5 dni po owulacji jest transfer. Jeśli dostanę ją we wtorek, a mam termin na środę, więc jest to możliwe, to będę miała przełożony cały ten proces o miesiąc, bo w niedzielę nie działa klinika. I nie będę mogła mieć zrobionego transferu. No i wtedy lekarz się zastanawia, czy albo przekładamy na za miesiąc, albo będziemy się zastanawiać, jak to zrobić, może jakoś wywołać, no ale w pewnym momencie może już być za późno na wywołanie owulacji, jeśli ona już jest. Więc to są takie momenty, właściwie w ogóle się nie myśli o tym, że to każdy krok tutaj może się nie powieść. No też przygotowywałam się do transferu, miałam mieć tydzień później transfer i tydzień wcześniej dowiaduje się, że jednak go nie będzie, bo zostały zauważone jakieś ślady w błonie śluzowej macicy i na endometrium. I nie byłam zachwycona. Potem miałam histeroskopię przez to zrobioną.
0: Dokładnie to samo, dokładnie ta sama droga.
1: Jeszcze potem się okazało, że wcale nic tam nie było na tym endometrium i że to był po prostu histeroskopia diagnostyczna, więc jak to usłyszałam, to też pomyślałam, no to po co to wszystko było? Ale cieszę się, że było, bo mam sprawdzoną przynajmniej tę część. Natomiast no, jeśli chcielibyśmy sprawdzać wszystko i w ogóle tak bardzo skrupulatnie podchodzić, no to oczywiście latami byśmy mieli badania, zanim byśmy dotarli do tego in vitro. No ale są to takie irytujące momenty. Ja bym je nazwała właśnie bardziej irytującymi, bo pewnie to mnie po prostu tak kurza, że już byłam tak blisko i że już jestem prawie w tym momencie i nie będę tego mogła mieć. Te dwa miesiące, one w momencie, kiedy dowiadujemy się, że są przed nami, one po prostu brzmią jak cała wieczność, dwie wieczności. I to rzeczywiście jest bardzo trudne. Później jak one minęły, to miałam takie: co ja się w ogóle tak przejmowałam? O co chodzi? Fajne dwa miesiące, dobrze je spędziłam. Wróciłam sobie do brzuszków, mogę robić brzuszki wspaniale, no bo już wtedy nie miałam żadnych zabiegów, musiałam po prostu wyczekać te dwa miesiące. Więc no, potem już z perspektywy czasu inaczej się na to patrzę, ale jeśli jesteśmy tuż po stymulacji, kiedy jesteśmy w wyniku tych wszystkich hormonalnych też huśtawek, które się pojawiają, przecież te stężenia hormonów, które my mamy w sobie wtedy, dzięki zastrzykom, dzięki lekom, no one też są nie do wyobrażenia dla osoby, która nie jest w tym procesie. Więc tak, to bardzo, bardzo mocno oddziałuje i rzeczywiście tych strat, tego takiego momentu, kiedy jest źle, no jest ich bardzo dużo. I kiedy widzi się te historie takie radosne, one są ważne też. I dla mnie na przykład, kiedy widzę osobę z endometriozą, która mówi, że in vitro, w wyniku in vitro urodziła dziecko, to ja czuję, że wszystko jest możliwe i że ja też mogę być taką osobą. One są bardzo ważne. I na szczęście one są. Ale znacznie mniej jest tych takich właśnie trudnych historii, tych takich historii właśnie straty. I myślę, że przez to osoby, które się z tym mierzą, mogą czuć się bardziej samotne. A to jest wpisane w ten proces. Właściwie częściej jest niż nie jest. Częściej osoba, która jest w ramach in vitro, odczuje w pewnym momencie tę stratę, to poczucie braku kontroli, jakiegoś takiego porażki, niż nie. No myślę, że niewiele jest takich historii, które są pasmem szczęścia i radości w ramach in vitro, zwłaszcza, że przed in vitro zazwyczaj jest ten moment długiej niepłodności, która już sama w sobie bardzo mocno pozostaje w psychice i sama w sobie sprawia, że część takich doświadczeń, które dla innych są zupełnie bezproblemowe, ciąża, kolejne badania w ramach ciąży, dla osoby po długim okresie starań, po niepłodności, po badaniu, mogą się wiązać z dodatkowym lękiem. Więc nawet to, co wydawałoby się szczęśliwe, tak jak mówiłaś, w istocie może być jeszcze większym źródłem stresu, napięcia, lęku.
0: Wiem, że dla ciebie bardzo dużym wsparciem jest twoja rodzina, twój narzeczony, też grono fanek i fanów w mediach społecznościowych jest duże, bo on bardzo fajnie cię wspiera. Ale chciałam zapytać też o sztukę. Czy to jest dla ciebie forma wsparcia i też przepracowywania emocji?
1: Tak, tak nawet niedawno wysłałam na konkurs dramaturgiczny tekst spektaklu, który nazywa się Tak w ogóle to mam bóle, czyli torbiele endometrialne szykują przeciwko mnie rewolucję. I to jest taki spektakl, który polega na mojej rozmowie z moimi torbielami w jajnikach. Zaczęłam go pisać w momencie, kiedy się dowiedziałam o tych torbielach. To są torbiele endometrialne i przez lata

0: ta lekarze nie zauważali ich i ignorowali też te objawy, które się z nimi wiązały. No i kiedy zobaczyłam, już poznałam tę diagnozę, to tak mocno to we mnie uderzyło, że jakoś musiałam to przerobić. I właśnie spektakl, dramat okazał się, taki życiowy dramat stał się podstawą do tego dramatu artystycznego. Stał się takim sposobem dla mnie, żeby to przepracować. I przyznam, że ta rozmowa moja z turbielami, które okazały się całkiem ludzkie, no takie moje trochę, bym powiedziała. Nawet ja je stworzyłam, więc dlatego też pewnie moje i fizycznie je stworzyłam jako mój organizm. I też w ramach tej sztuki, ale dużo mi to wyprostowało. Myślę, że sztuka staje się dla mnie i od lat jest dla mnie takim sposobem na przepracowywanie rzeczy, kiedy Wkurwione kobiety w leju po Polsce, to jest spektakl mój pierwszy, który napisałam właśnie po tym, jak były protesty kobiet, jak ta cała frustracja we mnie rosła. Później Amazon Burns, to też był taki sposób na przepracowanie pracy w Amazonie, w której byłam. A później Influencer szuka żony, to takie internetowe różne zjawiska, wszystkie te spektakle były wystawiane i one rzeczywiście dla mnie są takim sposobem i momentem, kiedy mogę to sobie przerobić trochę inaczej niż w mediach społecznościowych, bo w mediach społecznościowych no nie można tak bardzo dużo tworzyć, znaczy tak kreatywnie podchodzić do rzeczy, no bo raczej to jest takie sprawozdawanie z tego, co się dzieje, a w sztuce można sobie pozwolić na znacznie, znacznie więcej. Nawet na rozmowę ze swoimi torbielami, które nadal wydaje mi się bardzo abstrakcyjne, ale naprawdę dużo mi pomogła.
1: Całkiem niedawno czytałam o spektaklu na temat okresu, więc myślę, że twoja propozycja może być kolejna w ramach właśnie takiego kobiecego repertuaru. Ja we wstępie do każdego odcinka tego podcastu mówię, że N97, czyli medyczne oznaczenie kobiecej niepłodności, to jest diagnoza, której nie chce usłyszeć żadna kobieta, która chce być mamą, a ty w jednym z wywiadów powiedziałaś, że ta diagnoza o niepłodności była dla ciebie trochę uwalniająca. W jaki sposób ty do tego podeszłaś i czego ta niepłodność ciebie uczy albo co ci dała?
0: Była bardzo uwalniająca, dlatego że przez lata lekarze nie dostrzegali powodu mojej niepłodności, którym jest endometrioza, i ja po prostu cierpiałam w ciszy. I tak samo ten ponad rok starań, nieudanych starań o dziecko, to był taki rok, kiedy ja myślałam, że coś jest nie tak, ale z drugiej strony, no, chodziłam do lekarza, mówili, że wszystko dobrze, że tutaj badania, że fajnie to wygląda, badania krwi i w pewnym momencie ja pomyślałam, okej, czyli to po prostu jest dla mnie niemożliwe, no nie znamy tego powodu, dlaczego mi się nie udaje zajść w ciążę, nie wiadomo w ogóle o co chodzi, no po prostu jest to niemożliwe. Kiedy usłyszałam tę diagnozę, że to jest endometrioza, że tam są te torbiele, że to jest powód niepłodności, to poczułam, że po pierwsze, ktoś mnie wreszcie wysłuchał i tych objawów, które mam, i wreszcie zajął się tym, dlaczego mogę się czuć tak, jak się czuję. A po drugie, że w związku z tym są konkretne narzędzia, które medycyna ma do wprowadzenia, które sprawią, że możliwe, że ta ciąża będzie bardziej możliwe niż w przypadku starań spontanicznych. Więc ja w tym sensie poczułam ulgę, bo tak długo ten temat był gdzieś tam wypierany. Nawet nie samej niepłodności, bo to rzeczywiście, no to ten ponad rok to jest nic w porównaniu do 14 lat, kiedy chodziłam po lekarzach i pokazywałam im objawy endometriozy, które miałam, i nic się nie działo. I dlatego ja poczułam wtedy, że rzeczywiście mnie wysłuchali, że wreszcie pojawi się to leczenie. To też jest dosyć częste u osób z endometriozą, że leczenie pojawia się dopiero, kiedy pojawia się niepłodność. Że tak jakby nasz ból, dyskomfort, skrajne wycieńczenie nie były godne, warte tego, żeby nam nawet zdiagnozować chorobę. I dopiero kiedy pojawia się, no, niemoc zajścia w ciążę, czyli ten niemoc realizacji swojej funkcji reprodukcyjnej, jakby to pewnie niektórzy ujmowali, to dopiero wtedy jesteśmy traktowane poważnie. I to też jest dla mnie bardzo irytujące, że ja latami chodziłam do tych lekarzy, mówiłam o tych bólach, mówiłam o tym krwawieniu, mówiłam o tym, co mnie spotyka, i właściwie nic się nie działo. Musiałam powiedzieć dopiero, że no, nie mogę zajść w ciążę.
1: Czyli, że gdy było ryzyko, że będziesz nieprzydatna społecznie jako tak, kobieta, dopiero to podjęto działania.
0: Tak, tak jakby moje życie, mój ból, mój dyskomfort nie miały żadnego znaczenia. Znaczenie ma dopiero to, że no nie będę mogła urodzić, że jako matka, jako kobieta się nie spełnię w ramach też tego, jak społecznie funkcjonuje kobieta. I to jest takie bardzo uprzedmiotawiające. I tak sobie też o tym myślę. Ale szczerze mówiąc, kiedy wreszcie dostałam tę diagnozę, to i tak poczułam, że nie wymyślałam. że to nie jest moja uroda, że to nie jest tak, że wszystkie kobiety tak boli i tak musi być, że to jest po prostu choroba i to jest choroba nieuleczalna, poważna i przewlekła. Mówimy o dosyć trudnej chorobie.

0: u bardzo wielu osób, bo te objawy i przebieg różnie wygląda, ale to jest poważna choroba, fizyczna choroba. To nie jest to, że te bóle są w naszej głowie, że my sobie coś wymyślamy. Takie jakieś to są powidoki myślenia o kobietach jako o histeryczkach, które wymyślają sobie ból, które ten ból jest psychiczny. Ja często mówiłam i też lekarze to potwierdzali, że to są nerwobóle, no bo się za bardzo zestresowałam. No i potem patrzyłam na te torbiele, patrzyłam na te też wyniki moich badań związanych już z endometriozą, ze wzrostami, które mam i myślałam, to jest fizyczne, to jest materialne. To jeśli wejdzie się do środka mojego ciała, zrobi się laparoskopię, można dotknąć tych powodów, dla których ja miałam bóle. To nie jest psychiczne. To w żadnym momencie nie było w głowie, ale łatwiej kobietom powiedzieć, wymyślasz sobie. Nie uwierzyć im. Po prostu kobietom bardzo często w tym społeczeństwie się nie wierzy. Niezależnie o tym, czy mówimy o bólu, czy mówimy o przemocy, czy mówimy o swoich doświadczeniach, automatyczną reakcją jest dyskredytowanie tego, co mówimy. Niewierzenie nam. I przez to niestety lekarze latami potrafią nie pomagać pacjentkom, bo to automatyczne założenie jest tak silnie zinternalizowane, że zarówno na nich to wpływa, jak i na nas. My też w pewnym momencie myślimy, no kolejny raz mnie boli, ale nie pojadę do szpitala, nie pojadę do lekarza, bo przecież to jest normalne. Taka moja uroda. Muszę to przeżyć. Muszę zagryźć zęby i żyć dalej. I przez to też często osoby rezygnują z szukania pomocy dalej. Skoro raz, drugi, trzeci, dziesiąty usłyszały, że to właściwie ich wina, albo że taka uroda, albo że tak to wygląda, tak wyglądają okresy i słyszą, że wszystko jest świetnie, no to nie szukają tej pomocy. A drugim elementem było to, że zaczęłam bardziej dbać o siebie. Zaczęłam czuć, przez lata zajmowałam się wspieraniem osób, które doświadczyły przemocy. I to było rzeczywiście takie całodobowe, bardzo, bardzo też intensywne dla mnie doświadczenie. I wtedy pomyślałam, że ja wspierałam przez lata te osoby, ale że ja też jestem tą osobą i przez ten cały czas też byłam. Że osoba potrzebująca to jestem także ja. I że daję tak dużo od siebie dla innych, a nie jestem w stanie sobie dać nawet kawałka tego, co daję innym. I wtedy pomyślałam o sobie właśnie jako o osobie potrzebującej, która jest chora, po prostu przewlekle chora. I zaczęłam pozwalać sobie na odpoczynek. Zaczęłam też, patrzyłam wtedy już bardzo mocno na jedzenie związane z dietą przeciwzapalną, która jest wskazana przy endometriozie, sen, którego dostarczam sobie tyle, ile potrzebuję. I to jest coś, co może brzmi bardzo tak bagatelnie, ale to jest coś, czego ja przez lata sobie nie dostarczałam i nie pozwalałam. I kiedy tylko miałam okazję, to się tego pozbawiałam, no bo przecież zawsze jest coś ważniejszego niż mój odpoczynek, niż mój sen, niż moje samopoczucie, niż zadbanie o siebie. A wtedy pomyślałam, że żyję w chorym ciele, żyję w ciele potrzebującym, któremu mogę pomóc i chcę mu pomóc.
1: No i z jednej strony pomagasz sobie, a z drugiej strony szykujesz dom dla swojego dziecka. I myślę, że to jest bardzo ważne i że ta baza jest najważniejsza i nie możemy pozwalać sobie na to, żeby ktoś podważał to, jak się czujemy. I myślę, że ważne jest to, żebyśmy ufały same sobie.
0: Tak, i żeby też inni nam ufali. Myślę, że to też jest ważne, bo bardzo często osoby bliskie, lekarze albo zupełnie nieznajome automatycznie dyskredytują nasze słowa, podważają, wyśmiewają, obwiniają i życie w takim świecie jest po prostu trudne. Więc też kiedy widzimy takie reakcje, to warto po prostu uświadomić, że nie, że te bóle nie są wymyślone, one nie są w naszej głowie, one są realne, czy to bóle emocjonalne, psychiczne, czy fizyczne, jak w przypadku endometriozy.
1: Maja Staśko dzisiaj była gościnią kolejnego odcinka podcastu N97. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom N97.
3: Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później. Myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący. Lecz ciągle widzę twój uśmiech.

wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak namiętnie.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

przestałem w półmroku tkwić. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.